0: przeciw Ukrainie. Ale w Turcji rozmowy mają też dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump, dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Alert będzie obowiązywał od godziny 8 do 18. Synoptycy prognozują bardzo silne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, ponieważ burze mogą powodować lokalne utrudnienia komunikacyjne, uszkodzenia infrastruktury oraz podtopienia. Wakacyjne wyjazdy to nie tylko wybór miejsca i pakowania, ale też decyzje dotyczące pieniędzy. Eksperci radzą, by na urlop zabrać zarówno kartę, jak i niewielką ilość lokalnej waluty. To najbezpieczniejsze rozwiązanie na wypadek awarii systemów płatniczych lub braku terminali. Co jeszcze warto zrobić w razie wakacyjnych kłopotów finansowych?
3: Warto sprawdzić, czy nasz bank, w którym mamy konto w Polsce, jest członkiem jakiegoś sojuszu albo na przykład jakiejś grupy bankowej, która działa w tym kraju, do którego się wybieramy. Może się okazać, że nasz bank jest częścią globalnej grupy finansowej, która ma placówki w innych krajach i w tych placówkach czasem można uzyskać pomoc albo mieć również w rezerwie jakąś kartę któregoś z popularnych fintechów i w ten sposób się ratować.
2: Radził na antenie Radia RMF 24 Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z dr Joanną Malitą Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego o tradycjach, symbolice i współczesnych obchodach tego święta.
4: No i to właśnie zależy, o co chodzi z tym terminem. Mówimy o przesileniu letnim. Tak, bo to sobie od tego zacznijmy, że to jest ten moment w roku obrzędowym, w roku astronomicznym. On wypada astronomicznie właśnie dokładnie 21 czerwca, gdzieś tam po 10 rano. To się zmienia, bo to jest ten moment, kiedy oś obrotu Ziemi jest najbliżej Słońca. To astronomicznie możemy sobie bardzo dokładnie wliczyć i to jest właśnie 21 czerwca. Ale mamy jeszcze coś takiego jak Noc Świętojańska i to jest noc poprzedzająca święto właśnie świętego Jana, 24 czerwca, no więc ta noc jest 23 na 24 czerwca. I już nam się te daty mnożą, co oznacza, że można świętować nieco dłużej.
5: Noc Świętojańska to trochę późniejsze święto względem nocy kupały, kupalnocki, sobótki. Zacznijmy może od tego w tych wierzeń słowiańskich i tego, co Słowianie robili w tym czasie. Jak te obrzędy wyglądały?
4: No mnożą nam się nie tylko daty, ale mnożą się nam też terminy, ale cały czas mówimy o tym samym święcie. Jeśli chodzi o Słowian, to mamy taki problem, że źródeł dotyczących tego, jak wyglądało cokolwiek w czasach przedchrześcijańskich, nie mamy prawie wcale. A dokładniej nie mamy żadnych tekstów spisanych przez samych Słowian. Mamy późniejsze kroniki, pisane z drugiej ręki, w sensie przez na przykład misjonarzy. Mamy już doniesienia z czasów chrześcijańskich, mamy źródła etnograficzne, więc tam jakieś informacje gdzieś są i możemy z nich wyłuskać dużo różnych ciekawych kwestii. Przesilanie letnie jako takie to jest bardzo szczególny czas w ogóle, jeśli chodzi o świętowanie, bo to jest ten moment, kiedy Słońce jest w największej swojej potędze. Mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. A jak dzień, jak Słońce, to też ogień, więc ognie, rozpalanie ognisk w całej Europie, nie tylko na Słowiańszczyźnie, były ważnym elementem. No i sobótka. To jest też to określenie, które się tutaj pojawiło. To jest właśnie też określenie takiego ogniska.
5: Ten ogień jest ważny w świętowaniu tej sobótki, czy też tej nocy kupały, ale mamy ogień i wodę, prawda? Przy tych świętach. Co one oznaczają dla Słowian i co mogą oznaczać dla nas dziś?
4: Możliwe, że u Słowian to połączenie ognia i wody jest związane z naturą, z tymi wierzeniami, które u Słowian miały miejsce w kulcie drzew, kulcie źródeł. One się później prawdopodobnie połączyły z tym, co przyniosło chrześcijaństwo. A więc święty Jan, chrzciciel, tak więc ta woda chrzcielna, to się prawdopodobnie wszystko ze sobą wymieszało. Pojawiło się też tutaj takie określenie jak kupała. To jest termin bardzo nieoczywisty i nie do końca wiemy, skąd on się bierze. Może od kąpieli, może od jeszcze indyjskiego określenia ku, które wiąże się z jarzeniem się, więc znowu wracają nam te ogniska. Możliwe, że chodziło o pierwszą kąpiel w roku. Sam termin kupała pojawia się w kronikach już od średniowiecza. Natomiast tak, zdecydowanie kąpiel i kąpanie się w wodzie. Pierwsza kąpiel w roku to jest ta rzecz, która się dzieje na przesilenie letnie. Wcześniej nie można było.
5: To jakie te obrzędy się pojawiają w tym czasie? Co ci Słowianie robili?
4: Na pewno dobrze się bawili. To jest pewne. Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień. Wiemy też o wiankach nawet Kochanowski zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o Sobótce właśnie o wiankach. Więc rzucanie wianków, czy właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. Więc opcje były różne, jak Słowiańszczyzna długa i szeroka, ale wianki, pierwsza kąpiel w roku i skakanie przez ogień to są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
5: Wśród obrzędów mamy też element związany z paprocią.
4: No i właśnie to jest dobre pytanie, co z tą paprocią, bo mówi się o kwiecie paproci. Problem polega na tym, że przynajmniej z takiego botanicznego punktu widzenia paproć nie kwitnie, przynajmniej ta roślina, którą my określamy mianem paproci. No więc skąd ten kwiatek? Wytłumaczenia są różne, możliwe, że to chodzi właśnie o tylko jakąś wizję. Możliwe, że paprotką nazywano różne inne faktycznie kwitnące rośliny, takie jak i tu cudowna nazwa nasiężał, która faktycznie znajduje swoje zastosowanie w magii ludowej. Niektórzy uważają, że szukanie kwiatu paproci było po prostu sympatycznym pretekstem do tego, żeby oddalić się w ramach zajęć w podgrupach, że tak
5: trochę
4: to
5: gonienie zajączka, tak żeby go nie złapać.
4: Na przykład, ale żeby mieć przynajmniej ciszę i spokój w tą jedną wyjątkową, najkrótszą noc w roku.
5: Co nam przetrwało? Co to są za wydarzenia, które się dzieją teraz współcześnie?
4: Współcześnie mamy całe mnóstwo opcji do wyboru, bo Noc Świętojańską, czy wianki, czy kupałę obchodzi się zarówno jako wydarzenie czysto kulturalne, tak jak mamy wianki w Krakowie na przykład, obchodzi się jako taką formę świętowania po prostu tego przesilenia. To jest też święto natury religijnej dla takich osób jak na przykład rodzimowiercy słowiańscy, czy inni przedstawiciele pogańskich ścieżek, którzy na różne sposoby odwołują się do tego, co było przed chrześcijaństwem. Więc przesilenie letnie jest też dla nich ważnym świętem, podczas którego wykorzystuje się te wszystkie elementy, o których już mówiłam, tak? Właśnie skakanie przez ogień, rzucanie wianków, rytuał żenienia ognia i wody poprzez wrzucenie zapalonej pochodni do wody. To wszystko zyskuje taki wymiar religijny, nie tylko takiej ludowej tradycji.
5: O tych wierzeniach słowiańskich jeszcze jedno słowo. Co my wiemy o tych naszych Słowianach? W co oni wierzyli? Jaki był ten panteon? Czy coś jest potwierdzone? Coś znaleźliśmy, co mogłoby wskazywać na to, że byli jacyś bogowie?
4: To jest bardzo trudne pytanie.
5: Wiem.
4: To dobrze. Tak jak mówiłam, źródeł bezpośrednich nie mamy. Możemy poskładać z różnych elementów, ale też z różnych regionów Słowiańszczyzny. To jest bardzo duża czasoprzestrzeń, jeśli chodzi o, mamy Słowian południowych, wschodnich, zachodnich. Ich wierzenia możliwe, że były do siebie podobne, ale niekoniecznie. Możliwe, że były bardzo, bardzo lokalne. Więc możemy domniemywać o jakichś konkretnych bóstwach, na przykład sięgając do różnych kronik, ale jakie one dokładnie były, jak one się dokładnie nazywały i jakie miały na przykład rytualne kompetencje, to do dzisiaj są toczone różne spory i dyskusje w środowisku naukowym, ale także w tym środowisku rodzimowierczym, bo dyskusje teologiczne tutaj też są istotne.
5: No dobra, jeśli Słowianie nie zostawili nam żadnych źródeł pisanych, to skąd na przykład Perun?
4: Sami Słowianie nie pozostawili po sobie źródeł pisanych, ale mamy źródła późniejsze. Na przykład Powieść Lat Minionych, to jest taki słynny ruski latopis pisany gdzieś koło XII wieku, wskazuje różne postaci, które pojawiły się w tak zwanym kijowskim panteonie. Miał go postawić książę ruski Włodzimierz I i tam właśnie stały wizerunki Peruna, Horsa, Dadźboga, a także Mokoszy, to była jedyna bogini wśród nich wymieniona. Więc na bazie, więc tu mamy wschód słowiańszczyzny, mamy też inne źródła, które dotyczą innych części właśnie tego regionu i inne bóstwa są tam wymienione, więc coś wiemy, ale to wciąż są raczej szczątkowe informacje, na bazie których można już coś budować, ale to nadal jest obraz niepełny.
2: O tradycji Nocy Kupały i dawnych wierzeniach z dr Joanną Melitą Król z Instytutu Religioznawstwa UJ-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: To już niemal godzina trzecia, niecałe pół minuty pozostało. To oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Udało się osiągnąć ogromny postęp. Tak wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił pierwszą rundę negocjacji amerykańsko-irańskich w Szwajcarii. Twierdza Kłodzko ma nowy plan, jak przyciągnąć więcej turystów na tereny popowodziowe. Na kąpieliskach miejskich w Poznaniu wystartował sezon letni. To spore wyzwanie dla patrolujących je policjantów. W Szwajcarii w ten weekend rozpoczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego i tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Innymi słowy, Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni, akceptując, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie ciśniny Ormuz na 2 miesiące i w tym czasie rozmowy o programie atomowym Iranu, jego zamrożonych aktywach i o sankcjach. Kolejne tej nocy mundialowe starcie zakończyło się remisem. Przypomnijmy, wcześniej Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G. Teraz po 2 gole zdobyły drużyny Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Co ciekawe, to kolejny remis debiutującej na mundialu reprezentacji. We wcześniejszym meczu Republika Zielonego Przylądka osiągnęła bezbramkowy remis z Hiszpanią.
1: To są fakty RMF FM.
0: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie w 2024 roku nie wrócili do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja, twierdza Kłodzko, postanowiła zainwestować w nowe trasy. Tam miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
3: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwieździste narysy twierdzy.
0: Zdradził RMF FM Kornel Drążkiewicz z twierdzy. A największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę, już w sierpniu. W Poznaniu z kolei wystartował sezon letni na kąpieliskach miejskich. Mieszkańcy mogą korzystać z 4 strzeżonych kąpielisk nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 lokalizacjach nad Jeziorem Kierskim. Policjanci monitorujący plażę będą mieli co robić, mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.
4: Po pierwsze, to kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich, szlak wodny, rzeka Warta. Tutaj też są inne przepisy wychodzące z ustawy o żegludze śródlądowej i też tam jest non-stop kontrola.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Historyczne tramwaje z 4 miast – Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic – dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. O szczegółach opowiedzieli naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK oraz Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków z Transportu Miejskiego.
5: Od wielu lat, nawet już nie pamiętam od ilu, ale chyba od 6 albo 7, wymieniamy się tramwajami, zabytkowymi tramwajami, trzeba zaznaczyć, na wakacje. Większość miast uruchamia w czasie wakacji linie takie, no różnie się nazywa, turystyczna, zabytkowa, historyczna. W Krakowie nazywamy krakowska linia muzealna i te zabytkowe tramwaje w okresie wakacji, w okresie lata jeżdżą po tych miastach, no stanowiąc wielką frajdę dla mieszkańców i turystów. Postanowiliśmy, że jeszcze ciekawiej będzie, jeżeli te tramwaje będziemy wymieniać między miastami. Na przykład w Krakowie na naszych torach pojawi się tramwaj z Poznania, z Warszawy, z Wrocławia, a przy okazji nasze tramwaje na zasadzie wzajemności pojadą właśnie do tych miast i tam będą w czasie wakacji wozić mieszkańców i turystów. Zaeksperymentowaliśmy to najpierw z MPK Poznań. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i jak widać rozwija się cały czas idea. Dzisiaj mamy już czterech miast, czterech ośrodków tramwaje. No nie wiadomo, czy to jest ostatnie słowo, czy jeszcze w kolejnych latach kogoś się uda do współpracy zaprosić.
6: Co to za perełki mamy?
5: No największą perełką, rzeczywiście taką przez duże P, jest tramwaj z Wrocławia. Jest to jeden z najstarszych w ogóle jeżdżących tramwajów w Polsce.
6: Co jest wyjątkowego w tej maszynie?
7: Po pierwsze jej wiek pochodzi z 1901 roku. Po drugie to, że została odbudowana do stanu oryginalnego, czyli tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, no i eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. No i właśnie częste pytanie jest, dlaczego motorniczy jest na otwartym pomoście, na zewnątrz. To wynika właśnie z tego, że ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. W tramwajach konnych woźnica był na zewnątrz, by musiał tym koniem w cudzysłowie sterować. Więc można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę. Później ten pomost był zabudowywany w latach 20. Tramwaj uzyskiwał, można powiedzieć, taki bardziej, no, jak na tamte czasy, nowoczesny wygląd. Natomiast no, my przy odbudowie jego uznaliśmy, że no, trzeba wrócić do tej oryginalnej formy, no, z racji tego, że to jest jedyny zachowany tego typu tramwaj. No i druga ciekawa rzecz to jest to, że przetrwał on dzięki temu, że jeden z pracowników MPK Wrocław, w momencie, kiedy te tramwaje wycofywano, kupił sobie nadwozie, postawił jako altankę ogrodową w jednej z podwrocławskich wsi. Właśnie w takiej postaci ten tramwaj przetrwał, jedynie jako ta altanka, wszystkie inne elementy nie zachowały się. No i ta odbudowa zakończona w 21 roku, no to właśnie no w dużym stopniu to jest odbudowa, odtwarzanie, no bo chociażby elektryka, wózki, to wózki akurat we współpracy z Woltersdorfem pod Berlinem, no i całe wnętrze też odtwarzane na podstawie starych zdjęć przede wszystkim, szczątkowo zachowanej dokumentacji, trochę też analogii z innymi tramwajami, które w tym czasie były zamawiane, bo w ramach tej elektryfikacji linii tramwajów konnych, przewoźnik, nawiasem mówiąc prywatny, miejski przewoźnik powstał we Wrocławiu chwilę później, właśnie kupował dwa rodzaje tramwajów. Krótsze, typu Nowa Berolina i właśnie te większe Maksimum. Nowa Berolina zachowała się w postaci dwóch wagonów, co prawda delikatnie przebudowanych, ale jednak i też trochę na podstawie analogii z tamtymi, chociażby różne elementy mosiężne były odtwarzane.
5: Tramwaj z Warszawy jest takim rodzynkiem tramwajów typu N, było bardzo dużo, parę tysięcy produkowanych, ale ten jest szczególny. On był przygotowany z myślą o rozwoju komunikacji tramwajowej. Tramwaje starsze, wtedy produkowane, były dwukierunkowe, miały ręcznie otwierane drzwi, co było dużym problemem. Po pierwsze było to niewygodne, a po drugie pasażerowie jeżdżący na stopniach no, doznawali często wypadków, urazów. Ktoś spadł, ktoś został potrącony przez przejeżdżający samochód lub przez drugi mijający się z tym tramwajem tramwaj. W związku z tym trzeba było to jakoś rozwiązać ten problem, żeby tych pasażerów zabezpieczyć. No jedynym sensownym rozwiązaniem było wprowadzenie mechanicznie zamykanych drzwi, czyli nie takich, że każdy sobie mógł otworzyć kiedy chciał, tylko drzwi, nad których otwieraniem panował motorniczy. Przy okazji, ponieważ już w większości miast były pętle nawrotowe na końcówkach, zrezygnowano w ogóle z drzwi po lewej stronie i cały tramwaj był jako jednokierunkowy wyprodukowany, co potem już się stało standardem w tramwajach. Ale w tym czasie, jak ten tramwaj był robiony, to był właśnie pierwszy tramwaj jeszcze z przestarzałej rodziny typu N, ale już z myślą o przyszłości, już pewne rozwiązania. Można powiedzieć, że w pewnym sensie testowano takie, które pojawiły się w naszych tramwajach później. No i następcą właśnie tych tramwajów typu N jest tramwaj z tramwajów śląskich, który przejechał 102N. Pierwsze tramwaje zwane szybkobieżnymi, no bo one miały dużo nowocześniejszą konstrukcję niż tramwaje typu N. Tramwaje N bazowały jeszcze na pomyśle XIX-wiecznym tramwajów, natomiast już te tramwaje, które się pojawiły w latach 60. bazowały na koncepcji amerykańskich tramwajów PCC z lat 30., a więc o pół wieku młodszych, pół wieku nowocześniejszych. Najpierw produkowano dla Warszawy tramwaje jednoczłonowe, no ale ponieważ zapotrzebowanie na tramwaje w całej Polsce było ogromne, więc opracowano projekt na bazie tamtego tramwaju, tramwaju przegubowego, a więc dłuższego niż tramwaj jednoczłonowy. I te tramwaje pojawiały się we wszystkich dużych miastach w Polsce, począwszy właśnie od Śląska. Stąd ten tramwaj z tramwajów śląskich tutaj jest takim reprezentantem największej grupy tramwajów. Najwięcej tych tramwajów 102N było właśnie na Śląsku i bardzo się cieszymy, że właśnie przedstawiciel tej grupy tramwajów do nas zawita. No i tramwaj żółty z Poznania. My w Krakowie kupowaliśmy tramwaje z Niemiec, tramwaje zwane popularnie Helmutami. Poznaniacy kupili nie w Niemczech, a w Holandii. No nie ochrzcili jakimś imieniem holenderskim, ale te tramwaje bardzo charakterystyczne, no bo żółte, w Poznaniu były tramwaje zielone, więc te żółte tramwaje się od razu odróżniały z daleka na ulicy, a poza tym, mimo że to są tramwaje z początku lat 60., one były o co najmniej dwie klasy nowocześniejsze niż tramwaje, które no, w polskich miastach żeśmy używali. Także to było podobnie jak w przypadku naszych Helmutów, bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o technikę, o komfort pasażerów. No i cieszę się, że taki tramwaj w Poznaniu się zachował, a został usprawniony w zeszłym roku z okazji 145-lecia tramwajów poznańskich. No i w tym roku mógł zawitać do Krakowa.
6: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
5: Wszystkie naraz wyjadą 28 czerwca. W ogóle wszystkie tramwaje historyczne i współczesne krakowskie również wyjadą. Będzie wielka parada tramwajów. 30 i zabytkowych, i współczesnych tramwajów przejedzie, przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta. Oczywiście z pasażerami zapraszamy wszystkich chętnych. Startujemy o godzinie 11 w zajezdni w Podgórze i plan jest taki, że przejeżdżając przez centrum Krakowa przyjedziemy tu właśnie do Nowej Huty.
6: Będzie można wsiąść, rozumiem, także popróbować, tak, jak to było kiedyś.
5: Tak, oczywiście, mało tego, żeby nie było niedosytu, że ktoś no, musiał wybrać jeden tramwaj do przejazdu przez paradę i nie miał okazji przejechać się innymi, to tu z Huty po paradzie będzie specjalna linia zabytkowymi tramwajami różnymi, gdzie każdy też będzie mógł no, nadrobić to, co powoduje jego niedosyt, że jechał tylko jednym typem tramwajów, więc będzie można na pewno wiele typów tramwajów tak w cudzysłowie zaliczyć.
6: Spotkanie z takimi zabytkowymi tramwajami to taki powrót do historii, taki powrót do przeszłości, żeby zobaczyć, jak ta technologia kiedyś wyglądała.
5: Dla ludzi starszych jest to powrót, dla ludzi młodszych jest to poznanie historii, ale i jedna, i druga grupa zawsze z wielkim entuzjazmem wita te tramwaje, wita możliwość przejazdu takimi tramwajami. Zresztą wystarczy zobaczyć na ulicy, jeżeli tramwaj taki właśnie zabytkowy, historyczny przejeżdża przez ulicę Krakowa, jak wiele osób się zatrzymuje, jak wiele osób robi zdjęcia, robi filmiki. Jednak ten sentyment, bez względu na to, jakie są motywy, jest bardzo duży.
0: Z Mariuszem Strzałkowskim, wiceprezesem krakowskiego MPK oraz Krzysztofem Kołodziejczykiem z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego rozmawiał Paweł Konieczny z RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: 4 już niemal na zegarze. Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry. Zapraszam. W świetle pogarszających się relacji polsko-ukraińskich przyjazd Wołodymyra Zełenskiego na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy stoi pod dużym znakiem zapytania. Komisja Europejska alarmuje, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami i w mediach społecznościowych. Od dziś utrudnienia dla pasażerów kolei związane z przebudową katowickiego węzła. Szczegóły za chwilę. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszał nasz reporter od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
1: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
0: Jedna konferencja niczego nie zmienia, tak z kolei mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.
2: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
0: A dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Na autostradzie A4 w województwie opolskim ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Uwaga kierowcy, trasa w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. A do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg w rejonie Rzędziwojowic. Na miejscu pracują służby drogowe, ratunkowe oraz policja. I służby na razie nie przekazały informacji o poszkodowanych.
3: Posłuchaj. To powinno cię zaniepokoić.
0: Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jakie ich dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Z dokumentem zapoznała się nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
0: A więcej o raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od rana trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna więcej szczegółów.
5: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego trzeciego peronu na tym przystanku. Rozpoczynające się tam prace rozbiórkowe oznaczają zmiany dla podróżnych. Od poniedziałkowego poranka zamknięte będzie prowadzące na perony przejście podziemne. Będzie się tam można dostać inną drogą, ale to oznacza, że czas dotarcia na przystanek kolejowy wydłuży się o około 7 minut. I to trzeba będzie od poniedziałku brać pod uwagę przy planowaniu podróży pociągiem ze stacji Katowice-Szopienice Południowe.
0: To było turystyczne oblążenie Sopotu. Obłożenie w miniony już weekend wyniosło niemal 100%. Jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
6: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
7: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
6: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
0: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk po 15 latach znów wystąpiła na zmodernizowanym stadionie Skryb w Warszawie i wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Śmiech. Głównym celem dla naszych lekkoatletów są sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Z obiema młodziarkami po starcie rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
9: Wielki powrót Anity Włodarczyk na Skrę. Jak było?
10: Fajnie, bardzo, bardzo miło. Tak jak tutaj wspominałam, na zawodach wróciłam na Skrę po 15 latach, więc w całkiem innych warunkach. Fajna atmosfera, ja zawsze powtarzam, nie trzeba, nie wiadomo, w moim przypadku nie wiadomo ile kibiców na trybunach, nieraz wystarczy 50 osób, ale jest fajna atmosfera, fajny doping, to wtedy fajnie się motywuje. I dzisiaj niecałe 73 metry, zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy, bo inaczej się trenuje na zgrupowaniu, a trzeba teraz powrócić po prostu do tego rytmu zawodów i walczymy dalej.
9: No właśnie tutaj w sumie kibice bardzo fajnie panią przywitali, były okrzyki, była Anita. Była też fajna konkurencja, bo rozmawiałem wcześniej z Olą Śmiech i no wydaje się, wygrała pani z pewną rezerwą, tak z luzem, ale różnice nie były aż tak duże, więc naprawdę ciekawy konkurs.
10: Tak, śmiałyśmy się z dziewczynami przed zawodami, że prawie Mistrzostwa Polski, bo zabrakło Malwiny Koplon, Kasia Furmanek się wycofała, bo doznała lekkiej kontuzji, więc takie przed Mistrzostwa Polski, bo za niespełna miesiąc spotykamy się w Białymstoku w tym roku, więc mówię, fajna atmosfera, dziewczyny powalczyły, Ola też po raz kolejny przekroczyła to minimum. Mówię, sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna.
9: Pani, tak jak dwie inne zawodniczki, macie już minimum na Mistrzostwa Europy. To już, można powiedzieć, odhaczone. No ale na tych Mistrzostwach Polski wyobrażam sobie, że będzie niezła konkurencja w kwestii tego, kto rzeczywiście do Birmingham pojedzie w sierpniu.
10: Tak, miejsce jest dla trzech zawodniczek. Jeśli więcej zawodniczek uzyska minimum, no to wtedy trzy najlepsze lecą. Gdybym była mistrzynią Europy dwa lata temu w Rzymie, wtedy by mogły lecieć cztery zawodniczki, bo zawsze jako mistrzyni taką cichą kartę. Wtedy byłam druga, więc tutaj nie ma dodatkowej przepustki, ale myślę, że na pewno trzy dziewczyny pojawią się w Birmingham i będziemy walczyć.
9: Jak pani ocenia, jaki wynik tam może być, powiedzmy, na medal Mistrzostw Europy w tej chwili, jaki jest w Europie poziom?
10: Są dwie dziewczyny, które rzucają 77, dwie Finki. Myślę, że brązowy medal to będzie jakieś 74 metry.
9: To chyba absolutnie w zasięgu, prawda?
10: Jak najbardziej, w moim przypadku, tak mówię, po tym dzisiejszym rzucaniu to jest duża rezerwa pod kątem techniki, więc mam nadzieję, że ze startu na start będę się rozkręcała i ten szczyt formy, tak jak w większości konkursów w mojej karierze, przypadnie na tą docelową imprezę, bo już jestem w tym wieku, że nie da się po prostu cały sezon być na wysokim poziomie, to jest po prostu fizjologicznie, fizycznie niemożliwe, więc trzeba budować tą formę po prostu stopniowo. Ale najważniejsze, że jestem zdrowa i ze spokojem można trenować.
9: Domyślam się, że trening się różni jak znacząco w stosunku do, powiedzmy, treningu sprzed 10 lat pani.
10: Mniejsza ilość rzutów na siłowni w sumie podobnie, bo siła mi nie spadła, trochę szybkość się zmieniła i w moim przypadku mniejsza ilość rzutów, no i więcej czasu poświęcamy na regenerację, bo już tak szybko się nie regeneruje, ale fajne jest to, że zawsze mnie się wydawało, że będę im starsza, tym będzie mi trudniej, nie wiem, rzucać, dźwigać ciężar, wcale tak nie jest, więc też cały czas poznaję swój organizm.
9: A poziom motywacji taki sam, niezmienny?
10: Na taki sam, proszę mi uwierzyć, że to jest też niesamowite. Ja śmieję się, że to jest takie pozytywne uzależnienie i nadal mi to sprawia dużą przyjemność, więc jeszcze trochę potrenować.
9: Takie krótkie porównanie. Ta Skra z pani ostatnich treningów, startów sprzed kilkunastu lat, jak ją pani zapamiętała? Jak wyglądało to wtedy, a jak wygląda to, patrzę, rozglądam się świeżo po remoncie teraz?
10: Ostatni raz trenowałam na Skrze w roku 2019. 2019, to był lipiec. Dwa dni temu przyjechałam na trening tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo nie byłam od tamtego czasu na Skrze i myślałam, że tutaj, gdzie dzisiaj rozgrywane zostały zawody, że jest nadal stadion, wiedziałam, że jest tartan, ale myślałam, że to jest stadion dla rugbystów tutaj, a się okazuje, że stricte lekkoatletyczny, więc fajny obiekt. Mamy też super rzutnię tutaj do młota treningową, więc wiadomo, w jakich ja warunkach tutaj trenowałam przez w sumie ponad 10 lat.
9: To spartańskie.
10: Obskurne, okropne. Jak wyszliśmy z trenerem przedwczoraj, mówię, aż człowiek chce się po prostu teraz przyjść i tutaj ćwiczyć, więc warunki są po prostu świetne.
9: Aleksandra Śmiech, witam serdecznie. Czy zadowolona z dzisiejszego występu?
11: Tak, jak najbardziej zadowolona. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się takiego wyniku dzisiaj, bo intensywny dosyć tydzień miałam za sobą. Dwa dni temu startowałam w Malaty, gdzie udało mi się uzyskać również wynik powyżej 70, minimum na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj powtórzyłam ten wynik, co się nam mało brakowało do niego, mała różnica w centymetrach, więc nie spodziewałam się, bo troszeczkę czułam się zmęczona, ale tutaj kibice tak wspierali intensywnie, że no ciężko było jakby, no musiałam się postarać dla nich po prostu, szczególnie, że startowaliśmy dzisiaj na Skrze, gdzie ja na co dzień trenuję.
9: To skoro przy Skrze jesteśmy, jak pani się ta nowa Skra podoba? Ma pani też w ogóle porównanie, znaczy domyślam się, że pewnie pani widziała, jak to też wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym generalnym remontem. Te antyczasy świetności, teraz do świetności wracamy. Wygląda to naprawdę nieźle.
11: Tak, fajnie, że coś tutaj się dzieje, że się zmienia nasz ten obiekt. Wcześniejsza rzutnia, jeśli mówię o samej rzutni, też jakby ja z bardzo dużym sentymentem wspominam, bo zawsze się czuliśmy właśnie jak u siebie. Stadion teraz jeszcze będzie tak główny w remoncie, ale mamy tutaj ten stadion treningowy, więc fajnie, że tutaj Warszawa się rozwija pod tym względem i mamy gdzie rzucać, gdzie trenować. Mam nadzieję, że rzut młotem i też inne konkurencje lekkoatletyczne się dzięki temu rozwiną i będą jakby przyciągać coraz więcej kibiców i nowych zawodników.
9: No tak, i mieliśmy mocną tutaj obsadę, bo przecież wygrywa konkurs na Skrze Anita Włodarczyk. Dla niej też niezły powrót tutaj po latach. Czy widzi pani rezerwy u siebie po prostu? Bo jest wynik ponad 70. To już jest na pewno coś fajnego, ale pewnie jeszcze chciałoby się więcej.
11: Tak, jak najbardziej. Jest ta regularność, czego bardzo się cieszę, bo to jest najważniejsze właśnie w konkurencjach technicznych, żeby utrzymać się gdzieś na tym wysokim poziomie. Wtedy możemy mówić o wyczuciówkach i tych wynikach jeszcze dalszych, więc tutaj jak najbardziej liczę w tym sezonie na życiówkę. Mam nadzieję, że zrealizuję ten cel. Za tydzień startuję na Memoriale Czesława Cebulskiego. Mam jeszcze dwa starty zagraniczne przed Mistrzostwami Polski i Mistrzostwa Polskie również będą się liczyły też do rankingu, więc liczę tutaj na życiówkę i dalekie rzuty.
9: Sprawa awansu do Birmingham, występu jest już załatwiona i sierpień to jest dla pani po prostu główny cel. Występ i jak najlepszy wynik, tak?
11: Tak, tak. Tutaj jeszcze muszę się dobrze pokazać na Mistrzostwach Polski, bo mamy jeszcze zawodniczki Kasię Furmanek, Malwinę Kopron, które również pewnie będą walczyć jeszcze o minimum. W tym momencie mam minimum ja, Ewa i Anita oczywiście, ale jeszcze pewnie inne zawodniczki też będą walczyły, więc Mistrzostwa Polski będą kluczowe.
0: Z Anitą Włodarczyk i Aleksandrą Śmiech rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Reklama.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: To już godzina prawie piąta na Radiowym Zegarze, więc czas na fakty. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Pierwsza runda rozmów nad porozumieniem pokojowym między USA a Iranem zakończona. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Cukier spoza Unii nie wpłynie na nasz rynek. To zapewnienia Komisji Europejskiej. Rząd chce zmienić przepisy i nasze podejście do wymiany sprzętów. Jeśli zamiast pozbycia się naprawimy przedmiot, mamy zyskać dodatkowy rok rękojmi. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2023. Gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
0: A więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Ostatni mundialowy mecz przed porankiem właśnie się zakończył i przyniósł zdecydowane zwycięstwo Egiptu nad drużyną Nowej Zelandii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1, co daje Egiptowi jeszcze większą przewagę nad rywalami w grupie G.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. W faktach z nami Igor Skrzypek. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
3: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt. Rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
0: A za nami już jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc Kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno, Słowianie w tym czasie bardzo dobrze się bawili, mówi dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach nawet kochanowskich. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o sobudce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
0: Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, tak mówili miłośnicy Gwiezdnych Wojen podczas festiwalu Fantastyki Pyrkon. Do Poznania w ten miniony weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidali.
5: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 kompletnych kostiumów. 7 jest w trakcie produkcji, który też już tutaj możemy oglądać. Brakuje mu aktualnie kilku detali. plus jeszcze okrycie głowy. No i nowa suknia, która dołączyła w tym roku po 7 miesiącach intensywnej produkcji, czyli ta tutaj fioletowa z Ataku Klonów.
0: Mówiła Aldona Talarczyk, projektantka strojów z Uniwersytetu Gwiezdnych Wojen. A kolejna okazja, żeby zagłębić się wraz z fanami świat fantastyki i science fiction za rok. Tymczasem kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Punktualnie o 5:30 startuje poranne wydanie faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. Poniedziałek po weekendzie, 22 dzień czerwca. W faktach RMF FM aktualne informacje dla kierowców z autostrady A4. W nocy między węzłami Opole Zachód-Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do śmiertelnego wypadku. Uważajcie na wyznaczony objazd. Na mundialu za oceanem wszystkie mecze zakończone. W ostatnim Egipt ze zwycięstwem nad Nową Zelandią. O poranku nie przejedziecie wciąż autostradą A4 w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędziwojowic. To jest odcinek między węzłami Opole Zachód-Brzeg. Tam, jak informowaliśmy już w faktach, ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Nie żyje jedna osoba, na miejscu wciąż jest policja, która kieruje was na objazdy. Żeby przejechać w stronę Wrocławia, powinniście na węźle Opole Zachód zjechać na krajową drogę numer 46, potem 94 i nią kierować się na węzeł Brzeg, gdzie wrócicie na autostradę. To fakty RMF FM. W poniedziałek, 22 dzień czerwca, jak mówiłem, pierwszy dzień kalendarzowego lata. To astronomiczne rozpoczęło się wczoraj przed południem o 10:25. Ponad 20 stopni w tej chwili w Warszawie. To jest najcieplejsze miasto w Polsce. Dla kontrastu 12 niespełna kresek w zachodniopomorskim Resku. To są aktualne temperaturowe dane IMGW. Z gorących tematów w faktach wróci sprawa afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i badań bez kolejki dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Zapraszam na nasze poranne rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. O 7:00 w faktach Piotr Salak porozmawia z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a godzinę później poranna rozmowa w RMF FM. Tomasz Terlikowski zaprosił dziś Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza tym w porannych faktach lato remontów w Krakowie i fala rekordowych upałów we Francji. Ale zapytamy też młodych ludzi, czy u progu wakacji i na początku lata chce im się jeszcze chodzić do szkoły.
1: No nie chcę.
2: Nie.
3: Nie, ale muszę.
0: Na mundialu pół godziny temu w kanadyjskim Vancouver Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. Egipcjanie z pierwszym zwycięstwem w historii występów na Mistrzostwach Świata. A wcześniej debiutująca na mundialu reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka zremisowała w Miami 2-2 z faworyzowanym Urugwajem. Tak właśnie zagrali. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Zadeklarował już po meczu trener Kaboverdyjczyków. Bobiszta zatem, ich kibice i nie tylko trzymają kciuki. My z pełnymi faktami wracamy punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Że mamy lat.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Przed nami szósta, przed nami również i fakty w RMF FM.
1: W studiu faktów Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku.
1: Zaczynamy.
3: Dziś zostać ma wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego.
2: Po skandalu dotyczącym m.in. szybszych wizyt po znajomości.
3: Utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku A4.
2: Autostrada jest zablokowana między węzłami Opole i Brzeg w kierunku Wrocławia.
3: We Francji obowiązuje dziś czerwony alert ze względu na upał.
2: A na koniec faktów emocje koszykarskie.
3: Legia Warszawa obroniła Mistrzostwo Polski. Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
2: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
3: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł.
2: Według portalu Zero.pl w ubiegłym roku jeden z lekarzy pracujących w placówce informował prezydenta Warszawy o wspomnianych nieprawidłowościach.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma wątpliwości.
4: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
2: Polityczną odpowiedzialność poniesie zapewne tylko minister zdrowia. Tak uważa Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu.
5: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
3: W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura.
2: Kierowcy na A4 w Opolskim ostrzegamy i przypominamy.
3: Ciężarówka w nocy uderzyła w samochód służby drogowej w rzędzie Wojowicach.
2: Tam między węzłami Opole Zachód i Brzeg droga w kierunku Wrocławia cały czas jest zablokowana.
3: Wyznaczono objazd na węźle Opole Zachód. Zjedźcie na krawę 46, a potem 94 dojedziecie do węzła Brzeg.
2: W Łódzkiem natomiast bus z naczepą uderzył w bariery na S8C. To między węzłami Żgów i Róża.
3: Jeszcze co najmniej przez 2 godziny spodziewajcie się utrudnień na ekspresówce w stronę Wrocławia. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upału obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
2: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskich kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Po raz drugi z rzędu i 9 raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł mistrzów Polski w koszykówce.
3: Legia wygrała decydujący 7 mecz z Zastalem Zielonogóra 78-70.
2: W porannych faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
8: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Serii trzeba podkreślić naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt. Mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejszą. Po drugim złocie z rzędu trzeba powiedzieć wprost. Odwrotnie niż w piłce nożnej. W koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
2: Ponad 1000 zawodniczek i zawodników z całego świata. 1000 kibiców na trasie, no i rywalizacja w ekstremalnych, wręcz tropikalnych warunkach.
3: Przy pełnym słońcu. 6. edycja triatlonowych zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE zakończona. Wczoraj w najbardziej prestiżowym starciu profesjonalistów na dystansie średnim cyklu Challenge Family triumfowali Serb Ognjen Stojanowicz wśród mężczyzn oraz Marta Łagownik w rywalizacji kobiet.
9: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie. Także jestem przeszczęśliwa.
3: Przeszczęśliwa zawodniczka z Gdańska, jednej z najważniejszych stolic europejskiego triatlonu.
2: Po 6.30 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, tam dużo emocji mundialowych i koszykarskich.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Co w pogodzie? Jak z tym deszczem? Już sprawdzamy, już wam mówimy. No, dzisiaj deszcz będzie się pojawiał. Sporo deszczu o poranku dzisiaj będzie w Małopolsce i ten deszcz później jeszcze się rozleje na centralną Polskę od Łodzi przez Warszawę po Kraków, Lublin i Rzeszów oraz Radom. To deszcz z burzami w środku Polski, tak patrzę na godzinę 11.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Hit the beat and take it to the best now.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu na gdańską konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy?
2: Między innymi o tym usłyszycie w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie Marek Sawicki z PSL-u. Dzień dobry.
3: Tak jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrze. Cieniem na relacjach na linii Kijów-Warszawa kładzie się sprawa orderu Orła Białego odebranego prezydentowi Ukrainy. Jeżeli teraz Wołodymyr Zełenski zrezygnuje z przyjazdu, kto bardziej straci? Polska czy Ukraina, która przecież jest w centrum tego gdańskiego szczytu?
3: Oczywiście i zapytam o to, chociaż to jest bardzo trudno rozstrzygnąć, bo dużo łatwiej wskazać tego, kto zyska i kto cały czas zyskuje na tym kryzysie polsko-ukraińskim, to jest oczywiście Moskwa. Jakie są możliwe wyjścia z tej trudnej sytuacji? Po czyjej stronie jest teraz inicjatywa? Będę pytał o to marszałka seniora. Ale też porozmawiamy o reformie służby zdrowia. PSL ma swój własny pomysł, jak naprawić zdegenerowany system, co nie znaczy, że nie zapytam o polityczną odpowiedzialność koalicji rządzącej za aferę w Szpitalu Południowym. Czy ta sprawa jest też obciążeniem dla ludowców? To są pytania oczywiście do Marka Sawickiego. Zapraszam.
1: To rozmowa już za pół godziny. Teraz aktualne fakty dla kierowców. Po kolizji zablokowana krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem.
2: Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: Auto osobowe mogą przejechać objazdem przez Smyków. Ciężarówki muszą czekać na odblokowanie 74.
2: Festiwal fantastyki Pyrkon zakończony.
1: Do Poznania znów przyjechało kilkadziesiąt tysięcy miłośników Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni czy Wiedźmina.
4: No ja tu głównie dla ludzi, dla tych relacji przychodzę.
5: Tak. Skoro jeździcie 9 lat, to powiedzcie mi, co takiego jest w tej imprezie?
6: Ciężko powiedzieć, czego nie ma.
7: Ludzie. Szczerze mówiąc, my jesteśmy introwertykami, przyjeżdżając tutaj nagle jakaś po prostu moc w nas wstępuje, marnujemy całą energię, 100% nas tutaj, wracamy na normalne życie już, tylko my, nasze mieszkanko, praca i tak dalej. A tutaj po prostu jest niesamowita atmosfera.
2: Tego syna Pyrkonia zabrał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBex Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: reklama.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Radio RMF 24 mówi wam dzień dobry, 22 czerwca, poniedziałek. Ale to jest ostatni poniedziałek przed wakacjami, jeśli to poprawi wam nastrój. Marek Sawicki oczywiście za moment, Marcin Wiącek po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego. Mundial, Szpital Południowy, o, tematów nam oczywiście nie zabraknie w naszym poranku informacyjnym. Piotr Salak, kłaniam się nisko i gorąco polecam, polącam nasz poranek informacyjny, który zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, jest siódma.
1: Zaczynamy fakty od aktualnych informacji na temat groźnego pożaru na terenie fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki.
2: Od wczoraj ponad 1600 interwencji służb związanych z pogodą.
1: A dziś burz i ulew. Ciąg dalszy, drugi stopień zagrożenia obowiązuje aż w 15 województwach.
2: Gościem faktów radia RMF 24 o poranku jest Marek Sawicki z PSL-u.
1: Rozmowa z nim już za chwilę. Jest siódma, zaczynamy fakty.
2: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
1: Fakty zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
3: No, trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewia ognia.
4: Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
3: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basara ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
4: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, no to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
3: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
1: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
2: Poranne dane Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
5: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
1: Michał, powtórzmy jednak, to jest koniec burz. Gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
5: Przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
2: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
1: Z tymi informacjami w porannych faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
6: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
1: Zaczynamy rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest marszałek senior Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie marszałku, czy pana zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję gdańską? Bo polska strona zapewnia, że tak się stanie, a Ukraińcy mówią, decyzja jeszcze nie zapadła.
8: Decyzja jeszcze nie zapadła i powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się, że nie przyjedzie.
0: Dlaczego pan tak mówi?
8: Dlatego tak mówię, że zdziwiłem się i Załęski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt i uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł tym, w cudzysłowie, bohaterom powstańczej Armii Ukraińskiej, UPA. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości dobudowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy, i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki, więc obaj prezydenci są zakładnikami wewnętrznych polityk krajowych, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
0: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, razem z nami. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24. Panie marszałku, a kto na tym najwięcej straci, jeśli będzie się utrzymywał kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich? Polska czy Ukraina?
8: Na tym najwięcej zyska Moskwa.
0: No to wiadomo, ale pytanie, kto traci bardziej?
8: A pan, panie redaktorze, jest w stanie to zmierzyć? Bo ja
0: nie. Ja również.
8: Ja tylko przypomnę, że podobne relacje mieliśmy w latach 1918-1922 i wtedy najpierw straciła Ukraina, bo straciła niepodległość. Natomiast Polska poprzez podział i poprzez odcięcie się od Ukrainy też nie stworzyła należytego potencjału gospodarczego II Rzeczypospolitej. To wszystko działo się powoli, zbyt późno i w jeszcze większych kłótniach i sfarach politycznych, jakie mamy teraz. No przypomnę chociażby zamach majowy, którego setną rocznicę niedawno żeśmy obchodzili.
0: Panie marszałku, my nie mamy jako Polska specjalnie żadnego ruchu, no bo nie możemy sobie politycznie pozwolić na to, żeby Ukrainy nie wspierać w wojnie z Rosją. Zgadza się pan?
8: Panie redaktorze, mamy polityczny ruch. Ten polityczny ruch wykonał już premier Kosiniak-Kamysz, bo kiedy bezwarunkowo sprzęt wojskowy, pomoc finansową Ukrainie udzielał rząd Mateusza Morawieckiego i premier Błaszczak, kupując w zamian za odstawiony sprzęt postsowiecki do Ukrainy, sprzęt koreański, amerykański za ogromne pieniądze, Kosiniak-Kamysz jasno powiedział: mamy jeszcze MiG-29 do przekazania Ukrainie, ale pod warunkiem, że Ukraina przekaże nam technologie dronowe. Ukraina nie spieszy się do tej współpracy i do tego podzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie technologii dronowej. Więc Kosiniak-Kamysz nie przekazał jeszcze MIG-ów.
0: Ale ma pan,
8: mamy
0: ale
8: te
0: pan,
8: warunki.
0: Pan mówi, że minister, że wicepremier Kosiniak-Kamysz nie przekazuje MIG-ów, a ja słucham też apelu prezesa PSL-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który apeluje o ostudzenie emocji i ten apel niczego nie przynosi. To w takim razie co? Mamy ten ruch, czy go nie mamy? Czy jesteśmy tutaj dyplomatycznie bezradni?
8: Otóż, panie redaktorze, przy tym poziomie napięcia i skierowania polityki, że tak powiem, na wewnętrzne potrzeby, także tej polityki międzynarodowej, polityki sąsiedzkiej, ja nie widzę tu żadnego dobrego wyjścia, bo nie ma mowy, żeby środowisko współpracujące z Karolem Nawrockim zrobiło krok do tyłu. Proszę sobie przypomnieć lipiec 24 roku. Szef IPN-u, pan Karol Nawrocki, mówi, że Ukraina ma prawo do nadawania ulic o nazwie Bandera czy ten drugi bandyta.
0: Natomiast ma prawo do wyboru swoich bohaterów. Tak mówi Karol Nawrocki,
8: tak,
0: wtedy prezes IPN.
8: Ma prawo do wyboru swoich bohaterów. A dzisiaj ten sam Karol Nawrocki pod wpływem kandydata na premiera pana Boguckiego i na ministra spraw zagranicznych pana Przydacza realizuje zupełnie co innego niż realizował jako prezes IPN-u, więc ja nie widzę tu możliwości, żeby którakolwiek ze stron zrobiła krok do tyłu. I tak jak powiedziałem, pierwszą wygraną będzie Moskwa, bo to zdecydowanie osłabi Ukrainę. Drugim wygranym będą Niemcy. I dziś mamy sytuację, w której środowiska w Polsce narodowo-nacjonalistyczne, bo tak trzeba określić Konfederację, te środowiska zbijają kapitał polityczny na wzniecaniu kłótni między Polską a Ukrainą i między Polską a Niemcami.
0: To jak teraz doprowadzić do tego, żeby to napięcie osłabło? Pan ma jakiś pomysł, czy powinno dojść do spotkania, jeżeli Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się pojawi? Karol Nawrocki powinien doprowadzić do spotkania z nim w Gdańsku?
8: Otóż, panie redaktorze, w Gdańsku to jest wielkie wydarzenie i gospodarcze, i polityczne, bo oprócz tego, że mamy europejski szczyt, że tak powiem, zabezpieczenia i współpracy z Ukrainą, to mamy także jeszcze Unię Parlamentarną posiedzenie zespołu, w którym jestem, polsko-ukraińskiego, więc wszystkie uroczy imprezy o charakterze gospodarczym, politycznym skupiają się w ciągu 2 dni w Gdańsku, 24-23 czerwca. Jeśli nie będzie tam prezydenta Zełenskiego, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie, to ranga tej imprezy będzie zdecydowanie niższa. Ale co gorzej, z tego całego zamieszania Polska wysyła sygnał nie do Ukrainy, a do Europy i Stanów Zjednoczonych, że w Polsce mamy głęboki wewnętrzny konflikt między kancelarią prezydenta a kancelarią premiera i kancelaria prezydenta nawet nie miała ochoty poczekać 2 tygodnie z decyzją w sprawie orderu Orła Białego, żeby jednak ta konferencja się odbyła. Bo na tej konferencji można było doprowadzić do spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, żeby sobie pewne sprawy wyjaśnili. To, co zaszło, to zaszło i tego się nie cofnie. I widać wyraźnie, że politycy różnych środowisk, różnych stronnic w Ukrainie utwardzają swoją pozycję na rzecz suwerenności. Oni poczuli także swoją siłę w stosunku do słabości już dzisiaj, czy słabnącej dzisiaj Rosji. Więc oni budują już zupełnie inne relacje w Europie i w świecie.
0: Czyli pana zdaniem, panie marszałku, rozumiem, że Karol Nawrocki się pospieszył z tym odebraniem orderu.
8: Karol Nawrocki pośpieszył się, tak jak pośpieszył się z decyzją o zapowiedzi odebrania, tak pośpieszył się z samą decyzją o odebraniu. Bo gdyby to zrobił za 2 tygodnie, wydaje mi się, że nie byłoby problemu, a być może przekonałby Zełenskiego do tego, żeby wykonał jakieś ruchy naprawcze po stronie Ukrainy. A teraz, kiedy kolejnych 3 prezydentów, kiedy kolejni wysoko odznaczeni zwracają polskie ordery, no to trudno spodziewać się, że w Ukrainie wszyscy zgromadzą się przeciwko Zełenskiemu. Nie. I teraz to, co jest bardzo istotne w całym tym sporze. Być może należało nieco przeczekać, żeby te ruchy banderowskie próbował Zełenski skupić wokół siebie, bo on szykuje się po wojnie do wyborów parlamentarnych. Natomiast wydaje mi się, że skupione te ruchy wokół Zełenskiego będą mniej niebezpieczne dla relacji Ukraina-Polska niż będące poza Zełenskim, niż będące pod jakimś innym przywództwem. Więc kalkulować.
0: Pan mówi, że wysyłamy sygnał do Europy, a z drugiej strony, jak ja rozmawiam z politykami, którzy są w Europie i którzy z europejskiego punktu widzenia się temu przyglądają, to oni nie rozumieją, co się dzieje. Myśli pan, że Europa rozumie dokładnie, o co chodzi w tych relacjach polsko-ukraińskich? Bo ja mam wrażenie, że oni są sami zdziwieni.
8: Panie redaktorze, my nie pamiętamy Beresteczka. My nie pamiętamy tego okresu, tak jak powiedziałem, początków II Rzeczypospolitej. A co dziwić się, że nie wiedzą o tym nic politycy i ludzie w Europie. Ba, Ukraińcy w 90% nie wiedzą o zbrodniach UPA na ludności polskiej. Oni uważają ich za bohaterów, którzy walczyli z Sowietami i kilka tysięcy Rosjan zabili, ale zapominają o tym, że przede wszystkim robili czystkę etniczną, przygotowując grunt do samodzielnej Ukrainy, eksterminując ludność polską. To ludobójstwo jest faktem i to, że mamy 11 lipca, dniem ludobójstwa wołyńskiego, to jest między innymi zasługa Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo o to, żeśmy przez wiele kadencji w Sejmie walczyli.
0: A zapytam pana w takim razie, tak jak Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u. Ukraina ma prawo do wyboru swoich bohaterów, czy nie?
8: Panie redaktorze, Ukraina, przynajmniej inteligencja ukraińska i elity polityczne powinny też ważyć wzajemne interesy. Czy Ukraina znajdzie kiedykolwiek w Europie bliższego partnera niż Polska? Nie wiem. Nasza wspólna historia ostatnich 5 wieków jest historią trudną, ale zawsze było tak, że jak Kozacy byli po stronie polskich królów i polskiej armii, to Moskale dostawali w kość. Jak było odwrotnie, to myśmy dostawali w kość, aż wreszcie i my, i Ukraina, jako Rzeczpospolita obojga narodów, trojga narodów, zostaliśmy skreśleni z mapy Europy. Więc po obu stronach niestety żyjemy przeszłością, rozliczeniami, a nie patrzymy, jak na nowo, inaczej niż wcześniej, ułożyć tą przyszłość. Bo nie ma bliższych sąsiadów jak Polska i Ukraina, zarówno geograficznie, jak i kulturowo, ale tak jest.
0: A pana zdaniem, panie marszałku, czy teraz pan się spodziewa kontrasygnaty tej decyzji Karola Nawrockiego ze strony premiera Donalda Tuska, czy nie?
8: Ona,
0: czy
8: ona jest konieczna w tej chwili? Potrzebna. Ona do niczego nie jest potrzebna. Nawrocki
0: to prawda. Order jest zwrócony, więc pytanie, co powinien zrobić Donald Tusk? No bo ta jego decyzja jest w jakiś sposób wymagana, żeby samo odebranie orderu weszło w życie. W związku z tym, co powinien zrobić premier Donald Tusk w tej sytuacji?
8: Więc to okazało się, że to kowalem jest Donald Tusk, a nie Karol Nawrocki, a po to kowal ma szczypce, żeby sobie rąk nie poparzyć.
0: Nie zrozumiałem tej przenośni. Gdyby pan to wyjaśnił jakoś bardziej precyzyjnie, panie marszałku.
8: Panie redaktorze, kowal ma po to szczypce, że jak bierze gorący węgiel, żeby nie poparzył sobie rąk.
0: Czyli co powinien zrobić? W ogóle nie robić żadnego ruchu premier?
8: W mojej ocenie, skoro Zełenski order oddał, skoro inni prezydenci ordery zwracają Orła Białego, to tu już nie ma premier nic do roboty. Ale jeszcze jedna refleksja. Jeszcze jedna refleksja do polskich polityków. Jak można tak szczodrze najwyższe polskie odznaczenie rozdawać różnym politykom żyjącym, gdzie nie wiadomo, co jeszcze zrobią i jakie przewiny przed sobą będą mieli. Przypomnę Schroeder, wcześniej Mussolini. Tak było za II Rzeczypospolitej, żeśmy tym Orłem Białym szastali jak, nie wiem, no przypinko do marynarki. Tak samo było i teraz za prezydenta Dudy i poprzednich prezydentów. Dlaczego tylu prezydentów Ukrainy i za co dostało Orła Białego? Jakie mieli szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej?
0: A pan ma jakieś odznaczenia ukraińskie, panie marszałku?
8: Nie.
0: Nie będzie pan w takim razie oddawał orderów ukraińskich i żaden z polityków PSL-u też tego nie będzie robił.
8: Ja nie wiem, czy politycy PSL-u mają ordery ukraińskie, ale politycy PSL-u, jak pan wie, jest to jedna stała formacja po 89 roku, która nieustannie domagała się o pamięć o ludobójstwie wołyńskim i kiedy myśmy nazwali to ludobójstwem, to Unia Wolności i SLD zawsze przeciwko temu występowały i zuchwał nam te zwroty, wykreślały, przegłosowywały inne uchwały. W końcu udało się w ostatnich latach trochę zmienić spojrzenie na ten problem, bo przecież tak naprawdę na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej to główne siły oporu, które stawiały jakąkolwiek blokadę dla banderowców, to były bataliony chłopskie i resztki Armii Krajowej. No, na Wołyniu już Armia Krajowa była, ale w Polsce w Małopolsce Wschodniej raczej nie.
0: Panie marszałku, porozmawiajmy teraz o teraźniejszości, zostawmy historię. Służba zdrowia to jest system zwyrodniały, mówi premier. Potrzebne są daleko idące zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym?
8: Panie redaktorze, potrzebne są daleko idące zmiany. Pół roku temu z Federacją Przedsiębiorców Polskich przygotowaliśmy jako PSL ustawę naprawczą w służbie zdrowia.
0: No i co się z tą ustawą dzieje?
8: Trzeba było kilku miesięcy, żeby przekonywać naszych partnerów koalicyjnych, że ta reforma jest konieczna i wymagalna natychmiast. No i w końcu dostaliśmy zielone światło w ubiegłym tygodniu i w piątek w ciszy, jako ostatni punkt posiedzenia Sejmu po głosowaniach, pierwsze czytanie się odbyło ustawy naprawczej w służbie zdrowia autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Federacji Przedsiębiorców Polskich.
0: To teraz mamy dwie ustawy, rozumiem, naprawcze polskiego, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo mamy ustawę Lewicy i mamy ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze rozumiem?
8: Nie ma ustawy Lewicy naprawczej. Ustawa Lewicy to jest kolejne dosypanie pieniędzy do służby zdrowia. A my mówimy, że jeśli nie zrestrukturyzujemy usług w szpitalnictwie medycznych, to nie zasypiemy tego. Bo dzisiaj, panie redaktorze, największym problemem jest to, że przyłapano lekarzy, którzy na kontraktach pracują w 3-4 szpitalach, a szpitale, żeby dostać kontrakty z NFZ-u, muszą mieć obowiązkowo stosowną obsadę medyczną i pielęgniarską.
0: A pan mówi, panie marszałku,
8: że wielu lekarzy na takich kontraktach ma po 120, po 150 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Pan mówi, że projekt Lewicy
8: konkurują o lekarza, o kontrakt, o pacjenta i żeby z tym skończyć, trzeba zrobić to, co proponujemy w ustawie.
0: Czyli co?
8: Wiodące szpitale referencyjne, które będą miały pod opieką 4-8 szpitali powiatowych i będą ustalały siatkę świadczeń szpitalnych.
0: I kto będzie zarządzał tymi szpitalami, panie marszałku?
8: Zarządzać będzie z tymi szpitalami szpital referencyjny, ale właścicielem i częścią gospodarczą będą tak jak do tej pory starostowie. Tu musi być współpraca, ale ze wskazaniem, kto jest szefem, kto jest organizującym właśnie siatkę usług medycznych.
0: Czy wie pan, jakie są zarzuty wobec tego pomysłu, panie marszałku? Wie pan, zarzuty są takie, że to jest upolitycznianie systemu, że przy każdych wyborach samorządowych co 5 lat będzie absolutna zmiana we wszystkich władzach szpitali.
8: A dlaczego mają być to samorządowcy? Być może niech będzie to wojewoda.
0: A to jeszcze lepiej w takim razie, to co 4 lata będziemy mieli zmianę wtedy.
8: A panie redaktorze, a czy jest lepsza propozycja od tej naszej? Bo ja na razie nie widzę lepszej na stole. Gdyby była inna lepsza, jestem gotowy do rozmowy o tym. Natomiast wszyscy wiedzą, że tak jak w regionie siedleckim, mamy sytuację, gdzie przykład Leska i porodówki likwidowanej wywołuje wielką alergię i wielką awanturę polityczną, a w moim regionie siedleckim od Siedlec mamy 6 porodówek. 2 w mieście i 5 poza miastem Siedlce, w odległości 25-35 km od Siedlec, gdzie ilość porodów już spada poniżej 300, w mieście około 700 i do każdej porodówki trzeba dołożyć 5 do 11 milionów rocznie.
0: Panie
8: marszałku, to jest racjonalne.
0: Panie marszałku.
8: Wszędzie musi być ordynator, wszędzie musi być lekarz, wszędzie musi być położnik i to wszystko musi być opłacone.
0: To teraz jeszcze trochę o propozycji PSL-u. Pan mówi, że jest tylko ona na stole, nie ma propozycji Lewicy, bo propozycja Lewicy to jest dosypywanie pieniędzy do systemu. A czym jest innym
8: systemu finansowania ze składkowego na podatkowy.
0: A czym innym jest, jak niedosypywaniem pieniędzy do systemu, przeniesienie zasiłków chorobowych z ZUS-u do NFZ-u, jak chce tego PSL?
8: To jest racjonalniejsze wykorzystanie pieniędzy na tak zwane lewe zwolnienia lekarskie.
0: Ale to jest dosypywanie pieniędzy do systemu, panie marszałku, zgadza się pan.
8: Ale my tam jeszcze jedną ważną rzecz proponujemy.
0: No ja wiem, że jest kilka ważnych rzeczy, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale to jak pan to wytłumaczy? Bo widzi pan, bo to jest też podnoszenie podatku.
8: Nie, ale panie redaktorze, my nie proponujemy zwiększenia składki. My proponujemy tylko przeniesienie gospodarza tej składki.
0: Cudownie, nie proponujecie zwiększenia... Jeżeli mogę wejść w słowo, bo nie proponujecie zwiększenia składki, zgadza się, tylko że zasiłków chorobowych wtedy nie będzie już można odliczyć od podatku, zgadza się czy nie? Czyli to jest trochę takie zamknięte, ale schowane, ale jednak podniesienie podatków na zdrowie, panie marszałku.
8: Panie redaktorze, a jak PiS nam obniżał podatki z 19 do 12% i dorzucił 7,25 składki zdrowotnej na konto nasz podatników, to pana nie bolało?
0: Nie, ja tylko pewne pytam...
8: Pewne rzeczy trzeba strukturyzować i łagodzić także skutki budżetowe, bo my ciągle mówimy, jak czegoś chcemy od państwa, to oczywiście trzeba dołożyć i trzeba dosypać, ale jak trzeba się na to zrzucić, to już absolutnie nie.
0: Panie
8: trzeba
0: marszałku...
8: ten system racjonalizować tak, żeby z jednej strony w systemie było nieco więcej pieniędzy, ale z drugiej strony, żeby były racjonalnie gospodarowane. To jest ta struktura szpitali wiodących i szpitali kooperujących. To jest także to, co dzisiaj w Polsce jest przemilczane, ale 1/3 funduszy, jakie obywatele płacą składkę zdrowotną i za usługi prywatne wydają na służbę zdrowia, 1/3 chodzi w prywatnej służbie zdrowia, a z tego 2/3 to jest szara strefa.
0: I dlatego proponujecie odliczenie...
8: Tak było...
0: I dlatego proponujecie odliczenie leczenia prywatnego, rozumiem, od podatku, tak?
8: Tak. Do 10% odliczenia od podatku po to, żeby uściślić system, bo jeśli 40-50 miliardów złotych jest w szarej strefie i od tej działalności gospodarczej prowadzący usługę medyczną zapłaci 14%, to mamy kolejne 7-9 miliardów złotych, które wpływa do budżetu państwa.
0: A wie pan, co mówią krytycy? Że to jest w gruncie rzeczy droga do prywatyzacji polskiej służby zdrowia.
8: No to oczywiście, no to krytycy, nic nie róbcie, czekajcie, aż się to wszystko samo zawali.
0: Panie marszałku, co zrobimy z KRUS-em? Bo proponujecie tam, żeby stawka była zamiast złotówki, to 5 zł z hektara. I myśli pan, że to wystarcza?
8: Panie redaktorze, jeśli chodzi o Kasę Ubezpieczenia Rolniczego, ona powoli sama straci rację swojego bytu, dlatego że w tej chwili tych biorących emerytury z KRUS-u to jest jeszcze około 1 400 000, ale już płacących spada poniżej 1 000 000, więc chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli byśmy wprowadzili definicję, jak chcieliśmy, a prezydent zawetował, rolnika aktywnego, to wtedy system ubezpieczenia KRUS być może trzeba byłoby powoli przekształcać w system ubezpieczeń obowiązkowych upraw i zwierząt, a nie w system emerytalno-rentowy.
0: Czyli ja dobrze rozumiem? Ja słyszę polityka PSL-u, który mówi, system KRUS jest do wymiany?
8: Jest do głębokiej restrukturyzacji. Na pewno tym wszystkim, którzy są w tej chwili w systemie i którzy przez lata płacili składkę do tego systemu, trzeba po prostu pozwolić w tym systemie dożyć, ale nowym, prowadzącym już w tej chwili zdecydowanie towarową działalność gospodarczą, rolnictwo intensywne, trzeba zaproponować już inne formy ubezpieczeń.
0: Panie marszałku, co ze sprawą politycznie, co ze sprawą Szpitala Południowego? Rafał Trzaskowski za to politycznie odpowiada, Marcin Kierwiński, a może też cała koalicja rządząca, w tym także PSL?
8: No tak, panie redaktorze, ja jestem w polityce, jak pan wie, parę ładnych lat i zawsze tak jak w rolnictwie, niezależnie od tego, kto rządzi, je źle, to odpowiada za wszystko PSL. Więc za służbę zdrowia też odpowiada PSL.
0: Ale polityczna... pan oczywiście żartuje i drwi, ale jest pytanie całkiem poważne. Kto politycznie za to odpowiada, pana zdaniem?
8: Kto jest właścicielem szpitala w Warszawie?
0: Rafał Trzaskowski.
8: Nie.
0: Znaczy, no oczywiście, no my miasto.
8: Jest właścicielem.
0: No jest tak, miasto.
8: Więc
0: tak.
8: Politycznie odpowiada miasto, a że Rafał Trzaskowski jest prezydentem, to z tej odpowiedzialności nie uniknie.
0: I jak pan sobie wyobraża tę odpowiedzialność, której nie uniknie prezydent Warszawy?
8: Na szczęście, wie pan, nie mam jakichś cech prokuratorskich, więc za odpowiedzialność nie biorę w tym zakresie.
0: A pana zdaniem do tego dojdzie? Czy prędzej odpowie za to dzisiejsza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda?
8: Otóż, panie redaktorze, w swojej światłości wielkiej pan premier Donald Tusk postanowił, że służba zdrowia będzie w Polsce odpolityczniona. Politycznych ministrów zamienił na apolitycznych fachowców. Już ponad rok czasu, czy ci apolityczni fachowcy, ci specjaliści od strukturyzacji, restrukturyzacji służby zdrowia zaproponowali jakieś ciekawe rozwiązania? Nie. Więc widać wyraźnie, że brak politycznej odpowiedzialności nie przesądza o jakimkolwiek sukcesie czy porażce.
0: I rozumiem, że z tego my już sami jako słuchacze możemy sobie wyciągnąć wnioski, co dalej się stanie z szefową resortu zdrowia. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek senior, był razem z nami w rozmowie o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie marszałku.
8: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. RMF24.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo to 7:30, a są już z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Czekamy na fakty zatem.
1: Prezydenci Polski i Ukrainy są zakładnikami wewnętrznych polityk, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
2: Tak mówił gość rozmowy o 7:00 w Faktach Radiu RMF24, Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u.
3: Załęski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt, uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł, tym w cudzysłowie bohaterom UPA. Więc mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki.
2: Marek Sawicki dodaje, że nie zdziwiłby się, gdyby Wołodymyr Zełenski nie przyjechał w czwartek do Gdańska.
1: Tego dnia, przypominamy, rozpoczyna się tam konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej współorganizatorami są razem Polska oraz Ukraina.
2: Jest kandydat PiSu na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie to Adam Borowski.
1: A w warszawskim studiu RMF FM o poranku w poniedziałek Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomku.
4: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Przypomnijmy, kim jest kandydat PiS na tę funkcję.
4: Historycznie to postać niewątpliwie zasłużona, bo to działacz opozycji demokratycznej represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Od wielu lat jednak Borowski jest prezesem warszawskiego klubu Gazety Polskiej, osobą jednoznacznie i bardzo ostro zaangażowaną politycznie. I to właśnie on został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. O tę kandydaturę będę pytał obecnego rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka, ale nie zabraknie także pytań o salonik VIP w warszawskim Szpitalu Południowym i o kontrolę zarobków lekarzy.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Wymiana gruźb między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na razie nie skutkuje zmianami na międzynarodowych rynkach. Teheran utrzymuje, że cieśnina Ormus ponownie została zamknięta. Waszyngton twierdzi jednak, że żegluga odbywa się bez większych przeszkód. Rynek bardziej ufa Waszyngtonowi, bo cena ropy nadal spada. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 75 do 78 dolarów. O kolejne obniżki będzie jednak coraz trudniej. Żegluga wraca do normy, ale wydobycie surowca jeszcze nie.
7: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
6: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Mimo to ropa pozostaje w tendencji spadkowej, gotowe paliwa również, ale z lekkimi wahaniami. W weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Zgodnie z nią benzyna 95 jutro może podrożeć o kilka groszy za litr. Bez większych zmian za to ceny oleju napędowego. Podobnie jest z kursami walut. O poranku euro kosztuje 4,25 zł. Dolar nadal dość drogi, 3,71. Frank szwajcarski po 4,59. Funt brytyjski 4,90. Mamy jeszcze dla Was pomysł, jak zaoszczędzić. Jeśli zbieracie deszczówkę, to właśnie dziś rusza nabór wniosków do programu dofinansowania mikroretencji. Można otrzymać do 8 000 zł na zakup i montaż do zbierania wody opadowej. To 90% kosztów. Co ważne, program obejmuje dopłaty do już zrealizowanych inwestycji. Jeśli takową poczyniliście w ciągu 2 ostatnich lat, to teraz będziecie mogli skorzystać z dopłaty. Wnioski składamy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można to zrobić także przez internet.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Może ktoś sobie smacznie spał, a mundial się toczy. I to jak, proszę pana, prawda, panie redaktorze?
1: No, dokładnie, tak. Nie ma zmiłuj.
0: Nie ma zmiłuj.
1: Co noc emocje.
0: Co noc emocje. Patryk Serwański razem ze mną. Redakcja sportowa RMF FM. Od kogo zaczynamy? Od czego zaczynamy? Chyba od Egipcjan, prawda?
1: No, dajmy im tę szansę. No, wygrali pierwszy mecz w historii na mundialu, także myślę, że wypada.
0: Czy radosne świętowanie wokół piramid było w tej nocy? Tego nie wiesz, co?
1: Może nad ranem się zacznie.
0: Może nad ranem.
1: Egipcjanie też jednak trochę spali, chociaż pewnie więcej osób przed telewizorami niż na przykład w Polsce, tak sobie bym to wyobrażał.
0: To powiedzmy o tym zwycięstwie.
1: 3-1 z Nową Zelandią, chociaż do przerwy Nowozelandczycy prowadzili 1-0, no ale w drugiej połowie jednak no, jest ten Chris Wood, prawda, w Nowej Zelandii, ta ich największa gwiazda, ale jednak kilka tych gwiazd po stronie Egipcjan, między innymi Mohamed Salah, który strzelił jedną z bramek, no i Egipcjanie w swojej grupie wychodzą teraz na pierwsze miejsce, mają 4 punkty już.
0: Na pewno
1: no i to historyczne
0: rundy,
1: zwycięstwo.
0: Tak. To na pewno wejdą do następnej rundy, a Belgowie, to był dobry mecz z Iranem, muszę ci powiedzieć, chociaż mają kłopoty chyba Belgowie, prawda? I to coraz większe.
1: Tak, zacznijmy może w dwóch słowach o tym meczu z Iranem, remis 0-0, no to jak słyszymy 0-0, no to pewnie
0: nie,
1: nuda.
0: Fajny
1: nie,
0: fajny mecz.
1: Tutaj się naprawdę dużo działo. Sprawdziłem sobie tak dokładnie w statystykach. 3 celne strzały oddali Irańczycy w tym meczu, ale każdy z nich to był taki, że Thibaut Courtois rzeczywiście musiał tam się postarać, żeby tę piłkę obronić. Z drugiej strony Belgowie mieli naprawdę dużo sytuacji i kilka razy bramkarz Iranu, no bym nawet powiedział, że trochę też szczęścia w tym wszystkim było.
0: O, proszę pana, 1,94 m, jak ma się takie warunki, to
1: tak,
0: to
1: zasięg jest. Ale myślę, że 2 czy 3 razy to były takie wręcz no, już po prostu instynktowne interwencje, ale rzeczywiście spisywał się świetnie. No i ten remis oznacza, że Belgowie po 2 meczach mają 2 punkty. No to nie jest jakiś przesadnie dobry wynik.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że najbardziej mi się podobał gol, który nie został uznany. Czyli rozegranie rzutu wolnego.
1: Tam, było spalone, tam był spalony, tak. Ale wyszedł no, sam na sam ta remis. Rzeczywiście ładne było to podanie. Natomiast sam mecz rzeczywiście, jak na 0-0, w ogóle bardzo dobry. Kilka razy myślę, że można by było się tak poderwać z kanapy, patrząc na te interwencje bramkarzy i strzały w tym meczu.
0: To teraz o byłych mistrzach świata. Urugwaj. Czy ktoś jeszcze pamięta, że w ogóle Urugwaj był kimś mistrzem świata i to chyba dwa razy z rzędu, ile dobrze
1: pamiętam. I historycy futbolu, prawda, bo to były rzeczywiście dawne czasy.
0: A teraz z Republiką Zielonego Przylądka.
1: I tutaj ta sama sytuacja jak w meczu Iran-Belgia, to znaczy i Iran i Belgia po 2 kolejkach mają po 2 punkty i tak samo jest w przypadku Urugwaju Republiki Zielonego Przylądka. W tym przypadku remis 2-2. No Republika Zielonego Przylądka na razie radzi sobie z faworytami. No przypomnę, no remis z Hiszpanią, teraz remis z Urugwajem, także no mają na rozkładzie byłych mistrzów świata. Bardzo dobre wyniki z ich perspektywy, gdybyśmy sobie na to spojrzeli. I też w tym meczu sporo się działo. I też bym powiedział, no, że Urugwaj tracił bramki po takich błędach w obronie. Błędach trochę złe podanie piłki. Gdzieś Muslera wychodzi poza pole karne, żeby ratować sytuację. No mijają go, strzelają bramkę. Także do tego strzał z rzutu wolnego, gdzie mur tylko dwuosobowy bodajże Urugwajczyków, no...
0: Myślisz,
1: nie poradził sobie. Także ta defensywa Urugwaju nie za dobra.
0: Jakby Republika Zielonego Przylądka przyjechała na Narodowy, to myślisz, że nie bylibyśmy faworytem?
1: No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale to zawsze jest takie przełożenie 1-1, to są trudne sprawy. Ale jak sobie patrzymy na to, jakie zostały mecze w tej grupie, czyli Republika Zielonego Przylądka musi jeszcze zagrać z Arabią Saudyjską, no teoretycznie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której wygrywają ten mecz. I mamy jeszcze mecz Urugwaj.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Przeciwko Francji, Norwegia rozpędzona po pierwszym zwycięstwie, ale to o drugiej w nocy, więc to dla koneserów troszkę.
4: Wiesz co, nie namówisz mnie.
3: Okej, rozumiem. No,
4: zapraszam cię jutro rano w radiu RMF24, Patryk Serwański, wtedy nam opowiesz o tym wszystkim, co się tam wydarzyło w meczu Norwegia-Senegal. Może być fascynujące widowisko. Na razie jest za 17 minut, godzina 8.

0: Za 14 minut, godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Jest poniedziałek. Czy jest na sali lekarz? Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: No, ale jest na szczęście Michał Dobrołowicz. No,
1: nie jestem lekarzem, ale zrobię, co w mojej mocy. Nie tylko w ten poniedziałek. Kłaniam się.
0: Dzień dobry, Michał, ale porozmawiamy o tym, co się wydarzy w Szpitalu Południowym, bo dzisiaj rzeczywiście ważne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o tę placówkę służby zdrowia.
1: Rzeczywiście, dzisiaj powinniśmy poznać nowy skład nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Mówimy o tym szpitalu, którego dotyczy afera. Afera, która ma kilka poziomów, bo z jednej strony politycy przyjmowani poza procedurą, poza kolejką, a z drugiej strony lekarz, młody lekarz, 29-letni Dawid Kacprzyk, który tam prowadził SOR, był koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mimo że jeszcze nie miał specjalizacji, wtedy jeszcze był radnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj skład nowej Rady Nadzorczej powinniśmy poznać. To jest o tyle istotne, że to ma być rada odpolityczniona. Tam mają być tylko osoby bez legitymacji partyjnej, eksperci systemu ochrony zdrowia, urzędnicy, absolutnie nie politycy. Taka zapowiedź padła przed weekendem. Dzisiaj mamy

0: zobaczyć praktyczne konsekwencje.
1: Pamiętam, jak ta afera się zaczynała. Najpierw został zwolniony lekarz. Zwolniona została również zastępca dyrektora szpitala. Potem się okazało, że trzeba było zwolnić cały zarząd. No i teraz mamy wybór nowego zarządu. Myślisz, że to koniec zmian?
0: Myślę, że nie. Na pewno nawet nie, ponieważ zmiany mają objąć wszystkie szpitale warszawskie, które podlegają stołecznemu ratuszowi i tam wszystkie rady nadzorcze mają być odpolitycznione. I to się ma wydarzyć w najbliższych dniach, do początku lipca, bo teraz ten przełom miesiąca to jest ten kluczowy moment z formalnego punktu widzenia, a do tego wydaje się, że to nie koniec zmian, bo ta sprawa dotyczy nie tylko warszawskiego szpitala południowego.
1: No, można się było tego spodziewać, prawda?
0: Dokładnie. Lekarz, o którym mówimy, ten 29-letni lekarz, także współpracował ze szpitalem brudnowskim w Warszawie. To jest placówka, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Także z moich ustaleń wynika i podawaliśmy to w piątkowe popołudnie w Radiu RMF24 i w Faktach RMF FM, że także tutaj ten lekarz wystawił już faktury korygujące, że także jest wewnętrzny zespół powołany w tej kolejnej placówce w Szpitalu Brudnowskim, który ma wyjaśnić tam rozliczenia finansowe.
1: I z jednej strony mamy marszałka województwa, który jest z PSL-u, mamy z drugiej strony prezydenta, który jest z Koalicji Obywatelskiej. To politycznie wygląda na to, że ta sprawa będzie się jeszcze toczyć, ale koncentrując się na takich merytorycznych sprawach, bo rozumiem, że trwają też kontrole w tych szpitalach i w samym warszawskim Szpitalu Południowym, ale nie tylko. Jak wygląda sprawa tych kontroli?
0: To rzeczywiście jest szereg instytucji od Narodowego Funduszu Zdrowia przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który działa przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, czyli samorządzie lekarzy, aż pomiędzy nimi prokuraturę, która także na kilku poziomach wyjaśnia tę sprawę i to, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym, a także słyszymy od ostatniego piątku, że prokuratura wyjaśnia, czy były sygnały o nieprawidłowościach, czy takie sygnały mogły docierać do warszawskiego ratusza, czy mogły docierać do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jakie były koleje losu, czy reakcja tutaj nie była zbyt późno. Dlaczego dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz, skoro od wielu miesięcy mogło dochodzić do takich sytuacji, gdy politycy chociażby poza kolejką i poza procedurą byli przyjmowani.
1: Michał, czy my wiemy, kiedy się zakończą te kontrole, kiedy będą pierwsze wnioski?
0: Część na pewno szybciej, część trochę później. Być może już w tym tygodniu zakończy się wewnętrzna część, część pewna tylko wewnętrznego audytu, który prowadzi w Szpitalu Południowym w Warszawie stołeczny ratusz. Trochę dłużej pewnie potrwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu mówi się o kilku tygodniach, tu mówi się o drugiej połowie lipca, czy nawet sierpniu, kiedy możemy poznać wnioski. Audyt może być o tyle istotny, że tutaj samo to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, trochę ten audyt przyspieszyło. Mam na myśli skorygowanie faktur przez lekarza Dawida Kacprzyka, który tam pracował. Ten lekarz oddał w ubiegłym tygodniu około 500 000 zł szpitalowi i już to jest ważną częścią tego audytu i już to wymiaruje, pokazuje trochę skalę tego problemu, ale to z pewnością nie jest koniec, także dlatego, że w tym tygodniu w czwartek czeka nas nadzwyczajna sesja Rady Miasta tutaj w Warszawie, która także w całości będzie poświęcona właśnie tej sprawie i sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Myślisz też, że zmian powinniśmy się spodziewać w samym resorcie zdrowia?
0: Myślisz o zmianach personalnych? Tak. Myślę, że to nie jest wykluczone, chociaż pytanie, czy to będzie dotyczyło Narodowego Funduszu Zdrowia, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, czy może jednak sprawa jest na tyle lokalna nie w sensie wagi problemu, ale jednak tego, że mówimy o warszawskich placówkach, że Ministerstwo Zdrowia po prostu jednak będzie zaoszczędzone personalnie. Będziemy to oczywiście sprawdzać i patrzeć na to. Na pewno Ministerstwu Zdrowia zależy na nowej ustawie, która ma łatwiej sprawić, że będą sprawdzane zarobki medyków. I na tym teraz koncentruje się resort zdrowia.
1: I o tym wszystkim w Radiu RMF 24 opowiadał Michał Dobrołowicz. Będziemy oczywiście do tej sprawy wracać i w Faktach RMF FM, prawda?
0: Tak, także nowe informacje. Zapraszam.
1: I oczywiście na naszej antenie w Radiu RMF 24. Po godzinie 8 nowe fakty, na które czekamy, ale jeszcze przed faktami opowiemy wam o tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Iran.

Radio RMF 24 zabiera Was teraz na Bliski Wschód. No, ważne informacje dotyczące porozumienia między USA a Iranem. Podczas pierwszej sesji rozmów delegacji obu krajów nad końcowym porozumieniem pokojowym osiągnięto, i tu jest cytat, zachęcający postęp. No wiadomo, język dyplomacji. Ale taką informację przekazują władze Kataru i Pakistanu, a te kraje pełnią rolę mediatorów. Rezultatem na razie tych rozmów jest powołanie specjalnej komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Wiadomo, chodzi o kwestie Izraela i południowego Libanu. Działania mediatorów pochwalił szef MSZ-u Iranu, Abbas Araghchi. Minister wspomniał również o uwolnieniu części zamrożonych aktywów irańskich. To są ważne sprawy dla Iranu właśnie. Amerykanie dotychczas tego nie potwierdzili, tych informacji o odmrożeniu zablokowanych środków. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance zaprzeczał, by Iran otrzymał jakiekolwiek pieniądze. Amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował dziennikarzy, że wśród poruszonych tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus. To wpływa na to, co widzimy na stacjach benzynowych. No i oczywiście nie tylko cieśnina Ormus, ale także wszystkie elementy porozumienia nuklearnego. To jest cytat z tego amerykańskiego urzędnika. Wczoraj Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. Zapowiedział też, że w razie braku porozumienia Stany Zjednoczone mogą zacząć pobierać opłaty od statków przepływających przez ten akwen. Na razie do brania pieniędzy za przepływanie przez cieśninę Ormus szykuje się raczej Iran. Iran, jak się domyślacie, te wszystkie groźby Donalda Trumpa po prostu zbagatelizował. Za 5 minut będzie godzina 8, radio RMF 24, program poranny. Po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego gość, czyli rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek.

0: reklama.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Na fakty, bo godzina 8 i Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają, a potem Tomasz Terlikowski i Marcin Wiącek.
3: Zaczynamy od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
4: Od informacji, którą ujawnia dziennikarz RMF FM, zaczynamy.
3: Potem nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku na czwórce między Opolem a Brzegiem.
4: Ciężarówka uderzyła tam w samochód służby drogowej.
3: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zapraszamy. Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
4: Tomasz, razem z nami w faktach. Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
5: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
4: Jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. Przypomnijmy, w nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
3: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
6: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
3: 6-kilometrowy korek, natomiast o poranku w rejonie węzła Poznań Krzesiny na skrzyżowaniu autostrady A2 z ekspresową S11.
4: Powodem jest remont tego węzła. Utrudnień powinniście się spodziewać na A2 w stronę Warszawy i S11 w kierunku Poznania.
7: Rozmowa oparta na faktach.
3: Poranna rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
4: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
9: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. Ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat, natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
8: No dobrze, tak?
9: To jest to, co ja mogę powiedzieć w tej chwili. Ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
8: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
9: No to jest pytanie retoryczne.
8: Czyli tak.
9: Oczywiście, no jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i I tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat.
8: A
9: i podlega weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
8: Panie profesorze, z drugiej strony pojawiły się takie głosy, no nieliczne, ale jednak lekarzy, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
9: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
8: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
9: Znaczy, musimy to wyjaśnić pewne pewną kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem redaktor zmierza do tego, tak, no to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia. Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
8: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjnie.
9: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy. I to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
8: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłał. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
9: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
8: A czy ona
9: jest
8: będzie
9: to
8: miała
9: kompetencją
8: wpływ na prawa
9: prezydenta,
8: obywatelskie?
9: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści. Z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
8: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
9: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
8: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
9: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówione wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
8: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
9: panie
8: nie
9: redaktorze,
8: jest?
9: Na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw.
8: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski, od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
9: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
8: I tu stawiamy kropkę.
9: Uważam, że tego nie powinno mieć miejsca.
8: Pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, obecny rzecznik praw obywatelskich. Zapytam jeszcze o inne mniejszości, czy migrantów, uchodźców, mamy także z innych krajów od jakiegoś czasu, bardzo ostro, głównie Konfederacja, ale nie tylko, także po prostu ludzie ścigają tak zwanych, także niektórzy politycy PiSu, inżynierów, tak się określa zazwyczaj osoby pochodzące z Afryki, o ciemniejszym kolorze skóry, zatrzymuje się ich, wzywa policję, traktuje się ich inaczej. To także jest widoczne z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
9: Ma pan redaktor zapewne na myśli rozmaite patrole obywatelskie, tak zwane.
8: Tak, ale także rozumiem? Nagrywanie filmików, także politycy Konfederacji wrzucają takie materiały.
9: Mogę odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Należy w przestrzeni publicznej, ja o to postuluję, unikać tego typu wypowiedzi, bo o ile poszczególne wypowiedzi, każda z nich podlega indywidualnej ocenie, na przykład z punktu widzenia tego, czy dochodzi, czy nie dochodzi do popełnienia przestępstwa. Natomiast tworzenie pewnego klimatu jest czymś groźnym, czymś, co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym. To, w jaki sposób, jakie uprawnienia, jakie obowiązki przysługują migrantom, przysługują uchodźcom, to jest odrębna kwestia, o której można porozmawiać. Natomiast tworzenie takiej atmosfery nie powinno mieć miejsca, bo taka atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z tak zwanej nienawiści. O czym świadczy wzrost tego typu przestępczości według danych, jakimi dysponujemy. Wspominałem przed chwilą o tym, że niedawno otrzymaliśmy informację statystyki od prokuratury, a te statystyki to też jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ bardzo dużo tego typu przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. W związku z czym ja naprawdę bardzo apeluję o to, aby zachować powściągliwość. Oczywiście każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, również poglądów dotyczących polityki migracyjnej państwa. To jest oczywiste. Można wyrażać swoje poglądy dotyczące polityki migracyjnej państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj mamy wolność wyrażania opinii. Natomiast nie powinno się stygmatyzować ludzi wyłącznie z powodu ich koloru skóry, wyznania czy pochodzenia etnicznego czy narodowości.
8: Konrad Berkowicz, poseł, wrzuca filmik, na którym Polak pisze: znakomity, piękny, wspaniały Polak. Polak uniemożliwia rozpoczęcie modlitwy na parkingu grupie rodzinie islamskiej. Po prostu, bo to jest rodzina, która próbuje się zgodnie z przepisami swojej religii pomodlić o określonej porze dnia. Krzyczy, to nie jest dla was miejsce. Nie będę cytował w całości, bo tam następują
9: panie
8: przekleństwa.
9: Panie redaktorze, prosi mnie pan o analizę konkretnej sytuacji, której ja nie znam, więc ja jako prawnik nie mam podstaw, żeby się na ten temat wypowiadać, bo ja tej sprawy nie znam.
8: Dobrze, to drugie pytanie dotyczące tego, trochę tego samego i to już oficjalna informacja. Lider Konfederacji Krakowskiej, dokładnie Ruchu Narodowego, mówi: Kraków sferą wolną od meczetów. Wolno to zrobić według polskiego prawa, określić, że jakieś miasto nie będzie miało w ogóle żadnych... No,
9: przypomnijmy sobie strefy wolne od tak zwanej ideologii LGBT.
8: Na ten temat to zostało potępione.
9: Na ten temat powstało bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdziły, że wydawanie tego typu uchwał nie mieści się w sferze praw i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a poza tym też niesie za sobą dyskryminację. Tak więc wydaje mi się, że gdyby doszło do uchwalenia tego typu uchwały, o której pan redaktor wspominał, przez jakiś organ jednostki samorządu terytorialnego, przez jakąś radę gminy czy radę miasta, to jak sądzę, spotkałoby się to z podobną reakcją. No, linia orzecznicza w tych sprawach jest ukształtowana.
8: Dobrze, to przejdźmy do sprawy dziennikarza śledczego Leszka K., który jest w areszcie. Pan skierował pytanie do prokuratury w tej sprawie. Trwa szeroka dyskusja, tam się żona zaangażowała w tą dyskusję, czy już w trakcie rozwodu są państwo. Są kolejne zarzuty nie dotyczące tej konkretnej sprawy. Pan skierował pytanie do prokuratury, prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
9: Ja przedstawiłem oświadczenie, bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej doszło do pewnego niepokoju, bo mieliśmy do czynienia z aresztowaniem dziennikarza śledczego. Dziennikarza, który w przeszłości wypowiadał się, przedstawiał reportaże krytyczne wobec rządu aktualnego, czy wobec osób sprawujących władzę. No i w tego typu przypadkach doszedłem do przekonania, aczkolwiek ja nie mam jako rzecznik kompetencji do tego, aby przyjrzeć się postępowaniom przygotowawczym, ale doszedłem do przekonania, że ta sprawa powinna być opinii publicznej naświetlona, a więc, że oczywiście w ramach, w jakich jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania, prokuratura powinna przedstawić motywy, aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyczyn zatrzymania i aresztowania. I dlatego przedstawiłem takie oświadczenie, aby prokuratura ujawniła opinii publicznej w zakresie, w jakim jest to możliwe, podstawy prawne zatrzymania i tymczasowego aresztowania. I to jeszcze tego samego dnia nastąpiło.
8: I przekonała pana to oświadczenie?
9: Doszło do przedstawienia oświadczenia wyjaśniającego podstawy prawne tego aresztowania. Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała o aresztowanie, a aresztowanie w polskim prawie wynika z decyzji sądu. I zastrzegając, że ja wiem tylko tyle, ile jest w tym oświadczeniu prokuratury, bo ja nie mam dostępu do akt aresztowych czy do akt postępowania przygotowawczego. Moim zdaniem po przeanalizowaniu tego komunikatu to przyczyny, które zostały tam wskazane, mogły być przez sąd moim zdaniem ocenione jako uzasadniające tymczasowe aresztowanie.
8: Dobrze. Panie profesorze, pojawiła się propozycja, to jest oczywiście dopiero propozycja prawna, zakazu social mediów dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. To jest oczywiście jeszcze cały czas przygotowywane prawo. Pana zdaniem to może jakoś naruszać prawa dzieci i rodziców? Czy to jest decyzja mieszcząca się w takim polskim systemie prawnym?
9: To jest decyzja, która w moim przekonaniu mieści się w warunkach dopuszczalności ograniczania wolności lub praw człowieka, mieści się, a to z tego względu, myślę, że lepiej, aby się tu ekspert na ten temat wypowiedział. Ja nim nie jestem, ale z tego, co wiem, to eksperci są przekonani co do tego, jak destrukcyjny i negatywny wpływ może mieć nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych na psychikę dzieci. Żyjemy w takich czasach, gdzie problemy psychiczne dzieci są ogromną sprawą publiczną, ogromnym problemem publicznym, co wiąże się również z problemami służby zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. Zdaniem ekspertów, wielu ekspertów, również takich, z którymi ja rozmawiałem, social media, dostęp do social mediów dzieci ma tego typu wpływ. Ma wpływ negatywny na psychikę młodego człowieka. I w związku z tym jest to niewątpliwie interes publiczny, który uzasadnia ograniczenie wolności jednostki. I jeśli zostanie to przeprowadzone w sposób odpowiednio wyważony i w sposób skuteczny, efektywny, bo...
8: To jest bardzo trudne, to wiemy.
9: Technicznie jest to, nie jest to łatwe, żeby to zrobić. To uważam, że takie rozwiązanie mieściłoby się w sferze swobody ustawodawcy.
8: Dobrze, panie profesorze, ale jest ten drugi element. Ja akurat jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale przypominam o prawach osób dorosłych, no bo dzieci musiałyby się jakoś zweryfikować, co de facto oznacza, że dorośli też by się jakoś musieli weryfikować, wchodząc czy na social media, czy na niektóre inne strony, bo to jest też przecież prawo, które chce ograniczyć dostęp do pornografii dzieci i młodzieży. Czy to nie narusza praw osób dorosłych?
9: Myślę, że względy pewnej takiej powszechnie przyjętej moralności publicznej powodują, że istnieją pewne, nazwijmy to, towary czy usługi, do których dostęp mają tylko osoby pełnoletnie. To jest oczywiste i od zawsze tak było, że istnieją pewne towary i usługi, do których dostęp mają osoby pełnoletnie.
8: Alkohol jest przykładem takiego...
9: I teraz, aby wyegzekwować w odpowiedni sposób respektowanie tych ograniczeń, to konieczne jest ustalenie wieku osoby, która chce nabyć dany towar albo skorzystać z określonej usługi. Jest to oczywiste. To instrumentalnie wynika z tego, że są dopuszczalne tego typu restrykcje. A więc jeżeli mamy ograniczenie odnoszące się do wieku, no to powinny istnieć instrumenty umożliwiające weryfikację wieku.
8: Panie profesor, to jeszcze pytanie o religię w szkołach. Zaangażował się pan, no trudno powiedzieć, zaangażował się pan. Zadał pan pytanie, czy to nie narusza praw pracowniczych rzeszy katechetów.
9: Tak, to prawda. Ja skierowałem wystąpienie generalne do Ministerstwa Edukacji dotyczące tego wątku, o którym pan redaktor powiedział, bo rzeczywiście ograniczenie liczby lekcji religii doprowadziło według osób, które napisały skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich do problemów pracowniczych po prostu, no bo w styczniu 2025 roku ukazuje się rozporządzenie, które wchodzi w życie od 1 września. Natomiast tam jest szerszy problem, bo materia prawna dotycząca lekcji religii jest zawieszona w rozporządzeniu ministra edukacji. To jest tak ważne zagadnienie z punktu widzenia wolności człowieka, wolności sumienia i wyznania, że powinno być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniach. Fakt, iż jest to regulowane rozporządzeniem, to jest jeszcze efekt decyzji parlamentu przed wejściem w życie konstytucji. Konstytucja z 1997 roku uregulowała relacje między ustawami i rozporządzeniami, zwłaszcza w obszarze wolności człowieka. I ja przedstawiłem przede wszystkim tego typu stanowisko, że to powinna być materia ustawowa, a nie materia w całości przekazana do rozporządzenia. I ten temat, dlatego w tej chwili musiałem go ponownie przedstawić, gdyż nie otrzymałem odpowiedzi od Ministerstwa Edukacji.
8: Żadnej odpowiedzi?
9: Na to wystąpienie, o którym powiedziałem. Nie otrzymałem odpowiedzi, mimo że przedstawili moi współpracownicy ponaglenie w tej sprawie, w związku z czym zwróciłem się do pana premiera i w ostatnich dniach pan premier przekazał polecenie do Ministerstwa Edukacji nakazujące przedstawienie odpowiedzi, bo uważam, że to jest materia ustawowa. To nie powinno być w całości przekazane do uregulowania w rozporządzeniu. Bo gdyby to była materia ustawowa, to proszę zobaczyć, bardzo liczne problemy, one mogłyby nie powstać, ponieważ debata wtedy nad takimi kwestiami, jak na przykład, czy religia powinna, ocena religii powinna być wliczana do średniej, czy powinna być na pierwszej, czy na ostatniej lekcji, czy powinna być jedna godzina religii, czy więcej, to ona by się odbywała w parlamencie. I jak dyskusja o określonych kwestiach odbywa się w parlamencie...
8: Konferencja Episkopatu Polski i inne związki wyznaniowe się na ten temat też wypowiadają, no te, które mają uregulowany status.
9: I w takich kwestiach debata powinna się odbywać w parlamencie.
8: Tylko wtedy nic by z niej nie wynikało. Pan oczywiście, profesor, to wie. To jest pytanie bardziej do polityka. Pan nie jest politykiem niż do prawnika. Nic by nie wynikało, bo by nic nie ustalono.
9: Konstytucja nakazuje, że status wolności i praw człowieka powinien być w ustawie. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją.
8: Panie profesorze, jeszcze pytanie. Pan nie kandyduje, rozumiem, na drugą kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich.
9: Ja nie kandyduję, bo ja do ostatniego dnia mojej kadencji chciałbym pozostać organem niezależnym i zachować wizerunek niezależności od polityki taki, jaki budowałem przez ostatnie 5 lat. I natomiast udział urzędującego rzecznika w procesie jednak politycznym, którym jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, jest sprzeczny z tą wizją niezależności, jaką chciałbym po sobie pozostawić po 22 lipca, kiedy kończę kadencję.
8: Panie profesorze, obserwuje pan na pewno kandydatury. Domyślam się, że nie będzie chciał pan komentować obu kandydatur PiS-u i wszystko na to wskazuje koalicji rządzącej, ale zapytam, Adam Borowski nie jest prawnikiem, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To jest możliwe? Według polskiego prawa, żeby on został
9: rzecznikiem praw obywatelskich. Oczywiście bardzo niezręcznie bym się czuł komentując kandydatury, więc proszę mnie, panie redaktorze, zwolnić z odpowiedzi na pytania. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówi o wyróżnianiu się wiedzą prawniczą i to jest w zasadzie wyłączne kryterium, które
8: czyli nie trzeba mieć wyższego wykształcenia prawnego.
9: Z formalnego punktu widzenia ustawa nie wprowadza tego typu przesłanki. Mówi o wyróżnianiu się wiedzą prawniczą. A jak to jest zinterpretowane w konkretnej sytuacji, to jest decyzją polityków, którzy dokonują wyboru.
8: Panie profesorze, ostatnie pytanie z tej dziedziny. Żałuje pan czegoś, jako po tych prawie 5 latach już zostało trochę więcej niż miesiąc?
9: Żałuję, bo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga wyższego budżetu. I ufam, że osoba, która będzie moim następcą, uda się jej przekonać parlamentarzystów do tego, że pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zasługują na wynagrodzenia adekwatne do swoich umiejętności i swoich kompetencji i zdecydowanie nie powinno tak być, że zarobki w Biurze Rzecznika są niższe od zarobków pracowników urzędów o porównywalnej pozycji ustrojowej co Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. I żałuję, że nie udało mi się, jak widać, przekonać wystarczająco parlamentarzystów do tego, aby tę kwestię potraktować poważnie i życzę mojemu następcy, żeby jednak doszło do urealnienia budżetu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
8: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Po reklamie.
3: A teraz już czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, 8.30.
4: Bydgoscy policjanci zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków.
5: Aresztowano 4 osoby w wieku od 28 do 58 lat.
4: A w faktach teraz reporter RMF FM Piotr Łakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się w tej sprawie?
6: No, we wspomnianych miejscach produkowano tak zwany kryształ, z którego, jak oceniono, mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Oprócz kryształu zabezpieczono też inne nielegalne substancje, a do tego m.in. tabletki ekstazy, marihuanę i kokainę. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych. Najstarszy z nich, 58-latek, był dodatkowo poszukiwany 2 nakazami do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
5: W Wielkiej Brytanii uwaga skoncentrowana na premierze.
4: Czy Keir Starmer ogłosi rezygnację?
5: Nie byłaby zaskoczeniem po słabych dla szefa rządu wynikach sondaży. Ponad połowa ankietowanych uważa, że Starmer powinien ustąpić ze stanowiska premiera.
4: Zatem uwaga skoncentrowana dziś na Downing Street. Minister do spraw biznesu i handlu Peter Kyle potwierdza, że Starmer zastanawia się nad politycznymi realiami.
5: Głos w sprawie brytyjskiego premiera zabrał także Donald Trump.
4: W swoim wpisie na Truth Social stwierdził, że Starmer zrezygnuje po porażce w kwestiach imigracji i energii. Jak informuje BBC, Starmer nie rozmawiał w ten weekend z Donaldem Trumpem. Toy Story 5, tymczasem z najlepszym otwarciem roku w kinowym box office za oceanem.
5: Podczas premierowego weekendu film zarobił 160 milionów dolarów. To jest najlepszy wynik otwarcia w tym roku.
4: Nowy film w Pixara wyprzedził o 30 milionów dolarów dotychczasowego lidera, inną animację, Super Mario Galaxy film. No i wszystko wskazuje na to, że ten obraz znajdzie się w gronie największych kasowych przebojów roku.
7: Leciałem, co koń wyskoczy.
8: Dlaczego w kietce?
7: To nie kiecka, a poncho, kolego.
4: Dodajmy, że w historii pełnometrażowych animacji Pixara lepsze otwarcie zanotowali jedynie I nie ma mocni 2.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Republika Zielonego Przylądka nadal bez porażki na piłkarskim mundialu.
5: Zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański.
11: Dzień dobry. No, 2 mecze, 2 remisy. Wcześniej 0-0 z Hiszpanią. W nocy 2-2 z Urugwajem. Trzeba przyznać, to są wyniki, którymi śmiało można się pochwalić. To dla wszystkich innych małych reprezentacji narodowych, którym trudno było zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. To dla wszystkich mieszkańców Afryki. Uważam, że w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej, liczą się przede wszystkim organizacja, odwaga i determinacja. Tak mówił trener Republiki Zielonego Przylądka Bubista. Sporo działo się w meczu Belgii z Iranem. Dobre sytuacje z obu stron, świetne interwencje bramkarzy, no ale skończyło się bezbramkowym remisem. Poza tym Hiszpania wygrała z Arabią Saudyjską 4-0, Egipt z Nową Zelandią 3-1. No a dziś piłkarski wieczór pełen gwiazd. O 19:00 Leo Messi i reprezentacja Argentyny w starciu z Austrią, o 23:00 Francja zagra z Irakiem. Porażka naszych siatkarek na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Polki przegrały 2-3 z Kanadą.
12: Cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie sety też, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją, na przykład dzisiaj też było, no, przegrana, myślę. W poprzednich udało nam się te mecze wygrywać.
11: Tłumaczyła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. W tabeli biało-czerwone na 4. miejscu, bilans to 6 zwycięstw i 2 porażki. Tadej Pogacar potwierdza wysoką formę przed zbliżającym się Tour de France. Słoweniec wygrał wyścig dookoła Szwajcarii. Wczoraj na ostatnim etapie zaatakował z peletonu przed ostatnim podjazdem, gonił uciekinierów, ostatniego wyprzedził kilometr przed metą. Magdalena Fręch musi dokończyć dziś mecz pierwszej rundy turnieju tenisowego w Bad Homburg. Wczoraj pojedynek z Naomi Osaką został przerwany z powodu opadów deszczu. W końcówce pierwszego seta było 5-4 dla Japonki. No, mecz zaczął się od 5 gemów wygranych przez Osakę. Później do głosu doszła Polka.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. Radio RMF 24 teraz zabiera was na Pomorze, bo tam w Charnowie, to jest niedaleko Ustki, wybuchł wielki pożar na terenie fabryki aerozoli. To jest jedna z największych akcji gaśniczych, jeśli chodzi o ten region, jeśli chodzi o ostatnie miesiące. Stanisław Pobłoski, nasz reporter RMF FM razem z nami. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, Staszek, jak wygląda w tej chwili sytuacja? No już jesteśmy kilkanaście godzin po wybuchu pożaru. Rozumiem, że sytuacja już jest w miarę opanowana.
1: Tak, strażacy mówią wprost, sytuacja jest dokładnie opanowana, ale zaznaczają, że muszą tam zostać jeszcze co najmniej kilka godzin. No chodzi teraz o rozbieranie uszkodzonej konstrukcji hali, przelewanie pogorzeliska. No cały czas poszukują tych miejsc, w których no, pod gruzami, więc to jest ciężka sprawa, mogą ukrywać się jeszcze zarzewia ognia.
2: Pozostaniemy jeszcze co najmniej kilka godzin, gdyż potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
1: Opisywał mi o poranku kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zaznaczę, że sam pożar wybuchł w niedzielę około 12:40. Strażacy dalej tam są. Wiadomo, w nocy były podmianki, żeby strażacy, którzy zaczynali, mogli odpocząć. Ogień bardzo szybko objął znaczną część zakładu. W kulminacyjnym momencie pracowało tam około 200 strażaków i 60 samochodów pożarniczych.
0: No to potężne siły. Ale powiedz, co dokładniej było potrzebne, żeby walczyć z tym pożarem?
1: Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną z Gdyni, robota gaśniczego, drony oraz kontener ochronny dróg oddechowych. No, strażacy zbudowali też specjalną magistralę wodną z rzeki Słupi. No, chodziło o to, aby zapewnić nieprzerwany dopływ wody do tych wszystkich stanowisk gaśniczych. Równolegle policjanci ewakuowali mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa zakładu, to jest około 30 osób. Było bardzo dużo dymu i chodziło o to, żeby te osoby nie musiały tym oddychać.
0: Jak słyszę, że był pożar w fabryce aerozoli, to rozumiem, że największym problemem to były te wybuchające aerozole.
1: Tak, wszystkie te łatwopalne substancje. Jak rozmawiałem dzisiaj rano ze strażakami, jeszcze mówili, że to była największa trudność, największe wyzwanie, no i musieli działać bardzo ostrożnie.
2: To mogło nastąpić w każdej chwili. Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, no to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
1: I to potwierdzał również wczoraj wieczorem Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego.
3: Wybuchają aerozole, zbiorniki z aerozolami. Jest to niebezpieczne, nie wpuszczamy strażaków w strefę niepotrzebnie, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo.
1: I wczoraj wieczorem udało się zatrzymać rozprzestrzenianie ognia. Teraz, tak jak wspominałem, krok po kroku strażacy sprawdzają pogorzelisko i dopiero jak powiedzą, że jest bezpiecznie, dopiero jak inspektorat budowlany stwierdzi, że można tam wejść, rozpocznie się ustalanie przyczyn pożaru i szacowanie strat.
0: No, czyli nie wiemy, czy to było podpalenie, czy po prostu skąd się ten ogień tam wziął?
1: No na razie strażacy mówią, że wolą się skupić na samej akcji gaśniczej, żeby jak najwięcej tego terenu ochronić i dopiero wtedy będą te pierwsze wnioski.
0: Stanisław Pawłowski z Gdańska, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Radio RMF 24.
0: Radio RMF 24. Za moment o tym, jakich mieszkań szukają młodzi ludzie. To jest poranek informacyjny w RMF 24.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Za kwadrans będzie 9, Radio RMF 24, w poniedziałek 22 czerwca. Teraz będzie o mieszkaniach. Jakich mieszkań szukają młodzi ludzie? No, okazuje się, że nie chodzi tylko o cenę. Wiadomo, że tanie by było najlepsze. Ale tak jak popatrzymy na badania najnowsze, badanie, które przygotowało Oto Dom oraz Invest Comfort, to eksperci wskazują, że na rynku nieruchomości wśród klientów nastąpiła zmiana pokoleniowa i tak zwane Zetki oczekują od własnego M czegoś zupełnie innego niż starsze roczniki. Czego dokładnie? O to dopytywał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Tak zwani młodzi dorośli chcą mieszkać tak, jak żyją. A ponieważ żyją coraz szybciej, w większym stresie, przynajmniej sami tak oceniają swoją sytuację, to w domu chcą mieć miejsce prawdziwego odpoczynku. Bo osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
2: Po pierwsze, traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia. Rodzaj wręcz sanktuarium. W związku z tym oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić. Błędem byłoby jednak myśleć, że chcą się całkowicie oddzielić od świata dzięki mieszkaniu. Chcą, by mieszkanie dawało im możliwość kontaktu, niewymuszonego kontaktu z ludźmi, niewymuszonego sąsiedztwa, do którego będą zachęcani, ale nie przymuszani.
1: Dyrektor badań rynku Oto Dom, Katarzyna Kuniewicz, wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć, no i budynki wykończone z materiałów wysokiej jakości. Do tego przestrzenie do wspólnego odpoczynku lub pracy, ale projektowane tak, by, no właśnie, nie wymuszać tej wspólnotowości na mieszkańcach.
2: Zieleń za oknem cenimy wszyscy, natomiast oni od tej zieleni za oknem oczekują, że da im możliwość znalezienia miejsca chwilowego odosobnienia.
1: Taka infrastruktura, takie otoczenie oczywiście słono kosztuje. No, a mimo szerokiego wachlarzu wymagań dla młodych kluczowym problemem pozostają ceny.
2: Bardzo wielu, ponad 30% najmłodszych Polaków dopuszcza wynajmowanie mieszkania do końca życia, ale jest to nie tyle preferencja naturalna, po prostu mają świadomość, że mieszkanie jest bardzo drogie i być może na zakup ich nie stać.
1: Czyli nie preferencja, a być może przymus ekonomiczny, a ceny nadal rosną. Według wyliczeń Oto Dom w największych miastach w Polsce stawki wzrosły w skali roku o ponad 8%.
0: I o tym wszystkim informował w Radiu RMF 24 Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. A propos zieleni za oknem, wiecie, że są takie kraje, gdzie drzewa mają swoje własne prawa. I za chwilę o tym właśnie opowiemy w Radiu RMF 24 za 12 minut 9.

0: za niespełna 9 minut będzie godzina 9, to teraz zabieramy was do Kanady. No bo właśnie w Kanadzie jest miasteczko teraz Vaudreuil, tak się nazywa. Teraz Vaudreuil. Małe miasteczko na zachód od Montrealu. Jako pierwsze uznało, pierwsze w Kanadzie, uznało drzewa za żywe istoty z własnymi prawami. Decyzję podjęła jednogłośnie Rada Miasta. Burmistrz Michel Bourdeau mówi, że mieszkańców zainspirował film Drzewa i sztuka. Nowe przepisy mają lepiej chronić drzewa i nakładają obowiązek sadzenia nowych drzew w miejsce wyciętych. Miasto chce też rozdawać sadzonki mieszkańcom. W uchwale podkreślono, że drzewa mają prawo do życia, mają prawo do wzrostu i regeneracji. Radni poparli też Międzynarodową Deklarację Praw Drzewa, którą podpisało już prawie 90 tysięcy osób na świecie. To nie jest pierwsza taka inicjatywa w Kanadzie. W 2021 roku osobowość prawną otrzymała rzeka Megby w Quebecu. Radio RMF 24.
1: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Za 8 minut 9.

0: No i już dziewiąta. Zajrzyjmy do studia faktów, a tam czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Ogromny pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku.
2: Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Najnowsze informacje zbiera nasz dziennikarz i od jego relacji zaczynamy.
1: Wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym powinny być znane w tym tygodniu.
2: To w tej placówce politycy mieli być przyjmowani poza kolejnością.
1: Na koniec emocje mundialowe.
2: Cieszą się Iran, Egipt i Cabo Verde. Jest dziewiąta, to fakt RMF FM. Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
2: Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną, co mogło być w środku tej płonącej hali?
3: No jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
4: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, i też około 30 osób personelu.
3: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: A teraz inny szpital, wokół którego gorąco z powodów nie tylko politycznych. W tym tygodniu znane powinny być wstępne wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: To w tej lecznicy politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Tam zatrudniony był młody lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk.
2: Choć nie miał jeszcze specjalizacji, został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
5: Już dzisiaj warszawski ratusz ma powołać nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego i ta rada ma być odpolityczniona.
1: Michał Dobrołowicz razem z nami w porannych faktach. Kto będzie w nowej radzie?
5: Specjaliści systemu ochrony zdrowia i urzędnicy, wszyscy tym razem obowiązkowo bez legitymacji partyjnej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tłumaczy, że ta zmiana jest konieczna, bo już widać, jakie nieprawidłowości były w tym szpitalu.
6: No nie może być tak, że ktoś jest w grafiku, pełni dyżur, a nie ma go w szpitalu. Nie może być tak, że ktoś oświadcza, że był, a nie był.
5: Na czwartek w tej sprawie zaplanowana jest nadzwyczajna sesja Warszawskiej Rady Miasta. W tym tygodniu Senat może też przyjąć ustawę, która pozwoli sprawdzać zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL i to też są konsekwencje afery w stołecznym szpitalu.
2: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
1: Debata odbywa się w czasie mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą.
7: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze. Na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
8: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Mundialowy kopciuszek, Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
2: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
9: Love you guys, man. Thank you, Sevi.
2: Taki właśnie zielony przylądek w Miami. Niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
1: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
2: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą jedenastką na Mistrzostwach Świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
1: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
2: Bohaterem meczu 33-latek, bramkarz Alirzada Bayramvand. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie 2 mundialowe mecze bez porażki.
1: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
2: Egipt z historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem czekali 92 lata. Doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
1: No a dzisiaj na mundialu mecze faworytów.
2: O 19 Argentyna zagra z Austrią, a potem o 23 Francja kontra Irak.
1: Przed meczem trudne pytanie do kapitana reprezentacji Francji.
2: Strzeliłeś 2 gole w meczu otwarcia. Tyle samo co Harry Kane i Erling Haaland. Messi strzelił 3. Kto z was jest teraz najlepszy? I jak oceniasz ten pojedynek z Holandem w piątek? Lepszy z tych 4 piłkarzy?
10: Lionel Messi.
2: To oczywiste, mówi wprost Kylian Mbappé.
1: Zobaczymy, kto jutro będzie bardziej zadowolony.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: A Radio RMF 24 zabierze was do Barcelony już za chwilę. Nie chodzi o atrakcje turystyczne tego pięknego miasta, chodzi o to, by ten wakacyjny wyjazd nie przerodził się w koszmar. Czyli jak się nie dać okraść stolicy Katalonii. Za chwilę o siatkówce.

0: 10 minut po godzinie 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24 w poniedziałek 22 czerwca. Mundial trwa w najlepsze. Cały świat szaleje na temat, jeśli chodzi o piłkę nożną. No, w pewnym sensie zrozumiałe. Co 4 lata są Mistrzostwa Świata. Tak jak Mistrzostwa Świata w siatkówce. Nie ma teraz Mistrzostw Świata w siatkówce, ale za to trwa Liga Narodów. I my o tej Lidze Narodów teraz będziemy rozmawiać, bo polskie siatkarki niestety przegrały 2-3 na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który był rozgrywany w Bangkoku. Mamy w sumie 8 spotkań już, jeśli chodzi o drużynę Stefano Lavariniego. Na koncie naszych reprezentantek 6 zwycięstw, 2 porażki. Razem z nami Ireneusz Mazur, były siatkarz, były trener reprezentacji narodowej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia no jak, 24.
0: I jak pan ocenia ten turniej w Bangkoku w wykonaniu Polek? No bo mieliśmy 2 wygrane z Ukrainą, z Holandią. Ta porażka chyba z Kanadą trochę zaskakująca.
1: Wie pan, tak, no, gdybyśmy tylko i wyłącznie włączyli radio bądź też telewizor i gdybyśmy zobaczyli ten wynik, to być może tak. Natomiast wiemy doskonale, że w drużynie Kanady, drużyna Kanady to już nie jest taka Kanada, do której się jeździło tylko dlatego, że to był bogaty kraj, ale to już jest też siatkówka grająca na naprawdę dobrym poziomie. I tak szczerze mówiąc, oglądając ten mecz ostatni naszych pań, to odniosłem wrażenie, że my jesteśmy troszeczkę od tego pół kroku troszeczkę z tyłu reprezentacji Kanady. Akurat być może w tym meczu. Ale jeżeli w jednym meczu to się dzieje, to być może jeszcze będzie to na jakimś tam przestrzeni. Także przegranie tego meczu z Kanadą 3-2 nie jest jakimś dla nas dużym dyshonorem. Jest po prostu walką. Myśmy przegrali w turnieju, który ten ostatni mecz bardzo często niesie wiele, wiele niespodzianek, ale przede wszystkim jest to najbardziej obciążający ten dzień, w którym dziewczęta już myślą o tym, że trzeba wracać do kraju i tak dalej, i tak dalej. Nie gra się łatwo takiego meczu.
0: No a teraz chwila odpoczynku, a potem w lipcu znowu kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Osace, i tam już naprawdę będzie ciężko, bo będą i Turczynki, i Amerykanki, i Brazylijki, i Japonki. To rozumiem rywalki już z najwyższej półki.
1: No tak, naturalnie. No. My też wygraliśmy z Holandią, która jest medalistą Mistrzostw Europy w tym ostatnim turnieju. To też warto podkreślić, prawda? W związku z tym, szczerze mówiąc, wygrywaliśmy zarówno i z Japonią, jak i wygrywaliśmy z Turcją, także są gdzieś tam w naszym zasięgu. Ale zakładam, że ten ostatni turniej, bo tak to się ogólnie układa przed nami, oczywiście w tym roku nie ma Mistrzostw Świata, ale są Mistrzostwa Europy. W związku z tym gdzieś im bliżej tego finałowego, tej finałowej fazy rozgrywek VNA kobiet, to następuje jakby koncentracja i ściąganie zawodniczek, te, które do tej pory nie występowały, te, które troszeczkę mniej grały. W związku z tym na pewno będzie to bardzo trudny turniej, tak jak pan powiedział, bo jest Brazylia, bo jest Japonia, bo jest Turcja, są Amerykanki. W związku z tym no, na pewno będzie to sprawdzian taki troszkę o podwyższonym ryzyku, a przede wszystkim też wyzwaniem dla naszych pań. Proszę pamiętać, że nasza drużyna jest troszeczkę w takiej fazie budowania na nowo, odbudowywania. Brakuje kilku dziewcząt, które albo z powodu kontuzji, albo no już jakby pożegnały się z reprezentacją. No i ten turniej jest dla nas swoistego rodzaju nie tylko budowaniem tej drużyny, ale również sprawdzianem.
0: A teraz porozmawiamy chwilę o panach, bo panowie też grają w Lidze Narodów, troszkę ze zmiennym szczęściem, bo na inaugurację mamy pewne zwycięstwo 3-0 z Kubą, ale potem są porażki ze Słowenią i z Japonią po 2-3. Jak pan w ogóle patrzy na tą grę naszych panów?
1: Ja patrzę pod kątem tego, co czyni trener Grbić. Liczę na to, mam nadzieję, że on ma pomysł na tą reprezentację, chociaż czasami ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, na zbieranych jest dość dużo młodych chłopaków, i to zarówno z pierwszej ligi, jak i nawet i młodszych. W związku z tym, gdzie tu jest sens, gdzie logika? No jest sens i logika, i myślę, że wierzę głęboko w to, że ma pomysł na to, żeby odbudowywać reprezentacja, przynajmniej na kilku pozycjach. Ten turniej nie był na pewno udany w kontekście wynikowym, ale mecze z, tak jak pan wspomniał, ze Słowenią 3-2, z Japonią 3-2, które są przegrane, to nie są przegrane do zera. To są mecze, które były walką, z walką. I tutaj gdzieś jest jakiś tam z tego profit wynikający z chociażby z faktu, już wiemy, kto gra lepiej, kto gra gorzej, kto nie wytrzymuje presji tych reprezentacji, szczególnie ci, którzy wchodzą do tej reprezentacji. Ja nie mówię młodzi i wyłącznie młodzi, bo tam to są gracze, którzy mają po 27 lat i debiutują, chociażby jak Firszt, który, jego mówiłem, czy Gomułka, 24-letni zawodnicy, którzy mają już określony, że tak powiem, pokład szkoleniowy, młodzieżowy, no i teraz gdzieś tam w wieku dojrzałym, już siatkarską, mają szansę jako produkt ligi naszej, mogą w reprezentacji występować. Nie jest to udany turniej pod względem wynikowym, ale jest to bogaty pod względem doświadczeń. Liczymy na to, bo to nadal nasza reprezentacja walczy o finał w tym turnieju. To nie jest tak, że to wszyscy zapomnimy o tym i jest odbudowana reprezentacja, w związku z tym jest zgoda na przegrywanie. Nie, no tak nie ma. Mamy turniej, przepraszam bardzo, mamy turniej w Gliwicach. Jest to turniej niezwykle istotny, bo dla nas, dla naszej jakby drużyny bardzo istotny. Będziemy grać z Belgami, będziemy grać z Turcją, będziemy grać z Niemcami, będziemy grać z Argentyną. To są drużyny w naszych granicach możliwości. Jeżeli wygramy 4 mecze, wchodzimy do gry finałowej.
0: A pana zdaniem najtrudniej...
1: Zadają się jeszcze w kolejnej, które nie będą występować.
0: Otóż to, ale pana zdaniem, jeśli chodzi o tę czwórkę, Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna, kto jest najgroźniejszym rywalem?
1: Polska. Polska jest najgroźniejszym rywalem i myślę, że największym jakby przeciwnikiem jest nasza psychika, bo na pewno jakby świadomość tego, że te cztery mecze muszą być wygrane po to, żeby się liczyć w grze. Myślę, że zarówno Belgowie, którzy... Każdy z tych państw jest bardzo trudny. No i Turcja, i Belgia, Argentyna, no chociaż Argentyna jest w tej najgorszej sytuacji, bo do tej pory nie wygrała meczu i ktoś by powiedział, no to liczy się, ale ten ostatni mecz, który rozegrała z Brazylią i przegrała 3-2, a powinna wygrać przynajmniej 3-1, no to pokazuje, że przy dobrej koncentracji, mobilizacji, mając zawodników właśnie z klubów z najbardziej uznanych lig, w związku z tym Argentyna wróci. Dla widowiska, dla naszej jakby takiej wizualnej też i jakby potrzeby odczucia tego turnieju jest ważne, żeby każdy z tych zespołów grał dobrze, ale my, żebyśmy grali lepiej.
0: Jak patrzę na wyniki naszych reprezentantów, to ostatnio no albo porażki, albo też zwycięstwa po tiebreaku. Czy my rozgrywamy te mecze pięciosetowe ostatnio tak często, to pana zdaniem wynika z czego? Z braku koncentracji w trakcie meczu? Czy ten mecz nam czasami ucieka, kiedy mamy prowadzenie? Z czego to się bierze?
1: Z wielu przyczyn. To jest wielofazowa jakby taka warstwa różnych przyczyn, ale myślę, że tak. Po pierwsze, najważniejsze, że trener Grbicz często wprowadza zawodników jakby stawiając na mniej doświadczonego na poszczególnej pozycji, czy to rozgrywającego, czy atakującego, czy przyjmującego, po czym dostajemy w ucho 2 sety, no i trzeba ratować mecz. No i wtedy stawia się tych zawodników, którzy spełniają te warunki po to, żeby wygrać. I między innymi to ma takie uzasadnienie. Jedno z wielu. Drugie, że mając nowo wprowadzanych graczy, no nie zawsze jesteśmy w stanie utrzymać wysoki, równy, stabilny poziom tej gry reprezentacji. To jest po prostu skutek albo albo też efekt tego, że stawiając, próbując odbudowywać w niektórych sferach, na niektórych pozycjach zawodników, czy szukać zawodników, czy może nie szukać, bo to złe słowo, bo mamy zawodników, ale po prostu stawiać na określonych graczy po to, żeby sprawdzić w określonych sytuacjach trudnych. I to jest, i to niestety jest jakby taki efekt. Efekt, jeżeli wygrywamy 3-2, no to jest fajnie, przegrywamy, trochę boli, ale no jak poboli, to przestanie. W związku z tym czekamy, aż przestanie boleć.
0: Czekamy też na turniej w Gliwicach z Belgią, z Turcją, z Niemcami i z Argentyną. Zagrają nasi reprezentanci, przypomnijmy. A razem z nami był Ireneusz Mazur, były siatkarz, były trener naszej kadry narodowej. Bardzo dziękujemy, panie trenerze.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich kibiców.
0: Kłaniamy się oczywiście i trzymamy kciuki nieustająco za naszych siatkarzy i za nasze siatkarki. 20 minut po godzinie 9:00 to jest poranny program w Radiu RMF 24.

23 minuty po godzinie 9. Teraz Radio RMF 24 zabierze Was na pogranicze, bardzo gorące pogranicze, chyba jedno z takich najbardziej gorących miejsc na świecie, czyli linia demarkacyjna między Koreą Północną a Południową. Południowo-koreańskie wojsko potępiło rozbudowę instalacji granicznych przez Koreę Północną. Uznano to za naruszenie rozejmu z 1953 roku. Przypomnę, kraje nie podpisały porozumienia pokojowego. Cały czas mamy rozejm od 1953 roku właśnie, ponieważ te nowe bariery, tak twierdzi Korea Południowa, nowe bariery i pola minowe powstają w bezpośrednim sąsiedztwie wojskowej linii demarkacyjnej, w strefie buforowej. Utrzymujemy zdolność i gotowość do miażdżącej reakcji na wszelkie północno-koreańskie prowokacje, tak przekazało w oświadczeniu południowo-koreańskie dowództwo połączonych szefów sztabów. Jak podaje agencja Yonhap, reżim Korei Północnej instaluje zasieki zaledwie 80 metrów od linii demarkacyjnej, a miny umieszcza w odległości zaledwie 5 metrów. Nadzorujące rozejm dowództwo ONZ wydało jednak troszkę ostrożniejszy komunikat. Oceniło, że działania te nie stanowią automatycznie naruszenia układu. Zaznaczono, że muszą być one analizowane jeszcze w szerszym kontekście. Reżim w Pjongjangu zaczął w kwietniu 24 roku intensywnie fortyfikować obszar. Ten obszar leżący wewnątrz tzw. strefy zdemilitaryzowanej buduje m.in. zapory przeciwpancerne. Nastąpiło to kilka miesięcy po deklaracji przywódcy Kim Jong-una, przywódcy Korei Północnej, który uznał relacje między państwami koreańskimi za wrogie. A w ubiegłym tygodniu władze w Seulu poinformowały z kolei, że zmniejszą wojskową strefę kontroli cywilnej w rejonie przygranicznym, co ma pobudzić rozwój regionu. 25 minut po godzinie 9. Poczekamy chwilkę na fakty, chwilkę na 5 minut. Już za chwilę będą fakty na naszej antenie.

0: Polski, czas na fakty w radiu RMF24. Agnieszka Pietrzak razem z nami. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwleka z odpowiedzią na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie lekcji religii w szkołach. Profesor Marcin Wiącek skierował pismo do MEN-u po skargach katechetów, którzy zwracali uwagę na to, że zmniejszenie liczby godzin religii może naruszać prawa pracownicze. W swoim wystąpieniu generalnym do resortu Barbary Nowackiej Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na szerszy problem.
2: To jest tak ważne zagadnienie z punktu widzenia wolności człowieka, wolności sumienia i wyznania, że powinno być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniach. Fakt, iż jest to regulowane rozporządzeniem, to jest jeszcze efekt decyzji parlamentu przed wejściem w życie konstytucji. Konstytucja z 1997 roku uregulowała relacje między ustawami i rozporządzeniami, zwłaszcza w obszarze wolności człowieka. I ja przedstawiłem przede wszystkim tego typu stanowisko, że to powinna być materia ustawowa, a nie materia w całości przekazana do rozporządzenia. I ten temat, dlatego w tej chwili musiałem go ponownie przedstawić, gdyż nie otrzymałem odpowiedzi od Ministerstwa Edukacji
3: żadnej,
2: w tej kwestii.
3: Żadnej odpowiedzi?
2: Na to wystąpienie, o którym powiedziałem. Nie otrzymałem odpowiedzi, mimo że przedstawili moi współpracownicy ponaglenie w tej sprawie, w związku z czym zwróciłem się do pana premiera i w ostatnich dniach pan premier przekazał polecenie do Ministerstwa Edukacji nakazujące przedstawienie odpowiedzi.
1: Mówił na antenie naszego radia RMF24 Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek był gościem porannej rozmowy Tomasza Terlikowskiego. Auto osobowe uderzyło w bariery na podkarpackim odcinku autostrady A4 między węzłami Przeworsk-Łańcut. Niedaleko Białobrzegów na jezdni w kierunku Krakowa zablokowany został lewy pas. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw na południu, wschodzie, a także w centrum kraju. Zagrzmi, a miejscami trzeba się spodziewać bardzo silnych opadów deszczu do nawet 50 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość 70 km na godzinę. Taka aura jest teraz m.in. w okolicach Gorzowa Małopolskiego. W Gorzowie Wielkopolskim ostatnie dni to pogodowy kalejdoskop. W sobotę ma być tam nawet, uwaga, 36 stopni w cieniu.
4: Nie za gorąco?
5: Nie za gorąco, dobrze jest. Dla córki jest gorąco, ale dajemy radę.
6: No, ja uważam, że bardzo fajnie. Pogoda dopisuje, ale jak jest taki bardzo mocny upał, to też źle może wpłynąć trochę na samopoczucie.
4: Jak ty się chronisz przed słońcem?
6: Idę do wody.
7: Lepiej rozłożyć sobie opalanie na kilka dni niż naraz, bo później można żałować po prostu.
1: Na pewno. Takie głosy nad zalewem Karnin w Gorzowie Wielkopolskim zebrała reporterka RMF Max Dorota Wleklik.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 21 minut będzie godzina 10. Jak informowaliśmy w faktach, we Włocławku, to jest województwo kujawsko-pomorskie, płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Rozpoczęła się też ewakuacja sąsiedniego szpitala. W Radio RMF 24 połączyliśmy się z brygadierem Mariuszem Bladoszewskim, rzecznikiem prasowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co wiemy o tym pożarze? Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy pożar jest opanowany, czy nie?
1: Na chwilę obecną mamy pożar zlokalizowany, trwa dogaszanie, tak jak redaktor wspomniał, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo szpitala z budynkiem, w którym zaistniał pożar. Personel wraz z pacjentami został ewakuowany. To był szpital niepubliczny, gdzie głównie pacjenci byli na rehabilitacji, ale też mieli zaplanowane zabiegi. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani, przetransportowani w bezpieczne miejsce.
0: Ile osób zostało w sumie ewakuowanych, potrafi pan powiedzieć?
1: Jeżeli chodzi o szpital, no tam zostało ewakuowane 30 pacjentów i 32 osoby z personelu.
0: Jak wygląda w tej chwili sama akcja pożarnicza? Ile jednostek bierze udział w akcji?
1: W akcji wzięło udział 22 zastępy gaśnicze. Mieliśmy też podnosiki drabiny, zostały zadysponowane jednostki z ochotniczych straży pożarnych pobliskich. Ze względu na duże obciążenie ogniowe, duże zagrożenie, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar. Mamy na miejscu też jednostki z sąsiednich powiatów. Mamy grupę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego na miejscu grupy operacyjnej.
0: Czy jakieś specjalistyczne jednostki były potrzebne, żeby opanować pożar?
1: Ze względu na specyfikę pożaru musieliśmy mieć duże ilości środka pionotwórczego i tak też zostały zadysponowane jednostki, żeby działać w tym zakresie i szybko ugasić pożar. Na szczęście na chwilę obecną już ten pożar dogaszamy, ale sporo jeszcze pracy przed strażakami, rozbiórka całej hali i dogaszenie całości.
0: Pan mówi, że był ze względu na specyfikę pożaru. Co takiego było specyficznego w tym pożarze?
1: Ze względu na to, że w środku zmagazynowane były żywice, utwardzacze, a także rozpuszczalniki. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał, bardzo duże ilości dymu.
0: Czy w związku z tym była też konieczna ewakuacja mieszkańców z okolicznych domów?
1: Na ten czas nie mieliśmy takiej potrzeby, natomiast była informacja o zamknięciu okien, natomiast mamy teraz specjalistyczny sprzęt z Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego, który sprawdza atmosferę.
0: Rozumiem, że pan nie potrafi w tej chwili powiedzieć, czy ten dym jest toksyczny, czy nie?
1: No, dym sam z siebie jest toksyczny, ale na chwilę obecną już się nie rozprzestrzenia. Mamy ten pożar, tak jak powiedziałem, zlokalizowany, trwa dogaszanie.
0: I lepiej, żeby okna były cały czas zamknięte?
1: Takie mamy zalecenie.
0: Jak długo jeszcze potrwa to dogaszanie, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że jeszcze kilka godzin będziemy tutaj prowadzić działanie.
0: Czy my potrafimy coś powiedzieć o przyczynach tego pożaru?
1: No, na chwilę obecną za wcześnie, żeby mówić o przyczynach pożaru, na pewno te informacje będziemy podawać w późniejszym czasie.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i bardzo panu dziękuję za informacje. Brygadier Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, razem z nami w radiu RMF24. Przypominam, we Włocławku właśnie przy ulicy Barskiej wybuchł groźny pożar. Sytuacja, jak słyszeliście, jest już opanowana. Fakty u nas za 17 minut.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Za 11 minut godzina 10, Radio RMF 24, program poniedziałkowy. To jest, uwaga, ostatni poniedziałek przed wakacjami. Prawda, że zupełnie inne podejście? Już teraz mamy do tego poniedziałku. A już zaplanowane wakacyjne wyjazdy? Jeśli nie, może Barcelona. Proszę bardzo, oczywiście, Barcelona, piękne miasto, stolica Katalonii, ale jak to zrobić, żeby ten wyjazd nie przerodził się w koszmar wakacyjny? Chodzi o to przede wszystkim, żeby nie dać się okraść, jak zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste, żeby nas ich nikt nie pozbawił podczas wakacyjnego wyjazdu. O tym będziemy teraz wam opowiadać. Barcelona to jest jedno z takich miast, gdzie kieszonkowcy mają swoje sposoby na turystów. Jakie? Sprawdziliśmy to na miejscu.
1: Miejsca turystyczne, tak? Passage de Gracia, La Rambla oraz wszystkie skupiska ludzi. W szczególności, jeżeli mamy tutaj jakieś wydarzenia większe w Barcelonie, no to możemy spodziewać się, że tam będą grasowali złodzieje. Musimy uważać, w szczególności jeżeli trzymamy telefon w ręku, ponieważ poruszają się oni na hulajnogach, wyrywają taki telefon z ręki. I w zasadzie nie ma co już gonić takiego złodzieja, bo ten telefon został już dawno komuś przekazany. Jeżeli chodzi o skuteczność znajdywania takich zgub, bardzo niska. Trzeba się już raczej pogodzić z tym, że takiego telefonu nie odzyskamy. Więc przede wszystkim nie kładziemy telefonu na stoliku. Ktoś może po prostu podjechać na hulajnodze, zabrać ten telefon i odjechać. Nie zostawiamy, nie wieszamy torebki czy plecaka na oparciu krzesła. Dobrym sposobem jest również zaopatrzenie się w taką smycz, którą przyczepiamy do telefonu. Jeżeli wyjmujemy telefon z torebki, żeby na przykład sprawdzić mapy, to owijamy po prostu taką smyczą rękę, mamy przyczepiony telefon do nas. Na to, co trzeba również zwracać uwagę, osoby, które zaczepiają nas na mieście i chcą na przykład zapytać o drogę. Naszym takim naturalnym odruchem jest to, że chcemy pomóc takiej osobie, ale uwaga, nasza pierwsza reakcja powinna być wzmożona czujność, złapanie się za plecak, złapanie się za torebkę. W momencie, kiedy jedna osoba próbuje rozproszyć nas i zagarnąć uwagę, w tym momencie druga osoba próbuje nas okraść. Jeżeli jedziemy metrem, w momencie, kiedy zamykają się drzwi i metro chce już ruszyć, wtedy też taki złodziej wyrywa nam telefon z ręki, ucieka, drzwi się zamykają, a my jedziemy na następną stację już bez telefonu.
2: Widziałem w internecie też takie filmiki, gdzie to myślę przede wszystkim chyba panie, ale myślę, że nie tylko. Otwarta torba, taka dosyć szeroka, coś z niej wystaje, czy też łatwo gdzieś ją zakryć, wsadzić tam rękę, tego też się lepiej wystrzegać?
1: Tak, nie. To podstawowa zasada, żadnych otwartych toreb, żadnych otwartych plecaków. Z zamkniętymi też uważać, bo bardzo łatwo taki zamek jest odsunąć. Jeżeli jesteśmy w takich bardzo turystycznych miejscach, w skupiskach ludzi, pierwszą zasadą powinno być po prostu to, że idziemy i po prostu trzymamy torebkę przed sobą dwoma rękoma, tak samo plecak najlepiej założyć na drugą stronę, czyli z przodu.
0: No i oczy dookoła głowy. Tak radziła Ewelina Łukrza, to jest Polka mieszkająca w Barcelonie, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piła. Radio RMF 24. Bezpieczne wydanie faktów. Oczywiście o godzinie 10 na naszej antenie, to jest za niespełna 8 minut. Po faktach Tomasz Terlikowski z przyjemnością bezpiecznie doprowadzi was do godziny 12. A my słyszymy się jutro o 7. Pa!

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
4: Thank you.

0: No i czas na fakty, bo już godzina 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski czekają.
1: We Włocławku płonie hala z chemikaliami.
2: Mieszkańcy dostali SMS-y z prośbą o zamykanie okien i drzwi i by nie zbliżali się do miejsca akcji strażaków.
1: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Do aresztu trafił 43-latek zatrzymany w Kołbieli koło Warszawy.
1: W faktach o 10:00 także Gdynia w Paryżu.
2: Modernistyczne centrum miasta trafić ma na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
1: Fakty RMF FM o 10:00 ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
2: W faktach Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych, strażakom udało się już pożar opanować.
3: Dokładnie, na miejscu pracuje około ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działań ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa.
1: 1,5 promila alkoholu w organizmie i 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Miał kierowcę zatrzymany przez policję w podwarszawskiej Kołbieli. Na wniosek prokuratury otwocki sąd nakazał aresztowanie 43-latka.
2: W związku z nagminnymi przypadkami jazdy po alkoholu i z prawomocnymi zakazami minister sprawiedliwości zapowiadał zaostrzenie przepisów.
4: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
2: Tyle Waldemar Żurek. Prace nad zaostrzeniem kar w resorcie sprawiedliwości trwają.
1: Obecnie za jazdę pod wpływem, mimo zakazów prowadzenia, grozi kara 5, a w przypadku recydywy nawet 7,5 roku więzienia.
2: To musi być wyjaśnione. Tak o aferze w warszawskim szpitalu południowym w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co powinno być przede wszystkim sprawdzone?
5: To, czy postępowanie w trakcie przyjęcia na SOR było zgodne z przepisami.
6: To jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa.
7: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
6: No to jest pytanie retoryczne.
5: Niedopuszczalne jest także tworzenie jakichkolwiek saloników dla VIP w publicznej służbie zdrowia.
6: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił także, że prawo pozwalające Ministerstwu Zdrowia badać poziom zarobków lekarzy nie łamie Konstytucji i jest dopuszczalne.
6: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy i to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji.
2: A cała rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest na stronie rmf24.pl.
1: To także są fakty.
2: W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
1: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
8: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
1: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
2: A jeszcze dziś w faktach zabierzemy Was na radiową wycieczkę po obchodzącej w tym roku setną urodziny Gdyni.
1: Słuchajcie faktów RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio. RMF24.
5: A w Radiu RMF24 Tomasz Terlikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczniemy od Warmii i Mazur i od tego, jak dwa regiony szykują się do nadchodzących wielkimi krokami wakacji. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: To jest przedpołudniowy program Radia RMF 24. Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już coraz większy ruch na szlaku wielkich jezior mazurskich. Pogoda sprzyja aktywnościom na wodzie, ale niestety dochodzi także do groźnych sytuacji. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Błakowskim. Witaj, Piotrze.
1: Dobry, Tomku.
0: Piotrze, o czym warto przypomnieć sternikom?
1: No przede wszystkim, tak jak mówisz, że jak jest ruch większy na jeziorach, no to każdy powinien zdecydowanie pamiętać, że nie jest sam na tym jeziorze. No i ja tu nawiązuję do takiej jednej sytuacji dosyć groźnej, ale na szczęście tutaj nikomu nic się nie stało, bo na jeziorze Niegocin, i to praktycznie kilkadziesiąt metrów od bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, no szalały sobie motorówki. Wśród tych motorówek jeszcze dodatkowo pływali sternicy skuterów wodnych. To jest taki od jakiegoś czasu no dosyć popularny sposób spędzania aktywnie czasu. Motorówka pływa, ma spory kilwater za sobą, czyli ten ślad po prostu robi, mówiąc w skrócie, falę, no i sobie na tej fali właśnie próbują skakać sternicy skuterów wodnych. Wszystko oczywiście jest dla ludzi, ale widać na jednym z nagrań, które właśnie miałem od ratowników, że no sternik motorówki szalał, robił ciasne bardzo zakręty i niestety z jego burty spadła jedna z wypoczywających tam dziewczyn. Tak jak mówię, na szczęście zgłoszenia żadnego nie było, więc ona została szybko przez załogę podjęta. No ale tutaj właśnie, nawiązując do twojego pytania, o czym przypomnieć? Nie jesteśmy sami i druga rzecz, która jest bardzo ważna. Zasada trzech punktów podparcia. To jest z doświadczenia, to nie jest tak, że gdzieś w książce napisane, żebyśmy tylko na przykład robiąc patent wiedzieli, co zaznaczyć. Nie. Albo dwie nogi, jedna ręka, albo dwie ręce, jedna noga, zawsze przechodząc gdzieś czy pływając, a szczególnie w tak niebezpieczny sposób, można powiedzieć ekstremalny, musimy się trzymać. No i oczywiście nie przeceniajmy tych środków ratunkowych, bo one, jak sama nazwa wskazują, no właśnie potrafią ratować. I w miejscach tych bardzo takich newralgicznych, ja bym to nazwał Mazurskie Krupówki, czyli Jezioro Mikołajskie, gdzie nie tylko na deptaku, ale też na wodzie naprawdę dużo się dzieje, uważajmy. Jeżeli jest zakaz falowania, to nie jest tam po nic, tylko dlatego, żebyśmy my na przykład płynąc większą jednostką, housebotem czy motorówką, zobaczyli, że przed nami gdzieś na przykład pływa jakiś kajak z dziećmi albo jakaś łódź bez patentu. Obserwujmy się nawzajem, jeszcze raz apel, bo nigdy nie wiadomo, czy to my pierwsi nie będziemy komuś udzielać pomocy na wodzie.
0: Piotrze, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o temperaturę wody w jeziorach?
1: To chyba zależy od danej osoby, bo dla mnie jest idealnie, bo jest tak 22-23 stopnie. Ale pamiętajmy, że jeżeli płyniemy właśnie jachtem albo motorówką, gdzie jeszcze operuje dodatkowo wiatr, mamy temperatury sięgające 30 stopni w połączeniu z wiatrem. Jeżeli nie zadbamy o nawodnienie, jeżeli nie zadbamy o nakrycie głowy, o kremy z filtrem, to jeżeli przypadkowo albo i nie będziemy chcieli wskoczyć do takiej wody, która ma 21-22 stopnie, to naprawdę może się tutaj źle to dla nas skończyć, więc absolutnie, jeżeli zaczynamy ten sezon kąpielowy, bo już na wielu plażach są ratownicy, to stopniowo się zamaczamy, szczególnie pamiętając o okolicach gdzieś serca, klatki piersiowej. Lepiej dmuchać na zimne, a tutaj naprawdę jeszcze znam wiele osób, które by powiedziały, że 20 stopni to bardziej jest dla mnie jeszcze morsowanie, szczególnie przy takiej temperaturze, ale jeżeli lubimy szukać ochłody w jeziorze, to tak, potwierdzam, już można.
0: Dobrze, to jeszcze powiedz mi, gdybyś miał polecić swoje ulubione jezioro albo część szlaku, i rozumiem, że nie będziesz mówił o Mazurskich Krupówkach.
1: Nie, nie będę mówił o Mazurskich Krupówkach, ale jeżeli przepływacie przez Mikołajki, to absolutnie obrazimy się, jeżeli pominiecie żółto-niebieską wioskę żeglarską w Mikołajkach. Ale ja tutaj idę na północ bardziej, czyli szlak łabędzi tak zwany między Giżyckiem a Sztynortem, to jest część jeziora Kisajno. Gdybym miał powiedzieć dlaczego, no to jest po prostu labirynt wysp i strefy ciszy, gdzie naprawdę można fajnie wypocząć. Tutaj nam nie przeleci szybko żadna motorówka, nie zrobi nam fali, tak więc i na kajak, i na jacht to jest wymarzone miejsce, a jak jesteśmy zmęczeni, możemy gdzieś za jakąś wyspę sobie zapłynąć i tam w spokoju i w ciszy poobserwować chociażby piękne mazurskie krajobrazy. Jeszcze może Tałty dodam, takie fajne jezioro, które słynie z tego, że no jest dosyć głębokie, bo ma nawet 40-50 metrów, więc tam jeżeli ktoś lubi ekstremalnie nurkować, no to na pewno będzie miał dużo frajdy.
0: Bardzo dziękuję, Piotr Włokowski. Polecenia najfajniejszych jego zdaniem miejsc. Bardzo ci dziękuję, a także mówiłeś o sytuacji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Pięknie, dziękuję. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz będzie troszkę sportowo, a troszkę popkulturowo. W biurze w centrum Toronto złota rybka o imieniu Swimba P przepowiada wyniki mundialu. Akwarium z miniaturowym boiskiem stoi za szybą, a przed każdym meczem nad szklanym obiektem pojawiają się flagi drużyn. Rybka wybiera zwycięzcę, płynąc w stronę jednej z flag. Według opiekunów Swimba P trafnie przewidziała już 80% wyników, w tym wysoką wygraną Kanady z Katarem. Czasem się jednak myli. Na przykład w meczu Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wtedy rybka postawiła na zwycięstwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Właściciele biura mówią, że chcieli w ten sposób porozbawić mieszkańców i turystów. Imię Swimba P nawiązuje oczywiście do piłkarza Kiliana Mbappe. Rybka ma nawet swoje konto na Instagramie. A po mundialu pozostanie oficjalną maskotką biura. Ciekawe, czy ma pamięć złotej rybki, czy może jednak bardziej słonia. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: Jest, 10.30 jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Pożar opanowany, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Później zacznie się rozbiórka hali. Takie informacje w sprawie akcji we Włocławku przekazał na antenie naszego radia rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnę, w ogniu stanął budynek, w którym były żywica, utwardzacze, rozpuszczalniki przy ulicy Barskiej. Nad miastem uniósł się wielki dym. Do mieszkańców powiatu włocławskiego RCB rozesłało alerty, by zamknąć okna i drzwi. Jak informowaliśmy, ewakuowanych zostało 30 pacjentów i 32 osoby z personelu z pobliskiego szpitala.
2: To był szpital niepubliczny, gdzie głównie pacjenci byli na rehabilitacji, ale też mieli zaplanowane zabiegi. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i przetransportowani w bezpieczne miejsce. Mamy teraz specjalistyczny sprzęt z Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego, który sprawdza atmosferę.
1: Relacjonował brygadier Mariusz Bladoszewski. Na miejsce zostało skierowanych około 100 strażaków. Nowoczesne laboratoria powstaną na Uniwersytecie Szczecińskim. Będą to 4 pracownie tematyczne. Laboratorium AI, Laboratorium OZE i Logistyki, Laboratorium Prototypowania i Druku 3D oraz Geolab.
3: 4 laboratoria naukowe, gdzie nasi studenci będą mogli właśnie kształcić się w zakresie nowych technologii, wykorzystania czy druku 3D, czy też właśnie sztucznej inteligencji. Więc chcemy wyjść naprzeciw teraz czasom, które właśnie mamy. Sztuczna inteligencja nie jest złem, ale trzeba umieć z niej korzystać i tego chcemy też uczyć naszych studentów. Jak się z nią oswoić, jak z niej korzystać w sposób etyczny, w sposób mądry, jak weryfikować to, co sztuczna inteligencja nam podaje. Po to będą te laboratoria naukowe, aby właśnie tam zdobywać te umiejętności.
1: Informowała profesor Agnieszka Budziewicz-Guźlecka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Skorzystają głównie studenci, choć nie tylko, bo laboratoria mają być dostępne również dla uczniów, seniorów, lokalnych przedsiębiorców czy grup projektowych. Będą wyposażone oczywiście w najnowocześniejszy sprzęt, a projekt finansowany jest ze środków unijnych i ma wartość prawie 4 milionów złotych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program. U nas najważniejsze i najbardziej gorące informacje non-stop. I właśnie mamy dla was teraz informacje z ostatniej chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Do tego tematu na naszej antenie będziemy oczywiście jeszcze wracać. A teraz sport. Udany powrót trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej, młodziarki Anity Włodarczyk na stadion Skry w Warszawie. Przed laty trenowała tu regularnie. W międzyczasie obiekt przeszedł gruntowną modernizację. W weekend 40-letnia mistrzyni wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka, osiągnęła najlepszy rezultat w sezonie i spokojnie może się przygotowywać do lekkoatletycznej imprezy sezonu, czyli sierpniowych Mistrzostw Europy w Birmingham. Z Anitą Włodarczyk rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
1: Wielki powrót Anity Włodarczyk na Skrę. Jak było?
2: Fajnie, bardzo, bardzo miło. Tak jak tutaj wspominałam, na zawodach wróciłam na Skrę po 15 latach, więc w całkiem innych warunkach. Fajna atmosfera, ja zawsze powtarzam, nie trzeba, w moim przypadku nie wiadomo ile kibiców na trybunach, nieraz wystarczy 50 osób, ale jest fajna atmosfera, fajny doping, to wtedy fajnie się motywuje. I dzisiaj niecałe 73 metry, zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy, bo inaczej się trenuje na zgrupowaniu, a trzeba teraz powrócić po prostu do tego rytmu zawodów i walczymy dalej.
1: No właśnie, tutaj w sumie kibice bardzo fajnie panią przywitali, były okrzyki, była Anita. Była też fajna konkurencja, bo rozmawiałem wcześniej z Olą Śmiech i no, wydaje się, wygrała pani z pewną rezerwą, tak, z luzem, ale różnice nie były aż tak duże, więc naprawdę ciekawy konkurs.
2: Tak, śmiałyśmy się z dziewczynami przed zawodami, że prawie Mistrzostwa Polski, bo zabrakło Malwiny Kopron, Kasia Furmanek się wycofała, bo doznała lekkiej kontuzji, więc takie przed Mistrzostwa Polski, bo za niespełna miesiąc spotykamy się w Białymstoku w tym roku, więc była fajna atmosfera, dziewczyny powalczyły, Ola też po raz kolejny przekroczyła to minimum. Mówię, sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna.
1: Pani, tak jak dwie inne zawodniczki, macie już minimum na Mistrzostwa Europy. To już, można powiedzieć, odhaczone. No ale na tych Mistrzostwach Polski wyobrażam sobie, że będzie niezła konkurencja w kwestii tego, kto rzeczywiście do Birmingham pojedzie w sierpniu.
2: Tak, miejsce jest dla trzech zawodniczek. Jeśli więcej zawodniczek uzyska minimum, no to wtedy trzy najlepsze lecą. Gdybym była mistrzynią Europy dwa lata temu w Rzymie, wtedy by mogły lecieć cztery zawodniczki, bo zawsze jako mistrzyni
1: Europy mam
2: taką cichą kartę. Wtedy byłam druga, więc tutaj nie ma dodatkowej przepustki, ale myślę, że na pewno trzy dziewczyny pojawią się w Birmingham i będziemy walczyć.
1: Pani ocenia, jaki wynik tam może być, powiedzmy, na medal Mistrzostw Europy w tej chwili, jaki jest w Europie poziom?
2: Są dwie dziewczyny, które rzucają 77, dwie Chinki. Myślę, że brązowy medal to będzie jakieś 74 metry.
1: A chyba absolutnie w zasięgu, prawda?
2: Jak najbardziej, w moim przypadku, tak mówię, po tym rzucaniu to jest duża rezerwa pod kątem techniki, więc mam nadzieję, że ze startu na start będę się rozkręcała i ten szczyt formy, tak jak w większości konkursów w mojej karierze, przypadnie na tą docelową imprezę, bo no już jestem w tym wieku, że nie da się po prostu cały sezon być na wysokim poziomie, to jest po prostu fizjologicznie, fizycznie niemożliwe, więc trzeba budować tą formę po prostu stopniowo. Ale najważniejsze, że jestem zdrowa i ze spokojem można trenować.
1: Domyślam się, że trening się różni jak znacząco w stosunku do, powiedzmy, treningu sprzed 10 lat, pani.
2: Mniejsza ilość rzutów na siłowni, w sumie podobnie, bo siła mi nie spadła, trochę szybkość się zmieniła i w moim przypadku mniejsza ilość rzutów, no i więcej czasu poświęcamy na regenerację, bo już tak szybko się nie regeneruje, ale fajne jest to, że zawsze mnie się wydawało, że będę im starsza, tym będzie mi trudniej, nie wiem, rzucać, dźwigać ciężar, wcale tak nie jest, więc też cały czas poznaję swój organizm.
1: A poziom motywacji taki sam nie zmienia?
2: Taki sam, proszę mi uwierzyć, że to jest też niesamowite. Ja śmieję się, że to jest takie pozytywne uzależnienie i nadal mi to sprawia dużą, dużą przyjemność, więc jeszcze trochę potrenować.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń od 18 do 20 czerwca u naszych autorskich

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

w radiu RMF 24. Teraz zgodnie z zapowiedziami Francja. 43 stopnie w Bordeaux, 41 w Limoges, w Tours dla odmiany 40, a w Toulouse 39. W Paryżu podobnie. Takie temperatury oczekiwane są w kraju. W kraju oczywiście francuskim dziś po południu. Najgoręcej będzie w centrum i na zachodzie Francji. W 49 departamentach, w tym Paryżu, obowiązuje najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. W aglomeracji paryskiej odwołano część pociągów podmiejskich. Liczba 49 departamentów oznacza, że czerwony alert pogodowy obowiązuje w ponad połowie kraju. Prezydent Emmanuel Macron powiedział i zapowiedział na dziś kolejne spotkanie ministrów z międzyresortowej grupy kryzysowej. Wczoraj w związku z upałami poinformowano o śmierci trzech starszych osób w departamencie Żerondy na zachodzie kraju. Ministerstwo Oświaty poinformowało, że dziś zamkniętych będzie 845 szkół. 1800 placówek zmodyfikuje godziny lekcji. W 11 departamentach na zachodzie, w centrum i południowym wschodzie obowiązuje podwyższony alert dotyczący ryzyka pożarów. A zatem, jeżeli możecie, nie wyjeżdżajcie do Francji teraz. Nie warto, chyba że ktoś uwielbia tego rodzaju temperatury, to wtedy zapraszam. A w radiu RMF 24 u nas podwyższony alert newsowy. Za chwilę fakty.

0: reklama.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM. W faktach jest Ewa Kwaśny.
1: Witam i zapraszam. Pożar hali we Włocławku opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Za moment reporter RMF FM z najnowszymi informacjami. W faktach także rolniczy protest na Estrójce w Zachodniopomorskiem, to oznacza utrudnienia dla kierowców. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podaje się do dymisji. A w faktach kulturalnych RMF FM zajrzymy na poznański Malta Festiwal. Ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika znajdowało się w hali we Włocławku, w której o poranku wybuchł pożar. Strażakom udało się opanować ogień, ale akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na linii ponownie z najnowszymi doniesieniami reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Staszku,
1: jak wygląda ta akcja gaśnicza w tej chwili?
2: Ze względu na chemikalia, które były w środku, strażacy do walki z ogniem używają środka pianotwórczego. Jak mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej na antenie radia RMF 24, pożar szybko się rozwinął.
3: Ze względu na duże obciążenie ogniowe, duże zagrożenie, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar. Mamy na miejscu też jednostki z sąsiednich powiatów.
2: Przed strażakami wciąż sporo pracy. Konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
1: A film z akcji zgaszenia właśnie pożaru hali we Włocławku mamy na RMF 24. PL.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Na trasie S3 rozpoczyna się protest rolników. To główna droga ze Szczecina nad morze. Szykują się więc poważne utrudnienia. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, opisz to, co się tam dzieje.
5: Tu na węźle Gardno pojawiło się dzisiaj kilkadziesiąt maszyn rolniczych. Będą blokować S3 w obu kierunkach, od Szczecina do Pyrzyc. Jak mówią rolnicy, protest potrwa do skutku 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Żeby społeczeństwo, wracając do domu, pomyślało w ogóle, o co my walczymy. Nie walczymy tylko o siebie, tak? Ale walczymy tak naprawdę o wszystkich Polaków, o bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
5: Rolnicy domagają się m.in. ograniczania importu towarów z Mercosuru i Ukrainy.
1: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. W faktach nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Igor, że te dane to duże rozczarowanie?
7: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
8: 2026 nie miał być rokiem konsumenta. No i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas. Nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
7: Główny ekonomista Velobanku Piotr Arek nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%. Sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
1: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer. A więcej na temat powodów tej dymisji w faktach za godzinę. I czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
9: Jestem,
1: Kasiu.
9: Dzień dobry.
1: I za początek zaglądamy na poznański Malta Festiwal.
9: Dokładnie, zaczęło się wieczorem, plenerowym koncertem Za Miłość. Na 100 różnych wydarzeń aż 72 ma wstęp wolny. Do niedzieli pojawią się artyści ze wszystkich dziedzin sztuki, w sumie 500 z 20 krajów.
10: Prezentujemy spektakle, na których można się wzruszyć, bo jesteśmy obok, żeby później porozmawiać. Prezentujemy koncerty, na których jesteśmy razem i cieszymy się jak dzieci. Jesteśmy obok siebie, kiedy dokonujemy rzeczy nadludzkich, tak jak Magda Cielecka, która przez 24 godziny będzie na scenie w towarzystwie 100 mężczyzn, ale jesteśmy tam po to, żeby doświadczyć 100 rozstań, o których będziemy chcieli rozmawiać i być obok siebie blisko, a potem być może zamknąć je w męskim kręgu.
9: Opowiadała mi Agata Kołacz, dyrektorka Malty. Festiwal odbywa się w aż 27 miejscach. Roztańczony Wyspiański Teatr Śląski w Katowicach zapowiedział letnie potańcówki przed swoim budynkiem. Motywem pierwszej będzie muzyka filmowa, a potem m.in. hity lata i disco. Nowy sezon ruszy 11 lipca. Po raz pierwszy od czasu głośnego serialu Detektyw Matthew McConaughey i Woody Harrelson pracują razem na planie. Właśnie pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie z serialu Bracia, który trafi do streamingu we wrześniu. Komedia ma 8 odcinków.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Tę godzinę zaczniemy od rozmowy z doktorem Łukaszem Adamskim, historykiem, ekspertem do spraw Europy Wschodniej, dyrektorem Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Porozmawiamy o Polsce i Ukrainie.

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz temat, który od pewnego czasu elektryzuje opinię publiczną w Polsce i na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że w związku ze zgodą Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. W odpowiedzi na tę decyzję Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. I właśnie na ten temat porozmawiam teraz z doktorem Łukaszem Adamskim, historykiem, ekspertem do spraw Europy Wschodniej, dyrektorem Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, zacznę od pytania, jak pan ocenia decyzję, najpierw zapowiedź, później eskalowanie napięcia i na końcu decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, bo jak się zdaje, cele nie zostały, znaczy nie wiem też do końca, jakie były cele, ale cel polegający na tym, że prezydent Zełenski zmieni nazwę tej jednostki, nie zostało osiągnięte.
1: Nie trudno być w takiej roli recenzenta prezydenta, bo na pewno mogę powiedzieć, że gest czy ruch prezydenta Zełenskiego, który nadał elitarnej jednostce Wojska Ukraińskiego nazwę bohaterów UPA, no był ruchem obiektywnie nieprzyjaznym, godzącym w polską wrażliwość historyczną, w prawdę o tej lub dobiczej czystce etnicznej. W związku z tym on wymagał reakcji ze strony państwa polskiego. Możemy oczywiście dyskutować, czy ta reakcja była adekwatna, czy nieadekwatna, czy można było to załatwić w inny sposób. Natomiast to z pewnością pokazało skalę problemu i pozwoliło też ujawnić, jak dużo jest i antyukraińskich uprzedzeń w Polsce i antypolskich, to trzeba też wprost powiedzieć, na Ukrainie. W związku z tym, skoro już ta decyzja została podjęta, skoro była zapowiedź odebrania orderu Zełenskiemu, a Zełenski nie był gotowy na jakiekolwiek ustępstwa, no bo tak to wynika z wiedzy, którą ja mam, wypływa, że propozycje Zełenskiego były dobre być może 20 lat temu, natomiast na pewno w obecnych okolicznościach, kiedy mamy nabrzmiały problem wołyński, kiedy mamy 1,5 miliona uchodźców w Polsce, nakręcające się imigrantów, nakręcające się nastroje antyukraińskie, on nie pozwalał rozwiązać politycznie problemu. W związku z tym prezydent Nawrocki był niejako więźniem własnej deklaracji i niegotowości Zełenskiego, żeby iść na jakiś kompromis. W związku z tym odebrał. No i teraz Zełenski mógł odpowiedzieć, bym powiedział, w sposób symetryczny, czyli odesłać order, no być może skrytykować polskiego prezydenta, natomiast też wybrał odpowiedź, która w zasadzie jeszcze bardziej eskaluje tę sytuację, dlatego że zrobił z orderu Orła Białego, z tego odesłania performance, odsyłając to kurierem i jednocześnie przygotowano, skoordynowaną akcję wśród ukraińskich urzędników, wysokich urzędników państwowych, tak jak minister Sybicha, tak, ambasador Bodnar, ambasador Zwarycz, czyli poprzedni ambasador Polski w Czechach, teraz w Czechach, ambasador Ukrainy w Polsce, przepraszam. Są też Budanow, Żołkwa, czyli urzędnicy, wysocy urzędnicy biura prezydenta Ukrainy. No widać było, że zrobiono z tego taką pokazową akcję, że my tutaj Polakom nie pozwolimy dyktować nam, Ukraińcom, jaką historię, jakich bohaterów mamy mieć. No i porównania do Orbana, no też bym powiedział, nie sprzyjają załagodzeniu tego sporu. W związku z tym mamy teraz taką spiralę po prostu eskalacyjną, która może się skończyć bardzo źle dla obu państw. Dla Ukrainy jeszcze gorzej niż dla Polski, ale Polska też na pewno na tym nie zyska.
0: No właśnie, bo zatrzymajmy się na chwilę tej eskalacji. Nie ma wątpliwości, że Ukraina wybrała odpowiedź eskalującą jeszcze bardziej to, co się zaczęło. I pytanie, biorąc pod uwagę nastroje w Polsce, bo one są dość jednoznaczne. Większość polskiego społeczeństwa, czy mi się to podoba, czy nie, popiera decyzję prezydenta. Co więcej, wydaje się, że pewna część klasy politycznej chciałaby dalszej eskalacji. Po tej eskalacji ukraińskiej chciałaby odpowiedzi nie uspokajającej, ale eskalującej. Bo pojawiają się głosy o deportacji Ukraińców. To jest oczywiście skrajność, niemożliwe do wykonania, ale głosy się pojawiają. Czy o remoncie lotniska w Jasionce? Pana zdaniem, panie doktorze, istnieje racjonalna i dająca w tej chwili nadzieję możliwość odpowiedzi, która nie będzie eskalować, a równocześnie pozwoli także Polsce, no tu użyję tego sformułowania, ono jest bardziej z polityki bliskowschodniej, ale jak się okazuje w relacjach Polski i Ukrainy jest równie ważne zachować twarz, odpowiedzieć, i ten termin wraca w różnych miejscach, odpowiedzieć na plucie nam w twarz?
1: Ale proszę zwrócić uwagę na taką wartość jak prestiż państwa polskiego. Znaczy, jeśli my chcemy...
0: I żeby nie było wątpliwości, to jest wartość.
1: Tak, to jest wartość. Jeśli my chcemy problem rozwiązać, problem wołyński, jeśli my nie chcemy zaszkodzić własnym interesom, to musimy po pierwsze zmienić paradygmat relacji polsko-ukraińskich na taki, który będzie akceptowany przez polską opinię publiczną i znaczącą część klasy politycznej, bo widać, że paradygmat oparty na pewnego rodzaju zaufaniu, na solidarności, on się nie sprawdza, dlatego że ukraińska klasa polityczna jest bardzo transakcyjna, no i bym powiedział, albo z innych powodów nie gotowa na dokonanie takich gestów, które pozwoliłyby uspokoić polską opinię publiczną. I, no bo tutaj przecież mamy nie tylko kwestie historii, ale mamy też kwestie na przykład dostępu polskich firm do rynku ukraińskiego, mamy kwestie udziału Polski w negocjacjach na temat rozejmu, mamy kwestie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i interesów polskich rolników, polskiej branży transportowej w szczególności. No i w ostatnich kilku latach, bym powiedział, nagromadziło się trochę żalów, i to jeszcze łagodnie to ujmuję, wobec Ukrainy, wobec ukraińskiej elity politycznej za sposób, w jaki ona odwzajemnia się za polską pomoc. Więc jeśli to zrozumiemy, no to zrozumiemy, że odpowiedź może być, ale niekoniecznie taka symboliczna. To nie musi być kolejnego rodzaju taki akt, gdzie każdy obywatel RP zobaczy, że odpowiedzieliśmy Ukraińcom, ale to może być coś, co będzie godziło w interesy ukraińskiej klasy politycznej albo w państwa ukraińskiego. Coś, co pozwoli sprawić, że elity ukraińskie zaczną inaczej patrzeć na Polskę. I ja bym do takiej strategii zachęcał, czyli żeby to była odpowiedź spokojna, odpowiedź poważnego państwa, żebyśmy nie dali się prowokować na emocje, bo emocje nigdy nie sprzyjają racjonalnej polityce. Żebyśmy też pamiętali, że tutaj może nie sędzią, ale jednak sprzymierzeńcem może być opinia publiczna krajów zachodnich, która jest wyczulona na przejawy gloryfikacji kolaboracjonizmu z III Rzeszą albo usprawiedliwiania czy relatywizowania czystek etnicznych i która, gdzie jest pewnego rodzaju też pamięć o II wojnie światowej wciąż żywa. W związku z tym możemy wykorzystać też zachodnie rządy, zachodnią opinię publiczną jako pewnego rodzaju sprzymierzeńca, jako nacisk, ale żeby to zrobić, to sami nie możemy gorączkować się i nie możemy ulegać jakiejś nacjonalistycznej egzaltacji albo takiej atmosferze, że my teraz Ukraińcom pokażemy, jak my odpowiemy na kolejny nieprzyjazny akt. Dlatego ja bym zachęcał po prostu do spokojnych reakcji i do zrozumienia, że Ukraina jest jednak państwem także ważnym także dla Polski. I to nie jest tak, że my możemy sobie bezkosztowo psuć relacje z Ukrainą, bo my na tym też stracimy. Owszem, będą też straty dla Polski, będzie nacjonalizacja życia publicznego, będą być może negatywne opinie o Polsce. No i mówię, możemy nie rozwiązać problemu wołyńskiego. Natomiast uważam też, że dla klasy politycznej ukraińskiej, dla samej Ukrainy te problemy będą jeszcze większe i mam wrażenie, bo wracam akurat z Kijowa, mam wrażenie, że ukraińskie elity po cichu to rozumieją, ale są więźniami emocji i charakteru własnego prezydenta.
0: No dobrze, pytanie, czy to jest tylko kwestia emocji i charakteru prezydenta, czy też w ogóle specyfiki, i tu będę trochę symetrystyczny, mając świadomość, kto akurat tę eskalację rozpoczął, zrobił to prezydent Zełenski, natomiast także emocji i charakteru obu narodów i klasy politycznej, która często politykę zagraniczną traktuje jako pochodną wyłącznie polityki wewnętrznej. Mówiąc inaczej, wydaje się, że zarówno prezydent Zełenski część swoich decyzji podejmował ze względu na życie wewnętrzne Ukrainy, politykę wewnętrzną, jak i przynajmniej niektóre z wypowiedzi, słów, czy nawet decyzji podejmowanych przez część polskiej klasy politycznej również były podejmowane na potrzeby polskiej opinii publicznej, a pod pewnymi względami Rosjanie mówią o tym bardzo brzydko. Ja użyję tego porównania. Pod pewnymi względami Polacy i Ukraińcy są społeczeństwami trochę do siebie podobnymi. Rosjanie mówią używając takiego na Ukraińców obelżywego sformułowania, ja już go nie będę używał, mówią o nich, to są oszalali Polacy. No i te emocje w obu tych społeczeństwach grają ogromną rolę.
1: Ale to nie tylko Rosjanie tak mówią. Znaczy, my mamy jednak spore elementy kultury sarmackiej, czyli takiej kultury emocjonalnej przesady, a mało takiego zachodnioeuropejskiego racjonalizmu czy angielskiej flegmy. A Ukraińcy mają nie tylko, może nie, nawet nie tyle element sarmacki w kulturze, ale element kozacki, który był też odmianą sarmatyzmu specyficzną, bardzo mocno rozwinięty. I kiedy ja odpatrzyłem na ukraińskie reakcje, komentarze w ostatnich dwóch dniach, no to mi się czasem przypominały, znaczy lepiej rozumiałem problemy, które miały elity Rzeczypospolitej z kozakami i z Siczą. Więc mamy ten problem. Oczywiście zawsze jest tak, że polityka zagraniczna jest w dużej mierze funkcją polityki wewnętrznej. I to jest uniwersalna zasada, natomiast czasem odpowiedzialne elity polityczne rozumieją, że powinny realizować też element racji stanu, który czasem nakazuje nie poddawanie się pod nastroje tłumów, mas, ale też kształtowanie tych nastrojów. Jeśli chodzi o sprawę wołyńską, ja to niedawno porównałem w rozmowie z jednym z ukraińskich polityków do takiego wrzodu, który nie był leczony, tylko był zamawiany przez jakiś znachorów. W znaczeniu, że może sam jakoś ta ropa się jakoś tak wsiąknie w organizm, a może on nie przerwie. A tymczasem ten wrzód się zaczął przeradzać po prostu w czyraka, czyli takie zbiorowisko wrzodów. I mało tego, on zaczyna zatruwać cały organizm. Więc albo możemy nic nie robić i wtedy, albo no, wtedy może być tak, że wyleczymy się, ale może być sepsa. Możemy też próbować leczyć, ale żeby leczyć, to trzeba postawić uczciwą diagnozę, a bym powiedział, co jest pierwotnym źródłem tego konfliktu. I w moim przekonaniu pierwotnym źródłem jest to, że z różnych powodów na Ukrainie emocjonalna kultura polityczna, stan zagrożenia egzystencji państwa i nacjonalizm sprawiły, że Ukraińcy nie są gotowi do krytycznej dyskusji na temat UPA. Nie potrafią odróżnić tego, że cel może być szczytny, czyli walka o niepodległość, natomiast metody mogą być zbrodnicze. Oni uważają, że potępienie UPA potępi, czy metod UPA będzie jakoś delegitymizowało ukraiński projekt narodowy, ukraińską walkę z Rosją. To są absurdalne dla mnie obawy, ale tak myślą i w rezultacie od kilkunastu lat popełniają błąd za błędem. Tak naprawdę zawężając pole manewru dla wszystkich polskich polityków, zwłaszcza dla tych prawicowych, ale nie dla centrowych, lewicowych też, dlatego że to jest sprawa, która łączy na szczęście Polaków, jeśli chodzi o ocenę tego, co się zdarzyło na Wołyniu. Więc powinniśmy zacząć po prostu ten wrzód leczyć poważnie, ale do tego wymagana jest uczciwa diagnoza i zdolność partnera ukraińskiego do postawienia tej diagnozy. A jeśli tej nie będzie, no to zobaczymy. No to będziemy, bym powiedział, dalej w takim korkociągu. Albo się rozbijemy i Polska zacznie blokować na przykład integrację europejską Ukrainy, co jest niewykluczone, albo dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
0: Ma pan nadzieję na to porozumienie, bo obserwując, znaczy oczywiście w Polsce mamy dyskusję na ten temat, to uczciwie trzeba powiedzieć, po różnych stronach, to znaczy nawet stanowisko prawicy, która jest na tą sprawę dużo bardziej wyczulona, jest różne. To znaczy najostrzejsze tezy stawia tutaj taki były polityk lewicy, jednoznacznie promoskiewski, znany z tego, że brał pieniądze dla PZPR-u z Moskwy, a później blokował połączenie gazowe. On w tej chwili jest najmocniejszym głosem, niestety cieszącym się popularnością także na prawicy, ale mimo wszystko jest różnorodność. Pana zdaniem, panie doktorze, możliwe jest, nie chcę powiedzieć przeczekanie, bo pewnych rzeczy nie da się przeczekać, trzeba jakąś politykę na szybko uzgodnić, ale takie uspokojenie i powrót do leczenia, czy raczej jesteśmy w korkociągu, w spiralnym takim lotem, locie w dół?
1: Znaczy na razie jesteśmy w korkociągu. Ja nie wiem, czy my się rozbijemy, dlatego uważam, że nadzieja jest. A jak się rozbijemy, no to i tak uważam, że Polska będzie mniej poszkodowana niż Ukraina. Nadzieja jest, zresztą odwołam się do Jana Pawła II, że chrześcijanie są ludźmi nadziei, w związku z tym nadzieja zawsze jest, tak? Tylko, że cały problem polega na tym, że gdy są tak mocne emocje społeczne, a w tym momencie i w Polsce, i na Ukrainie, to w tych emocjach trudno się przebić racjonalnym argumentom. Bo tak naprawdę co można by zrobić? No tak docelowo. No w moim przekonaniu Ukraina powinna zrozumieć, że Polacy nie chcą narzucać jej historii, ale protestują przeciwko heroizowaniu osób odpowiedzialnych za czystki etniczne, bo to nie daje gwarancji przede wszystkim tego, że tego rodzaju metody nie będą powtórzone w przyszłości. Skoro się raz zdarzyło coś w przeszłości, to może się też zdarzyć drugi raz. I po to właśnie jest konwencja przeciwko zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. Po to jest ta ogólnoeuropejska kultura pamięci, żeby pewne działania się nie powtórzyły w przyszłości. No ale żeby być absolutnie, bym powiedział, uczciwym, to w Polsce powinniśmy mobilizować poparcie Zachodu dla wywierania presji na Ukrainę, ale jednocześnie sami prezentować wzorowy stosunek do rozliczeń z tymi nielicznymi skądinąd osobami, które popełniały zbrodnie w czasie II wojny światowej, tak? Jak na przykład oddziały AK, które pacyfikowały Sachryń, jak na przykład oddział Burego, który palił wsie białoruskie w 1945 roku, jak na przykład zbrodnie popełniane na Łemkach Ukraińcach w 1945-1946, akcja Wisła. Ktoś powie, że jestem naiwny, natomiast ja uważam, że aby mieć skuteczny instrument wpływu na Ukraińców, to trzeba po prostu prezentować tutaj naprawdę zdolność także do potępiania tego, co było w polskiej historii niegodziwe. I w ten sposób my możemy wywierać presję na Ukraińców, żeby tam w końcu się rozpoczęła krytyczna dyskusja i być może skłonić ich do takiego pewnego rodzaju do uznania, że te najbardziej kontrowersyjne jednostki, formacje i postaci nie będą honorowane. Myślę, że to będzie długi proces. Mamy przykład problemów w Chorwacji z zaakceptowaniem tego, że kult ustaszy godzi w wartości europejskie. Mamy przykład sporów grecko-macedońskich o nazwę. Tego rodzaju spory są właśnie tak długie i trudne do rozwiązania, bo dotyczą sfery prestiżu, godności. Więc ja nie jestem jakimś przesadnym optymistą co do tego, że uda się pewne problemy w relacjach z Ukrainą załatwić szybko, ale uważam, że potrzebna jest taka systematyczna praca, bo to jest przede wszystkim w polskim interesie. Jeśli w naszym interesie leży przekonanie Ukraińców do zmiany, no to my musimy mieć instrumenty, żeby to robić i przekształcić Ukrainę w państwo, bym powiedział, o propolskiej pamięci historycznej, czy względnie neutralnej przynajmniej wobec Polski.
0: Bardzo dziękuję i tym wnioskiem, nie wiem czy optymistycznym, ale chyba realistycznym kończymy. Dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A w radio RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM, a po faktach porozmawiamy o Wielkiej Brytanii. Tam, jak wiecie, premier Keir Starmer zapowiedział swoją dymisję. Co z tego wynika? Kto może go zastąpić? I co, jakie są przyczyny tej spodziewanej, nie ma co ukrywać, decyzji? O tym już niebawem porozmawiamy.

0: Jest 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Ukraińcy nie są gotowi do dyskusji na temat ukraińskiej armii powstańczej, przekonywał na naszej antenie dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Komentował głośno ostatnio odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
2: Z różnych powodów na Ukrainie emocjonalna kultura polityczna, stan zagrożenia egzystencji państwa i nacjonalizm sprawiły, że Ukraińcy nie są gotowi do krytycznej dyskusji na temat UPA. Nie potrafią odróżnić tego, że cel może być szczytny, czyli walka o niepodległość, natomiast metody mogą być zbrodnicze. Oni uważają, że potępienie UPA potępi, czy metod UPA będzie jakoś delegitymizowało ukraiński projekt narodowy, ukraińską walkę z Rosją. To są absurdalne dla mnie obawy, ale tak myślą i w rezultacie od kilkunastu lat popełniają błąd za błędem.
1: Przekonuje dr Łukasz Adamski. W faktach teraz pierwsze reakcje na zapowiedzianą dymisję brytyjskiego premiera. Wielu przywódcom dojrzenie do bycia mężem stanu zajmuje dużo czasu. Tobie wystarczyły zaledwie 2 lata. Taki wpis zamieściła na X-ie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dzięki tobie bezpieczeństwo Europy i Ukrainy się zwiększyło, dodała Ursula von der Leyen. Keir Starmer, przypomnę, kilkadziesiąt minut temu zapowiedział na konferencji prasowej na Downing Street, że rezygnuje ze stanowiska, pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Poznańskie lodowisko stało się rolkowiskiem, wrotkowiskiem. Kto szuka miejsca na aktywność w wielkopolskiej stolicy, może skorzystać z zaproszenia Filipa Borowiaka z Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Hala sportowa Wilda to jest hala, która w tej chwili będzie nam służyła jako po pierwsze rolkowisko i jako zespół boisk do badmintona. Już te boiska do badmintona wypróbowali seniorzy, ponieważ była spartakiada seniorów, więc pierwszą z możliwości mamy próbowaną. Wchodzą także na tą halę rolkarze, wrotkarze i bardzo serdecznie zapraszamy. Przed wizytą na hali sportowej Wilda trzeba sprawdzić grafik, dlatego że dzielimy ten czas na hali pomiędzy tych, którzy jeżdżą na rolkach czy wrotkach, pomiędzy tych, którzy grają w badmintona i pomiędzy są też godziny dla sportów zespołowych, bo tam są też wytyczone boiska. Także sprawdźmy, w jakim dniu i w jakie godziny dana aktywność jest dostępna.
1: Co pół godziny u nas fakty, następne doniesienia w samopołudnie. Zostańcie z RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF24, jak już informowaliśmy na naszej antenie, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział swoją dymisję. To kończy miesiące spekulacji po serii niepopularnych decyzji i fatalnych wyników prowadzonej przez niego partii pracy w niedawnych wyborach samorządowych i klęski tej partii. No może nie klęski, ale przynajmniej nie braku sukcesu. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam cię, Tomku, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, wysłuchałeś mowy rezygnacyjnej premiera, którą wygłosił na Downing Street. Co powiedział Keir Starmer?
1: No, muszę przyznać, że to było bardzo, bardzo emocjonalne przemówienie. Momentami premier nie ukrywał wzruszenia, nie jest człowiekiem skłonnym do okazywania takich emocji. Przypomniał, że zwycięstwo wyborcze i objęcie przez niego urzędu było najdumniejszym momentem w jego życiu. Podkreślił, że odziedziczył zbankrutowaną partię pracy. Wielu powtarzało mu wtedy, że nie uda się jej już zmienić, ale udało się. Przywrócił zaufanie społeczne i stabilną politykę. Mieliśmy tylko jeden cel, powiedział Keir Starmer. Nie władzę dla samej władzy, ale dla zmiany Wielkiej Brytanii na lepsze. Ale i tu zawiesił głos. Nie chodzi o to, kto odniósł wtedy sukcesy. Pytanie brzmi, czy to ja jestem najlepszą osobą, która poprowadzi Partię Pracy do następnych wyborów parlamentarnych. Wysłuchałem waszych głosów, powiedział Keir Starmer, i podjąłem decyzję, że rezygnuję. Będę natomiast wspierał swojego następcę. Na koniec Keir Starmer wyraźnie wzruszony podziękował żonie i swoim dzieciom. Został pożegnany naprawdę gromkimi oklaskami. To było wzruszające przemówienie wygłoszone przez Starmera, no, z taką pełną godnością, no i z poczuciem powagi chwili.
0: No właśnie, Bogdanie, wśród jego potencjalnych następców wymieniane jest jedno nazwisko, Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru. Przybliż nam tę postać. Ona nie jest zupełnie nieznana, bo już kiedyś o niej mówiliśmy. No, ale rzeczywiście...
1: Powraca. Andy Burnham jest takim bumerangiem. To nie tylko były burmistrz, ale człowiek, który przez wiele lat był posłem w parlamencie. Polityka natomiast, jaką prowadził na północy Anglii, w swoim mieście, no powszechnie nazywana jest tutaj manchesteryzmem. Ja sam pozwól, że przybliżę charakter tej polityki. Na czym ona polega? No to przede wszystkim odwracanie procesu prywatyzacji, współpraca z biznesem na zasadzie łączenia funduszy prywatnych i funduszy państwowych, no i takie bardzo mocne wsparcie dla dewolucji, czyli przenoszenia władzy centralnej do struktur lokalnych. A takim jego osobistym manifestem jest prawo Brytyjczyków do godnego życia i w tym zakresie jest niezwykle popularny. Burnham to przede wszystkim uosabia kogoś, kto może zatrzymać marsz ultraprawicowej partii Reform UK pod przywódcą Nigela Farage'a. No, partii, która odniosła miażdżący sukces w niedawnych wyborach samorządowych, no i poniekąd zmierza po władzę. Ale Burnham z kolei ma stosunkowo niewielkie doświadczenie w polityce międzynarodowej, a przecież żyjemy w czasach geopolitycznych wyzwań i kryzysów, z którymi Keir Starmer zupełnie dobrze sobie radził.
0: Właśnie, Bogdanie, w kontekście oświadczenia premiera padają pytania na temat tak zwanego uporządkowanego przekazania władzy. Na czym to polega? Bo mi się zawsze przypomina to zdanie chyba jednego z niemieckich polityków, że jak ktoś chce wziąć władzę, przejąć, to musi ją sobie wziąć, bijając nóż w plecy poprzednikowi.
1: No więc uporządkowane przekazanie władzy, to jest taki termin, tutaj wszyscy przestrzegają go, będą go, miejmy nadzieję, przestrzegać, a obserwują to oczywiście nie tylko ludzie w Wielkiej Brytanii, ale ludzie na zewnątrz, na przykład rynki międzynarodowej. Zacznie się to od tego, że do 9 lipca zgłaszane mogą być kandydatury na stanowisko lidera Partii Pracy. Jeśli będzie więcej tych kandydatur niż jedna, wówczas partię czeka wyścig o fotel lidera, a zarazem oczywiście premiera Wielkiej Brytanii. Temu zazwyczaj towarzyszy pewien chaos, ale jeśli będzie tylko jedna nominacja i bardzo możliwe, że tak właśnie będzie, wówczas będziemy mieli do czynienia z czymś na wzór takiej aklimatyzacji nowego premiera. Taki kandydat będzie miał wtedy sporo czasu, żeby zapoznać się ze szczegółami funkcjonowania rządu i urzędu premiera. To bardzo ważny proces, bowiem temu wszystkiemu przyglądają się, jak już wspomniałem, międzynarodowe rynki finansowe na przykład, a te reagują bardzo radykalnie, jeżeli takim zmianom towarzyszy chaos. We wrześniu Downing Street będzie prawdopodobnie miało nowego gospodarza, a wtedy, i to jest bardzo ważne, istotne będzie to, czy nowy lider lejburzystów będzie trzymał się politycznego manifestu, na mocy którego rządząca Partia Pracy odniosła fantastyczny sukces w wyborach parlamentarnych 2 lata temu. Jeśli od niego odejdzie, wówczas pojawią się głosy mówiące, że nie ma mandatu elektoratu do rządzenia i wówczas możemy zacząć mówić o możliwości przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
0: Bardzo dziękuję, te informacje zebrał i przedstawił nasz korespondent, londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Pięknie ci za nie dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o proteście rolników od 11:00, blokadę S3 w obu kierunkach. No i co będzie się działo na S3 i co się będzie działo z rolnikami, o tym już niebawem powiemy w Radiu RMF 24. Ale zanim o tym powiemy, to będzie chwila mocnego muzycznego oddechu, bo oczywiście nie samą informacją w Radiu Człowiek żyje. Zostańcie z nami.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchajcie radia RMF24 naszego poniedziałkowego programu. Powiemy teraz o proteście rolników. Zablokowali oni trasę S3 ze Szczecina do Pyrzyc w obu kierunkach. Jest tam nasza reporterka Anna Pałamar, z którą teraz się łączymy. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, co się dzieje na miejscu?
1: Rolnicy czekają teraz na sygnał od policji, że S3 została oczyszczona i wtedy ruszą z węzła Gardno. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu jest około 30 maszyn rolniczych i dodatkowo samochody osobowe. Rolnicy zapowiadają, że protest będzie prowadzony przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do skutku.
0: Aniu, co to w praktyce oznacza dla mieszkańców i dla turystów?
1: No, dla mieszkańców i turystów to może być bardzo trudny początek lata. S3 to główna trasa ze Szczecina nad morze. Jeśli rolnicy zostaną na S3 rzeczywiście przez dłuższy czas, no to droga nad morze może wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut.

0: Policja wyznaczyła wprawdzie objazdy. Kierowcy, którzy jadą od strony Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku Szczecina, muszą zjeżdżać z trasy na węźle Parnica i jechać dalej drogami wojewódzkimi 122 i 119. Z kolei osoby, które wracają z nadmorza, powinny zjechać z S3 na węźle Kijewo. Jest też alternatywny objazd lokalną drogą przez Radziszewo, Gryfino i Banie, ale w sezonie letnim ten ruch na S3 jest naprawdę duży i te lokalne drogi nie wystarczą.
1: Aniu, powiedz jeszcze, dlaczego rolnicy protestują?
0: No powód jest w zasadzie cały czas ten sam. Rolnicy protestują głównie przeciwko umowie handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru. Obawiają się, że porozumienie zaleje europejski rynek tańszą żywnością, która nie spełnia tych rygorystycznych norm unijnych. Sprzeciwiają się też restrykcjom klimatycznym narzucanym przez Europejski Zielony Ład.
1: To była Anna Pałamar, która obserwuje protest rolników. Bardzo dziękujemy Ci, Aniu.
0: Dziękuję.
1: A w Radiu RMF 24 już za 9 minut najnowsze fakty RMF FM.
2: Radio RMF 24.

0: to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terdykowski. Michał Zieliński jest już w studiu. On za chwilę poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A teraz zbliżają się wielkimi krokami fakty w samopołudnie. A w faktach w samopołudnie jest Ewa Kwaśna.
1: A w faktach ponownie Włocławek i pożar hali. Na miejscu jest nasza reporterka. Keir Starmer nie będzie już premierem Wielkiej Brytanii. O powodach tej dymisji korespondent RMF FM w Londynie. To nie jest dobra pogoda dla turystów w górach. Ratownicy Topru przypominają, by wybierając się na szlaki zabrać odpowiedni sprzęt.
2: Lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
1: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. A przed siedzibą Izby Lekarskiej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
1: Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
3: Przede wszystkim, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w szpitalu południowym i czy przy takiej organizacji pacjenci mieli tam równy dostęp do leczenia.
4: I jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe i od tego będzie zależała jego dalsza obecność w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
3: Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje, że w tej sprawie brakuje teraz jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
4: Ministerstwo w tym momencie jest nieco statkiem widmo i trudno powiedzieć, czy już wybrało się na wakacje.
3: W ministerstwie dostałem informację, że resort czeka na wyniki kontroli, którą w Szpitalu Południowym prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kontrola może potrwać jeszcze kilka tygodni.
1: Około 4 godzin zajmie dogaszenie pogorzeliska hali magazynowej Zakładu Chemicznego we Włocławku. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, opisz, jak wygląda teren akcji strażaków.
5: Na parkingu od strony szpitala są wielkie zwały pogiętej, osmalonej na czarno blachy. To są elementy rozebrane już częściowo hali. Teraz stopniowo z użyciem ciężkiego sprzętu rozgarniamy pogorzelisko w poszukiwaniu ewentualnych małych zarzewi ognia, mówi Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
6: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
5: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
1: Agnieszka,
7: fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera. Jak informowaliśmy was w faktach RMF FM, podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Ta rezygnacja kończy miesiące spekulacji po serii niepopularnych decyzji i fatalnych wyników prowadzonej przez niego Partii Pracy w niedawnych wyborach samorządowych. Więcej na ten temat nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frumorgan.
8: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Wszystko zależeć będzie od tego, ile osób będzie chciało ubiegać się o stanowisko przywódcy Partii Pracy. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
1: I wracamy do Polski. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju. Przed zmienną pogodą przestrzegają turystów ratownicy Topru.
2: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, najwięcej zapytań jest o rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć. Mimo, że jest koniec czerwca, lepiej mieć i nieść, jak później mieć problemy.
1: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski. Dziś na mundialu wystąpią aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Pierwsi do gry wkroczą Argentyńczycy, którzy zmierzą się z Austriakami, później Francuzi zagrają z Irakiem. Najpierw na boisku leją Messi i spółka, później Kylian Mbappé i partnerzy. Doniesienia mundialowe śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla Argentyny dziś ważny piłkarski jubileusz.
9: 40 lat temu Argentyna pokonała na mundialu Anglię 2-1. Obie bramki strzelił Diego Maradona, jedną ręką, drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dzisiaj o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem, Francuzi zdecydowanymi faworytami. Ofensywny potencjał jest ogromny. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Kibice trójkolorowych na pewno liczą na sporą liczbę bramek.
1: Miłośnicy futbolu muszą się jednak liczyć z opóźnieniem meczu Francja-Irak. Plany może pokrzyżować burzowa pogoda w Filadelfii. A w kolejnych faktach o 13:00 zastanowimy się nad tym, czy nie kupujemy aby za dużo ubrań. Naukowcy z Belgii mają dla nas ciekawe informacje.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Pięć minut po południu. Dzień dobry, witam Michał Zieliński. Witaj, zapraszam na popołudniowy program Radia RMF 24. Już za chwilę u nas Sejm. Rozmowa z politykiem Kacper Wróblewski już w studio gotowy, czeka na swojego gościa. A teraz jeszcze informacja sprzed chwili z Ministerstwa Energii o cenach paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować we wtorek nie więcej niż 5,98, diesla 6,11. To podwyżki odpowiednio, co prawda tylko o 2 i o 1 grosz, ale pierwsze podwyżki od kilku dni.

0: tylko skończyła się już noc, ale mamy popołudnie, 10 minut po 12, a to oznacza, że przenosimy się teraz do Sejmu, że czas na politykę. Będziemy teraz w naszym sejmowym studio Radia RMF24, w którym jest Kacper Wróblewski i jego gość. Witam panów.
1: Dzień dobry, a z nami jest Michał Nieznański, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze i dzień dobry wszystkim państwu.
1: Weekend wydawało się, że minie pod znakiem tematu dotyczącego Szpitala Południowego, ale no jednak było głośno, jeżeli chodzi o temat odsyłania orderu, no bo Włodymyr Zełenski poinformował, że odeśle order Orła Białego prezydentowi. Później kolejni politycy ukraińscy odsyłają odznaczenia, które dostali w przeszłości. To są najgorsze relacje Polski i Ukrainy od lat?
2: Czy myślę, że są absolutnie pogorszone, ale są pogorszone z jednego prostego faktu. To prezydent Ukrainy, pan Zełenski, stwierdził, że nada sobie imieniem antybohaterów polskiej historii, a dla nich bohaterów UPA, nazwę jednej z jednostki wojskowej i tym wywołał ten konflikt. Myślę, że patrząc na wpisy tej naszych rodzimych polityków, ale również strony ukraińskiej, która tę sytuację wykorzystuje. Ja mam wrażenie, że to Karol Nawrocki sam z siebie odebrał ten order, bo coś mu się nie spodobało. No tak nie jest. To była reakcja na wcześniejszą akcję prezydenta Zełenskiego. To Ukraina jest winna tej eskalacji napięć, dyplomatycznych napięć między Polską a Ukrainą. Czytamy, i to jest oficjalne stanowisko przez pana Boguckiego zaprezentowane, że strona ukraińska miała czas na to, żeby tą sprawę załagodzić. Był przecież tutaj Budanow, były rozmowy. Dzisiaj nawet w jednej z gazet czytałem, że Aleksander Kwaśniewski próbował załagodzić sprawę. Natomiast strona ukraińska absolutnie tego nie chciała. Teraz wychodzi na to, że winny jest Nawrocki, bo odebrał order. No, mi się to absolutnie nie spina z tym, jaka była chronologia tych wszystkich wydarzeń.
1: A myśli pan, że Włodymyr Zełenski, mówiąc naprawdę tak już mocno w cudzysłowie, jest obrażony wyłącznie na Karola Nawrockiego i załóżmy tą prawą stronę sceny politycznej, jeżeli chodzi o Polskę, a przyjedzie w tym tygodniu do Gdańska na tę konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy?
2: To jest dość ciekawe pytanie. Myślę, że odpowiedź poznamy dopiero w środę, bo to nie jest tak, że on będzie patrzył, czy jest dobra gra w stronę rządową, a zła strony prezydenckiej w jego mniemaniu. Bardziej będzie patrzył na to, jak ewentualne pojawienie się w Polsce odbiorą Ukraińcy w samej Ukrainie. I my się tutaj skupiamy jak zwykle na naszej polityce, a trzeba też mieć pogląd na to, jak wygląda sytuacja w samej Ukrainie. I to patrząc na to, jakie tam będą nastroje społeczne, prezydent Zełenski wybierze się do Polski, bądź się nie wybierze. No mamy sytuację, w której 99% wpisów w mediach społecznościowych ukraińskich popierał decyzję Zełenskiego i niestety gloryfikował zbrodniarzy z ukraińskiej powstańczej armii, więc mamy do czynienia z czymś, co powinno nastąpić również po polskiej stronie, czyli Ukraińcy w stosunkach międzynarodowych są jak jedna pięść, odkładają animozje wewnątrzpolityczne na bok. W Polsce niestety jest zgoła odmiennie. Ja słuchając dzisiaj takich polityków jak Robert Biedroń, czy czytając pana Chrabotę, mam wrażenie, że ci ludzie pomylili własne obywatelstwo. No, to są ludzie, którzy naprawdę nie potrafią przeżyć tego, że możemy wstać z kolan i prowadzić politykę propolską, a nie politykę uległości w stosunku do byle jakiego państwa, bo tak samo zachowują się w stosunku do Ukrainy, tak samo zachowują się w stosunku do Unii Europejskiej, tak samo zachowują się chociażby do Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie chcieli wstać z kolan, tylko zawsze z tych kolan próbowali prowadzić politykę międzynarodową i takie są teraz tego skutki. Ukraina doskonale wiedziała, że nawet nadanie tego imienia jednostce wojskowej nie spowoduje takiego oburzenia w Polsce, bo do tej pory go nie było. Przypomnę państwu, że nawet za czasów PiSu, co niektórzy ministrowie jeździli do Kijowa czy w rejony objęte walkami i mają tam fotografie z czerwono-czarnymi flagami, wtedy to nikogo nie oburzało. Natomiast gdzieś nasycenie tego i ten, jak pan prezydent Nawrocki stwierdził, próg bólu został przekroczony.
1: Zostawmy te sprawy międzynarodowe na bok. Wróćmy do naszego tutaj podwórka, nawet do podwórka Konfederacji. Wirtualna Polska, Szymon Jerczak informuje, że w lipcu ubiegłego roku Przemysław Wippler odwiedził w Monako prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Według tych medialnych doniesień po wizycie powiązane z nim podmioty otrzymały od kryptogiełdy łącznie 160 tysięcy euro. Jak czytam w tym artykule, a Wippler dostał listę uwag do ustawy o kryptoaktywach.
2: To jest najciekawsza ta informacja na końcu, że dostał listę uwag do ustawy o kryptowalutach.
1: Ale chcecie w Konfederacji wyjaśnienie od posła Wipplera?
2: Czy myślę, że poseł Wippler już to to powoli zaczął wyjaśniać, bo dokładnie chyba 3-4 tygodnie temu premier Tusk o tych rzeczach mówił i skończyło to się na następny dzień pozwem do prokuratury przeciwko premierowi Tuskowi ze strony Przemysława Wiplera, więc ja domniemam, że jeśli ktoś jest pewny swego, że nie popełnił żadnego przestępstwa i chce wyjaśnienia prokuratury, no to jednak pokazuje, że to nie jest, nie, problem nie leży po jego stronie, natomiast politycznie, bo Przemysław Kral musiałby być osobą o bardzo małej inteligencji, o co go nie posądzam, bo jednak stworzył dużą firmę, której się finalnie nie powiodło. Trzeba powiedzieć, że oszukał finalnie Polaków, ale płacić komuś, kto nawet ma, dobra, tych 16 posłów i można by było polobować w tę stronę, a finalnie otrzymać głosowanie przeciwko tej ustawie, no to politycznie mi te styki się nie dotykają i gdzieś jest problem. Przypomnę Państwu, że my jako Konfederacja przedstawiliśmy swoją propozycję tej ustawy, która była wdrożeniem tylko i wyłącznie tej dyrektywy MiCA w stosunku 1:1, tak zwane Unia Europejska plus zero, nie było tam żadnych dodatkowych dyrektyw, a dokładnie te dodatkowe dyrektywy chciało wprowadzać środowisko Kral, a sam Przemysław Kral jeszcze przed pierwszym wybuchem afery z Zonda Krypto potwierdził, no, to za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, potwierdził, że mu się ta ustawa podoba. Poparł ustawę rządową. Więc no mi coś tutaj politycznie nie gra.
1: Przypomnę, czyli Przemysław Wipler ma pełne zaufanie Konfederacji.
2: Przypomnę, że Przemysław Wipler również powiedział, że to nie jest tak, że on tych pieniędzy nie przyjął, bo to jest troszeczkę skrót myślowy pana redaktora Jadczaka, nie sam Przemysław Wipler, a Fundacja Dobry Rząd. I jak Przemysław Wipler twierdził, było to za analizę, jest jakiś rynek badawczy w Polsce. Więc dopóki się za coś płaci, no to ja afery nie widzę. Być może czas tej afery, tych przelewów, niestety mógłby wskazywać medialnie, że coś było nie tak. Tylko potem trzeba patrzeć na czyny. No my głosowaliśmy przeciwko tym ustawom, więc no, trudno nas posądzać o to, że ktoś nas przekupił i głosowaliśmy w drugą stronę.
1: W weekend resort spraw wewnętrznych administracji informował, że odbyły się przeszukania służb. Służby przeszukały miejsca związane z osobami, które są powiązane z organizacją Bronimy Polskich Granic. Myśli pan, że te przeszukania, z tego co pamiętam, tam sprzęt typu telefony i komputery został zabezpieczony. To jest wstęp do pierwszych zatrzymań, jeśli chodzi o ruch Bronimy Polskich Granic. Nie mylić z ruchem obrony granic.
2: Tak, bo ruch obrony granic to jest domniemana organizacja pana Bąkiewicza, natomiast to jakieś paramilitarne jednostki, które... No jestem ciekawy w ogóle przedstawionych zarzutów, bo rozumiem, że służby w Polsce działają.
1: To jeszcze nikogo nie zatrzymano, ale myśli pan, że to jest kwestia czasu?
2: Myślę, że jak służby się czymś interesują, robią przeszukania, to nie po to, żeby sobie kogoś odwiedzić na kawę i wziąć 2-3 telefony.
1: Jednak ewidentnie ludzie się podszywali pod funkcjonariuszy, z tego co pojawiały się w internecie materiały, że osoby w mundurach próbowały legitymować ludzi o innym kolorze skóry na dworcu centralnym w Warszawie.
2: Aczkolwiek ja przestrzegam przed takimi działaniami, bo one nie wnoszą do w polskiej opinii publicznej niczego dobrego. A samą sprawę nielegalnej i legalnej migracji będą właśnie sprowadzać do tak niskiego poziomu jak próby legitymowania. Naprawdę to nie tędy droga. Nie mówię, że my nie jesteśmy teraz na zmieniamy front, jeśli chodzi o migrację, bo go nie zmieniamy, natomiast wszystko, co trzeba robić, musi być zgodne z literą prawa, a nie wychodzić poza tą literę prawa.
1: To Grzegorz Braun wychodzi, no bo jednak się mówi, że ten ruch jest związany właśnie, nie ruch, tylko grupa Bronimy Polskich Granic jest związana z Grzegorzem Braunem.
2: To jest ciekawe, bo trzeba byłoby te powiązania udowodnić. Ja widziałem, że przy Grzegorzu Braunie była grupa młodych, tylko i również w średnim wieku mężczyzn, którzy go ochraniali, ale cały czas miałem wrażenie, że to jest ochrona przed ewentualnym atakiem któregoś z oponentów politycznych, nie mówię, że samego polityka, ale niestety no, zdarzało się, że dochodziło do nieprzyjemnych wydarzeń na ulicach i jakby tą formę rozumiał. Natomiast nie będę rozumiał formy legitymowania kogokolwiek w Polsce, jeśli nie jest się polskim, nie pracuje się w polskiej policji, nie jest się polskim funkcjonariuszem, no pewne rzeczy na pewną samowolkę, zresztą podobną samowolkę, jaką robił Bąkiewicz w Berlinie. Po prostu pozwolić sobie nie można.
1: W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił, nie wiem, czy dobrze pamiętam, chyba wasz wniosek o odrzucenie po pierwszym czytaniu ustawy o świadczeniach dla artystów. Na pewno ktoś z opozycji składał, no bo innej opcji nie ma. I wy zbieraliście podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Marty Cienkowskiej, minister kultury. Czy zebraliście te podpisy? Bo wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało swój wniosek, waszego nie chcieli podpisać i chyba z tego, co mi się wydaje, złożą swój wniosek w tym
2: tygodniu. Już finalnie tak będzie, że złożą, natomiast PiS zachowuje się jak obrażone dziecko w piaskownicy w momencie, w którym my składamy wniosek, bo reagujemy pierwsi na te zawiadomienia o ewentualnych emeryturach dla artystów, to minister Błaszczak zakazuje podpisania na sali plenarnej przecież ministrowi Czarnkowi, a finalnie składają własny wniosek, to tylko dlatego, żeby potem mówić, że to oni złożyli ten wniosek o odwołanie. Nam pokazuje to jedno. Im w słupkach sądowych nie wychodzi, żeby mogli rządzić sami. Będą potrzebowali koalicjanta. Ale nam pokazuje to w tym momencie, jak mogłaby wyglądać współpraca z PiS-em i jak ona będzie ciężka. Naprawdę nie tędy droga. Mamy fatalną minister Cienkowską, którą powinniśmy dawno odsunąć od tego stanowiska. Fatalną próbę wprowadzenia emerytur dla pseudoartystów.
1: A wy się podpiszecie pod wnioskiem PiS-u?
2: Nie będzie potrzebne. Nawet z tym wnioskiem do nas nie przyjdą. Tam potrzeba chyba 45 czy 46 posłów. Mają tyle. Oni nie przyjdą do nas z tym wnioskiem, nawet jeśli nie będą potrzebować, a niepotrzebne im jest później politycznie mówiąc, że wniosek był i PiS-u, i Konfederacji, więc przykro nam, że takie dziecinne zagrywki w polskiej polityce również można robić, będąc wspólnie w opozycji, bo na sztandarach mają odsunięcie Tuska od władzy, natomiast jak my chcemy odwoływać ministra rządu Donalda Tuska, to twierdzą, że nie, a potem kopiują ten pomysł. Cytując klasyka, to się trochę w pale nie mieści.
1: I tu stawiamy kropkę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Michał Nieznański z Konfederacji mówił, że to prezydent Ukrainy jest winny napięciu w stosunkach Warszawa-Kijów, bo to on nazwał imieniem antybohaterów polskiej historii jednostkę ukraińskiej armii. Nasz gość krytykował też niektórych komentatorów, twierdząc, że, jak to ujął, pomylili obywatelstwo. A panowie omawiali oczywiście aktualny temat numer jeden w polityce, zastanawiali się, czy prezydent Ukrainy wybierze się również w tym tygodniu do Polski, po tym jak polski prezydent odebrał mu najwyższe polskie odznaczenie państwowe, które Władimir Zełański odesłał w związku z tym do naszego kraju kurierem.

0: Punktualnie 12:30 w studiu Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy na fakty.
1: Po intensywnych opadach w Małopolsce są problemy na trasie ekspresowej S7 między Krakowem a Miechowem. W Raciborowicach przez powstałe rozlewisko nieprzejezdne są pasy wyłączenia i włączenia w kierunku Warszawy. Problemy są również na drodze krajowej nr 10 w Wielkopolsce między Wyrzyskiem a Piłą. Po zderzeniu czterech aut osobowych obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: W Polsce rośnie odsetek czynów zabronionych, motywowanych nienawiścią również wobec osób pochodzenia ukraińskiego, zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Profesor Marcin Wiącek w rozmowie w RMF FM powołuje się na ubiegłoroczne dane z prokuratury, z których wynika, że na 2600 takich przestępstw w naszym kraju około 40% stanowiły przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców.
3: To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
4: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
3: I ten odsetek rośnie z roku na rok. Moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest na naszej stronie rmf24.pl. W Urzędzie Miasta w Dolnośląskiej Głuszycy pracownicy zostali przeszkoleni, mają ograniczony dostęp do niektórych portali, w tym mediów społecznościowych. To po mailowej próbie wyłudzenia 52 tysięcy euro skierowanej do skarbnika gminy.
5: Mail był napisany bardzo ładną polszczyzną. Był podpisany burmistrz Głuszycy Roman Głód, ale nie zgadzał się po pierwsze mój adres mailowy, który jest zupełnie inny, jak również kwota, ponieważ nie operujemy kwotami euro tutaj na terenie urzędu. Zgłosiliśmy sprawę od razu na policję, zostało przeprowadzone śledztwo, okazało się, że mail był wysłany z serwerów amerykańskich. To jest przykład na to, jak przestępcy mogą być przebiegli i jak bardzo nasi pracownicy muszą na tego typu kwestie uważać i po prostu przestrzegać procedur.
1: A te procedury mogą się zmienić za kilka miesięcy, zaznacza burmistrz Głuszycy Roman Głód. Inwencja cyberprzestępców, jak wiadomo, nie zna granic.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz apel, który zwykle powtarzamy w chłodnych miesiącach roku. Chodzi o to, że strażacy apelują o montowanie czujników tlenku węgla. Ten bezwonny, bezbarwny, trujący gaz groźny jest nie tylko w sezonie grzewczym. W ostatnich dniach Śląska Straż Pożarna odnotowała w całym województwie ponad 700 zdarzeń związanych z pomiarem stężenia tlenku węgla. A poszkodowanych zostało około 30 osób.
1: Od piątku Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała ponad 700 zdarzeń związanych z dokonywaniem przez strażaków pomiarów tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. We wszystkich tych zdarzeniach poszkodowanych zostało około 30 osób podtrutych tlenkiem węgla. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków w budynku zadziałał czujnik tlenku węgla, czyli można powiedzieć, że czujka powiadomiła lokatorów o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla.
2: Właściwie mówi się o tym, że sezon grzewczy jest niebezpieczny. Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
1: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, tak było w ostatni weekend, temperatury w niektórych miejscach przekraczały ponad 30 stopni. Wtedy bardzo mocno nagrzewa się dachy, przewody i kominy w budynkach i występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu, następuje cofka, czyli spaliny zamiast iść na zewnątrz, cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też była bardzo dużo takich przypadków, więc apelujemy tutaj o montowanie czujników tlenku węgla, bo ten weekend pokazał, te czujki zadziałały, czyli można powiedzieć, no, ostrzegły mieszkańców przed niebezpieczeństwem.
2: Nie zwalnia nas to z czujności przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
1: Tak, no, ten weekend pokazuje, że tych zdarzeń było bardzo dużo. Czasami nawet nie mamy aż tylu zdarzeń w ciągu kilku dni w sezonie grzewczym. Więc to pokazuje, że czad jest równie niebezpieczny w sezonie grzewczym, jak i latem w przypadku występowania wysokich temperatur.
0: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką śląskiego komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała Anna Kropaczek. Jeden z najsławniejszych piłkarzy w historii, Messi, znany jest m.in. z niezbyt wysokiego wzrostu, 1,70 m. W dzieciństwie u Argentyńczyka zdiagnozowano niedobór hormonu wzrostu, przechodził terapię, żeby być trochę wyższym. A teraz będzie miał podobiznę wysoką na 26 metrów. Szczegóły u nas w Radiu RMF 24 już za chwilkę.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: bo ja się nie boję.
1: 70-metrowy, klecz Messi ma stanąć w argentyńskim mieście Cultarco, miasteczko w Patagonii, położone 1000 km na południowy zachód od Buenos Aires. Wystawiło przy głównej ulicy kamiennego Messiego wysokiego na 26 metrów. Piłkarz ubrany w błękitno-białą koszulkę reprezentacji klęczy z uniesioną w geście triumfu pięścią, a przed nim znajduje się replika Pucharu Świata. A na Mundialu za 6 godzin Argentyńczycy zagrają swój drugi mecz w Dallas z Austrią. Messi, który pojutrze ma będzie obchodzić 39 urodziny, już w pierwszym spotkaniu strzelił Algierczykom 3 bramki. Władze miasteczka apelują teraz, żeby wszyscy dzisiaj przyszli pod nowy pomnik, żeby świętować spodziewany kolejny triumf reprezentacji. Messi jest jedynym piłkarzem, który gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 6 raz, a dzięki hat-trickowi z Austrią dorównał Niemcowi Miroslawowi Kloze i ma na koncie 16 bramek strzelonych łącznie w finałach. Monument sporządził lokalny artysta

artysta Aldo Berojza. Ten twórca już ma na koncie rzeźbę 15-metrowej wysokości. Przedstawiała ona Chrystusa. No i od jakiegoś czasu jest już atrakcją Kultarko. Dla porównania, pomnik Matki Boskiej w Konotopiu w Polsce ma 40 metrów wysokości, a Chrystusa Króla w Świebodzinie 33 metry. Najwyższa na świecie taka figura, taki pomnik jedności w Indiach ma 180 metrów.

0: sama.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Obława na byłego policjanta w Świętokrzyskiem zakończona. O tym na początek faktów o 13:00. Zaprasza na nie Ewa Kwaśny.
1: W rękach policji jest już poszukiwany Dariusz Równicki, podejrzany o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. Potężna burza z gradem przeszła nad Krakowem. Woda płynie ulicami miasta, są duże utrudnienia w ruchu. Prezydent Nawrocki chce rozmawiać na temat projektu ustawy o statusie osoby najbliższej z jedną z autorek proponowanych przepisów. A na koniec temat, który na pewno wzbudzi emocje nie tylko wśród pań. Dariusz Równicki poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem, dowiedział się reporter RMF FM. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Więcej na temat tego zatrzymania w faktach o 14:00. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest przy rondzie Mogilskim. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
2: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów na Alei Jana Pawła w Czyżynach. Woda stała także na Kleberga w dzielnicy Mistrzejowice. Z kolei połamane gałęzie spadły na torowisko na ulicy Dietla w centrum Krakowa. Na osiedlu Kolorowym zalane zostało pomieszczenie przy jednej z przychodni. Lunęło po godzinie 11:00. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu. Miejscami spadł grad. Ta burza przechodziła i przechodzi nad całym regionem. W Wieliczce zalana jest ulica Krakowska. Z kolei na północ od Krakowa na trasie S7 powstało rozlewisko. Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.
1: To RMF FM. Słuchajcie faktów. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki chce na ten temat rozmawiać z jedną z autorek proponowanych przepisów. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, czy to oznacza, że prezydent może podpisać ustawę lub zaproponuje jakieś poprawki?
3: Niekoniecznie. Do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockim wybiera się Urszula Pasławska z PSL-u, która zaznacza, że ustawa powinna przejść przez Senat w niezmienionym kształcie. Mimo wszystko prezydent chce rozmawiać na ten temat.
4: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia.
3: Co ciekawe, prezydent do pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
5: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie pana prezydenta, jest w stanie namówić pana prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
3: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
1: Odsłaniamy fakty. Na koniec tych faktów pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
6: Naukowcy z Uniwersytetu w Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet pięciokrotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
1: No i w studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
6: Blisko 200. Badanie objęło 12 kategorii. No dużo. 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzona liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać i to jak najczęściej.
1: Podsumował Grzegorz Jasiński. Dziękujemy Ci. A więcej danych na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 14:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No tak, ale tak się zastanawiam, czy te ubrania sprzed pół wieku nie wyglądały, aby 5 razy lepiej po tych 18 praniach. Tu RMF24, za chwilę Ukraina, Rosja, Polska, rozmowa o wojnie, ale nie tylko. Potem między innymi pogoda nad Polską zrobiła się nam w kratkę. Raz słońce, raz deszcz.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Teraz zgodnie z zapowiedzią rozmowa o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a dzieje się sporo. Ukraińcy zaatakowali m.in. obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim, a także rafinerię ropy naftowej w Tiumieniu na zachodzie Syberii. Rosjanie uderzyli natomiast chociażby w Zaporoże, a także obwody Dniepropietrowski i Charkowski. O tym, co się dzieje na froncie, ale nie tylko, porozmawiam teraz z analitykiem wojskowym Jarosławem Wolskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, czy się nie mylę, ale mam takie wrażenie, że Ukraina coraz częściej zdecydowanie atakuje również daleko w głąb Rosji. Myśli pan, że to, że Rosjanie coraz częściej widzą wojnę nie tylko na ekranach telewizorów, może jakoś zmienić ich podejście do konfliktu?
1: Trudno powiedzieć, ponieważ wynika to z tego, że Putin skonsolidował swoją władzę w Rosji w stopniu nienotowanym w tym kraju od czasów tak naprawdę Stalina, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki. I nie wiadomo, czy to, co obecnie widzimy, będzie miało i jakie będzie miało przełożenie na rosyjską wierchuszkę, a zwłaszcza na Putina i na jego otoczenie. Natomiast faktycznie Ukraińcy ostatnio uzyskali zdolności do atakowania w głąb Rosji na dystansie prawie 3000 kilometrów. Są to imponujące osiągnięcia, które połączone są z tym, że rosyjska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa poniosła bardzo wysokie straty w 2023 i 2024 roku. Straty w radarach, w systemach obrony przeciwlotniczej były tak duże, że w Rosji pojawił się szereg obszarów, które są bardzo słabo bronione albo nie bronione wcale. No i troszeczkę się mści geografia Rosji. Kraj ogromny, ogromne przestrzenie. No i to umożliwia ukraińskim dronom i nie tylko dronom, też rakietom manewrującym, wnikanie w głąb Rosji, ale studząc od razu taki troszeczkę hura optymizm, który panuje obecnie w Polsce, zaledwie 10% ukraińskich rakiet dolatuje w ogóle w pobliżu celu, a jeszcze nie wszystkie trafiają, nie wszystkie z odpowiednim efektem rażą ten cel. Ta wojna trwa, Ukraina zyskała zdolności do odpowiedzi na działania rosyjskie, natomiast to jest dalej troszeczkę na zasadzie 1 z 10.
0: No tak, ale jeszcze całkiem niedawno takich możliwości, że tak powiem, autonomicznych Ukraina nie posiadała. Jak pana zdaniem będzie się rozwijać ten konflikt w najbliższych tygodniach? Ukraina ma te rakiety, o których pan mówi, produkuje bardzo dużo dronów. Można takie poczynić założenie, że takich ataków w głąb Rosji będzie więcej i więcej skutecznych?
1: Tak, one będą tylko i wyłącznie narastać. Te ataki będą coraz większe, coraz lepiej zaplanowane, coraz dalej w głąb Rosji sięgające. Natomiast trzeba mieć świadomość, że na polu walki Ukraina dalej jest defensywie. Rosjanie obecnie prowadzą dość dużą operację ofensywną wiosenno-letnią. Jej kierunkiem jest nie tylko Konstantynówka, ale Słowiański Krematorsk. Tam Rosjanie kierują kolejnych żołnierzy, kolejny sprzęt. To na tym odcinku Rosjanie mają przewagę w powietrzu, przewagę w artylerii, w dronach niestety też. I Rosjanie chcą przed nadejściem jesieni zdobyć Konstantynówkę i podejść pod Krematorsk i Słowiańsk po to, żeby ogłosić w zasadzie zdobycie całego obwodu ługańskiego i większości donieckiego. To są cele polityczne, które Rosjanie chcą zrealizować w tym roku w cieniu operacji militarnej. Natomiast na rzecz tej ofensywy Rosjanie ogłosili z wielu środków odcinek chersoński, Krym, odcinek kurski i z tego korzystają Ukraińcy, na przykład w tej chwili przeprowadzając bardzo ciekawą operację izolowania Krymu w zasadzie całkowitego. Ostatnim akordem będzie zniszczenie mostu kerczeńskiego łączącego Rosję z Krymem. Już obecnie Ukraińcy zdołali zmniejszyć dostawy paliw o 90% na Krym. Potem prawdopodobnie nastąpią ataki na instalacje do przetwarzania i odsalania wody. Już obecnie Ukraińcy wyłączyli część zasobów wodnych Krymu. To spowoduje na okupowanym półwyspie gigantyczną katastrofę i militarną, i humanitarną i wymusi prawdopodobnie na Rosjanach częściową ewakuację Krymu z ludności cywilnej i być może częściowe wyjście sił rosyjskich z Krymu. Bardzo ciekawa operacja. Będziemy widzieli narastanie prawdopodobnie aż do końca sierpnia. Zobaczymy z jakim skutkiem. Ale nie zmienia to faktu, że Rosjanie dalej nacierają na froncie i nacierają niestety z pewnymi sukcesami.
0: Wczoraj Wołodymyr Zełenski wspomniał o stacjach radarowych położonych na terenie Białorusi wzdłuż granicy z Ukrainą, które, jak mówi, wspierają rosyjską armię w atakach, w naprowadzaniu dronów na cele w Ukrainie. No i powiedział właściwie wprost, albo usuniecie te stacje nadawcze, albo my to zrobimy. Pana zdaniem należy to czytać literalnie, te zapowiedzi, jest możliwa taka eskalacja w tej wojnie?
1: Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ przystąpienie Białorusi po stronie Rosji do tego konfliktu byłoby bardzo dużym problemem dla Ukrainy. Naprawdę dużym. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast faktycznie po stronie ukraińskiej, białoruskiej, przepraszam, jest szereg instalacji nie tyle radarowych, co radiolokacyjnych, które umożliwiają, i radiowych, które umożliwiają dużo lepsze i dużo dokładniejsze naprowadzanie rosyjskich dronów. I faktycznie te instalacje są dość istotne dla Rosjan. Z tego, co nieoficjalnie można się dowiedzieć, Białoruś po takim ultimatum zaczęła część z nich demontować i wyłączać, więc prawdopodobnie ostrzeżenie prezydenta Ukrainy odniosło akurat zamierzony efekt.
0: Dzisiaj w Rosji jest rocznica ataku hitlerowskich Niemiec. 22 czerwca 1941 roku między wcześniejszymi sojusznikami zaczęła się wojna. Rosyjska propaganda od początku wojny, jak wszyscy wiemy, nazywa władze w Kijowie nazistowskimi, a teraz wykorzystuje sytuację i wylicza, że w tę rocznicę właśnie dzisiaj nad Moskwą zestrzelono 70 dronów w całym kraju. 300 przypomina, podkreśla, uwypukla, że jest ta rocznica i przytacza w tym kontekście sprawę uhonorowania UPA przez Wołodymyra Zełenskiego, formacji, która zabijała Polaków, ale również Rosjan i Żydów. Co pan sądzi o tej sprawie? Po co to wszystko jest ukraińskim władzom? I czy pana zdaniem reakcja po polskiej stronie była nadmierna, a może za słaba?
1: Znaczy, tutaj mają miejsce dwa procesy. Pierwszy, który trwa już od 2015 roku, gdzie w samej Ukrainie zaczęło się gloryfikowanie OUN i UPA. Troszeczkę w poszukiwaniu bohaterów własnych, troszeczkę w ramach podsycania nacjonalizmu. I to nie jest nowa rzecz. Nie reagowaliśmy, kiedy poprzedni prezydenci Ukrainy zaczęli honorować różnych zbrodniarzy z UPA, bo to byli zbrodniarze i ludobójcy. Nie reagowaliśmy. Teraz reagujemy, kiedy jest już trochę za późno na reakcję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Działanie prezydenta Zełenskiego było stuprocentowo cynicznym działaniem obliczonym na przykrycie gigantycznej afery w samej Ukrainie, ponieważ wybuchł skandal korupcyjny wokół prezydenta Zełenskiego. Ten skandal coraz bliżej jest samej osoby prezydenta. Okazuje się, że marnotrawiono setki milionów dolarów pomocy dla Ukrainy i były to zamieszane osoby z otoczenia prezydenta, w zasadzie z jego zaplecza politycznego, z takiego powiedzmy klanu skupionego wokół bankowej. I w tym momencie Zełenski celowo podsyca niesnacki polsko-ukraińskiej wojnę historyczną, jeżeli można tak to powiedzieć, po to, żeby przykryć aferę korupcyjną, która coraz bliżej do niego dochodzi. Oczywiście odniosło to zamierzony skutek, ponieważ nastąpił na Ukrainie tak zwany efekt flagi, czyli wszyscy zaczęli popierać Zełenskiego w takim patriotycznym uniesieniu, no bo kraj toczy wojnę, jest masowo ostrzeliwany przez Rosjan, masowe ataki. No ludzie wtedy naturalnie gromadzą się wokół lidera, gromadzą się wokół jakiejś idei państwa, starają się pomóc swojemu własnemu państwu. No i ten efekt nastąpił i został przykryty na krótki czas prawdopodobnie gigantyczny skandal korupcyjny wokół Zełenskiego. Więc to było stuprocentowo cyniczne, wyrachowane działanie, zrobione tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Ukrainy. Natomiast jakoś należało zareagować. Myślę, że odbieranie orderu nie było najwłaściwszym sposobem reakcji. Nie było najwłaściwszym sposobem reakcji, ponieważ Ukraińcy to świetnie obrócili na swoją korzyść. Wypomnieli, że ten sam oznaczenie dostała i nie miała nawet symbolicznie odebrana Katarzyna Wielka, Benito Mussolini, jeszcze parę innych osób z historii. Więc dobrze Ukraińcy niestety rozegrali to medialnie. Natomiast reakcja, jaka jest z naszej strony, powinna być. Osobiście uważam, że należałoby po prostu podnosić kwestię zbrodni ukraińskich na narodzie polskim z czasów II wojny światowej. Należałoby tłumaczyć, że działania UPA to była zorganizowana czystka etniczna i eksterminacja narodu polskiego na Kresach, że to było stuprocentowo planowane działanie, wyrachowane, przeprowadzone z zimną krwią, że była to po prostu zbrodnia ludobójstwa. Należy to podnosić, należy edukować i trzeba pamiętać o tym, że w tej dyskusji historycznej mamy jako Polska gigantyczny atut, a mianowicie to my zadecydujemy, czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, czy nie. W jakim stopniu będzie stowarzyszona. I należy tą kartą po prostu bezwzględnie grać, tak jak kiedyś grali Grecy z Macedonią. Pamiętajmy, że Grecy przez 14 lat blokowali Macedonii akcesję do Unii Europejskiej właśnie z przyczyn historycznych. Pamiętajmy, że taki sam problem mieli Chorwaci, którzy też gloryfikowali ludobójców z czasów II wojny światowej. Jeden z warunków wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej było zaprzestanie gloryfikacji nazistowskiej rasistowskich zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. I myślę, że dokładnie te same działania należy podjąć względem Ukrainy, ponieważ jak pokazuje historia wymienionych krajów, jest to po prostu działanie skuteczne.
0: Tak, tylko pytanie, czy polskie władze są w ogóle zdolne, gotowe, chętne, żeby grać kartą realną, przeliczaną na pieniądze dla Ukrainy, dla Kijowa, a nie symboliczną? Ja mam takie pytanie, na które pan oczywiście może odpowiedzieć tylko dwoma słowami. Nie wiem, bo pewnie, no tak, w skrócie ta odpowiedź może brzmieć, ale jestem ciekaw pana opinii. Prezydent Zełenski wczoraj, tłumacząc jeszcze tę sprawę orderu, mówił, że do Ukraińców w takim nagraniu, jak to zwykle prezydent Zełenski przygotowuje. Mówił, że prezydent Nawrocki odebrał mu ten order po to, żeby zbić kapitał polityczny. Dlaczego w Polsce żaden polityk nie mówi tego, co pan przed chwilą, niejako symetrycznie, że prezydent za pomocą tej sprawy bohaterów UPA, tego imienia jednostki wojskowej odwraca uwagę od malwersowania pieniędzy przez ludzi z jego otoczenia?
1: Panie redaktorze, jest to po prostu efekt nie najwyższego poziomu klasy politycznej po stronie zarówno koalicji, jak i opozycji, jakie mamy w Polsce. Mówię rzeczy, które są powszechnie znane wszystkim osobom interesującym się sytuacją ukraińską.
0: Ale tak, tak upraszczając, tak wprost, tak trochę trywializując, nie chce im się czytać o tym, co się dzieje na Ukrainie?
1: Słaba jakość ośrodków odpowiedzialnych za kierowanie polityki komunikacyjnej. Tak to chyba trzeba najprościej określić.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Włodymyr Zełenski oświadczył też w ostatnich dniach, że chciałby, żeby wojna skończyła się przed zimą. Myśli pan, że to jest w ogóle możliwe?
1: No niewątpliwie Ukraińcy chcą, żeby skończyła się przed zimą, ponieważ kolejnej zimy gospodarka ukraińska nie przeżyje. Znaczy, oczywiście nie wymusi to kapitulacji Ukrainy, ale system energetyczny Ukrainy jest już w takim stanie, że w trakcie kolejnej wojny on się po prostu rozsypie pod ciosami rosyjskich rakiet balistycznych. I o tym wiedzą wszyscy, nie w Europie Zachodniej i na Ukrainie. No, wiedzą niestety też o tym Rosjanie i to jest taka jedna z kart rosyjskich przy negocjacjach. Prawdopodobnie Rosjanie przed jakimikolwiek rozmowami będą starali się ugrać maksimum zysków terytorialnych w tej ofensywie wiosenno-letniej, czyli zająć Konstantynówkę, podejść pod krok Słowiańsk, Krematorsk i dopiero siąść do rozmów pokojowych. Natomiast poziom strat rosyjski jest w tej chwili tak duży, mówimy o 1 400 000 żołnierzy strat bezpowrotnych, to nie chodzi tylko o zabitych, to chodzi o zabitych, rannych, w tym ciężko rannych, którzy musieli być zdemobilizowani z sił zbrojnych, że Rosja prawdopodobnie w sierpniu, wrześniu będzie musiała podjąć decyzję o mobilizacji. To będzie moment, który nam dużo powie o działaniach czy o planach Rosji. Jeżeli Rosja nie ogłosi mobilizacji, prawdopodobnie będzie planowała rozmowy pokojowe. Natomiast jeżeli Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację, to będzie oznaczało, że Rosjanie będą chcieli przyciągnąć kampanię do początku przyszłego roku.
0: No mogą też chyba się pan zgodzi ogłosić mobilizację po to, żeby podbić stawkę w negocjacjach, tak?
1: Jest to na tyle kosztowne działanie i społecznie, i gospodarczo, że Rosjanie nawet teraz starają się tego uniknąć za wszelką cenę.
0: O tym, co na froncie, o tym, co w Ukrainie, o tym, co w Rosji, o stosunkach polsko-ukraińskich rozmawiałem z analitykiem wojskowym Jarosławem Wolskim. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: 13.22, a to oznacza, że za 8 minut u nas w RMF24 najnowsze fakty. Zostańcie z nami.

0: Wczoraj zrobiła się 13.30. Zapraszamy w związku z tym na najnowsze fakty, a ma je dla Was Agnieszka Pietrz.
1: Kwestia wizyty w Polsce Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż analizowana, poinformował doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn. Jeszcze analizują, napisał w czacie z dziennikarzami. Relacje na linii Warszawa-Kijów to teraz taka spirala eskalacyjna, mówił w naszym radiu dr Łukasz Adamski. Historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, komentował piątkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, który, przypomnijmy, w weekend odesłał to od znaczenia.
2: Wybrał odpowiedź, która w zasadzie jeszcze bardziej eskaluje tę sytuację, dlatego że zrobił z orderu Orła Białego, z tego odesłania, performance, odsyłając to kurierem i jednocześnie przygotowano, skoordynowaną akcję wśród ukraińskich urzędników, wysokich urzędników państwowych, tak jak minister Sybicha, tak, ambasador Bodnar, ambasador Zwarycz, są też Budanow, Żołkwa, czyli urzędnicy, wysocy urzędnicy Biura Prezydenta Ukrainy. No widać było, że zrobiono z tego taką pokazową akcję, że my tutaj Polakom nie pozwolimy dyktować nam, Ukraińcom, jaką historię, jakich bohaterów mamy mieć. Mamy teraz taką spiralę po prostu eskalacyjną, która może się skończyć bardzo źle dla obu państw. Dla Ukrainy jeszcze gorzej niż dla Polski, ale Polska też na pewno na tym nie zyska.
1: Zauważa dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, dr Łukasz Adamski. Przypomnę, dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku, na której spodziewany jest prezydent Zełenski, rozpocznie się w najbliższy czwartek. Nawet 100 tysięcy osób w całej Polsce wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, który odbył się w minioną sobotę w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Takie są wstępne dane opublikowane na stronach rządowych. Szkolenia i pokazy zostały zorganizowane, przypomnę, w prawie 1000 punktów na terenie całego kraju, dzięki czemu mieszkańcy każdego województwa mogli przećwiczyć m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, hamowanie krwotoków czy obsługę defibrylatora. Wieczorem na Mundialu w Dallas Argentyna kontra Austria. Kibice Albicelestes w kraju Leo Messiego, jak wspominaliśmy już, w mieście Cutralseo, zwrócili na siebie uwagę, odsłaniając mierzący 26 metrów i ważący 70 ton pomnik słynnego piłkarza. Messi pojutrze będzie miał urodziny, ostatnie z trójką z przodu, a tę potencjalną atrakcję turystyczną, jego wielki pomnik, możecie zobaczyć na filmie i na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. Kibice Argentyńczyków i Austriaków zaczną kibicować o 19:00, dwie godziny później w Filadelfii, mundialowe starcie Francja-Irak. Punktualnie o 14:00 następne nasze fakty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Które do RMF24, a w nim teraz ważne informacje dla wielbicieli tenisa. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w Wimbledonie. Impreza zacznie się w przyszły poniedziałek. Z 20 natomiast zagra finalistka French Open, Maja Chwalińska, która otrzymała tak zwaną dziką kartę. Mimo życiowego sukcesu w Paryżu, Chwalińska musiała liczyć na przychylność organizatorów, bo w momencie zamykania listy zgłoszeń zajmowała 114 pozycję w światowym rankingu. Dopiero po awansie do finału przesunęła się na 21 miejsce. Z jedynką rozstawiona jest Białorusinka Aryna Sabalenka, a z dwójką Jelena Rybakina z Kazachstanu. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Lista zgłoszonych zawodniczek do kwalifikacji nie została jeszcze upubliczniona. A wśród mężczyzn w grze pojedynczej rywalizować będą Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Najwyżej rozstawiony będzie broniący tytułu włoski lider światowego rankingu Jannik Sinner.

0: Drodzy kierowcy w Radiu RMF 24, teraz coś dla was. Będziemy mówić o kolejnym uruchomionym właśnie odcinkowym pomiarze prędkości. Od weekendu urządzenia sprawdzają prędkość w taki sposób na obwodnicy Trójmiasta. Na linii z nami Stanisław Pawłowski, nasz trójmiejski reporter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś teraz na Owczarni, tak. Bo tam właśnie stoi jedna z bramownic tego systemu.
1: Dokładnie, tu zaczyna się i kończy 4,5-kilometrowy odcinek pomiędzy wspomnianą Owczarnią a lotniskiem. Ważne jest tempo w tym temacie, więc przypomnę, że...
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
2: Widzę, jaka to jest skala.
3: Więc pomiędzy Owczarnią a lotniskiem odcinkowy pomiar prędkości już działa, ale w drugą stronę, w stronę autostrady A1, urządzenia również już są przygotowane, bramownice stoją, znaki są i do końca czerwca pomiędzy Karczymkami a Szydłukami ma ruszyć kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta.
4: O czym informował Stanisław Pawłowski. Bardzo dziękujemy. Już wkrótce 14, będą najnowsze fakty, a w nich wrócimy do sprawy zatrzymania Dariusza Równickiego, byłego policjanta poszukiwanego za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie.

0: reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Jest 14, Ewa Kwaśny. Zapraszamy na fakty.
1: Mamy nowe fakty w sprawie zatrzymania poszukiwanego 49-latka. Ten były policjant jest podejrzewany o zabójstwo swojego teścia i zranienie teściowej w Mierzawie w Świętokrzyskiem. W Krakowie wciąż duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej po przejściu nawałnicy. Posłuchajcie, gdzie teraz jeszcze są problemy. Zajrzymy też do Włocławka. Tam strażacy kończą pracę na terenie zakładu chemicznego, gdzie doszło do pożaru hali. Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To były policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Kubo, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
2: Według moich nieoficjalnych informacji, 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole, chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po kłótni z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
1: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia.
3: Fakty z Małopolski.
1: Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. W faktach ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Maćku, jak teraz wygląda sytuacja w stolicy Małopolski?
4: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia. Trwa wypompowywanie. Na kilku ulicach drzewa i gałęzie spadały na zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W ciągu ostatnich 2 godzin strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 230 razy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło Krakowa. Teraz jedna z burz przechodzi na wschód od miasta, ale grzmi także na południu Małopolski, między innymi w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Targu i na Sądecczyźnie. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Alerty drugiego stopnia przed burzami i deszczem w całej południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywały do wieczora.
1: Dobiegają końca działania strażaków na terenie zakładu chemicznego we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim. Rano w hali magazynowej, w której składowano żywice epoksydowe i utwardzacze, wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, co dzieje się tam teraz?
5: Dzień dobry. Trwa porządkowanie terenu firmy. Spychacz i duża ładowarka przenoszą zwały poskręcanej od temperatury blachy na pobocze. Strażacy zwijają węże i pakują swój sprzęt. Został tu tylko jeden samochód strażacki. Jednak na początku sytuacja była poważna i mieszkańcy z niepokojem patrzyli w stronę zakładu chemicznego. Jak mi mówią, wyglądało to bardzo źle.
6: Czarno, ogromny dym i potem się rozchodziło, widocznie wiatr tam w tamtą stronę wiał jak na drumet i tam się rozpływało na niebie.
7: Obawa zawsze jest przed tym, że jest to niebezpieczne, bo to są jednak środki chemiczne, na które trzeba uważać, bo są drażniące mocno i alerty były wydane mieszkańcom.
5: Zostały odwołane po tym, jak powietrze zbadał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i nie stwierdził niebezpiecznych substancji.
1: Relacjonowała z Włocławka nasza reporterka Agnieszka Wyderka. I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95. Zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz. Do 6 zł i 11 groszy za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu RMF 24, jest 14.04. Co u nas w programie przed 15? Sprawdzimy, jak idą amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii, a także do czego toprowcy będą używać nowych dronów. Będzie też zapowiedź dzisiejszych meczów na Mundialu. Zapraszamy.

Tu Radio RMF 24. Teraz wróćmy na chwilę do tego, co się udało ustalić podczas wczorajszych negocjacji USA-Iran w Szwajcarii. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przedstawił amerykańską wersję tego, co się właśnie ustalić udało, potwierdzając na konferencji prasowej, że osiągnięto znaczne postępy, przede wszystkim dotyczące ograniczenia irańskich działań na rzecz stworzenia broni nuklearnej. Irańczycy zgodzili się ponownie zaprosić inspektorów Międzynarodowej Energii, Agencji Energii Atomowej do swojego kraju. To kamień milowy dla narodu amerykańskiego. Pierwszy krok w kierunku trwałej denuklearyzacji lub trwałego zakończenia programu broni jądrowej w Iranie. To chcieliśmy dokładnie osiągnąć. Dokładnie o to zabiegaliśmy. Podkreślał J.D. Vance, potwierdzając również, że negocjacje w Szwajcarii trwają, ale teraz prowadzą je zespoły techniczne. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał również, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy w końcu lato, więc czas najwyższy, żeby odpocząć trochę od wielkiej polityki, tej światowej, również regionalnej, krajowej, o których mówimy w Radio RMF 24 od rana. Teraz zajmijmy się wypoczynkiem. Po weekendowych burzach na Dolny Śląsk choćby wróciło przepiękne słońce i we Wrocławiu w tej chwili na termometrach 28 stopni. Wiele osób szuka ochłody na kąpieliskach, ale też w parkach czy przy fontannie multimedialnej obok hali stulecia. Tam wybrała się nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Mamy w końcu kalendarzowe lato. Czekały panie na tą porę roku? Nie, czy niekoniecznie?
2: Co roku się czeka na lato. Na spacery długie możemy wychodzić.
1: Właśnie widzę, że mają panie w rękach kijki do Nordic Walking,
2: tak.
1: Zgadza się?
2: Tak, tak.
1: Jaka trasa?
2: Tutaj po Parku Szczytnickim, co jeden park z tamtej strony i teraz tu przechodzimy. Także pełna trasa.
3: Od 9 godziny zaczęłyśmy, już teraz kończymy, bo się robi coraz goręcej, więc jedziemy do domu zaraz.
1: Ruch to zdrowie, ale to także relaks dla umysłu, prawda?
2: Na wszystko. Także polecamy wszystkim spacerowiczom.
1: Piękne słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
4: A taki dzisiaj impulsywnie dzień, tak rano sobie, mam teraz urlop i tak rano poczułam, chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj, w ogóle uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie, no i ta fontanna, no nie wiem, czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
1: Uspokaja trochę ten dźwięk fontanny, bo przy wodzie zawsze troszkę...
4: Jestem spokojna dzisiaj bardzo, ale myślę, że jak ktoś będzie zdenerwowany, to na pewno go uspokoi.
1: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczku.
4: Też, jak najbardziej.
1: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
4: Kapelusz, tak, krem. Na słońce, okulary, także się przygotowałam.
1: To życzę udanego,
4: dziękuję,
1: przyjemnego, spokojnego lata.
4: Jestem bardzo wdzięczna Wrocławowi, że stworzył takie miejsce, także dziękuję.
1: Jesteśmy przy hali stulecia. Przed chwilą pan obejrzał pokaz fontanny multimedialnej.
5: No ogólnie to jestem studentem, po prostu robię zdjęcie dla jednego projektu pełnego. A tak to dzisiaj po prostu spaceruję, odpoczywam, no i nic takiego nie robię w sumie.
1: To chyba wdzięczne miejsce, jeśli chodzi o zdjęcia, prawda?
5: No tak, wszystko ładnie wygląda, ładne fontanny. Dzisiaj taki piękny dzień słoneczny, więc dobre zdjęcia wychodzą.
1: Pan jest zwolennikiem takich upałów, czy jednak woli cień i jakieś pomieszczenie klimatyzowane?
5: No mi się podoba lato, bo jest taka fajna pogoda. Czasami jest za gorąco, ale właśnie tutaj można sobie, tutaj jest cień, można sobie odpocząć, usiąść, więc jest dobrze tutaj obok wody.
1: I ta pergola, pod którą stoimy, przynosi ukojenie, prawda? Bo sporo cienia daje.
5: Tak, tak, właśnie tak jest.
1: Jak się podoba tutaj?
6: Dzień dobry, tak, jesteśmy tu bardzo często na spacerze. Dzisiaj jest piękna pogoda, korzystamy, jest idealna do spaceru. Troszkę wiatru, trochę chmurek na niebie, więc to daje naprawdę dobry klimat i dobrą temperaturę.
1: Poleca pani to miejsce, jeśli chodzi o spacery?
6: Bardzo. Piękna pergola, piękne fontanny, no i przyroda. Koniecznie park szczytnicki należy zobaczyć, ale także ogród japoński.
1: Lubi pani upały, czy raczej jest zwolenniczką takich chłodniejszych temperatur? Mamy w końcu kalendarzowe lato.
6: Upał jest dobry i przyjemny nad wodą. Tu w mieście jednak trochę chmur dobrze robi.
0: Martyna Czerwińska rozmawiała z wrocławianami, a wracając jeszcze na chwilę do poprzedniej informacji, jak mówiliśmy, wiceprezydent J.T. Vance zapewniał, że ruch przez cieśninę Ormus odbywa się normalnie. Chodzi o przepływ ropy, przypomnę, i o to, żebyśmy również my na naszych stacjach w Polsce mogli korzystać z niższych cen paliw. Ale w sobotę irańskie władze po południu ogłosiły, że ponieważ Izrael nie stosuje się do zawieszenia broni, to zamykają cieśninę Ormus i amerykański sekretarz energii jeszcze wczoraj zapewniał, że ruch przez cieśninę odbywa się normalnie, zgodnie z amerykańsko-irańskim porozumieniem. Jednak analizujący trackery eksperci, te strony rejestrujące ruch statków, wskazywali, że ruch w cieśninie jednak wyraźnie się zmniejszył. Być może jednak wczoraj coś udało się podczas tych negocjacji ruszyć, bo teraz statki ruszyły, w tym dwa supertankowce, jak donosi agencja Reutera. płyną przez Ormus, czy też w stronę cieśniny, na razie po ropy do irackiego portu Basra. Tu Radio RMF 24, jest 14.22, za kilka minut u nas już najnowsze fakty. Będzie można sobie zrobić badania na mopach. O co chodzi, wyjaśnimy właśnie o 14.30.

0: tyle kalifornikacji od Red Hotów, a teraz informacja najnowsza od Agnieszki Pietrzak, jest 14.30.
1: Ukraińskie siły powietrzne uderzyły precyzyjnymi pociskami manewrującymi w zakład w Woronerzu na zachodzie Rosji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak zauważa, zakład jest kluczowym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich rakietach, w tym w operacyjno-taktycznych systemach rakietowych Iskander. Zniszczenie zdolności produkcyjnych tego obiektu znacząco ograniczy możliwości Rosji w zakresie wytwarzania nowych rakiet, podkreślił Sztab Generalny. Za 2-3 miesiące będzie wiadomo, jakie plany dotyczące wojny ma Rosja, przewidywał w rozmowie w naszym radiu Jarosław Wolski. Analityk wojskowy wskazuje na straty w ludziach armii Putina.
2: Poziom strat rosyjskich jest w tej chwili tak duży, mówimy o 1 400 000 żołnierzy strat bezpowrotnych. To nie chodzi tylko o zabitych, to chodzi o zabitych, rannych, w tym ciężko rannych, którzy musieli być zdemobilizowani z sił zbrojnych, że Rosja prawdopodobnie w sierpniu, wrześniu będzie musiała podjąć decyzję o mobilizacji. To będzie moment, który nam dużo powie o działaniach czy o planach Rosji. Jeżeli Rosja nie ogłosi mobilizacji, prawdopodobnie będzie planowała rozmowy pokojowe. Natomiast jeżeli Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację, to będzie oznaczało, że Rosjanie będą chcieli przyciągnąć kampanię do początku przyszłego roku.
1: Podkreśla Jarosław Wolski. Dziś 1580 dzień wojny za naszą wschodnią granicą. Norweski Związek Zawodowy Fellesforbundet zapowiedział na środę strajk personelu pokładowego linii lotniczych SAS. Jeżeli do jutra rozmowy ostatniej szansy nie doprowadzą do porozumienia, największy skandynawski przewoźnik może wejść w wakacyjny szczyt z odwołanymi rejsami. A spór dotyczy płac. Związkowcy żądają podwyżek, wskazując, że personel pokładowy przewoźnika zarabia nawet 20% mniej niż pracownicy na podobnych stanowiskach u konkurencji. Po sobotniej awarii wodociągu w Szczecinie są spore utrudnienia na Pomorzanach. Nieprzejezdna jest ulica Starkiewicza. Poza samym rurociągiem, który będzie naprawiany przez ekipę techniczną, konieczne będzie także uzupełnienie wypłukanego podłoża i odtworzenie nawierzchni.
3: Ulica Starkiewicza jest w tej chwili zamknięta. Mamy nadzieję, że dosyć szybko uda nam się uporać z tym problemem, pomimo tego, że ten wypływ wody i to wymycie jest dosyć rozległe. Mamy nadzieję, że najpóźniej do czwartku ulica zostanie udrożniona, te naprawy zostaną zakończone. Ten czas wynika wprost również z potrzeby zamówienia masy, tak żeby kolejne warstwy nawierzchni mogły być ułożone.
1: Informuje Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Kierowcy aut i pasażerowie, którzy będą podróżować autostradą A2 w Lubuskiem w najbliższy czwartek, będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Na miejscach obsługi podróżnych Rogoziniec i Chociszewo nie tylko konsultacje zdrowotne, będzie można także sprawdzić ciśnienie w oponach pojazdu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w Radiu RMF 24. Lecimy teraz w Tatry, ale nie po to, żeby ostrzegać przed burzami. Będziemy mówić o tym, jak toprowcy będą używać nowego sprzętu. 6 nowoczesnych dronów średniej wielkości, stację dokującą, a także jeden duży dron. Ufundowała bowiem ratownikom z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jedna z polskich firm ubezpieczeniowych. Jak to wpłynie teraz na działania ratownicze w Tatrach i możliwość udzielania szybkiej pomocy turystom? Maciej Pałachicki pytał o to ratownika TOPR Marcina Józefowicza.
1: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości, tu jest kształt, który przypomina człowieka. No i dzięki temu, oprócz tego, że rejestruje to miejsce fotograficznie, no to pokazuje nam na ekranie i na pewno możemy wtedy tam podlecieć bliżej, sprawdzić to.
2: No i stacje dokujące, coś czego do tej pory nie było?
1: Rzeczywiście w tej chwili korzystamy już fizycznie z jednego doka. Na stałe jest umieszczony przy schronisku w Morskim Oku. Do tego korzystamy z 2 testowych dodatkowych doków do końca wakacji i one w tej chwili stacjonują przy centrali. Dogadujemy lokalizację na Kasprowym Wierchu, IMGW i przy schronisku w 5 stawach i w takiej trójcy będą sobie pracować do końca wakacji. Wtedy podejmiemy decyzję, czy te doki się nam sprawdzają i czy ewentualnie planujemy jakieś finanse na zakup dodatkowych. Plan maksimum to są doki przy schroniskach, no plus właśnie IMGW, Kasprowy Wierch, co dałoby możliwość startu od razu po zgłoszeniu wypadku. Nie trzeba na miejsce dojeżdżać ze sprzętem, z pilotami i w tej chwili czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze, to jest 6 minut od jego uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów i przegląda sobie już tą grzędę, więc rzeczywiście to w połączeniu z działaniem śmigłowcowym, z wcześniejszym rozpoznaniem droniarskim, a potem z regularnym działaniem z powietrza śmigłowca, jak już wiadomo gdzie, co jest, są sprawdzone jakby okoliczności wypadku, widzimy z powietrza co się dzieje, to rzeczywiście działa. Dodatkowo mamy możliwość i uruchamiamy w tej chwili taki sprzęt, który w sposób zdalny instaluje na dronie w doku AED. Dzięki temu znowuż w te 5-6 minut możemy na grzędę rysów na przykład posłać AED. Mamy Flycarta 30, którego masa całkowita, startowa to jest wraz z towarem, to jest 95 kg. On może podnieść 30 kg. To jest coś, co daje nam możliwość przede wszystkim dostarczania sprzętu ratownikom podczas działań ratowniczych, czyli apteka, czyli liny, czyli nosze, to wszystko może lecieć powietrzem, mimo że warunki...
3: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBex Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski. Look at you, you're taking me.

0: To będzie ciekawy wieczór dla fanów futbolu śledzących mundial. O 19 już mecz Argentyny, a o 23 naszego czasu Francji. Francuzi zagrają z Irakiem, a Argentyńczycy wcześniej z Austrią. I to będzie szansa na kolejne bramki dla Leo Messiego, który strzelił w pierwszym meczu hat-tricka Algierczykom. No i jest jednym z trzech piłkarzy, którzy mają 3 gole na koncie w tym turnieju. Messi ma też we wszystkich finałach 16 bramek. Zrównał się dzięki temu hat-trickowi z Miroslavem Klose, reprezentantem Niemiec, który do tej pory był samotnym liderem w tym rankingu. Na emocje dzisiaj czeka też trener Robert Kolendowicz.
1: Mistrz świata, Leo Messi, no znamy tą historię doskonale. Prawdopodobnie to już jest jego ostatni turniej i myślę, że musimy się wszyscy cieszyć z jego obecności, bo zaakcentował ten swój ostatni turniej wyśmienicie, 3 golami i ja chcę go podziwiać. Ja uwielbiam tego piłkarza, uważam, że to jest artysta i myślę, że no, przez długi czas takich zawodników już nie będzie, dlatego ja doceniam każdą minutę, w której go obserwuję na boisku, bo ta jego indywidualność to jedno, ale to, jak on jest wkomponowany w zespół i jak on żyje z tym zespołem, to drugie i bardzo mi się to podoba. No, Mbappe to samo, zdecydowanie młodszy, ale też na swój sposób geniusz i te liczby, którą wykręca, są niesamowite. Ma 27 lat, a już w wielu klasyfikacjach przychodzi do historii. Myślę, że w przeciwieństwie do Messiego, to nie jest jego ostatni mundial i Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita i rzeczywiście ten wieczór, ta noc może być taką ucztą dla fanów, ale ja z niecierpliwością czekam na ten dzień. Jasne, ale ja czekam na tą dalszą fazę turnieju i tam będę chciał zobaczyć te wielkie postaci, które

0: w takich meczach o już najwyższą stawkę, gdzie będzie decydowało się być albo nie być w turnieju. Wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
1: Deklarował trener Robert Kolendowicz, a rozmawiał z nim Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej. W Radiu RMF 24 zbliża się 15. W faktach o 15 będziemy mówić m.in. o wypadku z udziałem tramwaju i autokaru w Poznaniu. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Jest 15 w studiu Faktów Ewa Kwaśny. Zapraszamy.
1: Witam ponownie i zapraszam. Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. Bardzo duże utrudnienia w okolicach Wrocławia po serii wypadków. Utworzyły się kilkunastokilometrowe korki. Już ponad 500 razy interweniowali strażacy, by usunąć skutki burz, które przechodzą głównie nad południowo-wschodnią Polską. A jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? O tym też w Faktach o 15. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i na Ramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariusz kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
1: MPK Poznań informuje, że w wyniku wypadku wstrzymany został ruch tramwajowy od pętli Wilczak do końcówki linii na ulicy Błażeja. Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od autostrady. Co tam się dzieje?
3: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się 2 osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW. Między węzłem Północ a Stadion zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
1: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ponad połowa tych interwencji dotyczy Krakowa i okolic. Tak wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. To dzisiaj, a co dalej czeka nas w pogodzie? Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach?
4: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
5: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
6: Czyli na zmianę upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
5: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
4: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
7: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
1: W lipcu zapadnie decyzja, czy modernistyczne Śródmieście Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego jest ono tak wyjątkowe?
8: Fenomen gdyńskiego modernizmu polega na tym, że powstawał w bardzo krótkim czasie, właściwie na początku lat 30. Pierwsze projekty powstały pod koniec lat 20. i wszystko jest skupione rzeczywiście na bardzo niewielkiej przestrzeni.
9: Jak się rozejrzeć, każdy ma swoje życie, każdy wygląda kompletnie
8: oczywiście
9: inaczej.
8: Te 5 zasad Le Corbusiera z nowoczesnej architektury, a więc tutaj jakby wolna fasada, otwarty plan, cofnięty górny taras, przeszklony też jakby parter.
1: Opowiadał Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Dziś w Ambasadzie Polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni prezentują modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO. A my z faktami wracamy punktualnie o 15.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. Za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24 do konfliktu o przeszłość polsko-ukraińskiego. Tym razem prezydent Nawrocki odpowiada prezydentowi Zełenskiemu. Uzależnienie od alkoholu coraz mniej powszechnym problemem w Polsce. Z czego to wynika? Posłuchaj o intrygującej teorii ekspertów.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

W Radiu RMF 24 wracamy teraz do konfliktu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Głowa naszego państwa odpowiada swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi na jego słowa z niedzielnego wywiadu dla stacji telewizyjnej TSN, w którym to wywiadzie Wołodymyr Zełański ocenił, że polski prezydent, tu cytat, walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i całe zamieszanie z odebraniem prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego dotyczy spraw wewnętrznej polskiej polityki. Prezydent Nawrocki odpowiada teraz, Zełański się myli. Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski.

0: Zapewnia Karol Nawrocki. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili w Polsce Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski, mówił Karol Nawrocki podczas konferencji Poland Future Summit. A jego słowa cytuje teraz Polska Agencja Prasowa. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach polskich, mówił dalej prezydent. Jak były to dramatyczne chwile, spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi, dodał gospodarz Pałacu Prezydenckiego. Przypomnijmy, że w piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia, czyli Orderu Orła Białego, orderu przyznanego jeszcze przez Andrzeja Dudę. I to była reakcja na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. I jeszcze jeden komentarz z naszej anteny, z Radia RMF24. Ekspert do spraw wojskowych Jarosław Wolski zwraca uwagę, że polskie władze nie reagowały na coraz śmielsze odwoływanie się Kijowa do zbrodniczej partyzantki UPA. A pierwsze takie odwołania, zdaniem eksperta, miały miejsce już przed dekadą. Według Jarosława Wolskiego to po stronie ukraińskiej doszło do odwrócenia uwagi od korupcji.
1: Zaczęło się gloryfikowanie OUN i UPA, troszeczkę w poszukiwaniu bohaterów własnych, troszeczkę w ramach podsycania nacjonalizmu. I to nie jest nowa rzecz. Nie reagowaliśmy, kiedy poprzedni prezydenci Ukrainy zaczęli honorować różnych zbrodniarzy z UPA, bo to byli zbrodniarze ludobójcy. Nie reagowaliśmy. Teraz reagujemy, kiedy jest już trochę za późno na reakcję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Działanie prezydenta Zełenskiego było stuprocentowo cynicznym działaniem obliczonym na przykrycie gigantycznej afery w samej Ukrainie, ponieważ wybuchł skandal korupcyjny wokół prezydenta Zełenskiego. Ten skandal coraz bliżej jest samej osoby prezydenta. Okazuje się, że marnotrawiono setki milionów dolarów pomocy dla Ukrainy i były w to zamieszane osoby z otoczenia prezydenta, w zasadzie z jego zaplecza politycznego, z takiego powiedzmy klanu skupionego wokół bankowej. I w tym momencie Zełenski celowo podsyca niesnacki polsko-ukraiński wojnę historyczną, jeżeli można tak to powiedzieć, po to, żeby przykryć aferę korupcyjną, która coraz bliżej do niego dochodzi. Oczywiście odniosło to zamierzony skutek, ponieważ nastąpił na Ukrainie tak zwany efekt flagi, czyli wszyscy zaczęli popierać Zełenskiego w takim patriotycznym uniesieniu, no bo kraj toczy wojnę, jest masowo ostrzeliwany przez Rosjan, masowe ataki. No ludzie wtedy naturalnie gromadzą się wokół lidera, gromadzą się wokół jakiejś idei państwa, starają się pomóc swojemu własnemu państwu. No i ten efekt nastąpił i został przykryty na krótki czas prawdopodobnie gigantyczny skandal korupcyjny wokół Zełenskiego. Więc to było stuprocentowo cyniczne, wyrachowane działanie, zrobione tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Ukrainy.
0: Mówił mi Jarosław Wolski, a cała rozmowa do przeczytania, do znalezienia na naszej stronie w internecie rmf24.pl.

0: Radio RMF 24, teraz o nowym filmie, polskim filmie, dopiero powstaje. Jego tytuł to Nasza Rewolucja. To będzie film fabularny, inspirowany historią Grażyny i Jacka Kuroniów. Oni byli pierwszą parą warszawskiej opozycji. Film opowie o ich czułej relacji, a także o wierze w to, że razem można zmieniać świat. Jacka Kuronia w tym filmie gra Arkadiusz Jakubik. Gajka i Jacek byli jak Romeo i Julia, mówi aktor, a spotkała się z nim Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej.
1: To nie będzie tylko film o Jacku Kuroniu, to będzie opowieść o miłości przede wszystkim. Co ciebie w tej historii ujęło najbardziej, najmocniej? Co cię uwiodło w niej?
2: Że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu, tylko opowiadamy o normalnym człowieku. To, co mnie bardzo przyświecało od samego początku, żeby nie traktować Jacka Kuronia jako pomnika, tylko żeby szukać w tej postaci jakiś tam rys, jak czegoś takiego, tej, nie wiem, gorszej, mrocznej strony, bo tylko wtedy bohater jest ciekawy, tylko wtedy może uwieść, zabrać ze sobą widza. Nie możemy opowiadać o Jacku Kuroniu tylko z perspektywy kolan, że wielkim człowiekiem był i dał nam wolność, etc., etc., tylko poszukać tych momentów, kiedy może nie miał racji, albo może podejmował złe decyzje, a może się niefajnie zachował. Takie momenty mnie najbardziej interesowały. Natomiast uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie. Którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka. Wszystko to, co ona mu dawała, było dla niego jak powietrze, jak tlen. Było rzeczą niezbędną do wszystkiego, co robił. Ona, zawsze stojąca w cieniu, na szczęście w filmie jest inaczej. Jest osobą, która podejmuje te najważniejsze decyzje. Nie chcę spoilerować teraz historii, ale Jacek, jednym z takich ogromnych dylematów tej historii, co zresztą wydarzyło się naprawdę, było to, kiedy Gajka zachorowała i wiadomo było, że potrzebuje bardzo poważnego leczenia. Jacek dostał propozycję, żeby wyjechali na zachód i tam jest duża szansa, żeby ją uratować. O Jezus, to wtedy ona powiedziała nie, nie zdradzimy naszych ideałów. To ona podjęła decyzję, że zostają. A Jacek tak bardzo ją kochał, że gotów był tę cholerną Polskę po prostu zostawić, bo ona jest ważniejsza niż wszystkie ojczyzny razem wzięte. Dla ciebie wyjeżdżam stąd i te wszystkie lata więzienia, to wszystko, o co walczyłem przez całe życie, zostawiam, bo ty, Gajeczko moja, jesteś najważniejszy.
0: Nasza Rewolucja ma wejść do kin 11 listopada. Do tej bardzo emocjonalnej rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Arkiem Jakubikiem będziemy jeszcze wracać w Faktach RMF FM.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: 15.30, zapraszam na fakty.
1: Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To pokłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Służby odblokowały drogę po kolizji dwóch osobówek na autostradzie A4 przy Bielanach Wrocławskich. Oba pasy w kierunku Legnicy są już przejezdne, ale zator między Opolem a Wrocławiem wciąż jest potężny. W tej chwili ma około 15 kilometrów. Sytuację pogarsza kumulacja aut, które na wiele godzin utknęły na autostradzie po śmiertelnym wypadku pod Opolem. Pogarsza się też sytuacja na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam korek między węzłami Północ i Stadion ma już 15 kilometrów. Po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki zablokowane są tam trzy pasy w kierunku A4. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 17. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Te ważne doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
2: Witaj
1: Grzegorzu. Czego się więc dowiadujemy?
2: Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
1: My o Waszą uwagę prosimy już o 16. Na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę, spokojnego popołudnia życzę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz poniedziałkowy program na zegarach 15.37. Teraz będziemy mówić o tym, jak się ucieka od rzeczywistości dziś w Polsce. Chodzi o dające do myślenia wnioski z nowego zaprezentowanego właśnie dziś raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wynika z tego raportu, że coraz mniej Polaków sięga po alkohol, ale jednocześnie coraz więcej osób zmaga się z uzależnieniem od nowych technologii, oczywiście w pierwszej kolejności od internetu. Nie wiadomo, czy ta korelacja to jest związek przyczynowo-skutkowy, innymi słowy, czy mózgi chłoną teraz sieć zamiast alkohol. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał na temat tych wyników z dyrektor Krajowego Centrum dr Bogusławą Bukowską. Posłuchajmy, na co jeszcze doktor zwraca uwagę.
1: Obserwujemy, że zagrożenia związane z piciem napojów alkoholowych czy używaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych, one mają tendencję spadkową, aczkolwiek oczywiście zawsze muszą niepokoić, mobilizować do prowadzenia działań profilaktycznych, ale one są zastępowane, jeśli tak można powiedzieć, przez tak zwane uzależnienia behawioralne, czyli badania wskazują, że młodzież coraz częściej angażuje się w hazard, w szczególności w hazardy online, i to także młodzież niepełnoletnia, co jest, jak wiemy, niezgodne z przepisami. Młodzież zresztą inwestuje coraz większe i wyższe środki finansowe właśnie w ramach tego swojego zaangażowania w hazard, w szczególności w hazard online. Ale nie tylko. To, co musi niepokoić, to rozpowszechnienie używania i papierosów przez młodzież. O ile wyroby tradycyjne, tytoniowe już straciły na popularności, o tyle i papierosy, czyli te nowe wyroby nikotynowe, stają się coraz bardziej powszechne.
2: A uzależnienie od technologii, scrollowanie, albo też niektórzy mówią, ten syndrom fear of missing out, to widać też?
1: Tak, to także nasze badania potwierdzają wyraźnie, że ta grupa młodzieży, która korzysta z nowych technologii w sposób coraz mniej bezpieczny, no poprzez chociażby to, że spędza w internecie bardzo wiele godzin, często napotykając na treści, które są zagrażające dla ich zdrowia psychicznego. Jednym słowem, ta grupa młodzieży rośnie także. Badania, jeśli porównalibyśmy wyniki badań obecnych z wynikami sprzed kilku lat, to liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu, o którym pan mówi, wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin. A są też osoby, które raportowały w tym badaniu spędzanie jej po 7 i 8 godzin dziennie, co jest wręcz trudne do wyobrażenia, w jaki sposób to pogodzić, no jednak z innymi aktywnościami życiowymi, chociażby ze szkołą.
2: I tu mówimy tylko o młodych osobach, czy też o dorosłych?
1: Tak, te badania CBOS, do których teraz się odwołuję, one dotyczyły 19-latków, ale to zaangażowanie i ryzyka związane z korzystaniem z nowych technologii zostało także potwierdzone w nieco wcześniej prowadzonych badaniach na zlecenie CPU, badaniach ESPAD. I to te badania były prowadzone przez wśród 15, 16, 17, 18-latków. Tudzież w ogóle w Polsce ten temat budzi bardzo żywe zainteresowanie i niepokój. Stąd tych badań także podejmowanych przez inne instytucje mamy więcej. Właściwie ten obraz jest spójny. Czyli jednym słowem, nowe technologie niewątpliwie przyczyniają się do tego, że możemy mieć łatwy dostęp do wiedzy, edukacji, możemy nawiązywać znajomości, relacje, czyli wiele korzyści z nich wynika, ale równocześnie ta sama przestrzeń może stanowić istotne zagrożenie. I my jako agencja, która zajmuje się profilaktyką, no skupiamy się na tych zagrożeniach, które są widoczne i które znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań naukowych.
0: Uzależnienie od nowych technologii to coraz częstszy problem wśród Polaków, zwłaszcza młodych, zwłaszcza wśród 18 i 19-latków, tak wynika z danych i raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was, jak zawsze, jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 teraz znów o sporcie, ale wyjątkowo dość w ostatnich dniach nie o piłce nożnej, ale o piłce siatkowej, bo nasi szczypiorniści wracają do gry. W środę w Gliwicach zaczną drugi turniej Ligi Narodów. I w kadrze znów są jej czołowe postaci na czele z Tomaszem Fornalem, Jakubem Kochanowskim i libero Jakubem Popiwczakiem, który w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Można nikogo lekceważyć, bo można bardzo szybko dostać łupnie.
2: Wiesz co, ja o futbol w takim razie jeszcze zapytam na koniec tak króciutko, ale na razie parę słów o Maksie Granicznym. On jest bardzo chwalony za ten pierwszy turniej. Nie wiem, czy nie najbardziej nawet. Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
1: Nie, no wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony i jeżeli gra dobrze, no to trzeba to robić, bo myślę, że każdy sportowiec po to pracuje, żeby gdzieś tam mieć te swoje momenty chwały. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
2: W Gliwicach lubisz grać?
1: Nie miałem zbyt wiele do tego okazji, natomiast jeżeli teraz będzie mi to dane, to będę się cieszył, bo granie w Polsce to zawsze coś wyjątkowego.
2: A właśnie, czy rotacja będzie duża, czy mała? Może już trener coś o tym mówił, czy to po prostu z racji tego, że jest drugi turniej, nic się nie zmienia i po prostu no, będzie trochę wymiany tej, no, ma teraz szerszą kadrę trener Grbicz, można powiedzieć. Może być tych zmian jeszcze więcej? Jak to będzie wyglądało? Czy wy już wiecie?
1: Nie mam zielonego pojęcia, tutaj żadnych informacji nie mamy, także my po prostu trenujemy sobie tutaj na spokojnie i zobaczymy, jak wypadki będą miały miejsce.
2: No to króciutko na koniec, bo tu jeszcze rywali sobie musiałem

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Ja chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem, zobaczymy.
4: Czyli jednak było o Mundialu i to tak z połowy czasu tego fragmentu rozmowy, który zaprezentowaliśmy na antenie. Tak sobie myślę, czy ktoś by pytał piłkarzy o Mistrzostwa Świata w siatkówce, to jednak wskazuje, że piłka nożna wciąż jest sportem numer jeden. Całą rozmowę naszego dziennikarza Cezara Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem znajdziecie na rmf24.pl. Tam znajdziecie terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Chodzi oczywiście o siatkówkę. Ten turniej, przypomnę, zaczyna się w środę.

0: reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Studio Faktów Zmiana, Anna Wachowska i Tomasz Weryński przygotowali dla Was fakty o 16, a ja Michał Zieliński, dziękuję za wspólne popołudnie.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
2: Zatrzymany dziś Dariusz R. z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do winy.
1: Jest podejrzewany o zabicie teścia i ranienie teściowej.
2: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
1: Potem najnowsze informacje o sytuacji pogodowej w Małopolsce.
2: Gwałtowne burze dają się we znaki strażakom.
1: Będzie też o filmowej opowieści inspirowanej życiem Grażyny i Jacka Kuroniów.
2: Czterdziestodziewięciolatek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
1: Po trzydniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
2: Z najnowszymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witam, Krzysztof.
3: Dzień dobry.
2: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
3: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
1: A jak wyglądały jego poszukiwania?
3: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
1: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
2: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
1: Raport reportera RMF FM Pawła Koniecznego teraz w faktach.
2: Pawle, co wydarzyło się w tej miejscowości?
4: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
1: Tuż po faktach przełączcie się na radio RMF 24.
2: Tam w swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
1: Marku, co dzisiaj u ciebie?
5: Witam serdecznie. Dziś koncentruję się na zdrowiu mężczyzn. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czemu żyjemy krócej od płci pięknej. Będą pomysły na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego u panów. Będzie też lista czynników stojących nam na drodze do długowieczności. Serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy. Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik.
1: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
2: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
1: Co cię uwiodło w niej?
6: Że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przeciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
1: Z aktorem spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Wrócimy do tej rozmowy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30.
7: Fakty z przymrużeniem oka.
2: No, średnio 200 sztuk odzieży każdy z nas ma w swojej szafie.
1: Dużo.
2: Policzyli uczeni w Belgii.
1: To nawet, jak mówiliśmy w faktach, pięciokrotnie więcej niż jeszcze 50 lat temu.
2: No a czy wrażenie pań nadal jest takie samo?
8: Szczerze, tak.
9: Szafa pełna, a pani nie ma co na siebie włożyć?
8: Tak jest.
9: Zdarza się?
8: Tak. Oczywiście, jak każdej kobiecie.
9: Często?
8: Codziennie. Nie wiem, co mam się ubrać.
9: Z czego to wynika?
8: A myślę, z chęci odświeżenia, w ogóle jakiegoś imidżu.
10: Nie pomyślałam wcześniej, co bym chciała ubrać.
11: Nie zdarzało mi się.
12: Oj, zawsze coś mam. Zawsze coś. Najwyżej nieuprasowane jest. Wtedy muszę się zmusić.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM zadeklarowany wróg żelazek Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
5: Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny. Cześć! Dziś poruszę temat zdrowia mężczyzn i odpowiem na pytanie, dlaczego mężczyźni żyją krócej od kobiet. Pojawią się świeże pomysły na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego u panów. Zaprosiłem też androloga. Zostańcie z nami. Jesteśmy razem do 18.00.

Lekarz Marek Łabno i program o zdrowiu w radiu RMF24. Dzisiaj skupiam się na Was, panowie, i na Waszym zdrowiu. Tym razem będzie tak mniej o samym testosteronie, bo już kiedyś o tym głównym męskim hormonie nagrałem osobny odcinek. Zawsze możecie go znaleźć na platformie RMF On i odsłuchać, kiedy Wam się podoba. Czemu faceci żyją krócej niż kobiety? W Polsce średnio ta różnica to aż 7 lat. Zacznijmy od biologii. Każda komórka w ciele kobiety ma dwa chromosomy X, czyli genotyp XX, a każda męska komórka ma jeden chromosom X i jeden Y, genotyp XY. Wyobraźcie sobie, że istnieją choroby sprzężone z tym chromosomem X. No i my, drodzy panowie, od razu mamy przegwizdane, ponieważ kobiety mają jeszcze drugiego X-a, który może być nieobarczony żadnym złym genem. Można założyć, że ich prawidłowy gen częściowo lub całkowicie kompensuje ten wadliwy. No a my takiej opcji nie mamy. Co więcej, tych chorób, które nam się mogą przez to częściej zdarzyć, jest naprawdę dość dużo. Hemofilia, dystrofie mięśniowe czy daltonizm czerwono-zielony. Przy tym daltonizmie aż chciałoby się zażartować, że to nie do końca taki mit, że mężczyźni widzą tylko trzy kolory. Czarny, biały i ten trzeci, czyli inny niż czarny i biały. No ale choroby genetyczne to bardzo poważna sprawa. No i nie tak znowu częsta, więc weźmy coś bardziej przyziemnego, co może decydować o długości życia. Hormon żeński, estrogen. Może być dla niektórych z Was niezłym zaskoczeniem, że właśnie estrogen korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. W tym samym czasie testosteron u panów, choć odpowiada za wiele korzystnych cech organizmu, nie ma takiego dobrego wpływu na układ krążenia, a dodatkowo wiąże się z większą skłonnością do zachowań ryzykownych. Zawały serca czy udary mózgu są więc widoczne bardziej u coraz młodszych panów niż u coraz młodszych pań, choć jest to pewne uproszczenie, zaznaczam. Natomiast dobrze wiecie, sama biologia nie tłumaczy wszystkiego. Panowie, czy jest wśród Was ktoś, kto nie oglądał Niezniszczalnych czy Terminatora ze Schwarzeneggerem albo Johna Wicka? Czyli klasyki, w których to trup ściele się gęsto przez bite 2 godziny. Nie powiem, sam uwielbiam takie nieco odmóżdżające kino. Ale chciałbym spojrzeć nieco głębiej do świata popkultury. Mężczyzna często przedstawiany jako niekwestionowany twardziel, który pokona każdego wroga, a nawet samego siebie i swoje wszelkie słabości. Chłopcy od najmłodszych lat słyszą w swoim otoczeniu teksty w stylu: nie narzekaj, dasz radę, przejdzie samo. I o ile zdrowa dyscyplina czy kibicowanie dziecku ma wielki sens, to przegięcie z tym w drugą stronę, no już niekoniecznie. Możecie bowiem doprowadzić do sytuacji, gdzie ból będzie ignorowany, gdzie objawy będą bagatelizowane, a wizyta u lekarza będzie odkładana. Nie ma się co oszukiwać, ale my, mężczyźni, częściej umieramy z powodu chorób serca, urazów, wypadków, bo mamy większą skłonność do ryzyka. Tak więc nie sama matka natura jest tu problemem. Częściej palimy papierosy lub nadużywamy alkohol. Częściej wykonujemy zawody z dużym narażeniem na rozmaite niebezpieczne czynniki. Zmierzam do tego, że na wiele kwestii macie, chłopaki, sporo wpływu. Warto być tego świadomym i niczym prawdziwy terminator z pełną determinacją zadbać o swoje zdrowie. A już za chwilę opowiem Wam o organie, który potrafi pełnić dwie funkcje. Z jednej strony bez niego nie przeżyjecie, a z drugiej jest największym zabójcą mężczyzn. Bądźcie blisko Radia RMF24.

Słuchacie lekarza dyżurnego w radiu RMF24. Marek Łabno, dziś odcinek dla prawdziwych facetów. Ponieważ mówię o prawdziwych facetach i ich długowieczności. Pewnie domyśliliście się, że organem, bez którego nie ma życia, a jest dodatkowo zabójcą mężczyzn, jest serce. Tak, zdecydowanie serce. Jeżeli miałbym wskazać jednego głównego przeciwnika zdrowia mężczyzn, byłby nim szerzej cały układ sercowo-naczyniowy. Przeżyliście pewnie kiedyś chwilę zaskoczenia, a może nawet szoku, że osoba, którą skądś tam kojarzyliście, przeszła zawał serca. Może nawet ze skutkiem śmiertelnym. Ale, zawał serca czy udar mózgu bardzo często nie pojawiają się nagle. Bardziej są finałem procesu, na który pracujecie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Miażdżyca tętnic, zbyt mała ilość ruchu, otyłość czy używki. Znacie tych zawadiaków, co? Nadciśnienie tętnicze jest doskonałym przykładem choroby uszkadzającej zarówno układ sercowo-naczyniowy, jak i na przykład nerki. Często nie boli, nie daje objawów, a jednocześnie uszkadza naczynia krwionośne każdego dnia. Wielu z Was dowie się o tym nadciśnieniu przypadkiem. Podobnie jest z nieprawidłowymi wartościami cholesterolu. Człowiek czuje się dobrze, pracuje, uprawia nawet jakiś tam sport, albo chociażby robi te 10 tysięcy kroków dziennie. Słowem, funkcjonuje normalnie. Tymczasem wystarczy skłonność genetyczna albo ponadnormatywna waga i w ścianach tętnic rozwija się powoli, powolutku miażdżyca. Jeżeli miażdżyca zwęża tętnice szyjne, ogranicza dopływ krwi do mózgu i robi udar mózgu. Jeżeli zwęża z czasem tętnice odżywiające serce, czyli tak zwane tętnice wieńcowe, ogranicza dopływ krwi do serca i robi zawał serca. W swoim gabinecie regularnie, myślę, że tak raz w miesiącu usłyszę: panie doktorze, przecież nic mi nie było. No i tu jest pies pogrzebany. Choroby sercowo-naczyniowe przez wiele, wiele lat naprawdę mogą przebiegać bezobjawowo. Drodzy panowie, szczególnie po 40, sprawdzajcie swoje ciśnienie tętnicze, swój profil lipidowy, czyli te wszystkie dziwne skróty pod słowem cholesterol, LDL, HDL, nie HDL. Każdy z nich ma znaczenie. Sprawdzajcie też stężenie glukozy oraz masę ciała raz w roku. Pracujecie, uczycie się, ogarniacie rodzinę. Znajdziecie więc chwilę na takie badania, co? Mam osobiście jeden patent na zachęcenie mężczyzn do badań. Panowie, robicie serwis swojego auta i to robicie go regularnie. Wymiana filtrów, kontrola płynów, sprawdzanie żarówek. Do lipidogramu, glukozy, ciśnienia podejdźcie na podobnej zasadzie. Serce będzie jeździć później latami bez awarii. Aha, no i oczywiście moja ulubiona porada. Trochę się już znamy, więc wiecie, że ruch, ruch i jeszcze raz ruch to są moje trzy podstawowe zalecenia. Czasami mnie pytacie, czy warto zacząć ćwiczyć po 50. Odpowiadam zdecydowanie tak. Organizm reaguje na aktywność fizyczną w każdym wieku. Ciśnienie tętnicze spada, poprawia się metabolizm, zmniejsza się ryzyko zawału i udaru. A już za chwilę w radiu RMF24 opowiem Wam o tym, czemu prawdziwi twardziele nie chorują na depresję. Warto posłuchać.

0: Wybiła 16:30. Przed nami najświeższe fakty w RMF FM.
1: Są dwa śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego szpitala południowego.
2: Chodzi o sprawę młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych.
1: Jedno postępowanie dotyczy wyłudzenia z placówki kwoty znacznych rozmiarów.
2: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Więcej o tym w faktach o 17:00. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
1: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Służbom wciąż nie udało się jeszcze ograniczyć tego wycieku gazu. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Przez tę akcję są i będą utrudnienia na drodze krajowej 74, która przebiega przez Kielce. To jest trasa między Lublinem a Łodzią. W godzinach szczytu korki są tam teraz jeszcze większe niż zwykle o tej porze.
1: Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
2: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
1: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Co ustaliłaś?
4: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
2: W faktach kulturalnych RMF FM nasza rewolucja.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
5: Dzień dobry. 11 listopada nasza rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowie m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
6: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny, czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę mojego, prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia i mówię, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
5: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy. Z 1979 roku powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance. Nieustraszonej i zabawnej, rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Poniedziałkowe popołudnie w radiu RMF24 i jedyny taki program o zdrowiu w tej galaktyce. Marek Łabno, dziś skupiam się na zdrowiu mężczyzn. Chłopaki, tururu, nie płaczą. Tak śpiewał kiedyś Muniek Staszczyk wraz z zespołem T-Love. I chyba wszyscy w to uwierzyliśmy. No tak, chłopaki nie płaczą, bo kto by to widział, żeby facet płakał? Tymczasem smutek, obniżony nastrój, a czasami po prostu depresja u mężczyzny to nadal coś, czego wiele osób nie chce zauważać. Z czym nie chce się empatyzować? Czemu nie chce się pomóc? Płaczące dziecko? Przytulicie. Płacząca kobieta? Pocieszycie. A facet? Przez wiele lat zdrowie psychiczne mężczyzn pozostało trochę tematem niemal niewidocznym, takim trochę tabu. Kobiety z podejrzeniem zaburzeń lękowych czy depresji częściej same zgłoszą się po pomoc. A my? Damy jakoś radę. Jesteśmy twardzi. Mężczyźni, nawet gdy ja jako lekarz im powiem, że według mnie powinni zasięgnąć pomocy psychiatry, potrafią się oburzyć. Jakby skierowanie do psychiatry oznaczało, że ktoś uważa ich za słabych, za nienormalnych.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny. Na mojej radiowej kozetce siedzi dziś zwyczajny facet. Chce żyć dłużej, a ja chcę mu podpowiedzieć, jak to zrobić. Ale wiecie, on jest prawdziwym kozakiem. Chyba się niczego nie boi. No może prawie niczego. Ma tylko jeden lęk. Boi się raka. Boi się diagnozy, leczenia. Dlatego wpadł na świetny pomysł, że jak nie będzie chodził do lekarza, to żadnego raka nikt mu nie znajdzie. Kojarzycie to powiedzonko? Byłem zdrowy, poszedłem do lekarza i znalazł mi tyle chorób. Tego chce uniknąć nasz radiowy pacjent. Ale że jesteście ze mną w radiu RMF24, to spróbujecie razem ze mną odczarować trochę lęk przed nowotworami u tego pacjenta. Przede wszystkim powiedzmy mu, że współczesna medycyna potrafi świetnie leczyć naprawdę wiele nowotworów. W tym również najczęstsze męskie nowotwory, czyli raka prostaty, raka płuca i raka jelita grubego. Medycyna potrafi wykrywać te zmiany na bardzo wczesnym etapie. Jest jeden warunek. Dajmy tej medycynie szansę. Nie ma jak pomóc komuś, kto przez 2 lata udaje, że problem nie istnieje. Rak prostaty przez lata potrafi sobie siedzieć całkowicie po cichutku, niezauważony. Podobnie rak jelita grubego. A rak płuca? Ten też często jest wykrywany dopiero w zaawansowanym stadium. Komórki nowotworowe mają w nosie, że macie kredyt, że macie firmy, obowiązki, dzieciaki. One sieją spustoszenie dzień po dniu, konsekwentnie, powoli. W onkologii czas ma ogromne znaczenie. Dlatego jeśli miałbym dać jedną radę wszystkim panom słuchającym dziś RMF24, to byłaby bardzo prosta. Nie czekajcie na objawy, które was przestraszą. Nie czekajcie na partnerkę albo córkę, która was weźmie za rękę do lekarza. Ja wiem, że na przykład kolonoskopia nie należy do ulubionych badań pacjentów, ale wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi profilaktycznych. Oznaczenie poziomu PSA we krwi trwa 15 sekund, może 10. Samo pobranie krwi trwa krócej niż zaparzenie kawy. Panowie po 50 zrobicie je na NFZ i macie odhaczone najważniejsze badania profilaktyczne. Nie mogę zapomnieć jednak też o młodszych przedstawicielach naszej płci. Młodsi panowie, nowotwór jądra to coś, o czym warto wiedzieć, że istnieje i pojawia się najczęściej między 20 a 40. Badanie jąder dzień w dzień, na przykład pod prysznicem, to prosta czynność, która może mieć ogromne znaczenie dla was. Bo jeśli wyłapiecie jakąś kulkę, grudkę, zgrubienie albo cokolwiek innego, co wam tam nie pasuje, umówcie się na wizytę do lekarza. Jeśli traficie do mnie, pogratuluję wam mądrości i świadomości zagrożeń. Nawet jeśli ta grudka czy kulka, którą sobie wyczuliście, okaże się dosłownie niczym. Myślę, że nasz pacjent siedzący na radiowej kozetce już trochę mniej boi się męskich nowotworów. Pozostaje jednak świadomy pewnych zagrożeń. A już za chwilę odpowiemy na wasze pytania w radiu RMF24.

0: reklama.
1: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
0: Po reklamie.

0: Jest już 17:00, pora na fakty RMF FM.
1: Dzień na łączach. Prokuratura bada kulisy ogromnych zarobków młodego lekarza w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Prowadzone są dwa śledztwa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Pałac Prezydencki odpiera zarzuty Wołodymyra Zełenskiego.
2: Chodzi o niedoszłe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy.
1: W faktach zaglądamy też do szafy.
2: Poszukiwanie ubrań, które nigdy nie zostały założone.
3: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
1: Jest 17:00. CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
1: Fakty o 17:00 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
4: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
5: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
4: A grozi za to 10 lat więzienia.
2: A jaki jest przedmiot drugiego śledztwa?
4: Prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
5: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
4: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy.
2: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
1: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
2: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
1: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
2: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
1: Doszło do podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami.
6: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała, no i urwał tutaj całego grilla, nie?
7: Cały czas jeszcze duża kałuża została.
6: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
8: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety. Niby remont był drogi, a nic się nie zmieniło.
9: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
2: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: W pogodzie nadal niespokojnie. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami, silnym wiatrem i ulewami obowiązuje w całej Polsce.
10: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
2: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
1: A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
11: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
12: Zdarza się. I wtedy oddaję.
13: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
12: A myślę, że nie.
14: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
11: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
13: Nigdy nie noszonych?
11: Tak, właśnie.
13: Skąd się tam wzięły?
11: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
13: O, promocja.
11: No, coś takiego właśnie.
13: Kusi, korci.
11: Dokładnie.
13: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
11: No, dokładnie tak jest.
2: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za pół godziny Mundial.
1: I pogodowy alert przed meczem Francja-Irak.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Lekarz dyżurny w RMF 24. Przy mikrofonie Marek Łabno, lekarz i wasz przewodnik po świecie zdrowia. Dziś rozmawiamy o zdrowiu mężczyzn. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego panowie żyją średnio krócej od kobiet i co można zrobić, żeby trochę wyrównać te szanse. Co faceci mogą zrobić już dziś dla swojego zdrowia? Za chwilą rozmowa z doktorem Piotrem Świniarskim, andrologiem i urologiem. Nigdzie nie uciekajcie.

0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, cały czas z wami jestem i mam teraz wyjątkowego gościa, bo dzisiaj rozmawiamy o męskim zdrowiu. Jest ze mną dr Piotr Świniarski, urolog i androlog. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Panie doktorze, co według pana powinien zrobić mężczyzna, aby żyć jak najdłużej? I spróbujmy to podzielić w zależności od wieku. 20-latek, 40-latek i 60-latek na przykład.
1: 20-latek tutaj nie ma aż takich dużych zagrożeń związanych z jakimiś chorobami nowotworowymi poza może rakiem jądra, który jest najczęstszym nowotworem w wieku 20-35 lat, ale bardziej ma tutaj ryzyka jakichś wypadków, nadużyć używek typu alkohol, narkotyki i generalnie powinien zadbać o swoje zdrowie, żeby budować już je pod kątem przyszłego życia, czyli dbać właśnie o aktywność fizyczną, odpowiednie odżywienie, zdrowe i świadome, a także wybudować po prostu nawyk dobrego snu i codziennej aktywności. 40-latek już tutaj często zaczyna tracić to swoje zdrowie, bo często żyje w przewlekłym stresie, za mało śpi, przestaje regularnie ćwiczyć, bo większość jednak tych młodych ludzi rusza się na co dzień, chodzą na siłownię, a potem gdzieś to wszystko ginie nam w tym codziennym biegu. Zwykle też zaczyna przybierać dodatkowe kilogramy, które coraz trudniej zgubić. No i tutaj jego działanie to skupiałoby się na tym, żeby kontrolować tą masę ciała, żeby te jednak dodatkowe kilogramy nie przychodziły, dbać o tę codzienną aktywność fizyczną, godzinkę, nawet półtorej jak się da. W ramach takich badań, które mógłby wykonywać, to już kontrola ciśnienia, podstawowej morfologii, lipidogramu, glukozy, okresowa kontrola masy ciała, no i oczywiście dbanie o właściwy sen. 60-latek tutaj musi już zadbać o to, żeby z jednej strony nie tracić masy mięśniowej, czyli po prostu, żeby nie było sarkopenii, zmniejszonej ilości tkanki mięśniowej. Dlatego tak istotne są te ćwiczenia fizyczne, szczególnie oporowe, żeby utrzymać, ja już nie mówię zbudować, ale utrzymać tą masę mięśniową, którą miał wcześniej, ale także odpowiednie, po pierwsze, nawodnienie, bo często starsi mężczyźni po prostu piją za mało, bo nie czują pragnienia, w związku z czym rano jedna szklanka kawy, wieczorem jedna szklanka herbaty i na tym potrafią przeżyć. Drugim ważnym czynnikiem jest odpowiednia podaż białka. Niestety dieta mężczyzn w starszym wieku jakby jest ograniczona, przez to tego białka jest mniej i też to jest przyczyną utraty tej masy mięśniowej. W ramach profilaktyki na pewno warto wykonywać regularne badania okresowe przynależne do konkretnego wieku, jakieś oceny chociażby serca, echo, EKG, kolonoskopię i gastroskopię w odpowiednich interwałach czasowych w zależności od ryzyka, czy wykonywać chociażby szczepienia, bo starsi mężczyźni są bardziej narażeni na łapanie jakichś ciężkich infekcji i cięższe ich przejście.
0: Parę rzeczy wybrzmiało, co moglibyśmy zrobić lepiej, ale spróbujmy jeszcze wszystkich naszych panów, słuchaczy docenić i powiedzieć, co robią dobrze, na przykład w perspektywie ostatniej dekady.
1: Myślę, że na pewno warto docenić to, że aktywność fizyczna i ruch zaczyna być coraz bardziej popularny nie tylko wśród właśnie 20-latków, tylko wśród 40 czy 60-latków. Nawet zwykły spacer, jazda na rowerze, czy po prostu aktywność fizyczna, która sprawia nam przyjemność, tutaj myślę, że robimy powoli jako społeczeństwo postępy. Na pewno warte jest zauważenie także to, że coraz bardziej odchodzimy od palenia. Młode pokolenie praktycznie coraz mniej korzysta z tego typu używek. Warto też dostrzec, że coraz bardziej świadomie czytamy etykiety i patrzymy, co jest w tych produktach, które jemy, co kupujemy. Warto też podkreślić, że coraz większa jest świadomość. Coraz więcej pacjentów przychodzi do mnie do gabinetu po to, żeby po prostu potwierdzić swój stan zdrowia. I tutaj warto także mieć taki przekaz, że chodzimy do lekarza nie po to, żeby szukać choroby, tylko potwierdzać zdrowie.
0: Moim i waszym gościem jest dr Piotr Świniarski, urolog i androlog, a za chwilkę porozmawiamy o andropauzie i o zaburzeniach erekcji. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Marek Łabno, lekarz dyżurny, cały czas jestem w moim radiowym gabinecie. Moim i waszym gościem wciąż pozostaje dr Piotr Świniarski, urolog i androlog. Panie doktorze, czy istnieje zależność między zdrowiem seksualnym a długością życia u nas, u mężczyzn?
1: Oczywiście, że tak. Zdrowie seksualne, można powiedzieć, że jest pewnym markerem ogólnego stanu zdrowia, bo żeby mieć dobre libido i dobre erekcje, to musimy mieć sprawne naczynia, sprawny układ nerwowy i odpowiednie hormony. A to można powiedzieć, że właśnie świadczy o naszym ogólnym zdrowiu. Pamiętajmy, że zaburzenia erekcji warto traktować nie jako chorobę samą w sobie, tylko jako objaw innych problemów zdrowotnych. Średnio statystycznie zaburzenia erekcji, kiedy pojawiają się, wyprzedzają zawał serca, bądź udar mózgu, bądź ostry zespół wieńcowy o około 3 do 5 lat. Więc pierwsze pojawiające się zaburzenia erekcji mogą być właśnie takim sygnałem, że z naszym układem krążenia coś się dzieje nie tak i warto o to zadbać. Kolejną istotną rzeczą jest, że zaburzenia erekcji często występują w przypadku zaburzeń glikemicznych i rozwijającej się cukrzycy bądź stanów przedcukrzycowych typu nietolerancja glukozy czy insulinooporność. A średnio statystycznie cukrzyca przez 7 lat jest niewykryta, a robi już spustoszenie w organizmie i dlatego te zaburzenia erekcji mogą być właśnie pierwszym objawem cukrzycy.
0: A jak współczesny styl życia wpływa na płodność u nas, u mężczyzn? Jak w ogóle wygląda teraz sprawa z płodnością?
1: Jest taki mit, można powiedzieć, w społeczeństwie, że facet zachowuje płodność do końca życia. I jest to po części prawda, czyli my produkujemy w jądrach plemniki cały czas, do końca życia, ale wraz z wiekiem, wraz z rozwojem różnych chorób, wraz z pogarszającym się stanem zdrowia, jakość tego nasienia, jakość tych plemników ewidentnie nam spada. I to, co warto podkreślić, że jeśli chcemy jako faceci po pierwsze stwierdzić, czy sam jestem płodny, czy nie, to pierwsze badanie nasienia warto zrobić w wieku chociażby 18 czy 19 lat, wtedy, kiedy wchodzimy w dorosłość. Drugi raz badanie nasienia warto zrobić 3 miesiące przed rozpoczęciem starań o dziecko.
0: Porozmawiamy jeszcze chwilkę o andropauzie. Co to jest ta andropauza i czy rzeczywiście istnieje, kiedy się pojawia?
1: Andropauza jest to, można powiedzieć, sama nazwa, to jest taka kalka językowa od menopauzy, natomiast to nie jest dokładnie to samo. U kobiet menopauza to jest właśnie w cudzysłowie ostatni okres, ostatnia miesiączka i następne 12 miesięcy braku tej miesiączki. Ale u facetów andropauza, po pierwsze, to nie jest taki konkretny punkt w czasie, bo ona jest często rozciągnięta na kilka lat. Po drugie, może się pojawiać w różnym wieku. I w wieku lat 40 paru, i w wieku lat 50, 60 czy 70, więc tu nie mamy konkretnego wieku. Wiadomo, że im starszy mężczyzna, tym większe szanse, że ta andropauza będzie miała miejsce, ale to, co najważniejsze jest, to to, że andropauza nie będzie dotyczyć każdego faceta, czyli tylko około 20% mężczyzn po 60 roku życia będzie miało objawy andropauzy. A andropauza sama w sobie to jest nie tylko obniżenie poziomu testosteronu, tylko spadek wydolności całej osi hormonalnej, czyli spadek wydolności podwzgórza, przysadki, jąder, a także receptorów androgenowych. I tutaj zadbanie o dobry styl i jakość życia w zakresie właśnie odżywiania, utrzymanie właściwej masy ciała, najlepiej obwód pasa poniżej 94 cm, codzienna aktywność fizyczna, która zwiększa nam tętno, męczy mięśnie i daje reset dla głowy, unikanie używek, unikanie stresów, to wszystko powoduje, że jeśli dbamy i mamy taki styl, tryb życia przez całe życie, to szanse na to, że ta andropauza nas dopadnie, są naprawdę minimalne.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za wszystkie porady i za bardzo ciekawą rozmowę. Moim waszym gościem był dr Piotr Świniarski, urolog i androlog.

0: teraz fakty RMF FM o 17.30.
1: A zaczynamy od faktów ku przestrodze.
2: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
3: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
1: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Nagranie zobaczycie na naszej stronie rmf24.pl.
1: Pytania o wynagrodzenia dyrektorów szpitali i kondycję polskiej ochrony zdrowia padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
1: Ta rozmowa punktualnie o 18.02.
2: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
1: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętych Mistrzostw Świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ochładza nam się rynek pracy w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki i z nich wynika, że znowu kurczy nam się w Polsce zatrudnienie o niemal 1% w skali roku. Czyli firmy redukują etaty, a równocześnie ograniczają podwyżki pensji, bo w tej chwili średnie tempo wzrostu płac to 5,8%. To jest elementem szerszego zjawiska pokazującego słabość naszej gospodarki, no bo dzisiaj GUS podał także dane dotyczące tego, ile pieniędzy wydajemy w sklepach i tu też wzrost tylko o 4,4% w skali roku. Bo widzimy, że słabnie także budowlanka. Po tych danych polski złoty ma się gorzej, przez to euro podrożało do poziomu 4,27. Dolar też mocno w górę, kosztuje 3,73. Za franka płacimy 4,61. Tu także podwyżka. To lekkie przyhamowanie gospodarki przekłada się na oferty na rynku pracy, na pensje, ale też na to, że firmy masowo wyprowadzają się z biurowców, głównie tych starszych.
6: Od 2020 roku z warszawskiego rynku wycofano już ponad 500 000 m² powierzchni biurowej. Dodatkowo ponad 220 000 m² zniknęło z rynków regionalnych.
5: Mówi Dominika Jędrak z zarządzającej biurowcami firmy Colliers. Najwięcej biurowców opustoszało w zeszłym roku, co także pokazuje, że coraz więcej firm przenosi się na pracę zdalną.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Lekarz Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Mam wyjątkowego gościa, z którym porozmawiamy teraz o alkoholu i o papierosach. Pani doktor Magdalena Cydzyńska, psycholog, psychoterapeuta, kieruje poradnią pomocy palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy Polacy palą papierosy? Czy palą ich mniej, czy więcej niż kiedyś?
1: Tak, palimy mniej rzeczywiście papierosów, natomiast ten obraz nie jest taki jednoznaczny, bo jak weźmiemy sobie lata 80., kiedy byliśmy absolutnym liderem w tym złym znaczeniu, jeśli chodzi o częstość palenia, no to pali nas zdecydowanie mniej, szczególnie mężczyźni, no bo tam z tych 60% w niektórych grupach wiekowych w latach 80. do około 30% teraz, no więc ten spadek jest duży. Jeśli chodzi o kobiety, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo my niestety przez te wszystkie lata nie obserwujemy jakiegoś wyraźnego spadku. I ta częstość palenia utrzymuje się przez te kilkadziesiąt lat na poziomie około 20%. I tutaj nie mamy spektakularnych sukcesów. Więc tak, palimy mniej. Natomiast ten spadek był najbardziej obserwowany na początku lat 90. Teraz jest zdecydowanie wolniej. Doszły nowe produkty z nikotyną.
0: Chciałem właśnie zapytać o te dodatkowe produkty, nowe produkty, które się pojawiły, bo jest ich faktycznie cała masa, a nie są przedstawiane jako takie niebezpieczne, bo jak ktoś widzi papierosa, to sobie myśli, no przecież ten papieros jest taki szkodliwy.
1: Ta wiedza jest już tak ugruntowana i tak dobrze udokumentowana w badaniach medycznych, że właściwie nie ma żadnych wątpliwości. I dym tytoniowy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, podobnie jak alkohol zresztą, jest w tej pierwszej kategorii rakotwórczości, czyli takiej kategorii, która jest najwyższa, najbardziej szkodliwa, ale też nie mamy co do niej żadnych wątpliwości. Natomiast te nowe produkty, które są na rynku, czyli papierosy elektroniczne, tytoń podgrzewany, czy saszetki nikotynowe, to jest coś, co jeszcze nie ma tak dobrze udokumentowanej wiedzy na temat szkodliwości, chociaż mamy już sporo badań, okazuje się, na temat szkodliwości. Natomiast wciąż jeszcze dajemy się zmanipulować tym marketingiem dotyczącym nowych produktów nikotynowych.
0: Powiedzmy coś więcej o tym, że coraz młodsze osoby sięgają po ten niby nieszkodliwy, nie papieros, ale produkt tytoniowy.
1: Ten produkt, chociaż teoretycznie, oczywiście według przekazów marketingowych, nie jest adresowany do dzieci, młodzieży, tylko do osób dorosłych, które chciałyby nie palić papierosów tradycyjnych. To my z całą pewnością wiemy, że te produkty są kierowane właśnie do młodych osób. Wszystko na to wskazuje. Jakby kolory, smaki, aromaty, to wszystko jest dedykowane młodym osobom. I to jest bardzo skuteczny marketing, dlatego że my widzimy, jak bardzo dużo dzieci i młodzieży sięga po papierosy elektroniczne. I niestety w Polsce to czwarty nastolatek w wieku 15 lat, czyli taki ósmoklasista, używa papierosów elektronicznych. I to jest przerażające, dlatego że to są ci, którzy się bardzo szybko uzależniają od nikotyny, którzy będą prawdopodobnie w przyszłości też sięgać po papierosy tradycyjne, bo będą szukać różnych mediów dostarczania nikotyny, od której się uzależnią. A uzależnią się z całą pewnością, bo trochę niekontrolowana jest ta ilość nikotyny w tych papierosach. Po drugie, młode mózgi uzależniają się szybciej. My to wiemy z badań i tutaj też nie mamy żadnych wątpliwości co do tego. Po trzecie już nawet, są takie badania, które pokazują, że ci, którzy zaczynają od e-papierosów, czasem stają się tak zwanych dual users, czyli takimi, którzy używają różnych form dostarczania nikotyny.
0: Pani doktor, a porozmawiamy o alkoholu.
1: No to jest problem, a jeszcze biorąc pod uwagę to, co się dzieje znowu, jeśli chodzi o marketing, bo ja uważam, że mamy kiepskie przepisy w Polsce i dlatego cały czas do tego marketingu się odwołuję, to, że dopuszczona jest reklama na przykład tak zwanych bezalkoholowych napojów, to też jest coś, co niestety przywiązuje do marki i sprawia, że w dłuższej perspektywie my będziemy tego alkoholu pić więcej. I podobnie jest, jeśli chodzi o te alkohole w małych butelkach. No to już nie będę się rozwodzić na ten temat, ale też uważam, że sytuacja nie jest taka super optymistyczna, jeśli chodzi o alkohol. I to, co ja wspomniałam na początku rozmowy, no i tytoń, i alkohol są tymi kancerogenami, czyli tymi substancjami, które wywołują nowotwory w tej pierwszej kategorii. Tu nie ma też żadnych wątpliwości. I tak jak papierosy powodują 15 różnych lokalizacji nowotworowych, no to alkohol im trochę ustępuje, bo 7, ale wciąż 7 różnych nowotworów jest związanych z spożywaniem alkoholu.
0: Bardzo często słyszę taką odpowiedź w przychodni, ale też często w szpitalu. Czy pije pan, pani alkohol? No i pacjent początkowo mówi, absolutnie nie. Kiedy to doprecyzujemy i zapytam, a piwo? No jedno piwo, no ale przecież piwo to nie alkohol.
1: Każdy napój, który zawiera alkohol, jest alkoholem. czy to jest piwo, czy to są jakieś takie mieszane drinki, które można kupić w sklepach, to wszystko zawiera alkohol. I co więcej, kiedyś mówiło się o tym, że można wypić tam kobieta chyba jednego standardowo drinka w ciągu dnia, mężczyzna dwa i to było bezpieczne, ale niestety już w czwartej edycji Kodeksu Walki z Rakiem odstąpiono od tego i mówi się o tym, że każda dawka alkoholu jest niestety rakotwórcza. Oczywiście, że to jest zależność związana z dawką, bo im więcej tego alkoholu, tym oczywiście to te szkody zdrowotne są większe, ale okazuje się, że nawet małe dawki alkoholu są rakotwórcze.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Moim i waszym gościem była dr Magdalena Cydzyńska, psycholog, psychoterapeuta, kierująca poradnią pomocy palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym.

0: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.
1: Palenia papierosów, alkoholu, aktywności fizycznej, diety, snu. To jest taka baza, która da ci jakąś odpowiedź. No i jak wpiszesz teraz do Google kalkulator SCORE ryzyka sercowo-naczyniowego, to ci wyskoczy 50 różnych stron, które to liczą. Więc już będziesz miał jakiś wstępny ogląd. Pytanie numer 2. Kolonoskopia bardzo mnie przeraża. Czy są inne badania, które mogą zastąpić kolonoskopię? Pewnie, że są. Są czasem jakieś alternatywy, tak? Na przykład krew utajona w kale. Ale pamiętaj, że w pewnych sytuacjach kolono będzie niezastąpiona. No bo na przykład, czy wiedziałeś, że to badanie można wykonać w analgosedacji, tak? Czy znieczuleniu? Bo dużo osób boi się, tak? Bo jest nieprzyjemne, wiadomo. No ale może ten argument, że można to wykonać w znieczuleniu, cię trochę przekona. Ale co ci chcę powiedzieć, że kolonoskopia nie jest tylko badaniem przesiewowym. Jeśli w trakcie tej kolonoskopii lekarz znajdzie jakiś podejrzany polip, to od razu może go usunąć. Czyli za jednym zamachem masz również zabieg. Ten polip wcale nie musi okazać się jakąś zmianą rakową, ale ty jesteś już spokojniejszy, że takie coś zostało usunięte z twojego lita, tak na wszelki wypadek. No i to też nie jest tak, że jak masz 35 lat, to musisz mieć to badanie zrobione teraz, już dzisiaj. 50. urodziny. To jest taki punkt do badań profilaktycznych, jeśli mówimy o kolonoskopii. Także spokojnie, to nie jest badanie, tak jak mówię, na dzisiaj, jeśli jesteś młodszy. No chyba, że jesteś w grupie ryzyka, bo na przykład miałeś przypadki w rodzinie, kiedy rak jelita grubego był znacznie wcześniej. Wtedy warto przypilnować wcześniejszych kolonoskopii, ale wierzę, że twój lekarz by to wyłapał. Kiedyś ktoś zapytał mnie jeszcze o testy DNA próbek kału. No niby to badanie ma jakieś tam plusy, ale na ten moment naprawdę nic nie zastępuje kolonoskopii. Czy chrapanie może szkodzić zdrowiu? No i to jeszcze jak. Wiesz, kiedyś robiłem kurs pozwalający mi kwalifikować kandydatów do prowadzenia pojazdów. I dla mnie osobiście taka najważniejsza informacja, którą zapamiętałem, to to, jak bardzo nie doceniamy bezdechu sennego w kontekście prowadzenia pojazdów. A chrapanie wiąże się z bezdechem, o czym jeszcze ci powiem za chwilę. No i zobacz, mnóstwo kierowców robi sobie mikrodrzemki za kółkiem, no bo czemu? No bo dlatego, że nieefektywnie oddycha w nocy, kiedy chrapie. I widać to po statystykach wypadków drogowych. Prędkość, alkohol, wiadomo, to są tacy królowie statystyk, no ale zwykłe chrapanie, które może okazać się właśnie bezdechem sennym, sprawia, że w trakcie dnia możesz się gorzej koncentrować, być po prostu niewyspanym albo zasnąć za kółkiem. Jak to diagnozować? Chrapanie to nie to samo co bezdech i myślę, że warto to rozróżnić. Jeśli twoja partnerka zauważa przerwy w twoim oddychaniu, jeśli gwałtownie łapiesz czasem powietrze w trakcie snu, albo w dzień jesteś mega zmęczony, mimo że dosyć długo śpisz, tak, i masz ogólnie dobre badania, no to warto, żebyś się dalej podiagnozował. Chrapanie nie zawsze musi być turbo niezdrowe, ale na pewno wiemy, że to chrapanie częściej koreluje z częstszą nadwagą, z nadciśnieniem tętniczym, z gorszą jakością w ogóle tego odpoczynku w nocy. Jeśli budzisz się wypoczęty i nie masz żadnych innych problemów zdrowotnych, no to praktycznie jedyne, co stanie się złego, to, że będziesz irytował swoją partnerkę. Ale ja nie wiem, czy mogę tutaj użyć słowa jedyne, bo często to może nawet komuś popsuć małżeństwo. Dzięki za wszystkie wasze pytania i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć!

0: reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: Po reklamie.

0: Marek Łabno, dzięki za dziś i zapraszam na fakty RMF FM o 18.
1: Polecamy.
2: Ważne informacje dla kierowców na początek faktów.
1: Po wypadku są problemy na Krajowej 92 na Mazowszu.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez polskiego prezydenta.
1: Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu.
1: W Nowych Osinach, to odcinek Mińsk-Mazowiecki-Kałuszyn, zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: I tam jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki nie wybiera się do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: Poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa w pełni rządowa.
2: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek.
1: Wciąż nie wiadomo, czy przyjedzie na nią ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest on finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla.
2: Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem.
1: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie nie ma ten fundusz?
4: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witamy panów.
6: Witam państwa bardzo serdecznie. Radosław Fogiel, poseł PiS-u i wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest naszym gościem. Panie pośle,
7: dzień dobry.
6: No nie wiem, od czego zacząć. No generalnie wszyscy ze wszystkimi się kłócą. Prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy, która w czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku, ustalił portal WP.pl. To kolejna odsłona wojny polsko-polskiej?
7: Z tego, co pisze chyba portal, za zaproszenia odpowiadają premier Tusk i strona ukraińska.
6: Tak, zaproszenia rozsyłali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski.
7: I tu jest tak, nie chcę wygłaszać jakichś definitywnych sądów, nie do końca mając wiedzę, ponieważ istnieje możliwość, że pana prezydenta...
6: To się, proszę państwa, rzadko zdarza. Polityk, który nie rozkręca inby od razu i nie krzyczy o skandalu, tylko mówi, że nie do końca wie, może to jest kwestia proceduralna, trzeba sprawdzić, tak? To chce pan powiedzieć?
7: To chcę powiedzieć, że nie wiem, czy te konferencje, bo one się odbywały już wcześniej w Rzymie, w Londynie, czy one nie były na poziomie li tylko rządowym. Oczywiście obecność tam prezydenta Zełenskiego może sugerować poziom prezydencki i wtedy istnieje możliwość, że było to działanie z premedytacją, które miało jakoś tam w Karola Nawrockiego uderzyć, ale nie mam pewności, czekam na informacje z kancelarii prezydenta, bo to też może być tak, że po prostu na przykład, mieliśmy już chyba kiedyś do czynienia z czymś takim, strona rządowa próbowała zasugerować, że Karol Nawrocki został upokorzony, bo gdzieś się nie pojawi, czy gdzieś nie dostał zaproszenia, w sytuacji, kiedy w ogóle tego zaproszenia nigdy miało nie być, bo to nie była ranga prezydencka.
6: Okay. Na tej konferencji będzie Ursula von der Leyen i będzie kanclerz Merz. Nie wiadomo, czy będzie prezydent Zełenski. Powinien przyjechać w tej sytuacji?
7: Jak pan mnie pyta, co powinien zrobić prezydent Zełenski, to miałbym parę pomysłów.
6: Czy pan by wolał, żeby Zełenski przyjechał do Polski na tę konferencję, czy nie?
7: Myślę, że to jest absolutnie wtórne w sytuacji tego, co się dzieje i najpierw braku reakcji na polskie oburzenie po decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. No a teraz ewidentnie brak jakiejkolwiek refleksji. I ja myślę, że naprawdę najmniej dzisiaj jest ważne to, czy prezydent Zełenski przyleci, czy nie przyleci. No, on zachowuje się w ogóle w ostatnich dniach dość dziwnie. Moim zdaniem dostał dar od losu i prezydenta Nawrockiego te prawie dwa chyba tygodnie między opinią kapituły a decyzją prezydenta.
6: Właśnie,
7: na...
6: pan wie, co się działo w te dwa tygodnie, bo strona, są takie informacje, że w tym czasie prezydent Zełenski, strona ukraińska dostała takie trzy propozycje wycofania się z tego.
7: Czytałem ten artykuł, pisał też o
6: i że nie skorzystali, znaczy była kontaktu. Po drugiej stronie twarda
7: no i właśnie o to chodzi. Pisał też rzecznik pana prezydenta, była próba ustalenia jakiegoś kontaktu między prezydentami i prezydent Zełenski się wycofał, czyli wygląda to, że było to rozgrywane na zimno po to, żeby uderzyć w Polskę albo po to, żeby te relacje zepsuć, ale bo zacząłem mówić od przyjazdu. No, kuriozalne jest właśnie nawet to, że prezydent Zełenski tak bardzo unikał bytności w Polsce, że nagle polubił podróżowanie z Mołdawii, bo jego samolot prezydencki latał z Rzeszowa, kiedy gdzieś leciał za granicę.
6: Pan, on po prostu nam pokazuje, wcale was nie potrzebuje. Możecie sobie zamykać lotnisko, to ja polecę z Mołdawii. No.
7: No tylko...
6: Bo przecież były takie głosy, żeby mu zamknąć lotnisko i żeby nie...
7: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że proszę wybaczyć lekką zgryźliwość, z lotniska w Rzeszowie operują transporty dla Ukrainy niepomiernie ważniejszego sprzętu niż prezydent Zełenski dla jej utrzymania państwowości.
6: Czy pan uważa, że to lotnisko powinniśmy zamknąć i eskalować tę konflikt?
7: Ja uważam, że my jak zawsze w takiej sytuacji należy patrzeć na polski interes. Bez wątpienia. I mówił o tym zresztą prezydent Nawrocki w tym mini-orędziu informującym o odebraniu orderu. Nie zmienia się podstawowy polski interes, to znaczy, żeby Rosja nie wygrała. W związku z tym nie zmienia się nasza strategia bezpieczeństwa. My mamy za chwilę bardzo mocne karty w ręce, bo rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
6: Możemy blokować.
7: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
6: Okej, a czy pan umie wyjaśnić, dlaczego strona ukraińska, wydaje się, że eskaluje. Prezydent Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego programu Tydzień, zapytany o odebranie mu orderu Orła Białego, mówi tak, to kwestia wyłącznie wyborcza. W Polsce w 27 roku odbędą się wybory, prezydent Nawrocki walczy z Tuskiem o stanowisko premiera dla swojej partii, to ich sprawa wewnętrzna. Jest też to odsyłanie orderu przesyłką kurierską i taki list, też ze złośliwościami. I jest też bardzo dużo wypowiedzi ze strony ukraińskiej, bardzo ostrych. Co ciekawe, oni zachowują wobec Polski absolutną jedność. To znaczy nawet ci politycy, którzy na co dzień nie znoszą Zełenskiego, w tej sprawie mówią jednym głosem, w przeciwieństwie do naszych polityków, którzy oczywiście się wzięli za łby w tej sprawie. Ale chcę pana zapytać, czy pan ma... pomysł, odpowiedź, dlaczego Ukraińcy raczej eskalują niż uspokajają nastroje w tej sprawie?
7: To tylko jednym zdaniem o tym tłumaczeniu prezydenta Zełenskiego. Mm-hmm. Jeśli mówi o kwestii wyborczej, to chyba mamy tu do czynienia raczej z mechanizmem
6: projekcji,
7: bo akurat prezydent Karol Nawrocki to dopiero co wygrał wybory i cieszy się dużym poparciem Polaków, w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, który dawno żadnych wyborów nie wygrał i poparciem Ukraińców cieszy się dość już umiarkowanym dzisiaj.
6: No dzięki konflikcie z Polską rzeczywiście wydaje się, że ma taki efekt jednoczenia się wokół flagi.
7: No faktycznie. I właśnie, to jest jedna z odpowiedzi, jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego strona ukraińska eskaluje. Bo zgadzamy się obydwaj, że eskaluje, więc tego już nie zagłębiajmy. Tak, albo to jest czysta kwestia uzysku politycznego, chęci skupienia wokół siebie również tych środowisk nacjonalistycznych. To może być też, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, próba odwrócenia uwagi od skandali korupcyjnych, które jak co nieco uderzające w wentylator rozprzestrzeniają się coraz bardziej.
6: A jak my powinniśmy, pana zdaniem, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych, czysto, cynicznie, bez żadnego wzmożenia, tak naprawdę na zimno, jak my powinniśmy reagować na te zaczepki? Odpowiadać na każdą, czy raczej wyciszać?
7: Moim zdaniem nie ma sensu wdawać się w pyskówki, bo wygląda na to, że to jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Wydaje się, że to jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka, tak to jeszcze wygląda. Jeszcze... Dokończę tylko to zdanie, bo właśnie, to może być też kwestia próby przekierowania uwagi opinii publicznej ze skandali z Jermakiem zresztą, ale to też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
6: I rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny. Radosław Fogiel jest naszym gościem. Druga część rozmowy w naszych mediach społecznościowych. Żegnamy teraz słuchaczy RMF FM. Zapraszamy do RMF 24 na YouTube'a i w różne inne miejsca. Porozmawiamy m.in. o aferze salonikowej. Zapraszam. Ale zanim o aferze salonikowej, która rozpełzła się na całą Polskę, to chciałem pana zapytać jako posła z Radomia. No w czwartek, i rozmawialiśmy o tym chwilę przed wejściem, 50. rocznica radomskiego czerwca. To jest taka rzecz ważna, która w dodatku wydawałoby się, że powinna łączyć i Antoniego Macierewicza, i Adama Michnika w skrócie, czyli różne strony konfliktu politycznego w Polsce. Czy te obchody w Radomiu w 50. rocznicę skończą się tym, że przynajmniej z tej okazji prezydent i premier staną obok siebie, czy nie?
7: To jeszcze tylko dokończę poprzednią myśl, żeby tu źle nie wybrzmiało, bo to, jak mówiłem, że oczywiście nie można się wdawać w takie rozgrywki z Ukraińcami i nie ma potrzeby reagować na każdą prowokację, to nie znaczy, że mamy nic nie robić. Po prostu trzeba rzeczywiście na zimno, w sposób celowany uderzać tam, gdzie to będzie skuteczne, tam, gdzie zaboli, tak, żeby polska racja wybrzmiała. Co do radomskiego czerwca, rzeczywiście, 50 lat od...
6: Pan jest posłem z Radomia.
7: Jestem posłem z Radomia, urodziłem się w Radomiu, wychowałem się w Radomiu, byłem radnym Radomia, więc rzeczywiście to jest bardzo bliskie mojemu sercu, choć miało miejsce kilka lat przed moimi urodzinami. Przecież tutaj się zaczął KOR, wspomniał pan Antoni Macierewiczu, to właśnie Ursus Radom, to był zaczyn Komitetu Obrony Robotników, założonego przez m.in. Antoniego Macierewicza. Tak się składa, nie wiem, będzie pan prezydent Nawrocki, nie wiem, czy pan premier Tusk się pojawi.
6: Ale czy został zaproszony, wie pan, bo równie dobrze mogło być tak, że z kolei tutaj Tusk nie został zaproszony.
7: A to wie pan,
6: znając naszych wspaniałych polityków.
7: Organizatorem obchodów jest prezydent miasta Radomia, były poseł Platformy Obywatelskiej. To nie do mnie to pytanie, czy pan Tusk został zaproszony. Ale pan premier Tusk ma równocześnie w Gdańsku i jestem przekonany, że to jest takie wazeliniarstwo wobec niego, że to się akurat w Gdańsku dzieje, właśnie konferencję o odbudowie Ukrainy 25-26, więc zobaczymy, co wybierze.
6: No być może można pojawić się na chwilę i tu.
7: Jeżeli się chce, to można.
6: A czy, dobrze, ale czy to będą takie obchody, które was będą jednoczyć? Znaczy, czy w skrócie pisowcy staną obok platformersów i chociaż na chwilę przestaną się okładać pałkami i oddadzą hołd tym robotnikom, którzy przeszli te ścieżki zdrowia
7: i
6: niektórzy po prostu naprawdę wiele lat żyli w totalnej biedzie, bo ich tak władza.
7: Część z nich do dzisiaj, czy nawet nie dożyła dzisiejszych czasów i umarła w nędzy i sam Radom, przecież miasto z wyrokiem nie wzięło się znikąd, to była właśnie próba ukarania Radomia i Radomian.
6: Pamiętam Radom, jak zbite pałką czerwone, to Kelus.
7: Robert Kelus, a później w wykonaniu Kękę.
6: Jan Krzysztof Kelus.
7: Tak. A znaczy, powiem pan tak, my co roku, bo tak się składa, że prezydent z Platformy jest już od jakiegoś czasu w Radomiu, co roku stajemy wszyscy w jednym rzędzie.
6: Tylko wie pan, co roku jest coraz gorzej między wami, więc pytanie...
7: No jest coraz gorzej, bo w tym roku niestety wspomniany pan prezydent, czy też jego zaplecze wpadli na ten genialny pomysł, żeby rozpocząć czczenie roku jubileuszowego z organizowaniem potańcówki, gdzie sobie można było radosne zdjęcia z zomowcami zrobić. No to tak jakby ktoś kompletnie nie rozumiał.
6: No tak, to była rzeczywiście historii. Jakaś pomroczność. Ale rozumiem, że pisowiec Fogiel został zaproszony.
7: Tak, oczywiście. To byłby skandal, gdyby posłów z Radomia nie zapraszano na radomski czerwiec.
6: Panie pośle, czy Marcin Kierwiński powinien zostać odwołany za aferę salonikową, czy nie?
7: Chcąc być sprawiedliwym wobec pana ministra Kierwińskiego...
6: Jakąś grubą złośliwość tutaj wyczuwam.
7: W życiu. Uważam, że po prostu... Nie powinien być sam, no potrzebuje towarzystwa.
6: A no właśnie, no.
7: Co najmniej razem z prezydentem Trzaskowskim, wiceszefem Platformy Obywatelskiej, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym...
6: Trzaskowskiego wybrali ludzie na prezydenta i to niezłym w Warszawie wynikiem. Trzaskowski może powiedzieć, jak mnie ludzie odwołają, to trudno.
7: Idąc tą ścieżką, to pan może powiedzieć Kierwińskiego na szefa warszawskich struktur wybrali działacze Platformy i oni są chyba akurat bardzo zadowoleni z tego, jak się dzieje w Warszawie.
6: To nie będę pytał o pana dywagi, czy on jest odpowiedzialny, bo oczywiście pan powie, że tak. Natomiast zapytam, czy wy będziecie składać kolejny wniosek o wotum nieufności dla Kierwińskiego z okazji afery salonikowej?
7: No to jest jeszcze przed nami decyzja polityczna, bo pytanie oczywiście, czy znalazłoby się tylu sprawiedliwych po stronie rządowej, żeby tym razem zagłosować inaczej, bo dosłownie 2 tygodnie temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, składaliśmy identyczny wniosek, jeszcze wtedy nie wiedząc o tym, co się
6: wyczyniało. No ale chodzi o to, żeby mieć rację, a nie żeby wygrać przecież w polskiej polityce
7: nie uważacie,
6: że to bez sensu.
7: Nie wykluczam, ale absolutnie nie zapowiadam w tej chwili, to będzie decyzja szefostwa klubu.
6: A skoro pan mówił o odpowiedzialności Trzaskowskiego, to czy będziecie próbowali zorganizować referendum w Warszawie odwoławcze?
7: To wiadomo,
6: to też jest... taka degrengolada, że no już trzeba go odwołać, my PiS organizujemy referendum.
7: Nie wiem, czy my PiS, bo oczywiście to będzie
6: obywatelski
7: jako kolejna odsłona, będzie zaraz to pokazywane jako kolejna odsłona wojny politycznej. Zresztą już przecież obrońcy Trzaskowskiego i tego układu warszawskiego to robią, sugerują, że dziennikarze brali quasi łapówki, żeby być dla PiS-u, to Roman Giertych akurat, pana Łukowicz tak się wzmożył, że mu kolegę od rozdawania ulotek wyrzucono ze szpitala, że teraz kopie dołek pod samym Trzaskowskim, bo sugeruje, że było więcej nieprawidłowości
6: w
7: tym szpitalu.
6: Więcej. Pan poseł Arłukowicz nie zna.
7: Nie zna człowieka, o którym pisał, mogę zacytować. Bo
6: wie pan co, bo łatwo, ja wiem, łatwo się wyzłośliwiać, bo naprawdę te wypowiedzi rzeczywiście... W pana obecności nie powinienem się razem z panem wyzłośliwać nad Platformą, ale rzeczywiście tutaj parę rzeczy jest takich, że to jest aż dziwne, że się niektórzy politycy tak podkładają. Ale wie pan, pytam o to, czy wy poza tymi scenami w Sejmie, że wychodzi Przemysław Czarnek, tam grzmi i generalnie jest słuszne, moralne wzmożenie, to czy wy coś zamierzacie jako opozycja zrobić w tej sprawie konkretnego? Czy tylko pokrzyczeć?
7: Ja jednak nie bagatelizowałbym informowania obywateli o tym, co się dzieje i nie sprowadzałbym tego do krzyczenia, bo to jest jednak istotne i to jest punkt wyjścia, bo dzisiaj ja o tym wiem, pan o tym wie, nasi słuchacze o tym wiedzą, ale to naprawdę nadal jest, podejrzewam, niewielki procent polskich obywateli, bo po prostu
6: 90% obywateli usłyszało o aferze salonikowej, to jest, wie pan...
7: Chciałbym, żeby tak było.
6: To jest taka historia, no ja wiem, żebym chciał, tylko pytanie jest, czy wy na tym skorzystacie, dlatego, że wiele ludzi mówi coś takiego. Niech ten PiS zamknie buzię, ponieważ jest ostatnią partią, która ma w sprawie rozdawnictwa, koryciarstwa i takich numerów ma prawo teraz pokazywać moralne wzmożenie, ponieważ robili to samo.
7: No ale jednak śmiem podejrzewać, że większość osób, które tak mówi, dumnie pozuje z biało-czerwonym serduszkiem Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie, to są ci tak zwani nienagrzani, którzy po prostu nie lubią jednych i drugich. Oni decydują o wyniku wyborczym. I pytanie, to czy prawda, jesteście wiarygodni?
7: Teraz, dobra, no tylko, że teraz tak. No, oczywiście, ja mogę tu siedzieć i odpierać każdy konkretny zarzut. Słucham, gdzie to całe koryciarstwo niby miało miejsce.
6: Panie pośle, no ale przecież całe ale oczywiście listy nie waszych... O to chodzi. Nie, no panie pośle, jak rządziliście, to naprawdę nie udawajmy, że nie było u was koryciarstwa. No całe listy waszych różnych historii były to mniej więcej co miesiąc, przecież to nie były wymysły Platformy, tylko po prostu zdarzały wam się grube rzeczy.
7: No, no panie redaktorze, no jak na razie te wszystkie sprawy no, nie znajdują po 2,5 roku rządzenia no, Platformy wszystko... żadnego potwierdzenia. No, słynna afera wizowa, to już nawet
6: nie,
7: pan
6: ja mówię o takim koryciarstwie w samorządach, wie pan, które nawet ciężko jest karalne, tylko po prostu jest gorszące. Ale dobrze, nie chcę się licytować teraz, bo, okay, to, no więc, bo to nie ma sensu.
7: Dobra, no to ja też nie będę wchodził w szczegóły. Pyta pan, czy my jesteśmy wiarygodni. No, pierwszym krokiem jest zbudowanie świadomości tego, co się tak naprawdę działo. I oczywiście my pracujemy nad tym, żeby stanowić dla również tych wyborców, którzy dzisiaj są niezdecydowani, wiarygodną alternatywę. No na pewno po naszej stronie stoją twarde dane. No jeżeli się spojrzy na jakiekolwiek wskaźniki ekonomiczne, dobrze, to poziomu życia Polaków za naszych rządów.
6: Czy poparlibyście taką ponadpartyjną ustawę, że żadni radni w żadnej gminie, nigdzie nie mogą być w żadnych zarządach, radach nadzorczych, niczym takim. Po prostu koniec, nie mogą się też wymieniać, że radny z Warszawy jedzie do Wrocławia i jest w zarządzie, przepraszam, jak to się nazywało, Rada Programowa Aquaparku, no po prostu jakieś takie pomysły, że po prostu koniec
7: z tym. Nie miałbym najmniejszego
6: czy
7: problemu.
6: Czy podniósłby pan rękę za tym, bo to by również no, mogło niezbyt ucieszyć część waszych radnych, pisowskich.
7: Nie miałbym najmniejszego problemu z czymś takim, no zdajemy sobie sprawę, że również część naszych samorządowców niespecjalnie ucieszyło wprowadzenie dwukadencyjności, no, ale właśnie po to wprowadziliśmy to rozwiązanie, żeby takie patologie jak to, co się działo w Warszawie, bo jeżeli się rządzi od 20 lat w sposób niekontrolowany de facto, to się ma takie efekty.
6: No dobrze, to jeszcze zapytam o waszego dyrektora szpitala w Garwolinie, który radny PiS Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala w Garwolinie, który wbrew ustawie, która ogranicza wysokość jego wynagrodzenia do 35 tysięcy złotych, to jest przyzwoita kwota. Pan jako poseł tyle nie zarabia.
7: Nie widziałem
6: nie
7: takich
6: wyciąga.
7: Pieniędzy.
6: No właśnie, nie wyciąga pan. To jest spokojnie bardzo dobra naprawdę pensja, ale nie, pan radny PiS, dyrektor szpitala w swoim szpitalu chciał zarobić więcej, jeszcze w jednym innym miejscu 1 000 000 złotych z tego wyszło. No jakżeż to potem wychodzić na trybunę i grzmieć tutaj do Kierwińskiego, że kradniecie?
7: Powiem panu tak, rzeczywiście postać doktora Żochowskiego jest wyciągana przez część polityków Platformy jako jakieś usprawiedliwienie tego,
6: no to jest
7: że...
6: No pilcze tutaj... prawo, żeby takie rzeczy dobrze, wam wyciągać.
7: Nie, dobrze, tylko powiedzmy sobie jedną rzecz. Oczywiście, zarobki...
6: W Saloniku tam nie było rzeczywiście. No, więc chyba, właśnie... Znaczy przynajmniej nic o tym nie wiemy. Może...
7: No, więc właśnie o to chodzi. Tu... Afera warszawska, to zarobki tego młodego człowieka, to jest mały pikuś. Klucz sprawy jest takie, że to jest afera, w której w mieście zarządzanym przez prezydenta z Platformy, w jego szpitalu, gdzie szefową była wiceminister zdrowia u Bartosza Arłukowicza, młody radny Platformy zorganizował system, w którym platformersi omijali zwykłych ludzi w kolejkach. To jest główny problem. Nie wiem, jak wygląda kwestia ustawowa, ale tak się składa, że doktora Żochowskiego znam, bo razem byliśmy radnymi w sejmiku i on jest lekarzem i szefuje szpitalowi, a do tego...
6: Wie pan, sam sobie wypłaca zarobki ponad limit i to tam jest dyskusja, czy znaczy...
7: Więc powtarzam, sprawy wypłacania ponad limit, czy nie ponad limit, nie znam, więc na ten temat nie mówię, ale mówię, znam człowieka, i wiem, że nawet kiedy brakowało obsady karetki, zdarzało mu się jeździć jako ratownik na karetce.
6: To jeszcze zapytam na koniec pana o pozostałości waszych rządów, Bo wie pan, ten młody lekarz, pan Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej, dawny szef młodzieżówki, ten, który zarobił 1 600 000.
7: Bo mówił, że PiS nie daje szansy młodym.
6: Mówił, że PiS nie daje szansy młodym. Wszystko po prostu, wie pan, jakby, to jest nieprawdopodobne, jakby jakiś pisowiec, taki kret, miał wymyślić aferę w Platformie, żeby tam wszystko się zgadzało, to by coś takiego wymyślił. Chociaż ja uważam, że wy na tym nie skorzystacie, tylko Konfederacja, ewentualnie Partia Razem, ale to jest na dłuższą rozmowę. Natomiast chcę panu powiedzieć, że ten młody człowiek, wie pan, jaki podatek zapłaci od tego 1 600 000? Jakiej wysokości?
7: On był na kontrakcie, jak sądzę.
6: Ryczałcik jaki?
7: Pewnie niewielki.
6: 14%, proszę pana, on zapłaci. 14%.
7: No, a wie pan, że gdyby nie Polski Ład, to jeszcze by nie zapłacił składki zdrowotnej,
6: tak,
7: od tego?
6: Tak, zgadza się, to prawda. Płaci 1500 składki zdrowotne jeszcze miesięcznie, czyli w ogóle jakieś śmieszne pieniądze przy tych zarobkach. A nauczyciel, proszę pana, który zarabia, no powiedzmy, 8-10 tysięcy, jeżeli pracuje na dwóch etatach, to potrafi wyrobić, ale to jest, po prostu są dwa etaty więcej, wpada w 32-procentowy próg, plus składki, plus różne inne, prawda, NFZ i tak dalej, i wie pan, wychodzi 50% narzutu. Dlaczego do cholery coś takiego w Polsce funkcjonuje? I to za waszych czasów i za czasów Platformy, co to jest za po prostu pomroczność, no?
7: Znaczy, ja się z panem zgadzam, że generalnie problemem, który należałoby rozwiązać, i rzeczywiście nie rozwiązaliśmy go, lekko go uszczknęliśmy tą składką zdrowotną za naszych rządów, pełna zgoda, jest tworzenie, powiedziałbym tak, no, udawanej działalności biznesowej. No co to jest za koncepcja, że ktoś, kto przychodzi do jakiegoś dużego biurowca w Warszawie, codziennie siada przed tym samym biurkiem, robi to samo, ma nad sobą szefa, on twierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą. Albo tenże młody lekarz przychodzi, zarządzać ma SOR-em.
6: Czy przychodził, to jest dyskusyjne.
7: Dobra, ale
6: czasem przychodzi.
7: Bądźmy łaskawi. Młody lekarz ma zarządzać SOR-em, przychodzi i on nie jest lekarzem, on nie jest pracownikiem, on jest jakimś biznesem, z którym szpital podpisał umowę.
6: Dobrze.
7: To jest oczywiście paranoja, ja się zgadzam.
6: Ale pan umie wyjaśnić króciutko, bo musimy kończyć. Jaki jest mechanizm, że tak trudno było coś z tym zrobić? Bo to jest niby oczywiste, a potem jak próbuje jakiś rząd coś z tym zrobić, to po prostu...
7: To jest z jednej strony, mam wrażenie...
6: Wykłada się i wasz rząd, i ten rząd,
7: tak, i tutaj wychodzę ze swojej roli polityka i posła, i też
6: dlatego
7: proszę
6: pana chętnie zapraszam,
7: nie uważać, że to jest jakieś już oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakieś pokłosie takiego... nie zachłyśnięcia się, ale takiego wmawiania Polakom przez lata, zwłaszcza w latach 90., na przełomie 90-2000, że właśnie najwyższą formą sztuki jest prowadzenie własnego biznesu, własnej działalności. Ja chylę czoła przed każdym, kto uczciwie prowadzi biznes, tylko zaczęło się wykorzystywanie przepisów, również podatkowych, które miały te małe biznesy pomóc rozkręcić, do oszukiwania na podatkach, czy przynajmniej bardzo, bardzo kreatywnego wynajdowania sposobów, żeby zapłacić mniej.
6: Radosław Fogiel, poseł PiS-u, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, ale rozmawialiśmy też o podatkach, jak państwo słyszeli. Panie pośle, bardzo dziękuję i dziękuję państwu.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, u nas już prawie godzina 18, zatem czekamy na nowe fakty. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Po nawałnicy, jaka przeszła nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane zostały niektóre ulice, serwerownia Huty Stalowa Wola oraz pomieszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność.
3: Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Nie ma sensu wdawać się w peskówki z Ukrainą. Oni tylko na to liczą.
3: Przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
4: To jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba ujawnia sensacyjne szczegóły pochodzenia i składu chemicznego komety 3i Atlas.
1: Analizy wskazują, że ten trzeci w historii potwierdzony obiekt tego typu, który przybył do nas spoza Układu Słonecznego, mógł powstać w niezwykle zimnym otoczeniu nawet 10-12 miliardów lat temu.
3: Piszemy o tym na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Rozpoczynamy wieczorną część programu w Radiu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Kłania się Marcin Jędryk, dzień dobry. U nas niebawem oczywiście kolejne mundialowe emocje, bo pierwsze spotkanie już o godzinie 19 to Argentyna kontra Austria, ale wcześniej kolejny temat polityczny związany z prezydentem Karolem Nawrockim.

0: każdy początek nowego tygodnia to kolejne polityczne tematy, które no, rozgrzewają opinię publiczną. W Radiu RMF24 mamy komentarz strony prezydenckiej do braku zaproszenia na prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. O tym fakcie przed 18 poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.
1: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli pan premier Donald Tusk i podlegli mu urzędnicy, ministrowie. Z tego, co się zorientowałem od partnerów zagranicznych, to takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie, w sensie premier Polski, prezydent Zełenski, prezydent Ukrainy zapraszali wspólnie partnerów zagranicznych. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
0: Marcin Przydacz jednocześnie zaapelował do premiera Donalda Tuska i zaatakował otoczenie Wołodymyra Zełenskiego.
1: Mam nadzieję, że tym razem premier Donald Tusk raczej skoncentruje się na interesie Rzeczypospolitej, aniżeli tylko na zbieraniu pieniędzy dla Wołodymyra Zełenskiego, bo jak wszyscy wiemy, oczywiście wsparcie militarne, polityczne dla walczącej z Rosją Ukrainy jest wartościowe, ale jeśli chodzi o same środki finansowe, także i ostatnie skandale korupcyjne, wyjazd najbliższych współpracowników pana prezydenta Zełenskiego, no, oskarżonych o gigantyczne malwersacje, o złodziejstwo de facto. Jeden pan Mindicz musiał uciekać do Izraela, drugi pan Jermak, zdaje się, został zdymisjonowany z uwagi na te korupcyjne skandale. No widać, że wokół prezydenta Zełenskiego zgromadziła się, pytanie, czy za wiedzą, czy bez wiedzy, no, ale zgromadziła się ogromna grupa korupcjonierów, po prostu ludzi, którzy kradli pieniądze także te pieniądze, które były zbierane na całym świecie dla Ukrainy na jej walkę z Rosją. No i dzisiaj widać, że prezydent Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od tych swoich problemów korupcyjnych.
0: Mówił nasz minister prezydencki Marcin Przydacz, a w niedzielę Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu stacji telewizyjnej TSN, której poinformował, że zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i zorganizowanie wspólnej konferencji. Prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika, stwierdził Zełenski. Tymczasem polska strona informuje, że to Kijów wycofał się ze spotkania, a kolejni politycy oddają swoje odznaczenia. Tym razem na taki krok zdecydował się wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. W liście do ambasadora tego kraju podkreślił, że jego gest jest związany z gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Do tego tematu z pewnością będziemy dziś jeszcze wracać w naszym programie w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji za chwilę, no, tematy równie istotne dla wielu, czyli temat związany z mundialem, który trwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu?

0: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
1: Algierii.
2: Messi zawsze był prawdziwą ikoną, nauczył nas pokory, by iść naprzód, walczyć. Swoją pokorą pokazał, że aż do samego końca zawsze można to osiągnąć. Dlatego jest naszym idolem. Jesteśmy naprawdę bardzo zaskoczone, że to jest tu w Dallas tylu Argentyńczyków. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy wszyscy razem świętować. Tak jest. Austriacy w pierwszym meczu pokonali Jordanię 3-1, no i liczą, że tym razem uda się postawić im trudne zadanie mistrzom świata z 2022 roku. A po Argentyńczykach i Austriakach na boisko wybiegną zespoły Francji i Iraku. Początek tego meczu o godzinie 23:00, choć słyszeliśmy, że tam są ewentualne opcje związane z przesunięciem czy też opóźnieniem godziny spotkania ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Też będziemy informować. W środku nocy zagrają jeszcze między sobą Norwegia z Senegalem i Jordania z Algierią. A my oczywiście będziemy śledzić te mundialowe wydarzenia w Radiu RMF24. U nas jeszcze więcej informacji, już wkrótce fakty, jak pewnie się domyślacie, o godzinie 19:00, a po 19:00 to ważna rozmowa z gościem na temat decyzji premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, który stwierdził dziś, że rezygnuje ze stanowiska. Jakie są przyczyny tej rezygnacji, o tym będę rozmawiał z moim gościem, doktorem Krzysztofem Winklerem.

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: godzina 19 na zegarze. To będą nowe fakty w Radiu RMF 24. Anna Bachowska i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
1: Zapraszamy. Spór z polską przykrywką dla afery korupcyjnej na Ukrainie.
2: Radosław Fogiel z PiS-u w RMF FM komentuje kryzys na linii Warszawa-Kijów.
1: Na obwodnicy Trójmiasta działa odcinkowy pomiar prędkości.
2: Czy kierowcy zdejmują nogę z gazu?
1: Sprawdzał to reporter RMF FM.
2: Argentyna rozpoczyna piłkarskie starcie z Austrią.
1: Leo Messi liczy na strzelecki rekord.
2: Ukraińcy eskalują spór z Polską, ponieważ być może w ten sposób próbują przykryć skandal korupcyjny dotyczący ludzi bliskich prezydentowi Zełenskiemu.
1: Tak mówił Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazał też na drugą opcję.
3: To też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
4: I rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny.
2: Radosław Fogiel przekonywał też, że Polska ma mocne karty w ręce.
3: Rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Możemy blokować.
3: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
1: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego jest na rmf24.pl.
2: Prawie 500 strażackich interwencji po nawałnicach w Małopolsce.
1: Dużo pracy strażacy mają w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, gdzie woda spływająca z gór utworzyła ogromne zlewisko. To skutkowało zalaniem wielu posesji.
2: W Białym Dunajcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co tam się teraz dzieje?
5: Wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. W związku z tym na niemałe utrudnienia muszą przygotować się jadący krajową 47 z Nowego Targu do Zakopanego. Ratownicy usuwają także szlam z jezdni i udrażniają dojazdy do budynków, co wiąże się z chwilą zatrzymywaniem ruchu samochodów. W związku z dzisiejszą sytuacją hydrologiczną wojewoda Małopolski zwołał na 20:30 posiedzenie sztabu kryzysowego. Z Białego Dunajca Paweł Konieczny.
2: 4,5 kilometra ma nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta.
1: Oficjalnie urządzenia pomiędzy Matarnią a Owczarnią ruszyły w piątek.
2: Dziś trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdzał, czy ma to wpływ na ruch.
1: Co mówią kierowcy?
6: Przyznają, że różnice już da się odczuć. Średnia prędkość pomiędzy tymi miejscami nie może być wyższa niż 120 km na godzinę, a jak dziś usłyszałem, niestety wcześniej zdarzało się, że niektórzy kierowcy ignorowali te ograniczenia.
7: Jadę w granicach 120, ale śmigają je tak, jakby mieli ze 160.
8: Przeważnie w takich godzinach, no to jest duże natężenie ruchu, więc tak naprawdę ludzie jadą i tak jeden za drugim, nie? Ale zdarzy się jakaś osoba, która będzie chciała jechać szybciej i komuś usiądzie na zderzak.
9: Te korki, które były spowodowane właśnie wypadkami w tym miejscu, powodowały, że po prostu ta obwodnica stała, a teraz jednak pilnują prędkości i wydaje mi się, że jest lepiej.
6: To głos kierowców z Gdańska. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta ma ruszyć pomiędzy Karczemkami a Szydłukami do końca czerwca. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
10: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na Mundialu rozpoczynają Argentyńczycy.
2: Mistrzowie świata już grają z Austrią. Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze.
1: To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: Tak jest, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Wojtku. Wszystkie oczy oczywiście zwrócone na Leo Messiego.
11: No, bez wątpienia. Wszystko dlatego, że jeżeli kapitan reprezentacji Argentyny zdobędzie dziś bramkę, stanie się najskuteczniejszym piłkarzem w historii Mundiali. Do tej pory ma na koncie 16 goli, tyle samo co Miroslav Klose. Messi oczywiście jest w wyjściowej jedenastce, mecz rozpoczął, a mistrzowie świata są zdecydowanymi faworytami tego meczu. Oczywiście, jeśli chodzi o Messiego, to prawdopodobnie mają najlepszego zawodnika, jaki kiedykolwiek istniał, a my musimy pokazać, że jesteśmy jedną z lepszych drużyn na tym mundialu. Mówił przed meczem Ralf Rangnick, selekcjoner reprezentacji Austrii. Jak na razie Argentyńczycy raz strzelali na bramkę Austriaków niecelnie i w trzeciej minucie jest remis 0-0.
1: Jeszcze więcej informacji ze świata sportu w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
2: Ich pierwsze dziś wieczorne wydanie o 20:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
0: Wieczorna część programu w Radiu RMF 24. Za chwilę gość dr Krzysztof Winkler. Będziemy rozmawiać o rezygnacji Keira Starmera z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Dlaczego to się stało? Za chwilę odpowiedź.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym wieczornym programie. Najpierw ważna aktualizacja sportowa. Mecz Argentyna-Austria. W 8 minucie meczu Leo Messi nie strzela karnego, nawet nie trafia w bramkę, choć mógł w tym momencie przejść do historii jako zawodnik z największą liczbą bramek w historii wszystkich mundiali. Pewnie do tego meczu jeszcze wrócimy, ale teraz ważny temat, który zapowiadałem, czyli o tym, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział dziś na Downing Street, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Warto zatem poszukać komentarza dotyczącego właśnie tej, dla może niektórych, zaskakującej decyzji. Naszym gościem jest dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, czy ta dzisiejsza informacja to jest komunikat, który pana zaskoczył?
1: Nie. Od dłuższego czasu było wiadomo, że premier Starmer jest na pozycji, której nie da się utrzymać. To się zaczęło w zasadzie w kilka miesięcy po wyborze na stanowisko premiera, kiedy okazało się, że on nie bardzo ma plan rządzenia, że większość inicjatyw, które próbował podejmować, za chwilę się z nich wycofywał. No a potem przyszły wydarzenia związane po pierwsze z aferą Petera Mandelsona, który był przez jakiś czas ambasadorem Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, a potem się okazało, że miał bardzo głębokie i zażyłe kontakty z Jeffreyem Epsteinem, osobą, która ma bardzo złą sławę w Stanach Zjednoczonych i na świecie. A potem mieliśmy dymisję ważnych współpracowników, jak Morgan McSweeney, czyli były taki naczelny doradca, można powiedzieć, premiera Starmera. No i wreszcie wybory w maju, 7 maja, te lokalne, w których Partia Pracy poniosła stromotną klęskę. I w zasadzie od tego momentu było wiadomo, że prędzej czy później premier Starmer będzie musiał ze swojego stanowiska rezygnować. Natomiast zwycięstwo Andy'ego Burnhama, burmistrza większego Manchesteru w wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield, no to był to wydarzenie, które prawdopodobnie przesądziło o tym, że nie podejmie się mówić, czy sam premier Starmer tę decyzję podjął, ale po konsultacjach w Checkers w sobotę i niedzielę ostatnio dzisiaj postanowił jednak złożyć swoją rezygnację. Natomiast to nie jest tak, że Andy Burnham, o którym się bardzo często mówi jako potencjalny następcy, może mieć łatwą drogę. Znaczy mówi się, że być może nie będzie miał kontrkandydatów na stanowisko szefa Partii Pracy, jednocześnie premiera Wielkiej Brytanii, ale warto zauważyć, że można zgłaszać tych kandydatów między 9 a 16 lipca. No i dopiero jeżeli w tym okresie nikt się nie pojawi, no to wtedy Andy Burnham będzie mógł szybciej zostać premierem. Natomiast jeżeli pojawią się takowi pretendenci, no to będzie musiała się odbyć cała procedura wyboru zgodnie z przepisami Partii Pracy.
0: Panie doktorze, czy zgodzi się pan z tym, że Keir Starmer wydaje się, że trochę lepiej sobie radził na arenie międzynarodowej niż na swoim krajowym podwórku?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że oczywiście, jeżeli popatrzymy na wsparcie dla Ukrainy, to kontynuował linię rządów konserwatywnych i tutaj faktycznie jego inicjatywa razem z prezydentem Macronem Francji, tej koalicji chętnych wspierania zakupowania amerykańskiego sprzętu ze środków właśnie europejskich, no to można powiedzieć, że w jakimś mierze jest to sukces. Natomiast jeżeli popatrzymy na próbę przekazania archipelagu Wysp Chagos ze strategicznie istotną bazą na Oceanie Indyjskim Mauritiusowi, jeżeli popatrzymy na próby renegocjowania pozycji Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej, no tutaj tych sukcesów raczej się nie dostrzeże. Oczywiście lepiej wyglądał na arenie międzynarodowej niż w polityce wewnętrznej, ale generalnie nie było to premierostwo najwyższych lotów.
0: Panie doktorze, czy w takim razie Partia Pracy jest w stanie jakby udźwignąć ten ciężar i trochę taki, no powiedzmy, problem, który ciągnie się za Starmerem, tak jak pan powiedział, po to, żeby no, dać takiego premiera, który sobie przez te kolejne miesiące czy lata poradzi z tymi wszystkimi, zwłaszcza no, wewnętrznymi problemami Wielkiej Brytanii?
1: No właśnie, problem polega na tym, że niezależnie od tego, kto to będzie, najprawdopodobniej Andy Burnham, ale nie można tego na dzisiaj przesądzać, no dostanie Wielką Brytanię w takim samym stanie, w jakim zastał ją w zasadzie Keir Starmer, czyli potężne zadłużenie, niepokoje społeczne, nadal nierozwiązany program masowej migracji, mimo że faktycznie w ostatnich miesiącach ta liczba osób przybywających na wyspy maleje i tutaj Szabana Mahmud, która ma pozostać być może na stanowisku ministra spraw wewnętrznych prowadzi taką bardziej energiczną politykę, jeśli chodzi o ochronę brytyjskich granic i wydalanie nielegalnych imigrantów, ale to nadal nie jest ta polityka, którą prowadzą na przykład Amerykanie w tej chwili, gdzie udało się w zasadzie w ciągu pierwszego pół roku rządów obecnej administracji zredukować nielegalne przekroczenia słownie do zera. Mhm. I no coraz tak. częściej jest tak, że południową granicę nikt nie przekracza nielegalnie. Natomiast tutaj w dalszym ciągu osoby przybywają, cały czas mamy napływ na tak zwanych małych łodziach, mamy cały czas w hotelach nielegalnych migrantów akomodowanych, także tutaj no, sytuacja się zmienia, ale nie jest nie gwałtownie. No i do tego mamy jeszcze oczywiście wysokie bezrobocie wśród młodych, mamy wysoki poziom opodatkowania, a Brytyjczycy będą musieli zwiększyć wydatki chociażby na obronność, co było jednym z przyczyn też odejścia premiera Starmera. No i tutaj nie bardzo jest skąd tych pieniędzy brać. Pytanie, czy ten następca premiera Starmera zdecydowałby się na przykład na cięcia w wydatkach socjalnych, bo to jest możliwe źródło środków finansowych. Natomiast w momencie, kiedy Keir Starmer próbował zmodyfikować chociaż tego typu wydatki, to spotkał się zdecydowanym oporem tylnych ław Partii Pracy. Tak. Pytanie, czy nowy lider będzie w stanie przeforsować taką zmianę.
0: To panie doktorze, jeszcze jedna ważna kwestia, no bo jutro dokładnie przypada 10. rocznica tego słynnego referendum brexitowego dotyczącego właśnie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No, też pojawia się sporo głosów, zresztą opinia publiczna Wielkiej Brytanii no może nie jest podzielona, ale też wiemy, że tam jest sporo osób, które uważają, że to był błąd. Czy to też może być jakiś element politycznej gry, dyskusji albo jakiejś próby szukania czegoś właśnie na brytyjskiej scenie politycznej?
1: To może być oczywiście powód do szukania jakiegoś pola nawiązania dialogu z brytyjskimi obywatelami. Natomiast trzeba też pamiętać, że w innym badaniu już takim odbiegającym trochę od standardowego pytania, czy zagłosowałby pani za wyjściem z Unii Europejskiej dzisiaj, było też pytanie, czy Brytyjczycy byliby skłonni oddać na przykład te uprawnienia, które od Brukseli uzyskali. Tutaj odpowiedź już nie jest tak jednoznaczna, jak w tych pytaniach. Tak. Raczej jest 50-50, że jednak Brytyjczycy woleliby część tych uprawnień zostawić. Natomiast no, pytanie właśnie, kto będzie następcą i jaki będzie miał program, bo na dzień dzisiejszy w zasadzie nie wiemy o żadnym z kandydatów, nawet Andy Barnaby, jaki ma dokładnie program polityczny. Harriet Harman, była wiceprzewodnicząca Partii Pracy, nawołuje, żeby no właśnie ewentualnie, czy Andy Barnaby, jeżeli nie będzie miał kontrkandydatów, czy inni kontrkandydatów, ci również, jak się pojawią, żeby pokazali ten program. I to nie tylko członkom Partii Pracy, ale również, żeby pokazali to no, brytyjskim obywatelom, żeby było wiadomo, na jakiej platformie oni będą wdrażać swoją politykę, bo jeśli chodzi o poglądy, to na przykład Andy Burnham potrafił wycofywać się z pewnych poglądów, wracać do nich i to na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy była kampania w okręgu Makerfield, to dało się zauważyć. A zatem znowu jest pytanie, czy to będzie powtórka z Keira Starmera, który nie do końca miał plan na rządzenie, czy jednak właśnie ta nowa osoba, bo to może być również Angela Rayner, więc to nie musi być mężczyzna, to może być też kobieta, no, będzie mieć po prostu pomysł na to, jak poradzić sobie w tej arcytrudnej sytuacji w tej chwili. Myślę, że no, presja na brytyjskiego premiera, kimkolwiek by on nie był, będzie znacznie większa niż na Messiego strzelającego, który nie strzelił tego nieszczęsnego karnego.
0: Tak, panie doktorze, to jeszcze na koniec jedna kwestia, czy jakby ta cała presja na Partii Pracy i to w jaki sposób no, będą szukali tego kandydata na premiera, na następcę Keira Starmera, może też doprowadzić do tego, że będą w ogóle przedterminowe wybory, przedwczesne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii? Czy taki scenariusz dziś w ogóle ktoś rozpatruje albo też przymierza się do niego?
1: Pojawiają się takie głosy, przede wszystkim ze strony opozycji, część torysów, bo to jest naturalne. Natomiast jest pytanie, czy nowy premier nie będzie chciał uzyskać po prostu demokratycznego mandatu dla swojej platformy politycznej. I tutaj jak najbardziej jest w stanie takie wybory rozpisać. Trzeba pamiętać, że z wyjątkiem okresu premierowania Davida Camerona, to od powrotu do władzy kiedy premierem został Boris Johnson, on przywrócił niejako to uprawnienie premiera brytyjskiego do rozpisywania wyborów w dogodnym momencie, nie później niż. I w tym momencie to nie później niż, to jest rok 2029. Więc nie możemy wykluczyć, że być może nowy premier będzie chciał taki mandat uzyskać.
0: Póki będzie wiedział, że jakby te wybory są do wygrania i też jakby to poparcie dla jego partii jest na takim poziomie, że
1: dokładnie,
0: wybory spowodują
1: dokładnie
0: katastrofę.
1: Takie jest założenie tego uprawnienia.
0: Tak, no to faktycznie ciekawy pomysł na partyjną rozgrywkę. Bardzo panu dziękuję za ciekawą rozmowę. Dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise dziękuję. Instytut był naszym gościem w Radiu RMF 24. Do usłyszenia, panie doktorze.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Znowu sport, znowu emocje, bo przecież mundial cały czas trwa. Patrzymy, co dzieje się na boisku w miejscowości Arlington, niedaleko Dallas. To jest słynny amerykański stan Texas. To właśnie tam trwa mecz Argentyna-Austria, który śledzi Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór, jestem strażnikiem z Teksasu dzisiaj.
0: 29. minuta meczu Argentyna-Austria. No trzeba powiedzieć, że zaczęło się od wielkiego pudła Leo Messiego, bo taki zawodnik, który ma tyle goli i takie sukcesy na koncie, to nie może nie strzelać karnych,
1: No nie może, ale przypomnijmy sobie poprzedni mundial. Messi też zatrzymany przez Wojciecha Szczęsnego. Więc wiesz, tutaj nie jest tak, że Messi jest nieomylny, też jest człowiekiem, więc zdarza mu się pomyłeczka. Ale tu to była taka pomyłka, nie że bramkarz zainterweniował, a nietrafiony ten karny po prostu. Przez Leo Messiego. Tak patrząc na relacje z tego meczu, obserwując to, co się dzieje, to taki był pan, który nagrywał tego karnego telefonem i chyba chciał mieć pamiątkę z trafionego karnego Messiego, a w sumie nie wiem, czy to nie większa pamiątka, bo tych nietrafionych karnych przez Messiego to można to można policzyć na palcach może dwóch ręki, jakby tak popatrzeć. Ale jest 0-0, 30 minuta, ale to nie jest tak, że się nic nie dzieje, bo 9 minuta ten nietrafiony karny, ta sytuacja też była długo analizowana przez system VAR, bo trzeba przyznać, że to taki w kleszcze wzięli napastnika reprezentacji Argentyny Austriacy, obu na wślizgu, więc tam ciężko było dopatrzeć się tak naprawdę, czy było to trafienie w nogę, czy było to trafienie w piłkę. No ale ostatecznie ten karny niewykorzystany, stadion w Arlington zatrzymał się, takie można było odnieść wrażenie. No ale potem to nie jest tak, że Argentyńczycy nagle jakby zbledli. Miał dobrą okazję kilka minut później Leo Messi, ale świetnie po raz kolejny zachował się bramkarz reprezentacji Austrii. No także trzeba przyznać, że Argentyńczycy próbują, ale to nie jest też tak, że Austria jest tylko tłem dla reprezentacji Argentyny.
0: To nie ten mecz.
1: Tak, ale to od początku to, co właściwie było podkreślane przez wielu piłkarskich ekspertów, że Austria to jest jedna dzisiaj z lepszych drużyn, jeżeli chodzi o pressing, czyli naciskanie na rywala po prostu, te wysokie wychodzenie. No robią to fenomenalnie. Argentyńczycy w wielu momentach mają problemy z wyjściem tak naprawdę gdzieś z własnej połowy boiska i gdyby nie w wielu momentach też geniusz Leo Messiego, bo są takie sytuacje, gdzie on ma pięciu rywali przy sobie i ta umiejętność właśnie indywidualna, to mieliby Argentyńczycy sporo problemów. Ale na pewno są groźniejsi w tym meczu,
0: bo teraz właśnie
1: rozpędza się Messi. Więc, ale tutaj właśnie ta skomasowana austriacka obrona, widać, że ten rys taktyczny, te rozpisanie, te poruszanie się u Austriaków jest naprawdę ważnym elementem gry. No i jak na razie świetnie wybijają z rytmu. A Messi jak to Messi, teraz miał piłkę, spokojnie sobie człapie, żeby dorównać do spalonego. I spokojnie. I teraz znowu piłka do niego. Odegranie, i w pole karne, ale dobrze austriacki bramkarz. Jeszcze Alaba blokuje dobitkę. Naprawdę tutaj się teraz zakotłowało pod austriacką bramką, bo taka akcja można powiedzieć z niczego. Właśnie ten Messi gdzieś człapiący na 20 metrze dostaje piłkę. No i fenomenalnie zgrywają w pole karne. No i tutaj właściwie już sytuacja sam na sam. Świetna interwencja austriackiego bramkarza. Znowu dobitka. No i tym razem już Alaba blokuje ten strzał, więc trzeba przyznać, że Lucas Hernandez tutaj zmarnował dobrą okazję, a dobitka Messiego zatrzymana, więc Austriacy skutecznie się bronią, Argentyńczycy częściej atakują i tak na razie to wygląda. 32 minuta gry, nadal 0-0, i tak sobie myślę też, że Messi nie wykorzystał okazji wielkiej, jaką miał, bo rzut karny to naprawdę dobra okazja bramkowa, ale tutaj Argentyńczycy znowu naciskają, teraz Martinez z boku, ale zatrzymany przez Austriaków. Messi nie wykorzystał tej okazji, żeby zostać tym samodzielnym najskuteczniejszym strzelcem w historii mundiali, bo ma 16 goli, tyle co urodzony w Polsce Mirosław Kloze, pamiętajmy o tym.
0: Oczywiście.
1: A nie wykorzystał, żeby mieć tego 17, czyli być tym samodzielnym liderem. Miro Kloze już nie gra, Messi, dla którego to 6 mundial, jeszcze kilka meczów na tym mundialu przynajmniej rozegra, więc ma okazję śrubować ten strzelecki rekord, ale jak na razie Austriacy mu skutecznie w tym przeszkadzają.
0: To Wojtek, jeszcze jedna kwestia, bo trzeba tutaj wspomnieć o tym, że Austriacy wrócili na mundial po 28 latach. To też niby pokazuje, że to dla nich jest pewnego rodzaju wydarzenie. Czy myślisz, że oni są w stanie tutaj coś zwojować niż tylko trzy mecze w grupie, tak jak kiedyś myśmy grali?
1: Wielu mówi, że tak. Wielu mówi, że tak, że nawet w tych analitycznych obliczeniach, statystycznych i tak dalej, szukając jakichś takich wyliczeń już bardziej matematycznych, to Austriacy i Norwegowie są wymieniani jako takie reprezentacje, które mogą tutaj namieszać. Austriacy raczej głównie z tego powodu, że oni może nie mają wielkich gwiazd, byśmy powiedzieli, no bo jest dobrze, Alaba jest. To piłkarz, który przez lata był filarem w Bayernie Monachium, postać znana, no, piłkarz królewskich, ale no, trzeba też przyznać, że poza nim to takich wielkich nazwisk nie ma. Jest kilku młodych, utalentowanych graczy i raczej zawodnicy, którzy są ważnymi postaciami, grającymi regularnie.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

A jednak się udało. 37 minuta spotkania Argentyna-Austria 1-0, a strzelcem bramki Leo Messi. Zatem strzelił swoją 17. bramkę w turniejach na Mistrzostwach Świata i został samodzielnym liderem tej wyjątkowej klasyfikacji.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 12 minut godzina 20 w Radiu RMF 24. Jak zawsze aktualne tematy, jak słyszeliście także w naszych faktach, na południu Małopolski trwa wielkie sprzątanie po potężnej nawałnicy. Tak jest między innymi dziś w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, gdzie woda spływająca z gór stworzyła ogromne zlewisko. To skutkowało zalaniem wielu posesji.
2: Tu widzisz, pan, tam jest taki mały potok,
3: gdzie ta bariera jest.
2: Z tego potoku tego przyszła taka nawałnica, myślę, że ona trwa nie więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowało. Tutaj na razie czekamy na koparkę, bo ma przyjechać, bo musimy to wywieźć. No bo jeżeli nie wywieziemy, no to wie pan, co może się stać. No tutaj też ten materiał jest, jakby to powiedzieć, no jutro może być już trochę gorzej, bo mogą się pojawić jakieś, no,
3: bardziej, że
2: robactwo.
3: Nie jest na podwórku. Tutaj tak na odcinku 3-4 kilometrów gminie, no to tak, takie spustoszenie narobił.
4: Nie było czegoś takiego?
3: Nie. W 97 roku to tak wyglądało, jak była ta powódź, a teraz to, no ale teraz to trwało, tak jak mówi kolega, 20 minut, no. Wszystko z tych okolic, z tych górek, pagórków, wszystko się zlało tutaj, no. Zrobiło, co zrobiło.
5: A tutaj myśmy mieli całą ulicę zalaną. Na domu, podwórku też było pełno ulicy, bo to od góry, od głównej drogi.
4: Mhm. No taki potok się zrobił, tak? Po prostu z ulicy?
5: Tak.
4: Ile to trwało?
5: Z pół godziny taka ulewa przyszła, takie oberwanie chmury.
6: Nie zalało tu wszystko na dole su tereny, innej działki. Te straty to tam jest, nie? Sutereny, motory, wyzalewało wszystko, nie? Tam landa, wszystko tam.
4: To była w sumie chwila? Jak to wyglądało?
6: To było dosłownie ile? Do pół godzinki, jak tak zaczęło i ja wyszłam na pole i patrzę, już leci woda. I tyle było.
4: Nie udało się już nic?
6: Nic. No i my ratowali, kiedy mogli, ale zalało.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu mieszkańcy Białego Dunajca. Ponad 500 interwencji zanotowali już strażacy w Małopolsce. Po godzinie 20 połączymy się z Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym Małopolskiego Komendanta Straży Pożarnej. Uzyskamy od niego z pewnością szczegółowe informacje dotyczące tego, jak teraz wygląda

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: sobocie Radio RMF 24. U nas 20 na zegarze. Nowe fakty. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Jesteśmy, zapraszamy. Na początek ważne doniesienia z polskich tras.
2: Do tragicznego wypadku doszło na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem.
1: W faktach również raport z powiatu tatrzańskiego po przejściu nawałnicy.
3: Mniej więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowało.
2: Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.
1: Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
2: Tragiczny wypadek na trasie S3 w pobliżu Raculi w Lubuskiem.
1: Chodzi o odcinek między węzłami Zielona Góra Południe i Niedorac.
2: Tam zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką, zginęła jedna osoba.
1: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazd.
2: Uważajcie też na dwójce w Wielkopolsce między Nowym Tomyślem a Bukiem.
1: Wyciągana jest tam ciężarówka i na czas prowadzenia tej akcji zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
2: Polak 20 lat temu skazany w Niemczech na dożywocie opuścił zakład karny w Rzeszowie.
1: Piotr Pytel, który od 2009 roku odbywał w Polsce karę za zabójstwo, po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o przerwie w odbywaniu kary, wyszedł na wolność.
2: I tam czekać będzie na zakończenie postępowania ułaskawieniowego.
1: Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta.
4: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
1: Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
2: Doszło tam do oberwania chmury.
5: Tutaj myśmy mieli całą ulicę zalaną. Na domu, podwórku też było pełno ulicy, bo to od góry, od głównej drogi.
3: Tu widzisz, tam jest taki mały potok.
6: Tu, gdzie ta bariera jest.
3: Z tego potoku tego przyszła taka nawałnica, myślę, że ona trwa nie więcej niż 15-20 minut. No i takie szkody, jak pan widzi, tutaj nas spowodowała. Tutaj na razie czekamy na koparkę, bo ma przyjechać, bo musimy to wywieźć. No bo jeżeli nie wywieziemy, no to wie pan, co może się stać. No tutaj też ten materiał jest, jakby to powiedzieć, no jutro może być już trochę gorzej, bo mogą się pojawić jakieś, no,
6: bardziej,
3: robactwo.
6: Tutaj tak na odcinku 3-4 kilometrów gminie, no to tak, takie spustoszenie narobił. W 97 roku to tak wyglądało, jak była ta powódź, a teraz to, no ale teraz to trwało 20 minut, no, no i wszystko z tych okolic, z tych górek, pagórków, wszystko się zlało tutaj, no, zrobiło, co zrobiło.
1: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Zobaczcie filmy. Mamy je na rmf24.pl.
1: Mega lotnisko w Baranowie na Mazowszu, kiedyś nazywane centralnym portem komunikacyjnym, już na starcie obsłuży więcej pasażerów niż wcześniej zapowiadano.
2: Taka deklaracja padła dziś podczas podpisania umowy na budowę fundamentów pod terminal portu.
1: W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Michale, czy zwiększenie przepustowości lotniska nie wpłynie na opóźnienie prac?
7: Nie. Dziś takie zapewnienie usłyszałem kilkakrotnie i to z kilku ust. Mówili o tym i minister infrastruktury Dariusz Klimczak i nowy pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepsza. Prace ruszą we wrześniu, wtedy zostaną wbite w ziemię pierwsze pale, w sumie będzie ich 8 tysięcy, mają wzmacniać podłoże. Lotnisko będzie otwarte za 6 lat, terminal od razu ma być budowany na 44 miliony pasażerów, a nie jak do tej pory zapowiadano na 34 miliony. Wiadomo też, że sukcesywnie wygaszana będzie działalność lotniska Chopina w Warszawie.
8: Na tym samym terenie i w ramach tak zwanego catchment area nie mogą dwa tej samej funkcji pełniące lotniska funkcjonować.
7: Tłumaczy Filip Czernicki, prezes spółki CPK. Przed otwarciem lotniska drogowcy poszerzą A2 między Warszawą a Łodzią. Te prace ruszą już w te wakacje. Do tego będzie szersza obwodnica Mazowsza i dojdą szybkie pociągi z Warszawy i Łodzi prosto na lotnisko.
1: U nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
2: Nowe fakty w RMF FM o 21:00 przekaże Katarzyna Podraza.
1: A my dobrego wieczoru wam życzymy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Na pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Witamy.
10: Leo Messi, najskuteczniejszym strzelcem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył 17. bramkę w historii swoich występów na mundialach i wyprzedził w klasyfikacji strzelców wszechczasów Mirosława Kloze. Argentyna po 45 minutach gry w swoim drugim meczu fazy grupowej prowadzi 1-0 z reprezentacją Austrii. Mecz dla Messiego rozpoczął się, no, nie najlepiej, to delikatnie mówiąc, bo w 9. minucie Argentyńczyk nie trafił z rzutu karnego, no a to rzadko się naprawdę zdarza. Za chwilę początek drugiej części meczu Argentyna-Austria. Mundial zakończył się już dla środkowego obrońcy reprezentacji Niemiec Nico Schlotterbecka. Piłkarz Borussii Dortmund w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej nabawił się kontuzji więzadła stawu skokowego. Z tego powodu nie dokończył też spotkania. No i obrońca niemieckiej kadry będzie z powodu urazu pauzował przez kilka najbliższych miesięcy. Zostawiamy boiska Mundialu i przenosimy się na trawiaste korty. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6, a jutro do Londynu leci Kamil Majchrzak. Nasz tenisista będzie miał kilka dni, by przygotować się do wielkoszlemowego Wimbledonu.
11: Będziemy mieć 6 dni, więc mamy już wszystko zaplanowane łącznie z treningami, z tym co, kiedy i jak będziemy robić, więc czekamy jedynie oczywiście na to, czy mecz będzie w poniedziałek, czy wtorek.
10: Mówił Kamil Majchrzak. Wśród panów na Wimbledonie wystąpi też Hubert Hurkacz, a w turnieju pań zagrają 4 Polki. Iga Świątek rozstawiona z trójką, z 20 rozstawiona będzie Maja Chwalińska, a zagrają również Magdalena Fręch i Magdalinet.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Radio RMF24.
7: Wieczorny czas w towarzystwie Radia RMF24. U nas aktualne tematy, wśród nich oczywiście 500 interwencji strażaków w Małopolsce. Niebawem połączenie z rzecznikiem małopolskich strażaków. Będziemy rozmawiać o stratach oraz o tym, czy strażacy jeszcze pomagają w usuwaniu tych szkód.

0: słuchacie Radio RMF24. U nas jeszcze więcej informacji w wieczornym programie. Wracamy do tej mocnej i bardzo bulwersującej kwestii. Otóż, jak pewnie już słyszeliście, wszczęto dwa śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego. To ciąg dalszy tej historii młodego lekarza, który w ciągu roku miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych, a tę sprawę śledzi od początku nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Powiedzmy na początek, czego dotyczą te dwa wspomniane śledztwa.
1: Jedno śledztwo dotyczy konkretnie tego młodego lekarza, który miał, tak jak powiedziałeś, zarobić tę bajońską kwotę przez rok. Śledztwo dotyczy narażenia inaczej. To jest proste śledztwo o wyłudzenie, czyli o oszustwo, że wyłudził pieniądze z tego szpitala. Prokuratura wyliczyła tę kwotę na 558,5 tysiąca złotych mniej więcej. Jest to traktowane jako kwota znacznej wartości, a chodziło o to, według prokuratury, że przedstawiał faktury, które dokumentowały fikcyjnie, że wykonywał pewną pracę, a jej nie wykonywał, bo grafikowo to się wszystko nie zgadzało. Dlatego te ponad 558 tysięcy złotych to jest kwota, którą według prokuratury mógł wyłudzić, i teraz w jedno z tych śledztw będzie sprawdzać, czy faktycznie do tego doszło. Ja zaznaczę, że za to przestępstwo w kodeksie karnym przewidziana jest kara niemała, bo od roku do 10 lat więzienia, więc tyle temu młodemu lekarzowi grozi. Drugie śledztwo natomiast jest to śledztwo, które ma pokazać mechanizmy działania i nadzoru nad tą placówką i działania tej placówki i nadzoru nad nią. Otóż chodzi o to, że prokuratura chce wyjaśnić, czy osoby z szefostwa tego szpitala miały pełną kontrolę, a jeśli nie, to dlaczego nie miały, nad podwładnymi, nad procedurami panującymi w tej placówce, a także będzie chodziło o to, by sprawdzić, czy urzędnicy miejskiego ratusza, bo to jest stołeczny szpital, warszawski szpital.
0: Czy miasto nim zarządza, tak?
1: Tak, miasto nim zarządza, i czy urzędnicy, którzy mieli w obowiązkach nadzorowanie nad tą placówką, czy dopełnili swych obowiązków. Tutaj będzie sprawdzane po pierwsze, no bo pojawiły się tam informacje, że bez kolejki politycy Koalicji Obywatelskiej mieli się dostawać na pewne zabiegi czy do leczenia, omijając kolejkę zwykłych pacjentów, dlatego będzie badane, czy doszło do złamania zasad triażu, czyli kwalifikowania pacjentów do leczenia. Po drugie, będzie sprawdzane, w jaki sposób dokumentowano pracę lekarzy, w jaki sposób weryfikowano faktury i dlaczego wypłacano pieniądze na podstawie faktur, które były nierzetelne. Te dwa śledztwa będą toczyły się w ramach prokuratury okręgowej w Warszawie. Prokuratura okręgowa nie chce zresztą, żeby te czynności w śledztwie były powierzone Komendzie Stołecznej Policji, no bo Komenda Stołeczna Policji jest policją działającą w Warszawie, współpracuje z placówkami medycznymi, także z warszawską placówką, więc żeby już nie narażać się na zarzuty, że coś jest nietransparentnie, najprawdopodobniej to śledztwo będzie powierzone Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i też niewykluczone, że w prokuraturze powstanie specjalny zespół śledczy, który będzie się tą sprawą zajmował. Natomiast na razie mamy dwa odrębne śledztwa prowadzone, co ciekawe, przez tych samych prokuratorów, ale z różnych względów procesowych zdecydowano, żeby to były dwa postępowania.
0: No i jeszcze jedna kwestia, Krzysztof, tak już na koniec, to się raczej chyba nie zanosi na to, że to się szybko skończy. No być może w przypadku tego pierwszego śledztwa tam jest może trochę łatwiejsza sprawa. Przynajmniej tak na czuja to wygląda.
1: Na czuja tak to wygląda, natomiast już to, co powiedziałem, że prokuratura nie wyklucza powołania zespołu śledczego, świadczy o tym, że to postępowanie może naprawdę się ciągnąć. Znacząca była jedna z wypowiedzi prokuratora Piotra Skiby z prokuratury okręgowej w Warszawie, który powiedział tak, że jakiś komunikatów konkretnych na temat etapu tego śledztwa możemy się spodziewać mniej więcej za 4 miesiące. No, tak. Nie wiem, czy tak sobie powiedział, że za 4 miesiące, co miało pokazywać, że jest tak dużo do zrobienia. Obrazowo też mówił, że do przesłuchania w tym momencie jest kilkudziesięciu świadków, no bo to jest, no poza tym lekarzem, którego dotyczy jedno postępowanie, to cały personel medyczny Szpitala Południowego, który pracował na SOR-ze razem z tym lekarzem. To są także recepcjoniści, recepcjonistki. To są także członkowie zarządu szpitala, członkowie rady nadzorczej. No i do tego dochodzą jeszcze urzędnicy ratusza. To się robi naprawdę bardzo dużo.
0: Jeszcze jakaś księgowość pewnie, która te faktury również przyjmowała.
1: Tak,
0: prawda?
1: To ci wszyscy ludzie. I na wstępie prokurator Skiba mówił o kilkudziesięciu osobach, zaznaczając, że to nie jest 20-30, tylko kilkadziesiąt, to jest powyżej 50. A potem w trakcie śledztwa i tych przesłuchań okaże się, że jeszcze więcej osób trzeba będzie przesłuchać. Do tego dochodzą ekspertyzy. ekspertyzy, które trzeba będzie ubiegłych zamówić, więc to naprawdę ogrom pracy szykuje się potężny, bo to śledztwo rzeczywiście jest duże. Co więcej, nie jest wykluczone, że będzie jeszcze kolejne zawiadomienie ze szpitala Brudnowskiego, w którym także ten lekarz miał pracować i zarabiać, i tam szykuje szefostwo tej placówki zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury w sprawie tego lekarza, analogiczne z kwestią doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli wyłudzenia z tej placówki pieniędzy za dyżury, które miały miejsce, pokrywały się na przykład grafikowo z dyżurami w szpitalu południowym, więc to być może jeszcze będzie dołączone do tego postępowania ten wątek, więc to już naprawdę nam się robi
2: potężne
1: śledztwo.
2: Aż strach pomyśleć, czy nie będzie do tego komisji śledczej, ale mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
1: Kto wie, zbliża się kampania wyborcza. Właśnie. Ten temat bardzo mocno grzeje i polaryzuje społeczeństwo i pokazuje ten podział jednak, choć z drugiej strony także wywołuje bardzo duże emocje wśród ludzi, bo rzeczywiście te kwoty są niewyobrażalne i trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób i dlaczego są osoby, które potrafią w ten sposób działać i takie pieniądze zarabiać w sposób, wydaje się, tego nie mamy potwierdzonego, że nie słyszy, ale śledztwa to wykażą.
2: Dziękuję bardzo. Tyle na razie w tej relacji. Krzysztof Zasada, do usłyszenia.
3: RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24, u nas jak zawsze aktualne tematy. Wracamy teraz do tych wydarzeń, o których informowaliśmy w ciągu całego popołudnia, bo było dużo tych interwencji. Zalane piwnice i ulice oraz powalone drzewa to skutki gwałtownych burz i ulew, które przeszły nad Małopolską. Najtrudniejsza sytuacja była w Krakowie oraz także na Podhalu. I tak jak zapowiadałem, teraz z nami jest kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór, panie kapitanie.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Proszę powiedzieć, czy ta sytuacja, jeśli chodzi o te powodziowe czy też podeszczowe zagrożenia, już jest opanowana?
1: Tak, na ten moment już możemy powiedzieć, że już trwa takie definitywnie sprzątanie w większości części województwa. Łącznie dzisiaj odnotowaliśmy zgłoszeń ponad 450 i te zgłoszenia dotyczyły zdarzeń atmosferycznych, czyli intensywne burze, silne wiatry. Najwięcej pracy mieliśmy w Krakowie, w mieście Kraków oraz w powiecie tatrzańskim, czyli tutaj Biały Dunajec. Tylko w Krakowie ponad 300 interwencji strażaków, gdzie były połamane gałęzie drzewa, które spadły na samochody, na drogi dojazdowe, ulice, chodniki. Również mieliśmy pompowania wody ze szpitali, chociażby w jednym ze krakowskich szpitali taka interwencja była, czy też posesji, garaży podziemnych. I na tym głównie skupialiśmy się. Natomiast takie bardzo charakterystyczne zdarzenie i bardzo wyglądające na niebezpieczne było w Białym Dunajcu. Mhm. Kilkanaście domów podtopionych. Tam czasowo też była nieprzejezdna droga krajowa 47. Obecnie ruch jest całkowicie udrożniony, zostało tam tylko około 20 strażaków, a w takim kulminacyjnym momencie właśnie w Białym Dunajcu było zaangażowanych około 170 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych.
0: Czy można powiedzieć albo jakoś spróbować porównać te skalę zniszczeń do jakichś niestety poprzednich tego typu wydarzeń? Czy to jest taka skala, która powiedzmy pokazuje ogrom tego zniszczenia dzisiaj już?
1: Tak, my musimy ogólnie śledzić alerty pogodowe. No i tak, tutaj ten alert nam się sprawdził, bo były ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. A ja przypomnę, że trzeci stopień jest to najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzą i silnymi wiatrami, czy też intensywnym deszczem. Mamy województwo na południu kraju, gdzie możemy powiedzieć, że właśnie intensywny opad deszczu, tak jak pokazała nam dzisiaj miejscowość w powiecie tatrzańskim Biały Dunajec, to możemy powiedzieć, że to jest powódź tak zwana błyskawiczna, czyli z pól, z gór, z pagórków ta woda natychmiast zlewa się do miejscowości, występuje z brzegów i mamy właśnie mnóstwo interwencji straży pożarnej, bo nagle ta woda jest nie do opanowania i zalewa posesje, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne. No dlatego właśnie w okresie letnim zawsze spodziewamy się takich anomalii pogodowych. Natomiast my jako strażacy jesteśmy do tego przygotowani i czekamy na Państwa wezwania. Ja przypomnę numer telefonu alarmowego. Mhm. 112 lub 998. Jeżeli będzie taka potrzeba, proszę natychmiast po nas dzwonić.
0: To jeszcze jedna kwestia, czy na ten moment, czyli godzinę 20.30 już wszystkie drogi, wszystkie miejsca, które były powiedzmy zawalone przez drzewa, albo też na przykład przez te spływające błota, o których mówili chociażby mieszkańcy w Białym Dunajcu, bo tam przecież ta nawałnica trwała około 20 minut i to pokazuje skalę tych zniszczeń. Czy wszystkie te drogi już są przejezdne? Czy już udało wam się wszystko udrożnić?
1: Na ten moment mam informację, że te główne drogi są przejezdne, natomiast w tym Białym Dunajcu jeszcze pozostawiliśmy tam około 20 strażaków, którzy pomagają mieszkańcom i też czy udrożnić jakieś takie już posesje, czy wypompować dokładnie wodę z piwnicy. Natomiast główne drogi są dostępne, są przejezdne. Nie mam informacji o tych takich lokalnych, mniejszych dróżkach, drogach dojazdowych, natomiast te główne są jak najbardziej już dostępne.
0: To jeszcze jedna ważna kwestia. Rozumiem, że na ten moment też nie ma żadnych informacji o poszkodowanych, mam na myśli ludzi, zwierzęta, czy też jakieś inne okoliczności, które byłyby przykre w tym zakresie.
1: Tak, to jest najważniejsza informacja, oprócz tam zniszczeń samochodowych, rzeczowych. Nie mamy osób poszkodowanych, nie mamy osób rannych i to jest najważniejsza informacja, którą możemy przekazać. Przynajmniej my nie odnotowaliśmy takich osób i mam nadzieję, że tak już pozostanie.
0: Na prognozę na najbliższe godziny, to też tutaj pewnie trzeba cały czas śledzić te alerty i przede wszystkim słuchać wszystkich tych ostrzeżeń, bo strażacy pomogą, ale raczej post factum, prawda?
1: Tak, zgadza się. No ten alert burzowy w trzeciego stopnia, czyli ten najwyższy, cały czas w województwie małopolskim obowiązuje. W tych południowych powiatach szczególnie. No, można się spodziewać porywów wiatru do 85 km na godzinę. Miejscami lokalnie może być też grad, czy też bardzo intensywny opad deszczu do 60 litrów na metr kwadratowy. To jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast w większości województwa małopolskiego już jest alert drugiego stopnia. Natomiast cały czas te alerty się utrzymują do godzin późnych, wieczornych. Musimy bacznie na to zważać uwagę, musimy być uważni i przede wszystkim dbać o to bezpieczeństwo. Jak zastanie nas burza, czy będziemy mieć do czynienia z intensywnym deszczem, no to należy się schować w bezpieczne miejsce, a jak zajdzie taka potrzeba, to natychmiast należy nas informować jako służby. Będziemy na miejscu w przeciągu kilku minut.
0: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa i przede wszystkim za tą pomoc i wsparcie, którego strażacy każdego dnia nam udzielają. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, był naszym gościem. Kłaniam się i dobrego wieczoru, spokojnego wieczoru przede wszystkim życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję ślicznie.
2: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, wieczorny program u nas za 20 minut, godzina 21, w tej chwili 70, już 7 minuta meczu Argentyna-Austria się rozpoczęła. Nadal Argentyńczycy prowadzą, ale szczegóły tego spotkania Wojciech Marczyk, ponownie z redakcji sportowej.
1: Kłaniam się, po historycznym golu Leo Messiego, pamiętaj.
0: Co tam się właśnie dzieje, tak, historyczny 17 gol, więc pewnie prędko go nikt nie dogoni, ale czy tutaj na przykład Austria dogoni Argentynę i jeszcze wyciągnie remis?
1: Próbują Austriacy. Ofensywne zmiany prowadzone przez selekcjonera tej reprezentacji. No i ten mecz wygląda mniej więcej tak, że to teraz Austriacy są troszkę więcej przy piłce, a Argentyńczycy raczej kontrolują to spotkanie, pozwalają grać rywalom, gdzieś szukając swoich szans w kontratakach. Leo Messi nadal na boisku, on spokojnie sobie tam teraz człapie gdzieś mniej więcej w okolicy linii środkowej boiska. O, teraz lekko truchta, nawet podbieg do rywala, no bo wiemy, że Leo Messi więcej tak wyczekuje, teraz stoi i patrzy na te swoje okazje. Tak było na przykład w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie miał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego, no ale ostatecznie tam po główce jednego z kolegów z kadry piłka minęła słupek, więc trzeba przyznać, że tak, Austriacy próbują, Argentyńczycy kontrolują i tak to mniej więcej na razie wygląda w tej 78 minucie spotkania, ale nie jest to tak powiedziane, bym tak obserwując to spotkanie, no nie dałbym sobie ręki uciąć, że Argentyńczycy na pewno ten mecz wygrają, bo Austriacy mają na boisku między innymi wpuszczonego niedawno Marco Arnautowicza. Wiemy, że to już doświadczony, leciwy, byśmy powiedzieli, napastnik, ale nadal w polu karnym potrafi się świetnie odnaleźć, więc może tutaj się to różnie potoczyć i mimo tej 78 minuty Austriacy nadal cały czas stosują ten swój wysoki, mocny pressing. Sporo jest też walki, przed chwilą między innymi starcie.
0: Kilka kartek właśnie też takich.
1: Tak, dokładnie.
0: Niż za jakieś inne, powiedzmy, bardziej takie nieprzyjemne gesty.
1: Tak, to pokazuje, że obu drużynom jeszcze nadal zależy i obie walczą, bo Austriacy na pewno tutaj się do końca nie poddadzą. Będą do końca próbowali Argentyńczykom strzelić chociaż jedną bramkę, więc widać, że tutaj nic nie jest jeszcze tak do końca rozstrzygnięte.
0: No to jeszcze tylko, Wojtek, jedno pytanie dotyczące tego, czy myślisz, że tutaj jeszcze jakieś zmiany na przykład w drużynie argentyńskiej się pojawią, że coś tu będzie próbował trener jeszcze jakoś ewentualnie, jak to się mówi, murować obronę.
1: No niewykluczone, chociaż trzeba przyznać, że pojawili się na boisku między innymi Otamendi, więc widać, że już trwa te przekładanie obrony, trwa jej ustawianie tej sekcji defensywnej, byśmy powiedzieli, więc zobaczymy, jak tutaj jeszcze Lionel Scaloni będzie widział tą grę i będzie reagował, ale wiemy, że to też selekcjoner, który przeprowadza niewiele zmian. Argentyńczycy no raczej grają tą jedną jedenastką, która jest ustawiona, ewentualnie właśnie jakieś dwie, trzy korekty zdarzają się w trakcie meczu, a trzy już dokonał, więc raczej mało prawdopodobne, chyba że gdzieś tam w końcówce zmieni Leo Messiego, żeby ten odebrał jakąś owację na stojąco być może, ale to raczej mało prawdopodobne, bo widać, że Leo Messi ma wpływ na tą drużynę nieprawdopodobny, bo nawet kiedy nie biega, to często pokazuje kolegom, jak się ustawić, jak się przestawić albo gdzie doskoczyć, więc widać, że on cały czas skanuje, można powiedzieć, to boisko.
0: Taki drugi trener na boisku. Zatem więcej szczegółów na temat tego spotkania i także końcowy wynik już w faktach sportowych o godzinie 21. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Radio RMF.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Promując na przykład Annie Lennox czy też Roda Stewarta. Clive Davis zmarł w wieku 94 lat, pozostawił po sobie oczywiście niezliczoną liczbę utworów, wspaniałych muzycznych wyrażeń, kompozycji oraz także tych kawałków, które po prostu wyprodukował, które potem stały się wielkimi przebojami. Jeden z tych utworów dziś właśnie w naszym programie teraz przypomnimy. W 1974 roku Mandy dla Barry Manilowa wyprodukował i to stało się hitem.

0: sama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u Twojego dealera Kia i zarezerwuj termin już dziś. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 21 na zegarze Radia RMF 24. Fakty przedstawi Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
5: Dzień dobry, zapraszam. To był pracowity poniedziałek dla małopolskich strażaków. Posłuchajcie, gdzie po nawałnicach było najwięcej szkód. Sprawdzimy także, na co dokładnie trafią fundusze na zbrojenia z unijnych pożyczek. Będzie też sensacyjne odkrycie brytyjskich archeologów. Chodzi o starszą wersję Stonehenge. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM mecz Argentyna-Austria. Ponad 450 zgłoszeń zanotowali małopolscy strażacy po dzisiejszych nawałnicach. Najwięcej pracy było w Krakowie oraz w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim, mówił w internetowym radiu RMF24 Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
6: Tylko w Krakowie ponad 300 interwencji strażaków, gdzie były połamane gałęzie, drzewa, które spadły na samochody, na drogi dojazdowe, ulice, chodniki. Również mieliśmy pompowania wody ze szpitali, chociaż w jednym ze krakowskich szpitali taka interwencja była, czy też posesji garaży podziemnych, i na tym głównie skupialiśmy się. Natomiast takie bardzo charakterystyczne zdarzenie i bardzo wyglądające na niebezpieczne było w Białym Dunajcu. I kilkanaście domów podtopionych, tam czasowo też była nieprzejezdna droga krajowa 47.
5: Zdjęcia i filmy z Białego Dunajca po przejściu nawałnicy mamy na rmf24.pl. Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE, dowiedział się dziennikarz RMF FM. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
7: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Somak, czy też na Wojskowa Jelcze.
5: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
8: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONie, a informacja, że do spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę, wracając z USA, Karol Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz spotykał się w Brukseli z szefem Pentagonu. W piątek prezydent miał galę agroligi, a minister nominacje. I także dziś minister był na Śląsku, a prezydent brał udział w konferencji na temat demografii. Kiedy skończył, Władysław Kosiniak-Kamysz wylatywał akurat na 2 dni do Hiszpanii. A kiedy wróci, Karol Nawrocki będzie z kolei w Turcji, a jak i on wróci do kraju, to szef MONU zacznie wizytę w Budapeszcie i tak dalej. Już drugi tydzień dwie osoby kluczowe dla obronności kraju mogą ze sobą rozmawiać tylko zdalnie.
9: Sensacyjne odkrycie archeologiczne.
0: faktach RMF FM.
5: Dokonali go brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge. Znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat, co oznacza, że jest o 500 lat starsze od słynnego kamiennego kręgu. Zdaniem badaczy mogła to być osada lub miejsce sezonowych zgromadzeń dla ludzi, którzy później wznieśli Stonehenge.
5: Dziękujemy za te relacje i przed sportem polecamy kolejne fakty RMF FM o 22:00. W nich wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Mecz Argentyny z Austrią otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
10: Argentyna z drugim zwycięstwem na piłkarskim mundialu. Albiceleste 2-0. Po dwóch bramkach Leo Messiego pokonali reprezentację Austrii. Argentyńczycy byli groźniejsi, stwarzali sobie więcej okazji. Austriacy dobrze presowali, no ale z tym świetnie radziła sobie reprezentacja Argentyny. Leo Messi zapisuje się w historii. Ma już na koncie w swoich występach na piłkarskich mundialach 18 goli. No i jest on najskuteczniejszym piłkarzem wszechczasów w historii właśnie piłkarskich mistrzostw świata. A w piłkarskiej ekstraklasie kręci się karuzela trenerska. Z Pogonią Szczecin pożegnał się Tomasz Tomasberg. Duńczyk prowadził Portowców przez niespełna rok, a Wisła Płock oficjalnie poinformowała dziś, że kontrakt z klubem podpisał Adam Majewski. Szkoleniowiec w przeszłości był zawodnikiem nawciarzy, a teraz podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić wybrał 14 zawodników, którzy wystąpią w tym tygodniu w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po raz pierwszy w tym sezonie kadrowym na parkiecie zobaczymy Marcina Komendę, Wilfredo Leona czy Jakuba Popiwczaka. Biało-czerwoni od środy w turnieju w Gliwicach zagrają z Belgią, Niemcami i Argentyną, ale także Turcją.
11: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna oprócz Europejczyków oczywiście.
10: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Wśród 14 powołanych graczy nie ma Fornala, Kochanowskiego czy Semeniuka, a pierwszy mecz z Belgią w środę o 20:00.

0: 24.
1: W Radiu RMF 24 u nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę do ważnego tematu wrócimy, o przyszłości opieki dla najmłodszych z domów pomocy społecznej. O tym będzie w relacji naszego dziennikarza. Zapraszam u nas w Radiu RMF 24. Aktualne tematy na bieżąco. In

0: jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery.
1: Bierzemy bardzo czynny udział w tym, co się dzieje. Ale chcielibyśmy też spotkać się, porozmawiać na tym, co możemy my zmienić. Bo to nie jest tylko...

0: Słuchacie Radio RMF24 w wieczornym programie. Teraz ważny temat społeczny, bo dyrektorzy, współpracownicy i terapeuci dziecięcych domów pomocy społecznej od dziś dyskutują w Krakowie o przyszłości tak trudnej opieki dla najmłodszych. To odpowiedź na projekt zmian przepisów, który zakłada m.in. zakaz umieszczania w DPS-ach osób małoletnich. Mogłoby to oznaczać zakończenie działalności wielu miejsc, gdzie taka pomoc jest właśnie świadczona. Jak mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu, organizatorzy tej konferencji, przy tworzeniu przepisów powinno się wsłuchać w głos tych, którzy pracę przy osobach niesamodzielnych po prostu prowadzą od wielu lat.
1: My cały czas jakby bierzemy bardzo czynny udział w tym, co się dzieje. Ale chcielibyśmy też spotkać się, porozmawiać na tym, co możemy my zmienić, bo to nie jest tylko tak, że my mówimy nie i jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek zmiany. Absolutnie nie. My naprawdę wiemy, co trzeba zmienić. Jesteśmy praktykami i spotykamy się dzisiaj po to, żeby wypracować pewne standardy, pewne kierunki naszych działań, które mają zaowocować na przyszłość i też przedstawić ministerstwu, które myślę, że będą dla nich bardzo, bardzo pomocne.
2: Właśnie powiedzmy, na jakim etapie aktualnie są te rozmowy, są te plany legislacyjne?
1: Jak Państwo wiedzą, była pokazana nowelizacja, był pomysł nowelizacji. Uzbierał rekordowe 1000 poprawek, 1000 uwag do tej nowelizacji. To jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy tak dużo tych uwag. I dobrze, to znaczy, że temat jest bardzo ważny dla społeczeństwa i dla środowiska. Więc w tym momencie ministerstwo jakby odnosi się do tych poprawek. My rozumiemy też, że potrzebują dużo czasu ze względu na tą ilość. I czekamy na nową propozycję ministerstwa. A my dokładnie nie czekamy, tylko właśnie spotykamy się i już przygotowujemy się do tego, co może być lepiej, co można zmienić, żeby jednak ta rola tych domów pomocy społecznej była taka klarowna dla ministerstwa i dla środowiska, ponieważ myślę, że większość osób mówi, że faktycznie, że domy pomocy społecznej powinny świadczyć tą usługę, że powinny być tym trzonem tej pomocy, ale myślę, że to nie jest tak do końca. Myślę, że nie zdają sobie sprawy, że pewne czynniki, które już są w tej chwili wprowadzone, powodują, że te domy będą zagrożone. I my chcemy to pokazać. Pokazać właśnie te niuanse, które powodują, że dlaczego czujemy się zagrożeni.
3: Dla nas najważniejsza uwaga to jest priorytet, czyli to, że domy pomocy społecznej mają przysługiwać każdej osobie, czyli nieletniej i pełnoletniej, a nie tak jak proponuje ministerstwo dzisiaj, że tylko osobom pełnoletnim. Chcemy wypracować konkretne standardy, które będą obowiązywały w każdym domu dla dzieci, bo trzeba je naprawdę uszczegółowić. Raport NIK-u też to pokazał i my jakby widzimy luki systemowe, widzimy przede wszystkim luki systemowe między systemem pomocy społecznej, a systemem demografii i pieczy zastępczej. Więc mamy pewne propozycje, mamy rozwiązania, no i to będziemy konsultowali tutaj ze wszystkimi dyrektorami właśnie dla domów dla dzieci, a potem te wypracowane postulaty przekażemy ministerstwu.
2: 1570 usłyszałem jest propozycji poprawek do nowej ustawy. Co jest takim najważniejszym punktem, żeby w tej ustawie się znalazło?
4: Wydaje mi się, że tylko ten zapis, który mówi o tym, że do domów pomocy społecznej mogą być przyjmowane tylko osoby pełnoletnie. Jakby tutaj ministerstwo stoi cały czas na czele tego, znaczy stoi cały czas tutaj pilnując naszych słów, tego, że nie wygaszają domów pomocy społecznej, że nie zamykają domów pomocy społecznej. Nie? I tutaj niestety nigdy się nie dogadamy, no bo zakaz przyjmowania dzieci, a jesteśmy domem, na przykład my w Broniszewicach, domem dla dzieci, jest to jakby jego powolne wygaszanie, prawda? Bo my nie możemy przyjmować osób dorosłych, bo nie jesteśmy tego typu domem. Mamy też trochę uwag do ustawy, właśnie przede wszystkim dotyczące tego, że do domu pomocy społecznej musi być możliwość, aby to rodzina mogła podjąć decyzję, czy chce, aby dziecko było umieszczone w domu pomocy społecznej, czy w rodzinie zastępczej.
0: Mówił Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie, Anna Sławińska, dyrektor DPS dla dzieci w Strumieniu oraz siostra Tymoteusza Gil, dominikanka od lat pracująca w domu chłopaków w Broniszewicach. U nas w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
5: Tu Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Kolejny temat w naszym programie. Właściwie to wracamy do ważnych faktów z popołudnia, bo nie ma sensu wdawać się w pyskówki z Ukrainą. Tak Radosław Fogie z Prawa i Sprawiedliwości komentował sprawę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Przypomnijmy, taką decyzję w piątek podjął prezydent Karol Nawrocki. Pod tym kolejni prezydenci Ukrainy zaczęli oddawać swoje oznaczenia. Na podobny krok zdecydował się także polski polityk, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Gość Grzegorza Sroczyńskiego stwierdził, że Ukraińcy eskalują ten konflikt dla własnych politycznych potrzeb. Jak Polacy powinni zachować się w tej sytuacji?
1: Jak zawsze w takiej sytuacji należy patrzeć na polski interes. Bez wątpienia, i mówił o tym zresztą prezydent Nawrocki w tym mini-orędziu informującym o odebraniu orderu. Nie zmienia się podstawowy polski interes, to znaczy, żeby Rosja nie wygrała. W związku z tym nie zmienia się nasza strategia bezpieczeństwa. My mamy, będziemy mieli, już mamy za chwilę bardzo mocne karty w ręce, bo rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Możemy blokować.
1: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
2: Okej, a czy pan umie wyjaśnić, dlaczego strona ukraińska, no wydaje się, że eskaluje. Prezydent Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego programu Tydzień, zapytany o odebranie mu orderu Orła Białego, mówi tak, to kwestia wyłącznie wyborcza. W Polsce w 27 roku odbędą się wybory, prezydent Nawrocki walczy z Tuskiem o stanowisko premiera dla swojej partii, to ich sprawa wewnętrzna. Jest też to odsyłanie orderu przesyłką kurierską i taki list, no też ze złośliwościami. I jest też bardzo dużo wypowiedzi ze strony ukraińskiej, bardzo ostrych. Co ciekawe, oni zachowują wobec Polski absolutną jedność. To znaczy nawet ci politycy, którzy na co dzień nie znoszą Zełenskiego, w tej sprawie mówią jednym głosem, w przeciwieństwie do naszych polityków, którzy oczywiście się wzięli za łby w tej sprawie. Ale chcę pana zapytać, czy pan ma pomysł, odpowiedź, dlaczego Ukraińcy raczej eskalują niż uspokajają nastroje w tej sprawie?
1: To tylko jednym zdaniem o tym tłumaczeniu prezydenta Zełenskiego. Mm-hmm. No, jeśli mówi o kwestii wyborczej, to chyba mamy tu do czynienia raczej z mechanizmem
2: projekcji,
1: bo akurat prezydent Karol Nawrocki to dopiero co wygrał wybory i cieszy się dużym poparciem Polaków, w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, który dawno żadnych wyborów nie wygrał i poparciem Ukraińców cieszy się dość już umiarkowanym dzisiaj.
2: No dzięki konflikcie z Polską rzeczywiście wydaje się, że ma taki efekt jednoczenia się wokół flagi.
1: No faktycznie. I właśnie, to jest jedna z odpowiedzi, jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego strona ukraińska eskaluje. Bo tak, albo to jest czysta kwestia uzysku politycznego, chęci skupienia wokół siebie również tych środowisk nacjonalistycznych. To może być też, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, próba odwrócenia uwagi od skandali korupcyjnych, które jak co nieco uderzające w wentylator rozprzestrzeniają się coraz bardziej.
2: A jak powinniśmy, pana zdaniem, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych, czysto, cynicznie, bez żadnego wzmożenia, tak naprawdę na zimno, jak my powinniśmy reagować na te zaczepki? Odpowiadać na każdą, czy raczej wyciszać?
1: Moim zdaniem nie ma sensu wdawać się w pyskówki, bo wygląda na to, że to jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Wydaje się, że to jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron.
0: Mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, a cała rozmowa jest oczywiście do odsłuchania na naszej radiowej stronie rmf24.pl.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wieczorny czas w towarzystwie Radia RMF 24. U nas informacja z ostatniej chwili. Otóż w Rydze w wieku 69 lat zmarł Grigoir Niechoroszew. Rosyjski dziennikarz, polityczny uchodźca i, jak sam siebie określał, osobisty wróg Putina. O jego śmierci poinformowała jako jedna z pierwszych blogerka Bożena Ryńska, podając, że Niechoroszew zmarł w wyniku zatrucia trującymi grzybami. Niechoroszew był stałym korespondentem rosyjskiej sekcji BBC w Moskwie, zastępcą redaktora naczelnego gazety Megapolis Express oraz redaktorem naczelnym moskiewskiego korespondenta. W 2008 roku, będąc redaktorem naczelnym tej ostatniej gazety, opublikował artykuł o romansie oficjalnie żonatego wówczas Władimira Putina z gimnastyczką Aliną Kabajewą. Bliscy współpracownicy Niechoroszewa wspominali później, że nagrania z przesłuchań dziennikarza były przekazywane bezpośrednio na biurko prezydenta Rosji. Ostatnie 11 lat życia Niechoroszew spędził w Rydze jako uchodźca polityczny. Był aktywny w środowisku dziennikarskim i komentatorskim, pozostając krytykiem rosyjskich władz. A szerzej o tej sprawie piszemy także na naszej radiowej stronie rmf24.pl.
1: Radio RMF 24.

0: Za kwadrans, godzina 22 w Radiu RMF 24, wieczorny czas pełen emocji. No bo teraz na moment przeniesiemy się do Argentyny, tam po prostu absolutne szaleństwo.
1: Messi! Messi! La Liga!
0: Tak, tamtejsi komentatorzy zareagowali na drugą bramkę Leo Messiego w meczu z Austrią. Argentyna, przypomnijmy, wygrała 2-0, a słynny 39-latek w dwóch meczach mundialu strzelił już 5 goli i został absolutnym rekordzistą mistrzostw świata, ma już na koncie 18 bramek. No i wszystko na to wskazuje, że to nie koniec jego strzelania w barwach. Albiceleste strzelił już łącznie 122 bramki. A my sprawdzimy, co dzieje się jeszcze na mundialu, no bo za nieco ponad godzinę, o godzinie 23 naszego czasu, ma się rozpocząć w Filadelfii mundialowy pojedynek piłkarski Francja kontra Irak. Nie wiadomo jednak, czy spotkanie nie zostanie opóźnione z powodu zapowiadanych przez synoptyków gwałtownych burz i związanymi z nimi amerykańskiego prawodawstwa. Tak to właśnie wygląda. Zatem łączymy się z naszym paryskim korespondentem. Marek Gładysz jest na posterunku. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Marku, wyjaśnij, na czym polega ten problem z zapowiadanymi przez synoptyków burzami.
2: Otóż, jak tłumaczą zaniepokojone francuskie media, mecz może zostać opóźniony co najmniej pół godziny, a może nawet godzinę czy kilka godzin, jeżeli pioruny zaczną uderzać w promieniu kilkunastu kilometrów od stadionu w Filadelfii, bo takie obowiązuje tam prawodawstwo. Mecz nie może rozpocząć się wcześniej niż pół godziny po ostatnim uderzeniu pioruna, a więc widać jak na dłoni, że nie wiadomo do końca, czego się tam można dzisiaj spodziewać. A nawet jeżeli mecz się rozpocznie i po jego rozpoczęciu będzie burza i uderzenia piorunów, to pojedynek zostanie przerwany. Słowem, losy meczu zależą tam w bardzo dużym stopniu dzisiaj od kaprysów pogody, których kolorowi obawiają się według wielu obserwatorów dużo bardziej niż samych Irakijczyków.
0: No właśnie, to kolejne moje pytanie z tym związane. Czyżby dwukrotni mistrzowie świata trochę lekceważyli ten pojedynek z Irakiem?
2: Oczywiście nie, nigdy nie należy lekceważyć żadnego meczu, bo jak wiadomo, w sporcie wszystko może się zdarzyć, nawet najbardziej zaskakujące niespodzianki. Z drugiej jednak strony, paryscy obserwatorzy są raczej zgodni, że trójkolorowi nie powinni mieć zbyt wielu problemów z pokonaniem drużyny Iraku, która przegrała już swój pierwszy pojedynek na mundialu z Norwegią 1-4.
0: Dziękuję bardzo, tyle prosto z Paryża. Marek Gładysz, to czekamy na początek tego spotkania, oczywiście na optymistyczne i przychylne dla przebiegu tego meczu prognozy pogody, a w nocy, mówiąc dokładnie o drugiej polskiego czasu, zagrają jeszcze ze sobą właśnie wspomniana przez Marka Norwegia, ale tym razem z Senegalem, a o 5:00 z kolei mecz Jordanii z Algierią. W Radiu RMF 24 na bieżąco aktualne tematy i fakty, o których warto wiedzieć. Zatem zachęcam do sprawdzenia naszej radiowej strony rmf24.pl, a najbliższe wydanie faktów już o godzinie 22:00, to mniej więcej za 12,5 minuty. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Radio RMF 24.

0: is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog.
1: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. W

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek w katowickiej kopalni. Posłuchajcie, co ustaliła dziennikarka RMF FM. Będzie też temat cyfrowego uzależnienia wśród Polaków. Dowiecie się, co radzą eksperci. A przed mistrzowskimi faktami sportowymi wrócimy na plan filmowy naszej rewolucji.
2: Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą.
1: Śmiertelny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Zginął 45-letni górnik. Od razu łączymy się ze śląską reporterką RMF FM. Na linii Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
3: Do wypadku pod ziemią doszło przed 19. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, 45-letni górnik pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Został przygnieciony kamienną bryłą. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.
1: Uwaga, kierowcy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskim Kole. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana.
4: Podsumowanie dnia w RMF FM.
1: Były policjant Dariusz R. ścigany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej zatrzymane przez kieleckich funkcjonariuszy. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Od trzech dni około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać między innymi na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariuszom okoliczni mieszkańcy.
6: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
5: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutów zaplanowano na jutro.
1: Uzależnienie od nowych technologii to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego dzisiaj raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z jego autorami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii?
7: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
8: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
7: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
1: To uniwersalna opowieść o miłości, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor zagrał legendę opozycji z czasów PRL w filmie Nasza Rewolucja. Produkcja opowie o czułej relacji Jacka Kuronia i jego żony Grażyny.
9: Ludzi interesuje krwista, prawdziwa, emocjonalna opowieść o prawdziwych ludziach. Mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą. Nie interesuje ich opozycja, nie interesuje ich okrągły stół, czerwcowe wybory. Nie, interesują ich emocje.
1: Pełną emocji rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Arkadiuszem Jakubikiem znajdziecie na rmf24.pl, a film w kinach w listopadzie. Polecamy jak zawsze nasze poranne publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Argentyna z drugim mundialowym zwycięstwem. Mistrzowie świata po dwóch golach Messiego pokonali 2-0 Austrię. Messi został rekordzistą pod względem goli zdobytych na mistrzostwach świata. Ma już ich 18, a Argentyna jest pewna awansu do fazy pucharowej. A już za niespełna godzinę początek kolejnego mundialowego starcia. Naszpikowana gwiazdami Francja będzie zdecydowanym faworytem w starciu z Iranem. Wicemistrzowie świata nie powinni mieć problemu w spotkaniu z tym rywalem, zaznacza trener piłkarski Robert Kolendowicz.
12: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita, ale ja czekam na tą dalszą fazę turnieju i wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
11: Problemem może być dzisiaj jednak pogoda w Filadelfii, gdzie mecz będzie rozgrywany. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, no i z tego powodu spotkanie może być nawet przerwane. A o drugiej w nocy polskiego czasu ciekawie zapowiadające się starcie Norwegów z Senegalem. Zespół z Europy w pierwszym meczu pewnie pokonał 4-1 Irak. Reprezentacja z Argentyny, reprezentacja z Afryki przegrała zaś 1-3 z Francją, a o 5 nad ranem starcie debiutującej na mundialu Jordanii z Algierią. Polscy siatkarze w ostatnich dniach w Spale przygotowywali się do kolejnego turnieju Ligi Narodów, który już od środy w Prizero Arenie w Gliwicach. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Po treningach był też czas na śledzenie mundialowych wydarzeń i mimo wpadki w pierwszym meczu reprezentacji Hiszpanii, libero naszej siatkarskiej kadry Jakub Popiwczak stawia ich w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata.
13: Dla mnie niemal od niego wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem. Zobaczymy.
11: Mówił Popiwczak, no a pierwszym rywalem polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach będzie w środę Belgia.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki.
14: Radio RMF24.
15: To jest Radio RMF24, ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym analizuję i objaśniam najważniejsze wydarzenia amerykańskiej polityki. Donald Trump świętował właśnie 80. urodziny, może być wkrótce najstarszym prezydentem w historii USA. Mimo zapewnień o doskonałym stanie zdrowia, wątpliwości dotyczące jego kondycji fizycznej i psychicznej narastają. Eksperci, opinia publiczna badają uważnie każdy gest i wypowiedź przywódcy Stanów Zjednoczonych i ja również dziś się temu przyjrzę. Zapraszam.

0: To jest poniedziałkowy wieczór w Radiu RMF 24. 80. urodziny to piękny wiek, ale czy właściwy na sprawowanie urzędu prezydenta? Świat z niedowierzaniem obserwował ostatnie wydarzenia w Białym Domu związane z urodzinami Donalda Trumpa, które niewątpliwie przejdą do historii jako jedna z najdziwniejszych imprez, które się tam odbyła.
1: Z okazji 250-lecia ogłoszenia Deklaracji Niepodległości na południowym trawniku Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki UFC. Nie jest to pierwsze nietypowe wykorzystanie południowego trawnika Białego Domu. Dwight Eisenhower znalazł tam miejsce na golfa, Barack Obama na boisko do koszykówki, żona Baracka Obamy, Michelle, założyła tam ogród warzywny dawno temu. Woodrow Wilson postanowił wypasać tam owce, ale gali sportowej, trybun, oktagonu jeszcze tam nie było i w tym sensie obecny lokator Białego Domu dopuścił się pewnej innowacji. Zresztą podczas tego sportowego wydarzenia Donald Trump siedział w pierwszym rzędzie w białej czapeczce z napisem USA i nic dziwnego, bo oczywiście oficjalnie wydarzenie było powiązane z 250-leciem ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, ale z drugiej strony ta data rocznicowa wypada dopiero na początku lipca, tymczasem w weekend, kiedy odbyła się gala sportowa, wypadała inna ważna rocznica, 80. urodziny Donalda Trumpa i trzeba powiedzieć, że Donald Trump jest drugim amerykańskim prezydentem i drugim prezydentem z rzędu, który właśnie 80. urodziny obchodzi jako lokator Białego Domu. Zresztą kolejne rekordy najprawdopodobniej jeszcze przed Trumpem, bo trzeba przypomnieć, że kiedy rozpoczynał swoją kadencję, kiedy ją inaugurował, był najstarszym prezydentem w historii, który dostąpił tego zaszczytu. Joe Biden w czasie swojej inauguracji również miał 78 lat, ale jednak kilka miesięcy mniej niż Donald Trump w 2025 roku. A ponieważ finał prezydentury Bidena był jaki był, wszyscy pamiętają tą debatę czerwcową, kiedy prezydent Biden starał się jakoś złapać właściwy tok myśli, zrozumieć pytania, sprawnie na nie odpowiedzieć i bardzo mu to nie wychodziło, no to nie jest aż takie dziwne, że również w stosunku do Trumpa pojawiają się wątpliwości i pytania dotyczące jego wieku i stanu zdrowia. Za czasów prezydentury Bidena, zwłaszcza pod koniec tych niepokojących sygnałów dotyczących stanu prezydenta, było całkiem sporo. Na przykład Biden czytał swoje wystąpienia i to czytał je z promptera nawet wtedy, kiedy chodziło o wygłoszenie kilku zdań zaledwie do darczyńców, czyli taki moment, kiedy prezydent powinien spontanicznie coś powiedzieć, tu również Biden musiał być bardzo szczegółowo przygotowany. Oprócz tego było niemało dowodów, również w postaci nagrań, że prezydent czasem się gubi, nie wie gdzie pójść, nie wie gdzie się znalazł. Zresztą później wypłynęły do sieci materiały wizualne, które sztab Bidena przygotowywał dla niego, aby przygotować go na to, by znalazł odpowiednią mównicę, odpowiednie podium i odpowiedni mikrofon. Materiały wizualne pokazujące prezydentowi krok po kroku, jak ma dojść do mikrofonu. To też pewna innowacja. Dodatkowo prezydent Biden prawie nie udzielał wywiadów. Jego otoczenie, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach prezydentury, kiedy jednocześnie rozpędzała się kampania wyborcza, starało się, by Biden uniknął wszelkich sytuacji, które mogłyby się dla niego okazać kompromitujące. Zmieniono mu obuwie na takie o płaskiej podeszwie, by nigdzie się nie potknął. To zresztą było po tym, jak potknął się podczas jednego z wystąpień. Starano się, by jeżeli gdzieś się przemieszcza w przestrzeni publicznej, zawsze otaczał go wianuszek współpracowników, tak aby nie było widać, że jego kroki stały się bardziej sztywne. Nie dopuszczano do niego dziennikarzy. Starano się, by żadne niedopatrzenie nie spowodowało kolejnej fali nagłówków dotyczących wieku Bidena, a i tak nie zawsze się to udawało. Wystarczy wspomnieć chociażby jego potknięcie na schodach do samolotu. Zresztą później zmieniono te schody na krótsze, umieszczone w bardziej centralnej części kadłuba, tak aby uniknąć kolejnych wpadek tego typu. Jednocześnie jego doradcy zapewniali opinię publiczną, że prezydent Joe Biden pracuje bardzo ciężko, że umysłowo jest w pełni sprawny, że wszystko rozumie, że wiele wnosi w pracę administracji, no i przede przede wszystkim, że podejmuje decyzję. To jednak w kontekście tych wszystkich wpadek, niejasności, wątpliwości nie mogło ostatecznie opinii publicznej uspokoić. No i w pewnym momencie, a działo się to wtedy, kiedy właśnie toczyła się już kampania 2024 roku, każde kolejne wystąpienie Bidena było traktowane jako swego rodzaju test. Czy prezydent dobrnie do końca? Czy będzie w pełni sprawny? Czy niczego nie pomyli? Czy nie pojawi się żadna kompromitująca scena, która później zdominuje przekaz medialny? W tej sytuacji kandydatura Bidena była niemożliwa do utrzymania. Nie było szans, by ktoś w takim stanie fizycznym, niezależnie od tego, czy jego stan psychiczny rzeczywiście odpowiadał temu, o czym mówili doradcy, był w stanie wygrać wybory prezydenckie. I chyba dobrze się stało dla demokratów, że w czerwcu 2024 roku ta prezydencka debata ostatecznie zakończyła problem z Bidenem. Oczywiście nie rozwiązała wszystkich problemów demokratów, ale przynajmniej opinia publiczna przestała zajmować się wyłącznie wiekowym prezydentem. Donald Trump mocno atakował i bezlitośnie krytykował swojego poprzednika za jego wiek, choć przecież różnica pomiędzy nimi nie była bardzo znacząca.

To jest Radio RMF 24, to jest program Wszyscy Ludzie Trumpa. Donald Trump coraz częściej musi się mierzyć z pytaniami o swój stan zdrowia i choć jego otoczenie zapewnia o jego doskonałej kondycji, to nie brakuje sygnałów budzących wątpliwości. Wtedy, w 2024 roku, właśnie na tle Joe Bidena, Donald Trump mógł się wydawać wulkanem energii, człowiekiem w pełni fizycznej sprawności, mimo że tak naprawdę był od niego niespełna 4 lata młodszy. Ale kiedy pytano opinię publiczną o to, jak postrzega obydwu kandydatów, taki sondaż przeprowadził Gallup jeszcze przed tą debatą, która ostatecznie pogrążyła Joe Bidena. 76% ankietowanych wyraziło wątpliwości co do wieku Bidena, czy człowiek w tym wieku powinien w ogóle i jest zdolny sprawować urząd prezydenta. Tylko 38% miało wątpliwości co do Donalda Trumpa. To oczywiście też nie jest mało, ale jednak różnica jest bardzo znacząca. Od tamtego czasu minęły niemal dokładnie 2 lata. Wspomnienie o Bidenie nieco przygasło, a teraz w świetle reflektorów i w obiektywach kamer pojawia się przede wszystkim starzejący się Donald Trump. No i to jego starzenie się może nie dostarcza jeszcze aż takich wątpliwości, jakie towarzyszyły finałowi kadencji Joe Bidena, ale pewnych sygnałów trudno nie zauważyć. Prezydenta Trumpa do pewnego stopnia chroni jego styl. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że czasem porzuca przygotowane dla niego przemówienie, porzuca to, co pojawia się na prompterze i zaczyna wędrować swoją własną drogą, podążając za strumieniem świadomości, który gdzieś przez niego przepływa, łączy rozmaite wątki, które raczej są luźno powiązane, ale akurat zaprzątają mu głowę. No i w związku z tym czasem trudno ocenić, czy to dowód na jakąś nową słabość umysłową Trumpa, czy po prostu jego charakterystyczny, chaotyczny styl wypowiedzi, czy kiedy prezydent podczas uroczystości nadania ważnych odznaczeń żołnierzom zaczyna nagle rozwodzić się nad złotymi zasłonami, które umieścił w Białym Domu, to jest to jakaś przesłanka do tego, by niepokoić się stanem zdrowotnym prezydenta, czy też należy to potraktować jako typowego Trumpa skupionego dla kwestiach, które przede wszystkim dla niego są ważne. A co z jego wpisami na Truth Social? Donald Trump od czasu do czasu wpada w prawdziwy ferwor publikacyjny na swojej platformie. Potrafi nawet 100 i więcej nowych rzeczy dziennie zamieścić na swoim profilu, własnych wpisów, wpisów podanych dalej, jakichś obrazków i klipów znalezionych w internecie. Potrafi być tego mnóstwo i najczęściej ta fala publikacji przychodzi późnym wieczorem, czasem nawet w nocy. Donald Trump publikuje wtedy najdziwniejsze rzeczy, jak na przykład obrazek pokazujący Baracka Obamę, Joe Bidena i Nancy Pelosi pływających w ściekach w centrum Waszyngtonu, jak na przykład obrazek Donalda Trumpa jako papieża, Donalda Trumpa jako Jezusa. Pojawiają się rozmaite teorie spiskowe, pojawiają się brutalne ataki na przeciwników politycznych. Jest tego mnóstwo, nie ulega wątpliwości, że robi to sam prezydent. No i właśnie, czy uznać to za nietypowe hobby starszego pana, czy jednak za dowód na coś więcej? Dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych chce samego siebie przedstawiać jako papieża na przykład? Jednego na pewno Donaldowi Trumpowi nie można zarzucić, ale o ile jego poprzednik, przynajmniej na pewnym etapie, dosyć mocno odciął się od dziennikarzy, o tyle Donald Trump uwielbia rozmawiać z dziennikarzami, nie tylko na konferencjach prasowych. Jest sporo relacji o tym, że Donald Trump wieczorami potrafi do wybranych dziennikarzy dzwonić i odbywać z nimi długie rozmowy na wszelkie tematy, co z jednej strony oczywiście pokazuje, że jest bardziej transparentny, trudniej mu też by było w ten sposób coś ukryć na temat własnego stanu zdrowia psychicznego. Z drugiej strony te nocne rozmowy Trumpa czasem tylko potęgują chaos, bo okazuje się, że coś powiedział dziennikarzom, ale sam nie jest do końca pewien co. Takie anegdoty pojawiają się z wewnątrz Białego Domu, gdzie Trump podobno mówił swoim współpracownikom: właśnie wywołałem jakiś skandal, powiedziałem coś naprawdę grubego, ale co? Właściwie już nie pamiętam, przekonamy się jutro, kiedy pojawią się nagłówki. Czas na krótką przerwę w Radiu RMF 24, a po niej opowiem, jak otoczenie Donalda Trumpa dba i sprawdza, czy prezydent USA nie przysypia podczas oficjalnych uroczystości. Zostańcie z nami.

0: To jest poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Słuchacie programu Wszyscy Ludzie Trumpa. Był Sleepy Joe, jest Sleepy Don, jak mówią złośliwi, wyliczając kolejne oficjalne wydarzenia, podczas których Donald Trump zapada albo przynajmniej wygląda, jakby zapadał w drzemkę. To każe mocno obawiać się o kondycję i formę głowy państwa.
1: Często w internecie pojawiają się materiały sugerujące, że Donald Trump przysypia podczas ważnych wydarzeń, na przykład na początku czerwca, podczas ogłoszenia inwestycji w piękny, czysty węgiel. Donald Trump wydawał się umiarkowanie zainteresowany tym, co mówią jego współpracownicy. Odchylał się jakoś tak na krześle, oczy zamykały mu się na trochę dłużej niż powinny, no i w związku z tym pojawiło się mnóstwo dociekań. Spał czy nie spał? Podobne wątpliwości wywołała wizyta Donalda Trumpa na meczu, jednym z meczów finałowych NBA. Donald Trump w tym sezonie ponadprzeciętnie interesował się koszykówką, ponieważ ostatecznie trofeum zdobyła jego drużyna z jego ulubionego miasta, czyli New York Knicks. No ale właśnie, czy to jego zainteresowanie koszykówką było wystarczające? Nagranie z meczu również dostarczyło pewnych wątpliwości. Niektórzy złośliwie twierdzą, że zamiast Sleepy Joe mamy teraz w Białym Domu Sleepy Dona. Oczywiście sam prezydent zaprzecza, jakoby przysypiał podczas ważnych wydarzeń. Pod koniec maja osobisty lekarz Donalda Trumpa ogłosił, że prezydent jest w doskonałym zdrowiu. To zresztą już norma. Lekarze prezydenta Trumpa zawsze ogłaszają, że jest on w doskonałym zdrowiu. Podobną linię utrzymują jego współpracownicy, no bo oczywiście dziennikarze zadają pytania, próbują dociec, jak czuje się prezydent, dlaczego przechodzi takie, a nie inne badania, czy można mieć jakieś wątpliwości co do jego stanu zdrowia, i zazwyczaj słyszą, że prezydent czuje się świetnie, że właściwie nie było jeszcze tak zdrowego człowieka na tym stanowisku, co oczywiście pachnie sporą przesadą. Donald Trump właśnie skończył 80 lat, ma nadwagę, a może jest nawet na granicy otyłości, lubi niezdrowe jedzenie fast foodowe, lubi kole, chociaż w wydaniu dietetycznym. Z aktywności sportowych pozostaje mu golf, innymi rodzajami ćwiczeń raczej gardzi. Zresztą w jego pierwszej kadencji było głośno o tak zwanej teorii baterii, prywatnej teorii Donalda Trumpa, że człowiek ma pewien skończony zasób sił życiowych, które się zużywają, tak jak zużywa się energia magazynowana w baterii, no i tej energii nie da się już odnowić. Zatem ćwiczenia fizyczne, według tego, co wówczas twierdził Donald Trump, nie mają sensu, bo tylko niepotrzebnie zużywają te zasoby. Jeżeli chodzi o inne medyczne teorie, do których przywiązany jest Donald Trump, to wiadomo, że nadużywa aspiryny. Według jego własnych słów wiąże się to z gęstością jego krwi, ponieważ ma ją zbyt gęstą, a chce ją mieć piękną i taką rzadszą. Dlatego tej aspiryny używa dużo i używa jej od dawna, podobno już od ponad 2 dekad. Jest to element takiej stałej jego rutyny. I to właśnie ta nadużywana przez prezydenta aspiryna ma być jedną z odpowiedzi, może najważniejszą odpowiedzią na jedną z najważniejszych zagadek dotyczących zdrowia prezydenta. Chodzi o siniaki pojawiające się na jego dłoni, ukrywane lepiej lub gorzej. Czasami są to opatrunki, czasami gruba warstwa makijażu, tych zdjęć z dłonią Trumpa pokrytą warstwą jakiegoś pudru mamy mnóstwo. Otoczenie Trumpa długo twierdziło, że wiąże się to z prezydenckimi obowiązkami. Po prostu Donald Trump ściska tak wiele dłoni, że zostawia to ślady na jego ciele. Oczywiście to tłumaczenie dosyć dziwne, ale podobno właśnie używanie w takich ilościach aspiryny powoduje, że te siniaki powstają łatwiej, i tak można tłumaczyć ten szczególny objaw na dłoni prezydenta. Choć lekarze zapewniają, że kondycja i stan zdrowia prezydenta są doskonałe i wyśmienite, opinia publiczna pozostaje nieco sceptyczna. A jaka jest forma psychiczna amerykańskiego prezydenta? O tym po przerwie. To jest Radio RMF 24.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Słuchacie radia RMF24 w poniedziałkowy wieczór. Prezydent Donald Trump skończył 80 lat i z dumą opowiada o swojej znakomitej kondycji zdrowotnej. Jednak sygnały, które można zaobserwować, są sprzeczne. Niepokojący jest również stan psychiczny i fakt, że chwalił się, iż musiał kilkukrotnie rozwiązywać testy kognitywne, które sprawdzają, czy nie zachodzą procesy demencyjne. Z dumą podkreśla, że kilkakrotnie podchodził do testów mających sprawdzić jego zdolności kognitywne i nie tylko przeszedł je świetnie, lepiej niż ktokolwiek inny, ale też właśnie taki wynik stanowi dowód jego ponadprzeciętnej inteligencji. No i to znowu jest charakterystyczna dla Trumpa przesada, jeżeli zajrzy się do arkuszy tego rodzaju badań zdolności kognitywnych, to można znaleźć tam niezbyt skomplikowane zadania w postaci rysowania zegara, który wskazuje konkretną godzinę, uporządkowania cyfr i liter we właściwej kolejności, czy na przykład udowodnienie, że badany nie utracił orientacji w kalendarzu, wie, który mamy miesiąc i dzień. To oczywiście są poważne sprawy, to jest sposób na sprawdzenie, czy

0: Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Stanu psychicznego Donalda Trumpa całkiem sporo. W 2017 roku pojawiła się na rynku nawet książka Niebezpieczny przypadek Donalda Trumpa, zawierająca opinię 27 zawodowych psychiatrów na jego temat. Natomiast powstaje pytanie, czy w ogóle tego rodzaju opinie powinny w przestrzeni publicznej krążyć, ponieważ zgodnie z zasadami ustanowionymi przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne obowiązuje psychiatrów tak zwana zasada Goldwatera, która w uproszczeniu mówi o tym, że żaden zawodowy psychiatra nie powinien stawiać diagnozy osobie publicznej bez możliwości bezpośredniego zbadania przypadku, bez kontaktu z badanym, a jedynie na podstawie tego, co pojawia się na przykład w mediach. Sama nazwa wiąże się z innym prezydenckim kandydatem, chociaż nie prezydentem, Barrym Goldwaterem, który w 1964 roku reprezentował partię republikańską i przegrał wówczas z Lyndonem Johnsonem. Barry Goldwater był skrajnym, można powiedzieć, konserwatystą, radykalnym prawicowcem swoich czasów. I jeszcze zanim przegrał wybory, magazyn Fakt przeprowadził bardzo szeroką ankietę wśród amerykańskich psychiatrów. Rozesłano kwestionariusze do kilkunastu tysięcy, kilka tysięcy odesłało je z powrotem. No i niemal połowa z tych, którzy zdecydowali się na ów kwestionariusz odpowiedzieć, połowa tych psychiatrów zadecydowała, że Barry Goldwater nie jest psychicznie sprawny do sprawowania funkcji prezydenta. To skończyło się sprawą sądową, którą zresztą Barry Goldwater wygrał, sprawą o zniesławienie, a kilka lat później amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne orzekło, że właśnie nie powinni psychiatrzy w ten sposób postępować, ustanowili wspomnianą zasadę Goldwatera. Nie ulega więc wątpliwości, że zdrowie Donalda Trumpa nie jest tak idealne, jak chcieliby jego współpracownicy i nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na jego wiek oraz wyjątkowo odpowiedzialną i stresującą funkcję, którą przyszło mu sprawować. Z drugiej strony nie ma jednak twardych dowodów na to, czego oczekiwałaby część przeciwników Donalda Trumpa, czyli że jego stan zdrowia już wkrótce wykluczy możliwość dalszego sprawowania urzędu prezydenta. Donald Trump wciąż wydaje się, mimo niechęci do publikowania szczegółowych wyników swoich badań, bardziej transparentny w kwestii własnego zdrowia niż Joe Biden na ostatnim etapie. O wiele częściej jest w kontakcie z mediami, o wiele więcej widać go w przestrzeni publicznej, o wiele łatwiej byłoby zauważyć coś niepokojącego i choć tych niepokojących sygnałów trochę jest, to wydaje się, że diagnozy o rychłym końcu, przynajmniej końcu prezydentury Donalda Trumpa są wciąż przedwczesne. Dziękuję za dziś, polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: Wieczór w Radiu RMF 24.
1: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Ogromne zarobki Dawida Kasprzyka pod lupą Warszawskiej Izby Lekarskiej. Młody medyk miał pracować w trzech placówkach średnio 11 godzin dziennie. To on będzie najpewniej premierem Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, kim jest Andy Burnham. W faktach także gdyńskie Śródmieście na drodze do UNESCO.
3: To jest niesamowita jakość rzemiosła.
2: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień lekarza Dawida Kasprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy rządowej partii mieli być przyjmowani poza kolejką.
4: Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zobowiązali pana doktora Dawida Kasprzyka do złożenia wyjaśnień. Jak do tego doszło, jakie są okoliczności, jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe.
5: Czy lekarz Dawid Kasprzyk wycofał się na tym etapie już z Okręgowej Izby Lekarskiej?
4: Pan doktor złożył taką prośbę właśnie o zawieszenie, o rezygnację, natomiast ona musi być rozpatrzona przez cały organ i dlatego to wezwanie o złożenie wyjaśnień przez pana doktora.
2: Z rzeczniczką Naczelnej Izby Lekarskiej Iwoną Kanią rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzisiaj stołeczny ratusz powołał nową, odpolitycznioną Radę Nadzorczą Warszawskiego Szpitala Południowego, a prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące tej placówki. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad 0,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękni park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie. Informacje na ten temat zebrała nasza dolnośląska reporterka. Martyno, co to oznacza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej?
6: Na pewno dużo miejsc pracy. W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
2: Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się dziś do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
7: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który dziś zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
2: I jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym chargé d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze i, jak mówiliśmy, pracował też dwukrotnie jako dyrektor generalny służby zagranicznej.
8: Te fakty robią wrażenie.
2: Gdynia stara się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne Śródmieście, obchodzące w tym roku 100. urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości tutejszego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
9: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
3: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
9: Zdjęcia szybko powstawały, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
3: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych, właśnie, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
2: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? Dowiemy się w lipcu. A dużo wcześniej kolejne fakty RMF FM. O północy sprawdzimy, czy pensje Polaków rosną i jakie są wyniki meczu Francji z Irakiem. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Bądźcie z nami.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest marszałek senior Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie marszałku, czy pana zdaniem Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję gdańską? Bo polska strona zapewnia, że tak się stanie, a Ukraińcy mówią, decyzja jeszcze nie zapadła.
2: Decyzja jeszcze nie zapadła i powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się, że nie przyjedzie.
1: Dlaczego pan tak mówi?
2: Dlatego tak mówię, że zdziwiłem się i Zełenski dał się wprowadzić w ten nacjonalistyczny, banderowski nurt i uległ, że tak powiem, żołnierzom walczącym na froncie, nadając im tytuł tym, w cudzysłowie, bohaterom powstańczej Armii Ukraińskiej, UPA. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że mamy sytuację, w której najpierw prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do budowania swojej pozycji czy odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy, i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki, więc obaj prezydenci są zakładnikami wewnętrznych polityk krajowych, z których korzystają, realizując politykę zagraniczną.
1: Panie marszałku, a kto na tym najwięcej straci, jeśli będzie się utrzymywał kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich? Polska czy Ukraina?
2: Na tym najwięcej zyska Moskwa.
1: No to wiadomo, ale pytanie, kto traci bardziej? Ale,
2: a pan, panie redaktorze, jest w stanie to zmierzyć? Bo ja
1: nie. Ja również.
2: Ja tylko przypomnę, że podobne relacje mieliśmy w latach 1918-1922 i wtedy najpierw straciła Ukraina, bo straciła niepodległość. Natomiast Polska poprzez podział i poprzez odcięcie się od Ukrainy też nie stworzyła należytego potencjału gospodarczego II Rzeczypospolitej. To wszystko działo się powoli, zbyt późno i w jeszcze większych kłótniach i sferach politycznych, jakie mamy teraz. No przypomnę chociażby zamach majowy, którego setną rocznicę niedawno żeśmy obchodzili.
1: Panie marszałku, my nie mamy jako Polska specjalnie żadnego ruchu, no bo nie możemy sobie politycznie pozwolić na to, żeby Ukrainy nie wspierać w wojnie z Rosją. Zgadza się pan?
2: Panie redaktorze, mamy polityczny ruch. Ten polityczny ruch wykonał już premier Kosiniak-Kamysz, bo kiedy bezwarunkowo sprzęt wojskowy, pomoc finansową Ukrainie udzielał rząd Mateusza Morawieckiego i premier Błaszczak, kupując w zamian za odstawiony sprzęt postsowiecki do Ukrainy, sprzęt koreański, amerykański za ogromne pieniądze, Kosiniak-Kamysz jasno powiedział, mamy jeszcze MiG-29 do przekazania Ukrainie, ale pod warunkiem, że Ukraina przekaże nam technologie dronowe. Ukraina nie spieszy się do tej współpracy i do tego podzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie technologii dronowej. Więc Kosiniak-Kamysz nie przekazał jeszcze MIG-ów.
1: Ale ma pan,
2: mamy
1: ale
2: te warunki.
1: Pan mówi, że minister, że wicepremier Kosiniak-Kamysz nie przekazuje MIG-ów, a ja słucham też apelu prezesa PSL-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który apeluje o ostudzenie emocji i ten apel niczego nie przynosi. To w takim razie co? Mamy ten ruch, czego nie mamy? Czy jesteśmy tutaj dyplomatycznie bezradni?
2: Otóż, panie redaktorze, przy tym poziomie napięcia i skierowania polityki, że tak powiem, na wewnętrzne potrzeby, także tej polityki międzynarodowej, polityki sąsiedzkiej, ja nie widzę tu żadnego dobrego wyjścia, bo nie ma mowy, żeby środowisko współpracujące z Karolem Nawrockim zrobiło krok do tyłu.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To ranga tej imprezy będzie zdecydowanie niższa. Ale co gorzej, z tego całego zamieszania Polska wysyła sygnał nie do Ukrainy, a do Europy i Stanów Zjednoczonych, że w Polsce mamy głęboki wewnętrzny konflikt między kancelarią prezydenta a kancelarią premiera i kancelaria prezydenta nawet nie miała ochoty poczekać 2 tygodnie z decyzją w sprawie orderu Orła Białego, żeby jednak ta konferencja się odbyła. Bo na tej konferencji można było doprowadzić do spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, żeby sobie pewne sprawy wyjaśnili. To, co zaszło, to zaszło i tego się nie cofnie. I widać wyraźnie, że politycy różnych środowisk, różnych stronnic w Ukrainie utwardzają swoją pozycję na rzecz suwerenności. Oni poczuli także swoją siłę w stosunku do słabości już dzisiaj, czy słabnącej dzisiaj Rosji. Więc oni budują już zupełnie inne relacje w Europie i w świecie.
4: Czyli pana zdaniem, panie marszałku, rozumiem, że Karol Nawrocki się pospieszył z tym odebraniem orderu.
3: Karol Nawrocki pośpieszył się, tak jak pośpieszył się z decyzją o zapowiedzi odebrania, tak pośpieszył się z samą decyzją o odebraniu. Bo gdyby to zrobił za 2 tygodnie, wydaje mi się, że nie byłoby problemu, a być może przekonałby Załęskiego do tego, żeby wykonał jakieś ruchy naprawcze po stronie Ukrainy. A teraz, kiedy kolejnych 3 prezydentów, kiedy kolejni wysoko odznaczeni zwracają polskie ordery, no to trudno spodziewać się, że w Ukrainie wszyscy zgromadzą się przeciwko Załęskiemu. Nie. I teraz to, co jest bardzo istotne w całym tym sporze. Być może należało nieco przeczekać, żeby te ruchy banderowskie próbował Załęski skupić wokół siebie, bo on szykuje się po wojnie do wyborów parlamentarnych. Natomiast wydaje mi się, że skupione te ruchy wokół Załęskiego będą mniej niebezpieczne dla relacji Ukraina-Polska niż będące poza Załęskim, niż będące pod jakimś innym przywództwem. Więc trzeba kalkulować.
4: Pan mówi, że wysyłamy sygnał do Europy, a z drugiej strony, jak ja rozmawiam z politykami, którzy są w Europie i którzy z europejskiego punktu widzenia się temu przyglądają, to oni nie rozumieją, co się dzieje. Myśli pan, że Europa rozumie dokładnie, o co chodzi w tych relacjach polsko-ukraińskich? Bo ja mam wrażenie, że oni są sami zdziwieni.
3: Panie redaktorze, my nie pamiętamy Beresteczka. My nie pamiętamy tego okresu, tak jak powiedziałem, początków II Rzeczypospolitej, a co dziwić się, że nie wiedzą o tym nic politycy i ludzie w Europie, ba Ukraińcy w 90% nie wiedzą o zbrodniach UPA na ludności polskiej. Oni uważają ich za bohaterów, którzy walczyli z Sowietami i kilka tysięcy Rosjan zabili, ale zapominają o tym, że przede wszystkim robili czystkę etniczną, przygotowując grunt do samodzielnej Ukrainy, eksterminując ludność polską. To ludobójstwo jest faktem i to, że mamy 11 lipca, dniem ludobójstwa Wołyńskiego, to jest między innymi zasługa Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo o to, żeśmy przez wiele kadencji w Sejmie walczyli.
4: A zapytam pana w takim razie, tak jak Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u, Ukraina ma prawo do wyboru swoich bohaterów, czy nie?
3: Panie redaktorze, Ukraina, przynajmniej inteligencja ukraińska i elity polityczne powinny też ważyć wzajemne interesy. Czy Ukraina znajdzie kiedykolwiek w Europie bliższego partnera niż Polska? Nie wiem. Nasza wspólna historia ostatnich 5 wieków jest historią trudną, ale zawsze było tak, że jak Kozacy byli po stronie polskich królów i polskiej armii, to Moskale dostawali w kość. Jak było odwrotnie, to myśmy dostawali w kość, aż wreszcie i my, i Ukraina jako

0: Rzeczpospolita obojga narodów, trojga narodów, zostaliśmy skreśleni z mapy Europy, więc po obu stronach niestety żyjemy przeszłością, rozliczeniami, a nie patrzymy, jak na nowo, inaczej niż wcześniej, ułożyć tą przyszłość. Bo nie ma bliższych sąsiadów jak Polska i Ukraina, zarówno geograficznie, jak i kulturowo, ale
1: takie... Pana zdaniem, panie marszałku, czy teraz pan się spodziewa kontrasygnaty tej decyzji Karola Nawrockiego ze strony premiera Donalda Tuska, czy nie?
0: Ona jest konieczna w tej chwili? Ona do niczego nie jest potrzebna. Nawrocki
1: to prawda. Order jest zwrócony, więc pytanie, co powinien zrobić Donald Tusk? No bo ta jego decyzja jest w jakiś sposób wymagana, żeby samo odebranie orderu weszło w życie. W związku z tym, co powinien zrobić premier Donald Tusk w tej sytuacji?
0: Więc to okazało się, że to kowalem jest Donald Tusk, a nie Karol Nawrocki, a po to kowal ma szczypce, żeby sobie rąk nie poparzyć.
1: I nie zrozumiałem tej przenośni. Gdyby pan to wyjaśnił jakoś bardziej precyzyjnie, panie marszałku.
0: Panie redaktorze, kowal ma po to szczypce, że jak bierze gorący węgiel, żeby nie poparzył sobie rąk.
1: Czyli co powinien zrobić? W ogóle nie robić żadnego ruchu premier?
0: W mojej ocenie, skoro Zełenski order oddał, skoro inni prezydenci ordery zwracają Orła Białego, to tu już nie ma premier nic do roboty. Ale jeszcze jedna refleksja. Jeszcze jedna refleksja do polskich polityków. Jak można tak szczodrze najwyższe polskie odznaczenie rozdawać różnym politykom żyjącym, gdzie nie wiadomo, co jeszcze zrobią i jakie przewiny przed sobą będą mieli. Przypomnę Schroeder, przypomnę wcześniej Mussolini. Tak było za II Rzeczypospolitej, żeśmy tym Orłem Białym szastali jak, nie wiem, no przypinko do marynarki. Tak samo było i teraz za prezydenta Dudy i poprzednich prezydentów. Dlaczego tylu prezydentów Ukrainy i za co dostało Orła Białego? Jakie mieli szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej?
1: A pan ma jakieś odznaczenia ukraińskie, panie marszałku?
0: Nie.
1: Nie będzie pan w takim razie oddawał orderów ukraińskich i żaden z polityków PSL-u też tego nie będzie robił.
0: Ja nie wiem, czy politycy PSL-u mają ordery ukraińskie, ale politycy PSL-u, jak pan wie, jest to jedna stała formacja po 89 roku, która nieustannie domagała się o pamięć o ludobójstwie wołyńskim i kiedy myśmy nazwali to ludobójstwem, to Unia Wolności i SLD zawsze przeciwko temu występowały i zuchwał nam te zwroty wykreślały, przegłosowywały inne uchwały. W końcu udało się w ostatnich latach trochę zmienić spojrzenie na ten problem, bo przecież tak naprawdę na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej to główne siły oporu, które stawiały jakąkolwiek blokadę dla banderowców, to były bataliony chłopskie i resztki Armii Krajowej. No, na Wołyniu już Armia Krajowa była, ale w Polsce w Małopolsce Wschodniej raczej nie.
1: Panie marszałku, porozmawiajmy teraz o teraźniejszości, zostawmy historię. Służba zdrowia to jest system zwyrodniały, mówi premier. Potrzebne są daleko idące zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym?
0: Panie redaktorze, potrzebne są daleko idące zmiany. Pół roku temu z Federacją Przedsiębiorców Polskich przygotowaliśmy jako PSL ustawę naprawczą w służbie zdrowia.
1: No i co się z tą ustawą dzieje?
0: Trzeba było kilku miesięcy, żeby przekonywać naszych partnerów koalicyjnych, że ta reforma jest konieczna i wymagalna natychmiast. No i w końcu dostaliśmy zielone światło w ubiegłym tygodniu i w piątek w ciszy, jako ostatni punkt posiedzenia Sejmu po głosowaniach, pierwsze czytanie się odbyło ustawy naprawczej w służbie zdrowia autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Federacji Przedsiębiorców Polskich.
1: To teraz mamy dwie ustawy, rozumiem, naprawcze Polskiego, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo mamy ustawę Lewicy i mamy ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze rozumiem?
0: Nie ma ustawy lewicy naprawczej. Ustawa lewicy to jest kolejne dosypanie pieniędzy do służby zdrowia. A my mówimy, że jeśli nie zrestrukturyzujemy usług w szpitalnictwie medycznych, to nie zasypiemy tego, bo dzisiaj, panie redaktorze, największym problemem jest to, że przyłapano lekarzy, którzy na kontraktach pracują w trzech, czterech szpitalach, A szpitale, żeby dostać kontrakty z NFZ-u, muszą mieć obowiązkowo stosowną obsadę medyczną i pielęgniarską.
1: A pan mówi, panie marszałku,
0: że wielu lekarzy na takich kontraktach ma po 120, po 150 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Pan mówi, że projekt lewicy
0: konkurują o lekarza, o kontrakt, o pacjenta i żeby z tym skończyć, trzeba zrobić to, co proponujemy w ustawie.
1: Czyli co?
0: Wiodące szpitale referencyjne, które będą miały pod opieką 4-8 szpitali powiatowych i będą ustalały siatkę świadczeń szpitalnych.
1: I kto będzie zarządzał tymi szpitalami, panie marszałku?
0: Zarządzać będzie z tymi szpitalami szpital referencyjny, ale właścicielem i częścią gospodarczą będą, tak jak do tej pory, starostowie. Tu musi być współpraca, ale ze wskazaniem, kto jest szefem, kto jest organizującym właśnie siatkę usług medycznych.
1: Czy wie pan, jakie są zarzuty wobec tego pomysłu, panie marszałku? Wie pan, zarzuty są takie, że to jest upolitycznianie systemu, że przy każdych wyborach samorządowych co 5 lat będzie absolutna zmiana we wszystkich władzach szpitali.
0: A dlaczego mają być to samorządowcy? Być może niech będzie to wojewoda.
1: A to jeszcze lepiej w takim razie, to co 4 lata będziemy mieli zmianę wtedy.
0: A panie redaktorze, a czy jest lepsza propozycja od tej naszej? Bo ja na razie nie widzę lepszej na stole. Gdyby była inna lepsza, jestem gotowy do rozmowy o tym. Natomiast wszyscy wiedzą, że tak jak w regionie siedleckim, mamy sytuację, gdzie przykład Leska i porodówki likwidowanej wywołuje wielką alergię i wielką awanturę polityczną, a w moim regionie siedleckim od Siedlec mamy 6 porodówek. 2 w mieście i 5 poza miastem Siedlce, w odległości 25-35 km od Siedlec, gdzie ilość porodów już spada poniżej 300, w mieście około 700 i do każdej porodówki trzeba dołożyć 5 do 11 milionów rocznie.
1: Czy
0: to jest racjonalne?
1: Panie marszałku.
0: Wszędzie musi być ordynator, wszędzie musi być lekarz, wszędzie musi być położnik i to wszystko musi być opłacone.
1: To teraz jeszcze trochę o propozycji PSL-u. Pan mówi, że jest tylko ona na stole, nie ma propozycji lewicy, bo propozycja lewicy to jest dosypywanie pieniędzy do systemu. A czym jest innym
0: przenoszenie... systemu finansowania ze składkowego na podatkowy.
1: A czym innym jest, jak niedosypywaniem pieniędzy do systemu, przeniesienie zasiłków chorobowych z ZUS-u do NFZ-u, jak chce tego PSL?
0: To jest racjonalniejsze wykorzystanie pieniędzy na tak zwane lewe zwolnienia lekarskie.
1: Ale to jest dosypywanie pieniędzy do systemu, panie marszałku, zgadza się pan.
0: Ale my tam jeszcze jedną ważną rzecz proponujemy.
1: No ja wiem, że jest kilka ważnych rzeczy, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale to jak pan to wytłumaczy? Bo widzi pan, bo to jest też podnoszenie podatku.
0: Nie, ale panie redaktorze, my nie proponujemy zwiększenia składki. My proponujemy tylko przeniesienie gospodarza tej składki.
1: Cudownie, nie proponujecie zwiększenia... Jeżeli mogę wejść w słowo, bo nie proponujecie zwiększenia składki, zgadza się, tylko że zasiłków chorobowych wtedy nie będzie już można odliczyć od podatku, zgadza się czy nie? Czyli to jest trochę takie zamknięte, ale schowane, ale jednak podniesienie podatków na zdrowie, panie marszałku.
0: Panie redaktorze, a jak PiS nam obniżał podatki z 19 do 12% i dorzucił 7,25 składki zdrowotnej na konto nasz podatników, to pana nie bolało?
1: Nie, ja tylko
0: pewne
1: pytam...
0: Pewne rzeczy trzeba strukturyzować i łagodzić także skutki budżetowe, bo my ciągle mówimy, jak czegoś chcemy od państwa, to oczywiście trzeba dołożyć i trzeba dosypać, ale jak trzeba się na to zrzucić, to już absolutnie nie.
1: Panie marszałku...
0: Trzeba ten system racjonalizować tak, żeby z jednej strony... w systemie było nieco więcej pieniędzy, ale z drugiej strony, żeby były racjonalnie gospodarowane. To jest ta struktura szpitali wiodących i szpitali kooperujących. To jest także to, co dzisiaj w Polsce jest przemilczane, ale 1/3 funduszy, jakie obywatele płacą składkę zdrowotną i za usługi prywatne wydają na służbę zdrowia, 1/3 chodzi w prywatnej służbie zdrowia, a z tego 2/3 to jest szara strefa.
1: I dlatego proponujecie odliczenie...
0: Tak było.
1: I dlatego proponujecie odliczenie leczenia prywatnego, rozumiem, od podatku, tak?
0: Tak. Do 10% odliczenia od podatku po to, żeby uściślić system, bo jeśli 40-50 miliardów złotych jest w szarej strefie i od tej działalności gospodarczej prowadzący usługę medyczną zapłaci 14%, to mamy kolejne 7-9 miliardów złotych, które wpływa do budżetu państwa.
1: A wie pan, co mówią krytycy? Że to jest w gruncie rzeczy droga do prywatyzacji polskiej służby zdrowia.
0: No to oczywiście, no to krytycy, nic nie róbcie, czekajcie, aż się to wszystko samo zawali.
1: Panie marszałku, co zrobimy z KRUS-em? Bo proponujecie tam, żeby stawka była zamiast złotówki, to 5 zł z hektara. I myśli pan, że to wystarcza?
0: Panie redaktorze, jeśli chodzi o Kasę Ubezpieczenia Rolniczego, ona powoli sama straci rację swojego bytu, dlatego że w tej chwili tych biorących emerytury z KRUS-u to jest jeszcze około 1 400 000, ale już płacących spada poniżej 1 000 000, więc chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli byśmy wprowadzili definicję, jak chcieliśmy, a prezydent zawetował, rolnika aktywnego, to wtedy system ubezpieczenia KRUS być może trzeba byłoby powoli przekształcać w system ubezpieczeń obowiązkowych upraw i zwierząt, a nie w system emerytalno-rentowy.
1: Czyli ja dobrze rozumiem, ja słyszę polityka PSL-u, który mówi, system KRUS jest do wymiany?
0: Jest do głębokiej restrukturyzacji. Na pewno tym wszystkim, którzy są w tej chwili w systemie i którzy przez lata płacili składkę do tego systemu, trzeba po prostu pozwolić w tym systemie dożyć, ale nowym, prowadzącym już w tej chwili zdecydowanie towarową działalność gospodarczą, rolnictwo intensywne, trzeba zaproponować już inne formy ubezpieczeń.
1: Panie marszałku, co ze sprawą politycznie, co ze sprawą Szpitala Południowego? Rafał Trzaskowski za to politycznie odpowiada, Marcin Kierwiński, a może też cała koalicja rządząca, w tym także PSL?
0: No tak, panie redaktorze, ja jestem w polityce, jak pan wie, parę ładnych lat i zawsze jak w rolnictwie, niezależnie od tego, kto rządzi, je źle, to odpowiada za wszystko PSL. Więc za służbę zdrowia też odpowiada PSL.
1: Ale pan oczywiście żartuje i drwi, ale jest pytanie całkiem poważne. Kto politycznie za to odpowiada, pana zdaniem?
0: Kto jest właścicielem szpitala w Warszawie?
1: Rafał Trzaskowski.
0: Nie.
1: Znaczy, no oczywiście, no my
0: nie
1: miasto.
0: Jest żadnym właścicielem.
1: No
0: jest
1: tak, miasto. Miasto,
0: więc
1: tak.
0: Politycznie odpowiada miasto, a że Rafał Trzaskowski jest prezydentem, to z tej odpowiedzialności nie uniknie.
1: I jak pan sobie wyobraża tę odpowiedzialność, której nie uniknie prezydent Warszawy?
0: Na szczęście, wie pan, nie mam jakichś cech prokuratorskich, więc za odpowiedzialność się nie biorę w tym zakresie.
1: A pana zdaniem do tego dojdzie? Czy prędzej odpowie za to dzisiejsza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda?
0: Otóż, panie redaktorze, w swojej światłości wielkiej pan premier Donald Tusk postanowił, że służba zdrowia będzie w Polsce odpolityczniona. Politycznych ministrów zamienił na apolitycznych fachowców. Już ponad rok czasu, czy ci apolityczni fachowcy, ci specjaliści od strukturyzacji, restrukturyzacji służby zdrowia zaproponowali jakieś ciekawe rozwiązania? Nie. Więc widać wyraźnie, że brak politycznej odpowiedzialności nie przesądza o jakimkolwiek sukcesie czy porażce.
1: I rozumiem, że z tego my już sami jako słuchacze możemy sobie wyciągnąć wnioski, co dalej się stanie z szefową resortu zdrowia. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek senior, był razem z nami w rozmowie o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie marszałku.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prezydent Ukrainy wykorzystał relacje między Ukrainą a Polską i trudne zaszłości do odbudowywania swojej pozycji na rynku politycznym Ukrainy i ten sam błąd popełnił prezydent Nawrocki, więc obaj prezydenci są zakładnikami wewnętrznych polityk krajowych.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Nie było ich przy nas, my też możemy im tak powiedzieć. Donald Trump znów krytykuje Europę za brak wsparcia w wojnie z Iranem. O uwagę prosimy kierowców na Podkarpaciu. Problemy dla Was na A4. W tych faktach sprawdzimy także, czy pensje Polaków rosną. A dla kibiców piłkarskich doniesienia z mundialu i wyniki meczu Francja-Irak. Donald Trump ponownie krytykuje kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie Donald Trump zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcję. Nie było ich przy nas, kraje europejskie powiedziały nam, że nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. W ten sposób Donald Trump odpowiedział w gabinecie owalnym na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu oraz o zapowiadany przez szefa Pentagonu przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Zmotoryzowani, jeśli podróżujecie podkarpackim odcinkiem A4, to przygotujcie się na utrudnienia. Między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum zapaliło się auto osobowe. Jezdnia w kierunku Krakowa zablokowana. Groźny czad nie tylko w sezonie grzewczym. Około 30 osób podtruło się tlenkiem węgla w ostatnich dniach w Śląskiem. Od piątku strażacy odnotowali ponad 700 interwencji z tym związanych. W wielu przypadkach mieszkańcy na szczęście mieli czujniki czadu.
2: Można powiedzieć, że czujka powiadomiła lokatorów o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla.
3: Dlaczego latem również dochodzi do takich zdarzeń?
2: W momencie, gdy na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, bardzo mocno nagrzewają się dachy, przewody i kominy. Występuje tak zwana poduszka powietrzna, czyli brak jest ciągu. Spaliny zamiast iść na zewnątrz cofają się z powrotem do urządzeń. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku, kiedy mamy złą wentylację w mieszkaniach, czyli na przykład w pomieszczeniu łazienki, gdzie są przepływowe podgrzewacze wody, bo tutaj też było bardzo dużo takich przypadków.
1: Z brygadier Anetą Gołębiowską, rzeczniczką Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem oraz 800 kg rozpuszczalników było składowanych w magazynie firmy chemicznej we Włocławku, w którym wybuchł pożar. Ogień objął wczoraj halę o powierzchni 400 metrów kwadratowych.
4: Od czego się zaczął ten pożar?
5: Trudno nam powiedzieć o przyczynach, no to akurat jest czas, w którym pracownicy przychodzą do pracy. Pracownicy w biurze już byli, natomiast no jeszcze nie mamy jeszcze ustalonej przyczyny. Pewnie w przeciągu tam paru godzin będziemy nad tą przyczyną pracować i jakoś wstępnie tą informację podamy.
1: Mówi reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
6: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Czy takie dane oznaczają, że pensje teoretycznie rosną? To sprawdzał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
7: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających, na przykład prezesów dużych firm. Oni też są tu wliczani. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło.
8: Te powody, dla których konsumenci, pracownicy mieliby chodzić do swoich pracodawców o podwyżki, jest po prostu nieuzasadniony.
7: Nieuzasadniony oczywiście w oczach szefów, bo inflacja stabilizuje się. Jak dodaje główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, w kolejnych miesiącach nie spodziewajmy się przyspieszenia wzrostu płac. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
1: I na koniec zaglądamy jeszcze na mundial. W meczu grupowym piłkarskich mistrzostw świata przeciwko Irakowi Kylian Mbappé wystąpił po raz setny w reprezentacji Francji. Jest 10. piłkarzem trójkolorowych, który osiągnął tę granicę. Mbappé jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w narodowych barwach. W zakończonej wynikiem 1-0 pierwszej połowie meczu z Irakiem w Filadelfii uświetnił swój jubileusz, strzelając 59. gola dla Francji. Do tego spotkania. Francja, Irak. Wrócimy oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
2: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. Ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat, natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
1: No dobrze, tak?
2: To, co ja mogę powiedzieć w tej chwili, ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
1: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
2: No to jest pytanie retoryczne.
1: Czyli tak.
2: Oczywiście, no jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Podlega weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
1: Panie profesorze, z drugiej strony pojawiły się takie głosy, no nieliczne, ale jednak lekarze, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
2: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
1: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość

0: wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
1: Musimy tu wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem pan redaktor zmierza do tego. To nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć zapewnieniu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia, natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
0: Czyli ona ma służyć... jest konstytucyjna.
1: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy. I to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, to będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
0: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłał. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. Takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
1: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
0: A czy ona
1: jest
0: będzie
1: to kompetencją
0: wpływ na prawa
1: prezydenta,
0: obywatelskie?
1: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści, z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
0: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
1: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
0: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
1: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są. Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
0: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
1: Panie
0: nie
1: redaktorze,
0: jest?
1: Panie redaktorze, na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery no, prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem i ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z nienawiści.
0: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski, od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
1: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów, jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów. Uważam, że tego nie powinno mieć miejsca.
0: I zapytam jeszcze o inne mniejszości, czy migrantów, uchodźców, mamy także z innych krajów od jakiegoś czasu, bardzo ostro głównie Konfederacja, ale nie tylko, także po prostu ludzie ścigają tak zwanych, także niektórzy politycy PiSu, inżynierów, tak się określa zazwyczaj osoby pochodzące z Afryki, o ciemniejszym kolorze skóry, zatrzymuje się ich, wzywa policję, traktuje się ich inaczej, to także jest widoczne z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Ma pan redaktor zapewne na myśli rozmaite patrole obywatelskie tak zwane.
0: Tak, także rozumiem? Nagrywanie filmików, także politycy Konfederacji wrzucają takie materiały.
1: Mogę odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Należy w przestrzeni publicznej, ja o to postuluję, unikać tego typu wypowiedzi, bo o ile poszczególne wypowiedzi, każda z nich podlega indywidualnej ocenie, na przykład z punktu widzenia tego, czy dochodzi, czy nie dochodzi do popełnienia przestępstwa. Natomiast tworzenie pewnego klimatu jest czymś groźnym, czymś, co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym. To, w jaki sposób, jakie uprawnienia, jakie obowiązki przysługują migrantom, przysługują uchodźcom, to jest odrębna kwestia, o której można porozmawiać. Natomiast tworzenie takiej atmosfery nie powinno mieć miejsca, bo taka atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z tak zwanej nienawiści. O czym świadczy wzrost tego typu przestępczości według danych, jakimi dysponujemy. Wspominałem przed chwilą o tym, że niedawno otrzymaliśmy informację o statystyki od prokuratury, a te statystyki to też jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ bardzo dużo tego typu przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. W związku z czym ja naprawdę bardzo apeluję o to, aby zachować powściągliwość. Oczywiście każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, również poglądów dotyczących polityki migracyjnej państwa. To jest oczywiste. Można wyrażać swoje poglądy dotyczące polityki migracyjnej państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj mamy wolność wyrażania opinii. Natomiast nie powinno się stygmatyzować ludzi wyłącznie z powodu ich koloru skóry, wyznania czy pochodzenia etnicznego czy narodowości.
0: Konrad Berkowicz, poseł, wrzuca filmik, na którym Polak, i pisze: znakomity, piękny, wspaniały Polak. Polak uniemożliwia rozpoczęcie modlitwy na parkingu grupie, rodzinie islamskiej, po prostu, bo to jest rodzina, która próbuje się zgodnie z przepisami swojej religii pomodlić o określonej porze dnia. Krzyczy: to nie jest dla was miejsce. Nie będę cytował w całości, bo tam następują
1: panie
0: przekleństwa.
1: Panie redaktorze, prosi mnie pan o analizę konkretnej sytuacji, której ja nie znam, więc ja jako prawnik nie mam podstaw, żeby się na ten temat wypowiadać, bo ja tej sprawy nie znam.
0: Dobrze, to drugie pytanie dotyczące tego, trochę tego samego, i to już jest oficjalna informacja. Lider Konfederacji Krakowskiej, dokładnie Ruchu Narodowego, mówi: Kraków sferą wolną od meczetów. Wolno to zrobić według polskiego prawa, określić, że jakieś miasto nie będzie miało w ogóle żadnych...
1: Przypomnijmy sobie strefy wolne od tak zwanej ideologii LGBT. Na ten temat powstało bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdziły, że wydawanie tego typu uchwał nie mieści się w sferze praw i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a poza tym też niesie za sobą dyskryminację, tak? Więc wydaje mi się, że gdyby doszło do uchwalenia tego typu uchwały, o której pan redaktor wspominał, przez jakiś organ jednostki samorządu terytorialnego, przez jakąś radę gminy czy radę miasta, to jak sądzę, spotkałoby się to z podobną reakcją. No, linia orzecznicza w tych sprawach jest ukształtowana.
0: Dobrze, to przejdźmy do sprawy dziennikarza śledczego Leszkaka, który jest w areszcie. Pan skierował pytanie do prokuratury w tej sprawie. Trwa szeroka dyskusja, tam się żona zaangażowała w tą dyskusję, czy już w trakcie rozwodu są państwo. Są kolejne zarzuty nie dotyczące tej konkretnej sprawy. Pan skierował pytanie do prokuratury. Prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
1: Ja przedstawiłem oświadczenie, bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej doszło do pewnego niepokoju, bo mieliśmy do czynienia z aresztowaniem dziennikarza śledczego. Dziennikarza, który w przeszłości wypowiadał się, przedstawiał reportaże krytyczne wobec rządu aktualnego, czy wobec osób sprawujących władzę. No i w tego typu przypadkach doszedłem do przekonania, aczkolwiek ja nie mam jako rzecznik kompetencji do tego, aby przyjrzeć się postępowaniom przygotowawczym, ale doszedłem do przekonania, że ta sprawa powinna być opinii publicznej naświetlona, a więc, że oczywiście w ramach, w jakich jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania, prokuratura powinna przedstawić motywy, aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyczyn zatrzymania i aresztowania. I dlatego przedstawiłem takie oświadczenie, aby prokuratura ujawniła opinii publicznej w zakresie, w jakim jest to możliwe, podstawy prawne zatrzymania i tymczasowego aresztowania. I to jeszcze tego samego dnia nastąpiło.
0: I przekonała pana to oświadczenie?
1: Doszło do przedstawienia oświadczenia wyjaśniającego podstawy prawne tego aresztowania. Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała o aresztowanie, a aresztowanie w polskim prawie wynika z decyzji sądu. I zastrzegając, że ja wiem tylko tyle, ile jest w tym oświadczeniu prokuratury, bo ja nie mam dostępu do akt aresztowych czy do akt postępowania przygotowawczego. Moim zdaniem po przeanalizowaniu tego komunikatu to przyczyny, które zostały tam wskazane, mogły być przez sąd, moim zdaniem, ocenione jako uzasadniające tymczasowe aresztowanie.
0: Dobrze. Panie profesorze, pojawiła się propozycja, to jest oczywiście dopiero propozycja prawna, zakazu social mediów dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. To jest oczywiście jeszcze cały czas przygotowywane prawo. Pana zdaniem to może jakoś naruszać prawa dzieci i rodziców? Czy to jest decyzja mieszcząca się w takim polskim systemie prawnym?
1: To jest decyzja, która w moim przekonaniu mieści się w warunkach dopuszczalności ograniczania wolności lub praw człowieka, mieści się, a to z tego względu, myślę, że lepiej, aby się tu ekspert na ten temat wypowiedział. Ja nim nie jestem, ale z tego, co wiem, to eksperci są przekonani co do tego, jak destrukcyjny i negatywny wpływ może mieć nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych na psychikę dzieci. Żyjemy w takich czasach, gdzie problemy psychiczne dzieci są ogromną sprawą publiczną, ogromnym problemem publicznym, co wiąże się również z problemami służby zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. Zdaniem ekspertów, wielu ekspertów, również takich, z którymi ja rozmawiałem, social media, dostęp do social mediów dzieci ma tego typu wpływ. Ma wpływ negatywny na psychikę młodego człowieka. I w związku z tym jest to niewątpliwie interes publiczny, który uzasadnia ograniczenie wolności jednostki. I jeśli zostanie to przeprowadzone w sposób odpowiednio wyważony i w sposób skuteczny, efektywny, bo
0: to jest bardzo trudne, to wiemy.
1: Technicznie nie jest to łatwe, żeby to zrobić, to uważam, że takie rozwiązanie mieściłoby się w sferze swobody ustawodawcy.
0: Dobrze, panie profesorze, ale jest ten drugi element. Ja akurat jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale przypominam o prawach osób dorosłych, no bo dzieci musiałyby się jakoś zweryfikować, co de facto oznacza, że dorośli też by się jakoś musieli weryfikować, wchodząc czy na social media, czy na niektóre inne strony, bo to jest też prawo, które chce ograniczyć dostęp do pornografii dzieci i młodzieży. Czy to nie narusza praw osób dorosłych?
1: Myślę, że względy pewnej takiej powszechnie przyjętej moralności publicznej powodują, że istnieją pewne, nazwijmy to, towary czy usługi, do których dostęp mają tylko osoby pełnoletnie. To jest oczywiste. I od zawsze tak było, że istnieją pewne towary i usługi, do którego dostęp mają osoby pełnoletnie.
0: Alkohol jest przykładem takiego...
1: I teraz, aby wyegzekwować w odpowiedni sposób respektowanie tych ograniczeń, no konieczne jest ustalenie wieku osoby, która chce nabyć dany towar albo skorzystać z określonej usługi. Jest to oczywiste. To instrumentalnie wynika z tego, że są dopuszczalne tego typu restrykcje. A więc jeżeli mamy ograniczenie odnoszące się do wieku, no to powinny istnieć instrumenty umożliwiające weryfikację wieku.
0: Panie profesor, to jeszcze pytanie o religię w szkołach. Zaangażował się pan, no trudno powiedzieć, zaangażował się pan. Zadał pan pytanie, czy to nie narusza praw pracowniczych rzeszy katechetów.
1: Tak, to prawda.
0: Świeckich.
1: Ja skierowałem wystąpienie generalne do Ministerstwa Edukacji dotyczące tego wątku, o którym pan redaktor powiedział, bo rzeczywiście ograniczenie liczby lekcji religii doprowadziło według osób, które napisały skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich do problemów pracowniczych po prostu, no bo w styczniu 2025 roku ukazuje się rozporządzenie, które wchodzi w życie od 1 września. Natomiast tam jest szerszy problem, bo cała materia prawna dotycząca lekcji religii jest zamieszczona w rozporządzeniu ministra edukacji. To jest tak ważne zagadnienie z punktu widzenia wolności człowieka, wolności sumienia i wyznania, że powinno być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniach. Fakt, iż jest to regulowane rozporządzeniem, to jest jeszcze efekt decyzji parlamentu przed wejściem w życie konstytucji. Konstytucja z 1997 roku uregulowała relacje między ustawami i rozporządzeniami, zwłaszcza w obszarze wolności człowieka. I ja przedstawiłem przede wszystkim tego typu stanowisko, że to powinna być materia ustawowa, a nie materia w całości przekazana do rozporządzenia. I ten temat, dlatego w tej chwili musiałem go ponownie przedstawić, gdyż nie otrzymałem odpowiedzi od Ministerstwa Edukacji
0: żadnej,
1: w tej kwestii.
0: Żadnej odpowiedzi?
1: Na to wystąpienie, o którym powiedziałem. Nie otrzymałem odpowiedzi, mimo że przedstawili moi współpracownicy ponaglenie w tej sprawie, w związku z czym zwróciłem się do pana premiera i w ostatnich dniach pan premier przekazał polecenie do Ministerstwa Edukacji nakazujące przedstawienie odpowiedzi, bo uważam, że to jest materia ustawowa. To nie powinno być w całości przekazane do uregulowania w rozporządzeniu. Bo gdyby to była materia ustawowa, to proszę zobaczyć, bardzo liczne problemy, one mogłyby nie powstać, ponieważ debata wtedy nad takimi kwestiami, jak na przykład, czy religia powinna, ocena religii powinna być wliczana do średniej, czy powinna być na pierwszej, czy na ostatniej lekcji, czy powinna być jedna godzina religii, czy więcej, to ona by się odbywała w parlamencie. I jak dyskusja o określonej kwestii odbywa się w parlamencie...
0: Moje konferencje Episkopatu Polski i inne związki wyznaniowe się na ten temat też wypowiadają, no te, które mają uregulowany status.
1: I w takich kwestiach debata powinna się odbywać w parlamencie.
0: Tylko wtedy nic by z niej nie wynikało. Pan oczywiście, profesor, to wie, to jest pytanie bardziej do polityka. Pan nie jest politykiem niż do prawnika. Nic by nie wynikało, bo by nic nie ustalono.
1: Konstytucja nakazuje, że status wolności i praw człowieka powinien być w ustawie. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją.
0: Panie profesorze, to jeszcze pytanie. Pan nie kandyduje, rozumiem, na drugą kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: No nie, ja nie kandyduję, bo ja do ostatniego dnia mojej kadencji chciałbym pozostać organem niezależnym i zachować wizerunek niezależności od polityki, taki jaki budowałem przez ostatnie 5 lat. Natomiast no, udział urzędującego rzecznika w procesie jednak politycznym, którym jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, jest sprzeczny z tą wizją niezależności, jaką chciałbym po sobie pozostawić po 22 lipca, kiedy kończę kadencję.
0: Panie profesorze, obserwuje pan na pewno kandydatury. Domyślam się, że nie będzie chciał pan komentować obu kandydatur PiS-u i wszystko na to wskazuje koalicji rządzącej, ale zapytam, no Adam Borowski nie jest prawnikiem, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To jest możliwe według polskiego prawa, żeby on został rzecznikiem?
1: Ja nie chciałbym, oczywiście bardzo niezręcznie bym się czuł komentując kandydatury, więc proszę mnie, panie redaktorze, zwolnić z odpowiedzi na pytania. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówi o wyróżnianiu się wiedzą prawniczą i to jest w zasadzie wyłączne kryterium, które które...
0: Czyli nie trzeba mieć wyższego wykształcenia prawnego.
1: Z formalnego punktu widzenia ustawa nie wprowadza tego typu przesłanki. Mówi o wyróżnieniu się wiedzą prawniczą. A jak to jest zinterpretowane w konkretnej sytuacji, to jest decyzją polityków, którzy dokonują wyboru.
0: Panie profesorze, ostatnie pytanie z tej dziedziny. Żałuje pan czegoś, jako po tych, no prawie 5 latach już zostało trochę więcej niż miesiąc?
1: Żałuję, bo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga wyższego budżetu. I ufam, że osoba, która będzie moim następcą, uda się przekonać parlamentarzystów do tego, że pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zasługują na wynagrodzenia adekwatne do swoich umiejętności i swoich kompetencji i zdecydowanie nie powinno tak być, że zarobki w Biurze Rzecznika są niższe od zarobków pracowników urzędów o porównywalnej pozycji ustrojowej co Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. I żałuję, że nie udało mi się, jak widać, przekonać wystarczająco parlamentarzystów do tego, aby tę kwestię potraktować poważnie i życzę mojemu następcy, żeby jednak doszło do urealnienia budżetu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Za chwilę na zegarze godzina pierwsza. Czas na fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Mecz Francja-Irak przerwany z powodu burzy. To pierwszy taki przypadek

0: podczas tegorocznego mundialu. Co z zapowiadaną na ten tydzień wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce? Posłuchajcie, jakie polityczne opinie zebrał dziennikarz RMF FM. Od środy nowe przepisy drastycznie podnoszące kary dla kierowców złapanych za jazdę na podwójnym gazie. Z powodu burzy i opadów deszczu przerwano mecz piłkarskich Mistrzostw Świata Francja-Irak rozgrywany w Filadelfii. Do przerwy Francuzi prowadzili 1-0 po golu Kyliana Mbappe. W związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy o co najmniej pół godziny. To pierwszy taki przypadek podczas mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Taką samą praktykę stosowano podczas ubiegłorocznych klubowych Mistrzostw Świata, które również odbyły się w USA. O przebiegu tego spotkania będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w tym tygodniu w Polsce stoi pod znakiem zapytania, mówią nieoficjalnie politycy rządzący. Choć strona ukraińska w ubiegłą środę wysłała oficjalną notę do polskiego MSZ-u, że prezydent USA przyjedzie do naszego kraju, to wczoraj szef ukraińskiego MSZ-u zakomunikował, że tej decyzji wciąż nie ma. Czy rządzący spodziewają się obecności Zełenskiego? O tym w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Politycy z obozu władzy uważają, że Wołodymyr Zełenski do Polski raczej nie przyjedzie, a wszystko pokrzyżował Karol Nawrocki. Mój rozmówca w rządzie mówił, że decyzja polskiego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego jest oceniana bardzo źle z dwóch powodów. Po pierwsze, prezydent przecenił swoje możliwości i jego ruch nie przyniósł oczekiwanych skutków, bo Ukraina nie zmieniła nazwy jednostki nazwanej na cześć bohaterów UPA, a relacje polsko-ukraińskie uległy znacznemu pogorszeniu. Ważniejsza jest jednak inna kwestia. Jak usłyszałem, decyzja Nawrockiego może mieć katastrofalne skutki w kontekście biznesowym, bo ze względu na obecny kryzys, to nie polskie firmy mogą być wybierane przez stronę ukraińską w kontekście potencjalnych inwestycji na Ukrainie, lecz na przykład niemieckie lub francuskie. A to wszystko tuż przed kluczową konferencją do spraw odbudowy Ukrainy.
0: Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta, zapewnił prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tymczasem strona irańska podkreśla, że taki obowiązek nie wynika z podpisanego z USA porozumienia. Trump pytany, czy potencjalne przyszłe amerykańskie uderzenia na Iran mogłyby poskutkować katastrofą gospodarczą, odparł, że broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja. Jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić, zastrzegł prezydent USA.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: O włos od tragedii. Na wrocławskich Krzykach małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki, interwencja dwóch policjantek. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
0: Uwaga, zmotoryzowani! Od środy kierowcy zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to już 2,5 tysiąca złotych, a nie jak do tej pory 500 złotych. Reporter RMF FM Michał Radkowski wyjaśni, kogo dotyczy ta zmiana.
4: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy edukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta.
5: Polak najlepiej się uczy po kieszeni.
6: 2,5 tysiąca może zabolać?
7: Może i to bardzo. Zmobilizuje to kierowców do tego, żeby jeździć przepisowo.
8: Uważam, że same kwestie finansowe nie są wystarczającym tutaj czynnikiem, który powinien być w jakikolwiek sposób resocjalizacyjny. I poza podwyższaniem kwoty dobrze by było, żeby jednak zwracać uwagę i na merytorykę, i na faktyczne egzaminy, które wykończyły się nie tylko piątkami.
4: Mówią mi warszawiacy, ale okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
0: I tą ważną informacją kończymy te fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Radosław Fogiel, poseł PiSu i wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest naszym gościem. Panie pośle, dzień dobry. No nie wiem, od czego zacząć. No generalnie wszyscy ze wszystkimi się kłócą. Prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy, która w czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku, ustalił portal WP.pl. To kolejna odsłona wojny polsko-polskiej?
2: Z tego, co pisze chyba portal, za zaproszenia odpowiadają premier Tusk i strona ukraińska.
1: Tak, zaproszenia rozsyłali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski.
2: I tu jest tak, nie chcę wygłaszać jakichś definitywnych sądów, nie do końca mając wiedzę, ponieważ istnieje możliwość, że pana prezydenta.
1: To się, proszę Państwa, rzadko zdarza. Polityk, który nie rozkręca inby od razu i nie krzyczy o skandalu, tylko mówi, że nie do końca wie, może to jest kwestia proceduralna, trzeba sprawdzić, tak? To chce pan powiedzieć?
2: To chcę powiedzieć, że nie wiem, czy te konferencje, bo one się odbywały już wcześniej w Rzymie, w Londynie, czy one nie były na poziomie li tylko rządowym. Oczywiście obecność tam prezydenta Zełenskiego może sugerować poziom prezydencki i wtedy istnieje możliwość, że było to działanie z premedytacją, które miało jakoś tam w Karola Nawrockiego uderzyć, ale nie mam pewności, czekam na informacje z kancelarii prezydenta, bo to też może być tak, że po prostu na przykład, mieliśmy już chyba kiedyś do czynienia z czymś takim, strona rządowa próbowała zasugerować, że Karol Nawrocki został upokorzony, bo gdzieś się nie pojawi, czy gdzieś nie dostał zaproszenia, w sytuacji, kiedy w ogóle tego zaproszenia nigdy miało nie być, bo to nie była ranga prezydencka.
1: Okay. Na tej konferencji będzie Ursula von der Leyen i będzie kanclerz Merz. Nie wiadomo, czy będzie prezydent Zełenski. Powinien przyjechać w tej sytuacji?
2: Jak pan mnie pyta, co powinien zrobić prezydent Zełenski, to miałbym parę pomysłów.
1: Czy pan by wolał, żeby Zełenski przyjechał do Polski na tę konferencję, czy nie?
2: Myślę, że to jest absolutnie wtórne w sytuacji tego, co się dzieje i najpierw braku reakcji na polskie oburzenie po decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. No a teraz ewidentnie brak jakiejkolwiek refleksji. I ja myślę, że naprawdę najmniej dzisiaj jest ważne to, czy prezydent Zełenski przyleci, czy nie przyleci. No, on zachowuje się w ogóle w ostatnich dniach dość dziwnie. Moim zdaniem dostał dar od losu i prezydenta Nawrockiego te prawie dwa chyba tygodnie między opinią kapituły a decyzją prezydenta.
1: Właśnie,
2: a
1: pan wie, co się działo w te dwa tygodnie, bo strona, są takie informacje, że w tym czasie prezydent Zełenski, strona ukraińska, dostała takie trzy propozycje wycofania się z tego.
2: Czytałem ten artykuł, pisał też o
1: i że nie skorzystali, znaczy była po drugiej stronie twarda
2: no i właśnie o to chodzi. Pisał też rzecznik pana prezydenta, że była próba ustalenia jakiegoś kontaktu między prezydentami i prezydent Zełenski się wycofał, czyli wygląda to, że było to rozgrywane na zimno po to, żeby uderzyć w Polskę albo po to, żeby te relacje zepsuć, ale bo zacząłem mówić od przyjazdu. No, kuriozalne jest właśnie nawet to, że prezydent Zełenski tak bardzo unikał bytności w Polsce, że nagle polubił podróżowanie z Mołdawii, bo jego samolot prezydencki latał z Rzeszowa, kiedy gdzieś leciał za granicę.
1: Pan, on po prostu nam pokazuje, wcale was nie potrzebuje. Możecie sobie zamykać lotnisko, to ja polecę z Mołdawii.
2: No tylko...
1: Bo przecież były takie głosy, żeby mu zamknąć lotnisko i żeby nie...
2: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że proszę wybaczyć lekką zgryźliwość, z lotniska w Rzeszowie operują transporty dla Ukrainy niepomiernie ważniejszego sprzętu niż prezydent Zełenski dla jej utrzymania państwowości.
1: Czy pan uważa, że to lotnisko powinniśmy zamknąć i eskalować ten konflikt?
2: Ja uważam, że my jak zawsze w takiej sytuacji należy patrzeć na polski interes. Bez wątpienia, i mówił o tym zresztą prezydent Nawrocki w tym mini-orędziu informującym o odebraniu orderu. Nie zmienia się podstawowy polski interes, to znaczy, żeby Rosja nie wygrała. W związku z tym nie zmienia się nasza strategia bezpieczeństwa. My mamy za chwilę bardzo mocne karty w ręce, bo rozpoczęły się rozmowy, rozpoczął się formalnie proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Możemy blokować.
2: Żeby jakiś kraj został członkiem Unii Europejskiej, to wszystkie pozostałe kraje muszą zgodzić się jednomyślnie. Jeżeli będziemy mieli rząd, który będzie potrafił asertywnie tą kartą grać, to naprawdę, bez osłabiania możliwości bojowych Ukrainy, co byłoby również sprzeczne z polskim interesem, gdyby Rosjanie mieli wygrać, naprawdę możemy twardą politykę prowadzić.
1: Okej, a czy pan umie wyjaśnić, dlaczego strona ukraińska, no, wydaje się, że eskaluje? Prezydent Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego programu Tydzień, zapytany o odebranie mu orderu Orła Białego, mówi tak: tak, to kwestia wyłącznie wyborcza. W Polsce w 27 roku odbędą się wybory. Prezydent Nawrocki walczy z Tuskiem o stanowisko premiera dla swojej partii, to ich sprawa wewnętrzna. Jest też to odsyłanie orderu przesyłką kurierską i taki list, no też ze złośliwościami. I jest też bardzo dużo wypowiedzi ze strony ukraińskiej, bardzo ostrych. Co ciekawe, oni zachowują wobec Polski absolutną jedność. To znaczy nawet ci politycy, którzy na co dzień nie znoszą Zełenskiego, w tej sprawie mówią jednym głosem, w przeciwieństwie do naszych polityków, którzy oczywiście się wzięli za łby w tej sprawie. Ale chcę pana zapytać, czy pan ma pomysł, odpowiedź, dlaczego Ukraińcy raczej eskalują niż uspokajają nastroje w tej sprawie?
2: To tylko jednym zdaniem o tym tłumaczeniu prezydenta Zełenskiego. Mhm. No, jeśli mówi o kwestii wyborczej, to chyba mamy tu do czynienia raczej z mechanizmem
1: projekcji,
2: bo akurat prezydent Karol Nawrocki to dopiero co wygrał wybory i cieszy się dużym poparciem Polaków, w przeciwieństwie do prezydenta Zełenskiego, który dawno żadnych wyborów nie wygrał i poparciem Ukraińców cieszy się dość już umiarkowanym dzisiaj.
1: No dzięki konflikcie z Polską rzeczywiście wydaje się, że ma taki efekt jednoczenia się wokół flagi.
2: No faktycznie. I właśnie, to jest jedna z odpowiedzi, jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego strona ukraińska eskaluje. Bo okej, zgadzamy się obydwaj, że eskaluje, więc tego już w to się już nie zagłębiajmy. Tak, albo to jest czysta kwestia uzysku politycznego, chęci skupienia wokół siebie również tych środowisk nacjonalistycznych. To może być też, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, próba odwrócenia uwagi od skandali korupcyjnych, które co nieco uderzające w wentylator rozprzestrzeniają się coraz bardziej.
1: A jak powinniśmy, pana zdaniem, wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych, czysto, cynicznie, bez żadnego wzmożenia, tak naprawdę na zimno, jak my powinniśmy reagować na te zaczepki? Odpowiadać na każdą, czy raczej wyciszać?
2: Moim zdaniem nie ma sensu wdawać się w pyskówki, bo wygląda na to, że to jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Wydaje się, że to jest próba sprowadzenia całej kwestii do jakiegoś tam sporu między dwoma państwami czy politykami dwóch stron, a tu nie ma równości. No, z jednej strony jest po prostu mord na Polakach, ludobójczy mord na Polakach i kwestia naszej dumy narodowej i odpowiedzialności wobec tych, którzy zostali zamordowani. Z drugiej strony jest niestety mała ukraińska polityka. Tak to
1: jeszcze
2: wygląda.
1: Jeszcze.
2: Bo dokończę tylko to zdanie, bo właśnie, to może być też kwestia próby przekierowania uwagi opinii publicznej ze skandali z Jermakiem zresztą, ale to też może być coś większego. To może być kwestia, że prezydent Zełenski już dzisiaj widzi, że nie uda mu się jakichś bardzo korzystnych warunków po zakończeniu konfliktu uzyskać. Trzeba szukać kozła ofiarnego. Węgry odpadły.
1: I rozumiem, że wjeżdża Polska jako kozioł ofiarny. Radosław Fogiel jest naszym gościem. Druga część rozmowy w naszych mediach społecznościowych. Żegnamy teraz słuchaczy RMF FM. Zapraszamy do RMF 24 na YouTube'a i w różne inne miejsca. Porozmawiamy m.in. o aferze salonikowej. Zapraszam. Ale zanim o aferze salonikowej, która rozpełzła się na całą Polskę, to chciałem pana zapytać jako posła z Radomia. No w czwartek, i rozmawialiśmy o tym chwilę przed wejściem, 50. rocznica radomskiego czerwca. To jest taka rzecz ważna, która w dodatku wydawałoby się, że powinna łączyć i Antoniego Macierewicza, i Adama Michnika w skrócie, czyli różne strony konfliktu politycznego w Polsce. Czy, czy te obchody w Radomiu w 50. rocznicę skończą się tym, że przynajmniej z tej okazji prezydent i premier staną obok siebie, czy nie?
2: Też tylko dokończę poprzednią myśl, żeby tu źle nie wybrzmiało, bo to, jak mówiłem, że oczywiście nie można się wdawać w takie rozgrywki z Ukraińcami i nie ma potrzeby reagować na każdą prowokację, to nie znaczy, że mamy nic nie robić. Po prostu trzeba rzeczywiście na zimno, w sposób celowany, uderzać tam, gdzie to będzie skuteczne, tam, gdzie zaboli, tak, żeby polska racja wybrzmiała. Co do radomskiego czerwca, rzeczywiście, 50 lat od...
1: Pan jest posłem z Radomia.
2: Jestem posłem z Radomia, urodziłem się w Radomiu, wychowałem się w Radomiu, byłem radnym Radomia, więc rzeczywiście to jest bardzo bliskie mojemu sercu, choć miało miejsce kilka lat przed moimi urodzinami. Przecież tutaj się zaczął KOR, wspomniał pan Antoni Macierewiczu, to właśnie Ursus Radom, to był zaczyn Komitetu Obrony Robotników, założonego przez między innymi Antoniego Macierewicza. Tak się składa, nie wiem, będzie pan prezydent Nawrocki, nie wiem, czy pan premier Tusk się pojawi.
1: Ale czy został zaproszony, wie pan, bo równie dobrze mogło być tak, że z kolei tutaj Tusk nie został zaproszony.
2: To wie pan,
1: znając naszych organizatorem, wspaniałych polityków.
2: Organizatorem obchodów jest prezydent miasta Radomia, były poseł Platformy Obywatelskiej. To nie do mnie to pytanie, czy pan Tusk został zaproszony. Ale pan premier Tusk ma równocześnie w Gdańsku i jestem przekonany, że to jest takie wazeliniarstwo wobec niego, że to się akurat w Gdańsku dzieje, właśnie konferencję o odbudowie Ukrainy 25-26, więc zobaczymy, co wybierze.
1: No być może można pojawić się na chwilę i tu.
2: Jeżeli się chce, to można.
1: A czy, dobrze, ale czy to będą takie obchody, które was będą jednoczyć? Czy w skrócie pisowcy staną obok platformersów i chociaż na chwilę przestaną się okładać pałkami i oddadzą hołd tym robotnikom, którzy przeszli te ścieżki zdrowia
2: i
1: niektórzy po prostu naprawdę wiele lat żyli w totalnej biedzie, bo ich tak władza.
2: Część z nich do dzisiaj, czy nawet nie dożyła dzisiejszych czasów i umarła w nędzy i sam Radom, przecież miasto z wyrokiem nie wzięło się znikąd, to była właśnie próba ukarania Radomia i Radomian.
1: Pamiętam Radom, jak zbite pałką czerwone, to Kelus.
2: Robert Kelus, a później w wykonaniu Kękę.
1: Jan Krzysztof Kelus.
2: Tak. Powiem pan tak, my co roku, bo tak się składa, że prezydent z Platformy jest już od jakiegoś czasu w Radomiu, co roku stajemy wszyscy w jednym rzędzie.
1: Tylko wie pan, co roku jest coraz gorzej między wami, więc pytanie...
2: Jest coraz gorzej, bo w tym roku niestety wspomniany pan prezydent, czy też jego zaplecze wpadli na ten genialny pomysł, żeby rozpocząć czczenie roku jubileuszowego z organizowaniem potańcówki, gdzie sobie można było radosne zdjęcia z zamowcami zrobić. No to tak jakby ktoś kompletnie nie rozumiał.
1: No tak, to była rzeczywiście jakaś pomroczność. Ale rozumiem, że pisowiec Fogiel został zaproszony.
2: Tak, oczywiście. Skandal, gdyby posłów z Radomia nie zapraszano na radomski czerwiec.
1: Panie pośle, czy Marcin Kierwiński powinien zostać odwołany za aferę salonikową, czy nie?
2: Chcąc być sprawiedliwym wobec pana ministra Kierwińskiego...
1: Jakąś grubą złośliwość tutaj wyczuwam.
2: Uważam, że po prostu nie powinien być sam, potrzebuje towarzystwa.
1: A no właśnie,
2: Co najmniej razem z prezydentem Trzaskowskim, wiceszefem Platformy Obywatelskiej, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym...
1: Trzaskowskiego wybrali ludzie na prezydenta i to niezłym w Warszawie wynikiem. Trzaskowski może powiedzieć, jak mnie ludzie odwołają, to trudno.
2: Idąc tą ścieżką, to pan może powiedzieć Kierwińskiego na szefa warszawskich struktur wybrali działacze Platformy i oni są chyba akurat innego. Bardzo zadowoleni z tego, jak się dzieje w Warszawie.
1: To nie będę pytał o pana dywagi, czy on jest odpowiedzialny, bo oczywiście pan powie, że tak. Natomiast zapytam, czy wy będziecie składać kolejny wniosek o wotum nieufności dla Kierwińskiego z okazji afery salonikowej?
2: No to jest jeszcze przed nami decyzja polityczna, bo pytanie oczywiście, czy znalazłoby się tylu sprawiedliwych po stronie rządowej, żeby tym razem zagłosować inaczej, bo dosłownie 2 tygodnie temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, składaliśmy identyczny wniosek, jeszcze wtedy nie wiedząc o tym, co się
1: no, ale chodzi wyczyniało. O to, żeby mieć rację, a nie żeby wygrać przecież w polskiej polityce się... często.
2: Nie wiedząc, co się wyczyniało, uważacie, że to bez sensu. Nie wykluczam,
1: tak?
2: Ale absolutnie nie zapowiadam w tej chwili, to będzie decyzja szefostwa klubu.
1: A skoro pan mówił o odpowiedzialności Trzaskowskiego, to czy będziecie próbowali zorganizować referendum w Warszawie odwoławcze?
2: To wiadomo, to też jest...
1: taka degrengolada, że no już trzeba go odwołać. My, PiS, organizujemy referendum.
2: Nie wiem, czy my, PiS, bo oczywiście to będzie jako kolejna odsłona. Będzie zaraz to pokazywane jako kolejna odsłona wojny politycznej. Zresztą już przecież obrońcy Trzaskowskiego i tego układu warszawskiego to robią. Sugerują, że dziennikarze brali quasi łapówki, żeby być dla PiS-u. To Roman Giertych akurat. Pana Łukowicz tak się wzmożył, że mu kolegę od rozdawania ulotek wyrzucono ze szpitala, że teraz kopie dołek pod samym Trzaskowskim, pan, bo sugeruje, że było więcej nieprawidłowości
1: w tym
2: szpitalu.
1: Więcej. Pan poseł Arłukowicz nie zna.
2: Nie zna człowieka, o którym pisał, mogę zacytować. Bo
1: wie pan co, bo łatwo, wszystko... ja wiem, łatwo się wyzłośliwiać, bo naprawdę te wypowiedzi rzeczywiście...
2: Ale oczywiście,
1: w pana obecności powinienem się razem z panem wyzłośliwać nad Platformą, ale rzeczywiście tutaj parę rzeczy jest takich, że no, to jest aż dziwne, że się niektórzy politycy tak podkładają. Ale wie pan, pytam o to, czy wy poza tymi scenami w Sejmie, że wychodzi Przemysław Czarnek, tam grzmi i generalnie jest słuszne, moralne wzmożenie, to czy wy coś zamierzacie jako opozycja zrobić w tej sprawie konkretnego? Czy tylko pokrzyczeć?
2: Ja jednak nie bagatelizowałbym informowania obywateli o tym, co się dzieje, i nie sprowadzałbym tego do krzyczenia, bo to jest jednak istotne i to jest punkt wyjścia. Bo dzisiaj ja o tym wiem, pan o tym wie, nasi słuchacze o tym wiedzą, ale to naprawdę nadal jest, podejrzewam, niewielki procent polskich obywateli, bo po prostu
1: 90% obywateli usłyszało o aferze salonikowej, to jest, wie pan...
2: Chciałbym, żeby tak było.
1: To jest taka historia, no ja wiem, żebym chciał, tylko pytanie jest, czy wy na tym skorzystacie, dlatego że wiele ludzi mówi coś takiego. Niech ten PiS zamknie buzię, ponieważ jest ostatnią partią, która ma w sprawie rozdawnictwa, koryciarstwa i takich numerów ma prawo teraz pokazywać moralne wzmożenie, ponieważ robili to samo.
2: No ale jednak śmiem podejrzewać, że większość osób, które tak mówi, dumnie pozuje z biało-czerwonym serduszkiem Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, to są ci tak zwani nienagrzani, którzy po prostu nie lubią jednych i drugich. Oni decydują o wyniku wyborczym. I pytanie,
2: to
1: czy
2: prawda,
1: jesteście
2: ale to
1: wiarygodni?
2: Teraz, dobra, no tylko, że teraz tak. No, oczywiście, ja mogę tu siedzieć i odpierać każdy konkretny zarzut. Słucham, gdzie to całe koryciarstwo niby miało miejsce.
1: Panie pośle, no ale przecież całe
2: listy oczywiście nie
1: waszych,
2: o to chodzi.
1: Nie, no panie pośle, jak rządziliście, to naprawdę nie udawajmy, że nie było u was koryciarstwa. No całe listy waszych różnych historii były, to mniej więcej co miesiąc, przecież to nie były wymysły Platformy, tylko po prostu zdarzały wam się grube rzeczy.
2: No panie redaktorze, no jak na razie te wszystkie sprawy, no nie znajdują po 2,5 roku rządzenia Platformy żadnego potwierdzenia. Słynna afera wizowa, to już nawet
1: nie, ja mówię o takim koryciarstwie w samorządach, wie pan, które nawet ciężko jest karalne, tylko po prostu jest gorszące. Ale dobrze, nie chcę się licytować teraz, bo to nie ma sensu.
2: Dobra, no to ja też nie będę wchodził w szczegóły. Pyta pan, czy my jesteśmy wiarygodni. No, pierwszym krokiem jest zbudowanie świadomości tego, co się tak naprawdę działo. I oczywiście my pracujemy nad tym, żeby stanowić dla również tych wyborców, którzy dzisiaj są niezdecydowani, wiarygodną alternatywę. No na pewno po naszej stronie stoją twarde dane. No jeżeli się spojrzy na jakiekolwiek wskaźniki ekonomiczne, poziomu życia Polaków za naszych rządów.
1: Czy poparlibyście taką ponadpartyjną ustawę, że żadni radni w żadnej gminie, nigdzie nie mogą być w żadnych zarządach, radach nadzorczych, niczym takim. Po prostu koniec, nie mogą się też wymieniać, że radny z Warszawy jedzie do Wrocławia i jest w zarządzie, jak to się nazywało, Rada Programowa akwaparku. No po prostu jakieś takie pomysły, że po prostu koniec
2: tym. Nie miałbym najmniejszego
1: czy
2: problemu.
1: Czy podniósł pan rękę za tym, bo to by również no, mogło niezbyt ucieszyć część waszych radnych, pisowskich.
2: Nie miałbym najmniejszego problemu z czymś takim. No, zdajemy sobie sprawę, że również część naszych samorządowców niespecjalnie ucieszyło wprowadzenie dwukadencyjności,
1: no,
2: ale właśnie po to wprowadziliśmy to rozwiązanie, żeby takie patologie jak to, co się działo w Warszawie, bo jeżeli się rządzi od 20 lat w sposób niekontrolowany de facto, to się ma takie efekty.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam o waszego dyrektora szpitala w Garwolinie, który radny PiS Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala w Garwolinie, który wbrew ustawie, która ogranicza wysokość jego wynagrodzenia do 35 tysięcy złotych, to jest przyzwoita kwota. Pan jako poseł tyle nie zarabia.
2: Nie widziałem nie
1: wyciąga.
2: Takich pieniędzy.
1: No właśnie, nie wyciąga pan. To jest spokojnie bardzo dobra naprawdę pensja, ale nie, pan radny PiS, dyrektor szpitala w swoim szpitalu chciał zarobić więcej i jeszcze w jednym innym miejscu 1 000 000 złotych z tego wyszło. No jakżeż to potem wychodzić na trybunę i grzmieć tutaj do Kierwińskiego, że kradniecie?
2: Powiem panu tak, rzeczywiście postać doktora Żochowskiego jest wyciągana przez część polityków Platformy jako jakieś usprawiedliwienie tego, że...
1: No to jest pilcze tutaj... prawo, żeby takie rzeczy dobrze, wam wyciągać.
2: Nie, dobrze, tylko powiedzmy sobie jedną rzecz. Oczywiście, zarobki...
1: O saloniku tam nie było rzeczywiście.
2: Znaczy
1: przynajmniej nic o tym nie wiemy.
2: Więc właśnie o to chodzi. Tu... Afera warszawska, to zarobki tego młodego człowieka, to jest mały pikuś. Klucz sprawy jest takie, że to jest afera, w której w mieście zarządzanym przez prezydenta z Platformy, w jego szpitalu, gdzie szefową była wiceminister zdrowia u Bartosza Arłukowicza, młody radny Platformy zorganizował system, w którym platformersi omijali zwykłych ludzi w kolejkach. To jest główny problem. Nie wiem, jak wygląda kwestia ustawowa, ale tak się składa, że doktora Żochowskiego znam, bo razem byliśmy radnymi w sejmiku i on jest lekarzem i szefuje szpitalowi, a do tego...
1: Wie pan, sam sobie wypłaca zarobki ponad limit i to tam jest dyskusja, czy znaczy...
2: Więc powtarzam, sprawy wypłacania ponad limit, czy nie ponad limit, nie znam, więc na ten temat nie mówię, ale mówię, znam człowieka, i wiem, że nawet kiedy brakowało obsady karetki, zdarzało mu się jeździć jako ratownik na karetce.
1: To jeszcze zapytam na koniec pana o pozostałości waszych rządów, bo wie pan, ten młody lekarz, pan Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej, dawny szef młodzieżówki, ten, który zarobił 1 600 000.
2: Bo mówił, że PiS nie daje szansy młodym.
1: Mówił, że PiS nie daje szansy młodym. Wszystko po prostu, pan, jakby, to jest nieprawdopodobne, jakby jakiś pisowiec, taki kret, miał wymyślić aferę w Platformie, żeby tam wszystko się zgadzało, to by coś takiego wymyślił. Chociaż ja uważam, że wy na tym nie skorzystacie, tylko Konfederacja, ewentualnie Partia Razem, ale to jest na dłuższą rozmowę. Natomiast chcę panu powiedzieć, że ten młody człowiek, wie pan, jaki podatek zapłaci od tego 1 600 000? Jakiej wysokości?
2: On był na kontrakcie, jak sądzę.
1: Ryczałcik jaki?
2: Pewnie niewielki.
1: 14%, proszę pana, on zapłaci. 14%.
2: No, a wie pan, że gdyby nie Polski Ład, to jeszcze by nie zapłacił składki zdrowotnej
1: tak,
2: od tego?
1: Tak, zgadza się, to prawda. I płaci 1500 składki zdrowotnej jeszcze miesięcznie, czyli w ogóle jakieś śmieszne pieniądze przy tych zarobkach. A nauczyciel, proszę pana, który zarabia, no powiedzmy, 8-10 tysięcy, jeżeli pracuje na dwóch etatach, to potrafi wyrobić, to jest po prostu, są dwa etaty więcej, wpada w 32-procentowy próg, plus składki, plus różne inne, prawda, NFZ i tak dalej, i wie pan, wychodzi 50% narzutu. Dlaczego do cholery coś takiego w Polsce funkcjonuje? Za waszych czasów i za czasów Platformy, co to jest za po prostu pomroczność? No?
2: Znaczy, ja się z panem zgadzam, że generalnie problemem, który należałoby rozwiązać, i rzeczywiście nie rozwiązaliśmy go, lekko go uszczknęliśmy tą składką zdrowotną za naszych rządów, pełna zgoda, jest tworzenie, powiedziałbym tak, no, udawanej działalności biznesowej. No co to jest za koncepcja, że ktoś, kto przychodzi do jakiegoś dużego biurowca w Warszawie codziennie, siada przed tym samym biurkiem, robi to samo, ma nad sobą szefa, on twierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą. Albo tenże młody lekarz przychodzi, zarządzać ma SOR-em.
1: Czy przychodził, to jest dyskusyjne.
2: Dobra, ale
1: czasem przychodzi.
2: Bądźmy łaskawi. Młody lekarz ma zarządzać SOR-em, przychodzi i on nie jest lekarzem, on nie jest pracownikiem, on jest jakimś biznesem, z którym szpital podpisał umowę.
1: Dobrze.
2: To jest, ale oczywiście paranoja, ja się zgadzam.
1: Ale
2: ja się zgadzam.
1: Umie wyjaśnić króciutko, bo musimy kończyć. Jaki jest mechanizm, że tak trudno było coś z tym zrobić? Bo to jest niby oczywiste, a potem jak próbuje jakiś rząd coś z tym zrobić, to po prostu...
2: To jest z jednej strony, mam wrażenie...
1: Wykłada się i wasz rząd, i ten rząd.
2: Tak, i tutaj wychodzę ze swojej roli polityka i posła i też
1: dlatego
2: proszę
1: pana chętnie zapraszam,
2: nie uważać, że to jest jakieś już oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakieś pokłosie takiego... nie zachłyśnięcia się, ale takiego wmawiania Polakom przez lata, zwłaszcza w latach 90., na przełomie 90., 2000., że właśnie najwyższą formą sztuki jest prowadzenie własnego biznesu, własnej działalności. Ja chylę czoła przed każdym, kto uczciwie prowadzi biznes, tylko zaczęło się wykorzystywanie przepisów, również podatkowych, które miały te małe biznesy pomóc rozkręcić, do oszukiwania na podatkach, czy przynajmniej bardzo, bardzo kreatywnego wynajdowania sposobów, żeby zapłacić mniej.
1: Radosław Fogiel, poseł PiS-u, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, ale rozmawialiśmy też o podatkach, jak państwo słyszeli. Panie pośle, bardzo dziękuję i dziękuję państwu.
2: Zapraszam dziękuję serdecznie.
1: Na popołudniową rozmowę.
0: Radio RMF24.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Za chwilę na zegarze godzina druga, czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. A to wydanie faktów. Zaczynamy od rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście słychać syreny alarmowe. Potem najnowsze informacje o śledztwie w sprawie zonda krypto. Powołano specjalny polsko-estoński zespół śledczych. Powiemy też o niezwykłym odkryciu w Wielkiej Brytanii. W Stonehenge badacze natrafili na ślady konstrukcji jeszcze starszej od słynnego kamiennego kręgu. Sześć osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Jak podaje Reuters, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne władze apelowały do mieszkańców, aby schronili się przed zbliżającym się ostrzałem. Wcześniej Rosjanie uderzyli także w Zaporoże, w Sumy, a także w Charków, w którym jedna osoba została ranna.
2: Mundial w faktach RMF FM.
1: Reprezentacje Francji i Iraku wracają na boisko.